0: nie starczy, starczy, starczy.
1: Opia, turn up the beat, my guy.

Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl. Chociaż chwilę, choć myślenie boli, obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym, nie przystojnym.

Wcześniej diny były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale duchy z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby pójść.

Will I ever be loved? Is love real?

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku.

zrobię to co chcę. Wciąż maj ruch, zry tyłep i jest korba. Trochę mocno zabrała niektórych gołda i zamiast światopoglądów stawili se mury w ok.

rozumiem skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie, orbitalne rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnie na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewi. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud, omegi, mówią mi. Fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem jest i stylem.

0: anymore.
1: Słuchasz Czwórki. Gramy. Teraz gramy.

0: nie myślisz już o wędrówce, co, wujcie Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
1: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać. Pięknie

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecach upilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

0: going like this. It's our home.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem. I tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję, ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Mam najwspanialszą mamę, jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką jak ja. Teraz w końcu rzuca dobra skarby, chyba czas do snu się zbiera.

się młody nie przyzwyczaj. Mój tata to fazer, idziemy sobie na spacer. Ja przed rodzicami na rowerze, lubię jak jesteśmy razem. Wracamy do domu, mówię tata puść koncerty. Tata puszcza mi nagrania.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu. Sprawdź, ty grasz rap, ty grasz. Łożysz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
4: Grynasz, proszę się przebierać.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: siedzę że w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!
2: Gramy w Czwórce.

stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: Zaklad, zaklad, kasty.
1: Dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
1: Gramy w czwórce.
3: Mm-hmm. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: Grab.
1: Yeah.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: I wanna.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
2: Dzień dziecka, co prawda już za nami, to była taka bardzo dobra okazja do tego, żeby przypomnieć sobie, jak to było kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Rolki wciąż wielu dorosłym kojarzą się z dzieciństwem, z wakacjami albo z jazdą po osiedlu. Tymczasem to może być pełnoprawna aktywność sportowa. Poprawia kondycję, równowagę, koordynację i daje zupełnie inny kontakt z ruchem niż na przykład klasyczna siłownia czy inne oczywiste treningi. Dlaczego więc tak wielu dorosłych porzuca rolki, które kiedyś sprawiały tak dużą przyjemność? O tym wszystkim dziś porozmawiam w Czwórce z dr Katarzyną Witek, prezes Towarzystwa Narciarskiego Biegówki i nauczycielem.

0: akademicką AWF Warszawa. Cześć, dzień dobry, witam w czwórce.
1: Cześć.
0: Jak się zapatrujesz na ten mój wstęp? Czy rzeczywiście jest tak, że jakoś tak zapominamy o tym, jaką radochę, jaką frajdę, czy to wrotki, czy to rolki wielu osobom sprawiały w dzieciństwie?
1: Stuprocentowa racja. Bardzo dużo osób przychodzi do nas na zajęcia, przyprowadzając dzieci, ale już nieliczni chcą, próbują jeździć na rolkach, przypominać sobie, bądź po prostu się uczyć od podstaw. Fajnie, że są takie osoby. Ja zawsze zachęcam ludzi, jak przyprowadzają dzieci, to żeby też się ruszyły i też mamy taką możliwość, żeby pojeździć, bo przestrzeń, na której my akurat prowadzimy zajęcie, czyli Rolkostrada Wesołej, pomieści wiele osób. I każdy może sobie tam pojeździć. Jedni mogą sobie po prostu pojeździć, inni mogą elementy freestylu poćwiczyć. Różne są techniki poruszania się. Ważne, żeby się ruszać i ta koordynacja ruchowa, o której wspomniałeś, to jest kluczowe.
0: A spektrum możliwości jest dość szerokie, bo ja tu na samym początku pytałem i też mówiłem o rolkach, czyli o czterech kółkach na każdą nogę. Natomiast opcji jest dużo takich bucików, do których przyczepione są kółka i możemy się poruszać i robić trening. Co to za opcje?
1: Tak, oprócz rolek fitnessowych, które są popularne i tak jak powiedziałeś, cztery kółka na jednej nodze, są też rolki szybkie, wtedy mamy mniej kółek, trzy, ale są też nartorolki. Nartorolki to jest taki zamiennik narciarstwa biegowego w formie letniej prezentowany i tam faktycznie mamy swój bucik, może być zimowy, który przyczepiamy do wiązania i nartorolki. Są też nartorolki terenowe, które dają nam możliwość jeżdżenia nie tylko po asfalcie, ale też i po terenach leśnych.
0: A taki old school jak wrotki?
1: Rzadziej spotykane. Są w sklepach i w sprzedaży są też użytkowane, ale ja rzadko spotykam, szczerze mówiąc, wrotki.
0: I po mieście to chyba jest już w ogóle jakieś ekstremum.
1: Nie widuję. No mówię, jest to dla mnie taka już mocna nisza. Na pewno dają większe poczucie równowagi niż rolki.
0: To porozmawiajmy w takim razie o tym, co na razie te klasyczne rolki, takie, które możemy kupić w markecie sportowym, takie po prostu zwyczajne dla przeciętnego użytkownika, co one w ogóle dają koordynacyjnie, kondycyjnie, ruchowo? Co daje taki trening albo w ogóle taka przejażdżka?
1: Jeśli mamy zabezpieczoną trasę, tak jak wspomniałam, nasza rolkostrada, no to ten komfort jazdy wśród osób, które robią to samo, bo to jest ważne, tak, żeby nikt tam nie chodził, nie jeździł na rowerze i nie było przypadkowości, no to przede wszystkim myślę, jak każdy sport osób dorosłych, to jest taki relaks psychiczny. A cechy, których wspomnieliśmy, no to oczywiście są one bardzo istotne. I jeśli chcemy robić dystanse, no to faktycznie kształtujemy swoją wytrzymałość. Treningi siłowe jak najbardziej też można robić. Niemniej jednak te treningi wytrzymałościowo-siłowe to już bardziej myślę, że dla nartorolkarzy, bo rolkarze aż tak górek nie lubią, jak nartorolkarze. My jeżdżąc na nartorolkach skupiamy się na tym, żeby właśnie były jakieś zjazdy, jakieś górki, jakieś podbiegi, żeby coś takiego się działo, to zróżnicowane ukształtowanie terenu. No i oprócz tego można zwiedzać sobie miasto, bo przecież na tym sprzęcie można jeździć po ścieżkach rowerowych. Jest to dozwolone, no ale trzeba też pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jeśli uczymy się, to lepiej na przestrzeniach takich dedykowanych do tego.
0: Rolki mogą być dla osób dorosłych nie tylko sentymentalnym powrotem do dzieciństwa, ale też bardzo konkretnym, fajnym treningiem. W drugiej części rozmowy w czwórce już za moment sprawdzimy, co dokładnie dzieje się z ciałem, kiedy mamy przyczepione kółka i dlaczego ta forma ruchu wymaga więcej techniki, niż mogłoby się wydawać. Teraz gramy, do rozmowy wracamy już za moment.
2: To jest Rozgrzewka w czwórce.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Jazda na rolkach może wyglądać lekko, ale pod spodem pracuje całe ciało, i nogi, i biodra, i brzuch. Do tego równowaga i koncentracja. To sport, który wymaga płynności i stabilizacji, ale też umiejętności panowania nad prędkością. Dziś o tym wszystkim Katarzyna Witek, która jest prezesem Towarzystwa Narciarskiego Biegówki. Kasiu, chciałem cię zapytać jeszcze w nawiązaniu do pierwszej części naszej rozmowy. Czy rolki twoim zdaniem mogą przywrócić ludziom coś, o czym często zapominamy w tych zabieganych, dość trudnych czasach, czyli taką lekkość i zabawę przez ruch?
2: Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać, że najprostszą formą aktywności fizycznej jest bieganie, marszobieg. Mhm. Rolki są, no, wymagają od nas pewnie większego nieco zaangażowania, bo trzeba założyć ten sprzęt, oczywiście kask, bo jeździmy z głową w kasku, ale też, no i ochraniacze, jeśli potrzebujemy, ale też mają tę zaletę, że odciążają stawy. Mhm. I może nie wszyscy mogą biegać po 10-20 kilometrów, ale zawsze łatwiej jest wejść właśnie na rolki i w tej przestrzeni miejskiej, czy no, jeśli mamy jakąś dobrą trasę, po prostu tam pojeździć i uzupełnienie treningowe zrobić, czy trening sam w sobie po prostu, żeby móc się ruszać w sposób świadomy i zdrowy.
1: Jeśli teraz bym cię poprosił o to, żebyś wejrzała w swoje zasoby dotyczące wiedzy akademickiej, no to właśnie tak z perspektywy sportowej, jakiego rodzaju jest to trening, co to nam realnie daje? I tu oczywiście myślę o przeciętnych amatorach, którzy chcieliby podejść do rolek jako do po prostu treningu.
2: Wytrzymałość jest jak najbardziej

0: Najbardziej tutaj, ja bym powiedziała, na pierwszym miejscu, no bo ona jest najważniejsza dla osób dorosłych. Siła kończyn dolnych korpusu jak najbardziej, jeśli chodzi o rolki, jeśli chodzi o nartorolki, dochodzi do tego jeszcze kończyna górna, mięśnie tułowia i oczywiście nóg. W zależności też od techniki, jakiej się poruszamy, to troszkę się nieco zmienia, czy klasyczna, czy łyżwowa. Natomiast w jednym i w drugim, w jednej i drugiej dyscyplinie kształtujemy równowagę, która z wiekiem jest coraz słabsza, a po 50 roku życia zauważa się taki znaczny regres. Jeśli go zawczasu nie poprawimy tej równowagi, nie będziemy mieć jej bardzo dobrej, to ten regres, to tak jakbyśmy byli na poziomie 5, no to szybko spadniemy do poziomu 1. Na pewno jeśli jesteśmy na poziomie 10, to do tego, do tej jedynki mamy trochę więcej czasu, tak samo jak z wytrzymałością. Zatem warto jest myśleć o takich rzeczach dużo wcześniej, co nie oznacza, że osoba mająca 70 lat nie stanie się nauczyć jeździć na rolkach, czy na nartorolkach, jak najbardziej też, tylko że wymaga to więcej czasu i może nieco więcej odwagi, no bo już gdzieś ta równowaga może być zaburzona.
1: Ja jestem po stronie tych osób, które rolki ostatni raz na nogach miały kilkanaście lat temu, być może już nawet kilkadziesiąt, w okresie, kiedy byłem nastolatkiem. I teraz, kiedy myślę sobie o tym, że miałbym je założyć ponownie na nogi, koordynację mam, siłę mam, wytrzymałość mam, ogólną sprawność fizyczną mam. To, co mnie przeraża na tym etapie, to jest to, czy ja bym nauczył się hamować, bo samo rozpędzenie się, spoko, utrzymanie prędkości, myślę, że też okej, ale jak to jest z tym hamowaniem? Tym bardziej, jeśli wjadę na przykład na jakiś teren, który nie jest dla mnie oczywisty i nagle będę miał malutki zjazd z górki.
0: No to trzeba tak zapewnić sobie tę umiejętność właśnie hamowania. Są różne sposoby hamowania. Jednym z nich jest T-stop, jeśli mamy troszkę większą prędkość, hamowanie beczką, czy awaryjne hamowanie na trawie. Niedaleko kilka dni temu byłam wraz ze swoimi uczestnikami zajęć na takim obozie króciutkim w górach i na ukształtowanie terenu, jak w górach też są zjazdy. No i tylko po prostu krzyknęłam na trawę, tak? I świetne hamowanie na tej trawie, dobre obycie się z tym sprzętem powoduje, że czujemy się bezpieczniej. Zatem no, nie idziemy na trasę, nie zjeżdżamy z tamki, mając drugi raz rolki na nogach, tylko uczymy się w bezpiecznych przestrzeniach i musimy mieć pewność, że potrafimy. To nie jest coś, czego się nie da zrobić, ale zawsze, jeśli tylko jest możliwość, to na czymś takim wolniejszym można sobie nawet zejść. Nie trzeba zjeżdżać. Może być obok trawa i oczywiście po tej trawie można zejść.
1: Dziś mówimy w rozgrzewce o jeździe na rolkach. Te uczą nie tylko jazdy do przodu, ale też równowagi, kontroli i zaufania do własnego ciała. Już za moment porozmawiamy o jubileuszowym rolkowisku w Wesołej.
2: Rozgrzewka w czwórce.
3: Rozgrzewka w czwórce.
4: Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek. Są

W pół drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz. Ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój melanż.

0: To jest Rozgrzewka w czwórce.
1: 13 czerwca na Rolkostradzie w Wesołej odbędzie się 10. rolkowisko, czyli wydarzenie z wyścigami na rolkach, wrotkach, hulajnogach i narto-rolkach. To impreza otwarta dla różnych grup. No to teraz pytanie, czym właściwie jest rolkowisko i skąd wzięła się ta inicjatywa? O to pytam Katarzynę Witek, prezes Towarzystwa Narciarskiego Biegłówki i nauczycielkę akademicką AWF Warszawa, która gości cały czas w Rozgrzewce.
2: Rolkowisko to zaczęło się od inicjatywy lokalnej, w której ideą było łączenie różnych środowisk. I tak złączyliśmy narto-rolkarzy z rolkarzami. I od, no już po raz 10 to robimy, bo to było bardzo fajne. I na skalę taką ogólnopolską wyjątkowe. Do nas przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Mamy zawodników z Zakopanego, z Tomaszowa Lubelskiego, z Białegostoku, oczywiście z Warszawy. Mamy też osoby z Łodzi, no z różnych miast. Dużo jest zawodników startujących na swoim sprzęcie, tak jak trenują, i to zwykle jest to młodzież, ale też fajnie oglądać, jak rodzice też stają na starcie i pokazują ten rodzinny sport, bo taka jest w ogóle idea naszych imprez, żeby dawać możliwość startu w zawodach, rywalizacji sportowej, zdrowej rywalizacji sportowej zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Dlatego też stworzyliśmy taką konkurencję dla najmłodszych, którzy jeszcze nie potrafią na rolkach ani na narto-rolkach jeździć, i te najmłodsze osoby mogą jeździć na hulajnogach.
1: To w takim razie jakie konkurencje konkretnie pojawią się w tym roku? Jak w ogóle to wydarzenie będzie zorganizowane? Może nie godzina po godzinie, ale jaki jest ogólny plan? To takie pytanie dla tych osób, które lubią wiedzieć, na co się piszą.
2: Tak, no nie da się nawet godzina po godzinie powiedzieć, bo listy startowe cały czas się zapełniają i pewnie w piątek będziemy już mogli bardziej określić godzinę startu. Wiemy, jaka jest kolejność. O 10 zaczynamy i zaczynają zawodnicy i amatorzy, bo to też trzeba wyróżnić, ci, którzy nie trenują w klubach sportowych. Czyli amatorzy są to osoby no po prostu dorosłe, które hobbystycznie sobie uprawiają ten sport. Startują o godzinie 10 i to jest technika klasyczna na narto-rolkach sportowych.

0: Jest jeden przejazd, potem chwila przerwy i jest drugi przejazd. Te przejazdy, każdy z nich to jest 1250 metrów, czyli bardzo krótko, szybko, z nawrotką. No i tam trzeba pokonać naszą 11-procentową górkę i z niej zjechać. I potem jest technika łyżwowa, tak samo. Potem są nartorolki terenowe. Nartorolki terenowe to jest już rolkostrada i wjazd do lasu, no bo to teren. I potem mamy konkurencję dla rolkarzy. Rolki szybkie, rolki fitnessowe, dzieci na rolkach i dzieci na rolkach startują na 500 metrów, a rolkarze startują na 1100. Całej górki nie pokonują. No chociażby z tego względu, że daje to taki komfort dla zawodników, którzy jeszcze nie potrafią albo boją się, czyli tych amatorów, którzy no, nie chcą zjechać z całej górki, więc jak najbardziej na rolkach można też bezpiecznie, nawet mając je piąty raz na nogach, przejechać na rolkowisku. I potem mamy ostatnią konkurencję, czyli najwięcej zamieszania, czyli hulajnogi. Na hulajnogach startują dzieci do 10 roku życia. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, teraz najmłodszy ma w tej edycji zapisany, jak na razie ma 4 lata. No generalnie chodzi o to, żeby to było dziecko, które jest świadome tego, że musi przejechać te 500 metrów. Nawet jeśli raz przejedzie, to i tak dostanie tę przypisaną mu nagrodę, czyli medal i jeszcze książeczkę, długopisik magiczny. No, dzieciom staramy się pokazywać, że ten sport jest niezależnie od wyniku i sama rywalizacja, bo one też, te najmłodsze dzieciaczki, nie rozumieją tej rywalizacji. Myślę, że nie ma co się w ogóle, jako my rodzice, nie powinniśmy się tam stresować tym, że one gdzieś tam kogoś, ktoś wyprzedzi. Niech one po prostu poczują tą atmosferę i będą częścią tej imprezy.
1: I niech to rolkowisko, które w tym roku odbywa się po raz 10 w Wesołej, będzie doskonałym pretekstem do tego, żeby przypomnieć sobie, że sport nie zawsze musi zaczynać się od jakiegoś wielkiego planu treningowego. Czasem wystarczy założyć kask, ochraniacze, stanąć na kółkach i spróbować ruszyć przed siebie. Katarzyna Witek o tym wszystkim dziś opowiadała i zapraszała na tę imprezę. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję i zachęcam do zapisu. Zapisy są dostępne na naszej stronie, ten biegowki, w zakładce rolkowisko, i tam są wszystkie szczegółowe informacje. Jeśli ktoś jest ciekawy i chętny, to zapraszamy.
1: Zapraszamy, a ja nazywam się Michał Piwowarek. Moich rozgrzewek możecie słuchać w każdy poniedziałek i wtorek rano. Teraz płynnie przechodzimy do poranka czwórki. Ja życzę wszystkim doskonałego dnia.
2: To była rozgrzewka w czwórce.
3: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

0: Original Dodger zarapowali o milionerach, ale na zegarze tylko 2:00 za 7:00.
1: Pogoda.
0: No, powiem wam, że jest już ciekawie, bo w takich Słubicach o godzinie 6 rano było prawie 19 stopni. Ale to jest na razie najcieplejsze miejsce w Polsce i generalnie ściana zachodnia, natomiast w ciągu dnia przesunie się to zdecydowanie do centrum i to właśnie tam, między innymi w Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy czy Toruniu, będą najwyższe wartości temperatur, a to oznacza popołudniami burze. I rzeczywiście dzisiaj sporo ostrzeżeń, zwłaszcza dla centralnej i wschodniej Polski, w tematach burzowych. Trzeba będzie więc uważać. Generalnie będzie to bardzo ciepły dzień. Najchłodniej będzie w Szczecinie, bo tam tylko 20 stopni, mimo że już teraz jest prawie tyle samo na termometrach. Natomiast w ciągu dnia te wartości jakoś tak

0: znacznie nie podskoczą, aż do tych 30 i 29 stopni w rejonach wschodnich i centralnych. Prócz tego sporo tych burz i opadów, które mogą być przelotne, ale mogą zostawać też w niektórych momentach na dobrych kilka godzin. Szykuje nam się po prostu prawdziwy, jeszcze późnowiosenny albo wczesnoletni wtorek.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 7 minut po godzinie 7. Bartek Czarkowski, jako się rzekło, tak też się przedstawiam, mówię dzień dobry i zapraszam do godziny 10 na nasze wtorkowe spotkanie w audycji, która nazywa się Poranek Czwórki i pojawia się tutaj na tej antenie od poniedziałku do piątku między godziną 7 a 10. Ja mam przyjemność spędzać z wami wtorki, oczywiście w tym składzie porankowym także Dominika Płonka, poniedziałki, środy, czwartki oraz numeras, który zamyka z wami tydzień w każdy piątek, także między godziną 7 a 10. Trochę mnie to przestrasza, ale jest dzisiaj ostatni dzień czerwca, jednocyfrowy oczywiście. 9 czerwca, 160 dzień 2026 roku. Do końca roku pozostało, co sobie łatwo można policzyć przy liczbie 160, 205 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Anna, czyli jest to pewnie jedno ze 150 imieninowych świąt w roku dla tej imienniczki. Bertrand, Efrem, Felicjan, Józef, Kanimir, Kolumb, Maksymian, Prosimir, Ryszard, Sylwester i Sylwestra. Krótka dzisiaj lista tych, do których można pobiec albo przynajmniej wysłać życzenia imieninowe. Jeszcze raz: Anna, Bertrand, Efrem, Felicjan, Józef, Kanimir, Kolumb, Maksymilian, Prosimir, Ryszard, Sylwester i Sylwestra. Mam nadzieję, że zanotowane i że macie w swoim towarzystwie, środowisku, rodzinie osoby z takimi imieninami. Sprawicie im na pewno z samego rana miłą niespodziankę, składając życzenia, a jeśli ktoś ma urodziny, to także o nich pamiętajcie. Natomiast my akurat takiej listy urodzin waszych znajomych albo waszej rodziny nie posiadamy w naszej bazie czwórkowej, w związku z tym tutaj pomóc nie możemy, musicie być zdani sami na siebie. We wtorkowym poranku tradycyjnie zobaczymy się z Martą Zienkiewicz, to już za godzinę po 8:00 Marta przyjdzie i opowie o kolejnym pasjonującym temacie, który rozgrzewa internetową publiczność, a po godzinie 9:00 tradycyjnie również gość muzyczny. To będzie kapela, która po trosze związana jest z Polskim Radiem, ponieważ w ubiegłym roku wygrywała konkurs Nowa Tradycja, czyli konkurs organizowany przez Polskie Radio, konkurs na muzykę, kapelę, czy też muzyków, którzy odświeżają muzykę źródeł i robią to w jakiś taki nowy, fascynujący sposób. Kapela, która będzie po godzinie 9:00 u mnie w studiu, czyli Tercet Imperial, wygrali ubiegłoroczny konkurs, w tym również 2 tygodnie temu pojawili się na Nowej Tradycji, ale będziemy przede wszystkim rozmawiać o ich debiutanckim, fantastycznym albumie, który jest kandydatem już teraz, wiem, że mamy dopiero połowę roku, ale już teraz dla wielu jest kandydatem do miana jednej z najważniejszych płyt 2026, Tercet Imperial. Po godzinie 9:00 w naszym studiu, a do tego czasu także dużo muzyki, zaproszenia na naszą rapową scenę czwórki, informacje muzyczne i tak dalej, i tak dalej. Po prostu spędźcie z nami te najbliższe 3 poranne godziny.

0: Ka. Abradab. I oka. UVLT. Dzień dobry.
1: Dawaj.
0: Gdy wstaje

Ale nam się perełka trafiła, ja się wcale nie chwalę. DJ 600V i Kaliber 44 reprezentowany przez świętej pamięci Jokę i przez Abradaba. Utwór, który ma, myślę, no dobre 20 kilka, jeśli chyba nawet nie bliżej 30. Patrząc mu w rodowód. Ja się wcale nie chwalę, takie rzeczy także na naszej antenie dużo klasyki hip-hopowej. 18 minut po godzinie. 7, moi drodzy. Spojrzałem nie tylko w kartkę z kalendarza i wymieniłem wam te wszystkie ważne imieniny i liczby związane z wtorkiem 9 czerwca, ale spojrzałem także w kalendarz świąt nietypowych. Czasami tam zaglądam w czasie audycji, no ale dzisiaj to jest naprawdę wysyp tych nietypowych świąt. Międzynarodowy Dzień Archiwów. To pierwsze z nich, ale nie najciekawsze. Drugie, Dzień Kaczora Donalda, i to święto upamiętnia debiut jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci, które stworzył Disney. Coś, co zaczęło się jako fanowska tradycja w połowie XX wieku, jak czytam, stało się oficjalnym wydarzeniem popkultury łączącym nostalgię. No, jak to zwykle bywa już w latach XX, a zwłaszcza w XXI wieku. Stało się także wydarzeniem łączącym korporacyjny marketing, więc dzisiaj ktoś może chcieć zarobić na was, pokazując Kaczora Donalda. My tylko informujemy. No ale dobra, najważniejsze w tym kalendarzu świąt nietypowych, czasami nazywanych dziwnymi, chociaż ten dzień wydaje się być zupełnie niedziwny i właściwie powinien występować w kalendarzu codziennie. Uwaga, bo to będzie pompatyczne. Dzisiaj Dzień Przyjaciela. W związku z tym, jeśli macie takiego ukochanego albo taką ukochaną osobę, która jest na dobre i na złe i jest waszym przyjacielem, to warto może się dzisiaj odezwać. Albo odwrotnie, jeśli macie kogoś takiego, kto był kiedyś waszym przyjacielem, ale zgubiliście ze sobą link w ciągu ostatnich miesięcy albo może nawet lat, to dzisiaj jest tak, właśnie ten dzień, kiedy można odświeżyć albo przynajmniej spróbować odświeżyć ten kontakt, bo nie zawsze z drugiej strony będzie chęć. Z tego też musimy sobie zdawać sprawę. Dzień Przyjaciela, świętujcie dzisiaj ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi i przenoście to także na kolejne dni. Dobrze, jeśli wasz przyjaciel byłby księgowym, bo to się może przydać, zwłaszcza jeśli prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą. Księgowy także ma dzisiaj swoje święto. I jeszcze na koniec, dużo dzisiaj tych kartek w kalendarzu, Dzień Agugaga, czyli dzień pierwszych słów, jakie wypowiadamy w momencie, w którym przechodzimy z tego wieku niemowlęcego do wieku, który predestynuje nas do wydawania pierwszych odgłosów. Dzisiaj także można z tego powodu świętować. 20 minut po 7 świętujemy poranek w czwórce do 10.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To byli A Tribe Called Quest. No, dzisiaj rzeczywiście taka selekcja mocno archiwalna, ale przy tym bardzo fajna. Trafiła nam się w pierwszej części poranka, ale spokojnie za kilka minut pojawi się na antenie chociażby jedna z naszych tegotygodniowych nowości, więc będziemy także w katalogu z rzeczami trochę świeższymi. 27 minut po godzinie 7. Strach teraz mówić, moi drodzy, o tenisie. Kółko tenisowe w poranku wtorkowym jest standardem od dobrych kilkunastu miesięcy, no ale teraz wszyscy znają się na tenisie i wszyscy od zawsze śledzili Maję Chwalińską. Tak można właściwie wywnioskować ze wszystkich przekazów medialnych, a zwłaszcza z tego, co dzieje się w social mediach. Przypominam, że my co wtorek staramy się pomiędzy 7 a 8 powiedzieć o tym, co dzieje się na kortach tenisowych, zwłaszcza jeśli grają nasi reprezentanci. No, zakończył się sezon na mączce, zakończył się Roland Garros, zakończył się zwycięstwem Zwieriewa w turnieju mężczyzn, singlistów w minioną niedzielę, zakończył się oczywiście także turniej kobiecy, singlistek, finałem, w którym grała Maja Chwalińska, przegrywając z Mirą Andrzejewą w 2 setach. Natomiast nie zmieniło to faktu, że ludzie pokochali Maję Chwalińską. Ja jestem ciut zaniepokojony. Oczywiście bardzo cieszył mnie i cieszy nadal sukces Maji Chwalińskiej. Natomiast to, co dzieje się w mediach, trochę mnie przestrasza, bo wiem, że utrzymanie formy, znaczy nie wiem tego z autopsji, bo nie jestem tenisistą, natomiast oglądając tenisa od dłuższego czasu, wiem, że utrzymanie pewnej formy jest rzeczą niezwykle trudną, a my mamy taką tendencję do bohateryzowania, przepraszam za może słowotwórstwo, ludzi w jeden weekend, a potem szybko oczekujemy od nich podnoszenia poprzeczki i jeszcze lepszych wyników, a jeśli się komuś powinie noga, to od razu jesteśmy pierwsi do tego, żeby zaatakować. I boję się, że takie tłumne witanie na lotnisku Okęcie, które odbywało się wczoraj rano, dziesiątki wywiadów, szybkie konferencje prasowe i pełna znajomość tenisowej branży przez, no powiedzmy sobie szczerze, niedzielnych fanów, może niestety odwrócić się szybko przeciwko naszej tenisistce, zwłaszcza jeśli nie będzie dowoziła tych wyników, których będą oczekiwali siedzący przed telewizorami na kanapie. Czas to pokaże. Oczywiście Maja Chwalińska na razie robi sobie urlop, wróci być może na Wimbledon. Jeśli dostanie dziką kartę, to wróci trochę później. Jeśli będzie musiała przebrnąć przez kwalifikacje, to wróci trochę wcześniej. Natomiast to nie jest też tak, że czekamy wyłącznie na Wimbledon. Jest też tak, że już dzieją się kolejne turnieje i to są turnieje, które przeniosły się z mączki na trawę. Mamy pierwszy tydzień tenisowej trawy i od razu dwa turnieje. Jeden nazywa się Limbea Open i odbywa się w Holandii i tam mamy naszą reprezentantkę. Magda Linet pokonała wczoraj w 2 setach, ale w sumie trzeba było rozegrać 3, bo pierwszy przegrała Australijkę Kimberly Birrell i trafiła do kolejnej rundy i to jest właściwie jedyna grająca Polka w tym tygodniu. W Londynie odbywają się również zawody na trawie, ale to jeszcze nie jest Wimbledon. W czerwcu w Londynie dwukrotnie na trawie grają tenisiści i tenisistki. Ten wcześniejszy, czyli właśnie trwający turniej, nazywa się HSB Championship i tam nie mamy żadnej reprezentantki, ale jest sporo innych fajnych tenisistek, między innymi Rybakina, która będzie walczyła o 500 punktów rankingowych. 7:30, słuchacie Czwórki.

To J-Has w czwórce. Jutro ostatnie podobno ogłoszenie festiwalu Open Air. Ma być zamknięty line-up. Pytanie, czy ten line-up zostanie zamknięty także pełną listą koncertów.

0: z godzinami oraz z podziałem na sceny. To jest zagadka, nad którą teraz myśli festiwalowy internet, natomiast potwierdzone zostało to przez organizatorów, że 10 czerwca ostatnia lista artystów. Przydałoby się, bo tam sporo dziur na właściwie każdej ze scen, które będzie można odwiedzić za 3 tygodnie, słuchajcie, tak, za 3 tygodnie, od 1 do 4 lipca na lotnisku w Gdyni. A mówię o tym dlatego, że wśród już akurat ogłoszonych artystów są Nikab, którzy trafili także na naszą antenę, i ich singiel Irish Goodbye to jest jedna z nowych piosenek, jakie trafiły do katalogu muzycznego czwórki.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: Kwadransik do godziny 8 to oczywiście kolejna z porcji old schoolu na naszej antenie. Notorious B.I.G. utwór zatytułowany Hypnotize. Cieszę się, że sobie tego posłuchaliśmy, ale nie wiem, czy cieszy się wczorajsza gościni poranka czwórki, czyli Zuziula, która pojawiła się wczoraj po godzinie 9 w naszym studiu, żeby porozmawiać z Dominiką Płonką. A dlaczego niekoniecznie musi cieszyć się z obecności B.I.G. Notorious na naszej antenie? Otóż dlatego.
1: Marzeniem moim największym chyba jest robić muzykę z amerykańskimi graczami, tak z Future'em, zrobić numer z Lil Wayne'em. No dążę do tego.
2: Co w takim razie na słuchawce latem ma Zuziula, czego najczęściej słuchasz? Co możesz polecić słuchaczom czwórki?
1: Zuziula na przykład, często jest na słuchawce, ale tak Tupaka lubię sobie posłuchać.
2: Czyli klasycznie
1: tak,
2: lecimy.
1: Tak.
0: Zuziula lubi Tupaka, to oznacza, że chyba nie powinna przepadać za Notoriousem B.I.G. A mówimy o Zuziuli dlatego, że cały czas fantastycznie rozkręca się nasz cykl Rap Scena Czwórki. W przyszły czwartek, 18 czerwca po godzinie 22 będzie można najpierw pewnie posłuchać rozmowy z Zuziulą, a po godzinie 23 posłuchać koncertu na żywo ze studia Czwórki za moimi plecami. I możecie także być na tym koncercie z Zuziula na rapowej scenie w przyszły czwartek. Zadzwońcie do nas 22 645 2100, wpiszemy was na listę. Nie wszystkich, bo miejsce w naszym małym studiu jest ograniczone, ale może spróbujecie tutaj i może my spróbujemy was dodać. Przekonajcie do siebie jakoś Justynę, która wydaje dzisiejszy poranek czwórki. A my gramy sobie Zuziulę z Yanglosią i z Olindą, czyli w miarę świeży utwór zatytułowany Chcę Tak z ich wspólnej Baila Ailowej mixtape'owej

0: rapowym albumie tygodnia, nową płytą, którą wydał w zeszły piątek Vince Staples.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: W dniu premiery płyty Cry Baby Vince Staples zagrał koncert z zespołem, który można było obejrzeć również na YouTubie. Ze względu na specyfikę tej płyty był to naturalny ruch. Cała płyta ma momentami nawet punkowy klimat i jest stworzona do grania na żywo. W nagraniu z koncertu widzimy rapera w mrocznej, surowej oprawie, która świetnie koresponduje z treścią na krążku. Słyszymy również, jak raper tłumaczy, dlaczego taki materiał nie mógł ukazać się wcześniej, ze względu na to, że duże wytwórnie mówiły mu, że jego docelowa publika nie będzie z tym rezonować. Jak się okazało, mylili się i już w pierwszym tygodniu po premierze album zdobywa świetne recenzje. Posłuchajmy teraz utworu White Flag. Mówił do Was Del M.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal.

0: Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.
6: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
7: Czy twój menadżer kogoś od was czeka zna?
8: Czy mógłbyś wysłać nam przy szkary do pewnego?
9: Chcemy uratować królowego psa.
10: Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
11: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: Ona ma szpilki sięgające pod sam sufit. On już na całe życie zrobił biznes plan. Mówi, że skuter elektryczny muszę kupić, a w garażu
1: gdzieś się spali nowe.

0: czy mógłbyś mi zadać? Nie! Czy zbudę na cię kogoś, mam czako zwał?
1: Pokrzyczał Quebo. Jest 8 rano.
2: Pogoda.
1: Najpogodniej będzie dzisiaj na krańcach wschodnich i to w tej pierwszej części dnia, bo później może pojawić się zachmurzenie umiarkowane i duże także na wschodzie, ponieważ ten front burzowy będzie postępował z zachodu w głąb kraju. Temperatury 20 stopni w Szczecinie i to będzie najchłodniejsze miejsce w Polsce dzisiaj. 22-23 stopnie to temperatura w Zielonej Górze w Gorzowie, 25 we Wrocławiu i w Poznaniu 27 w Katowicach. 28 stopni to między innymi temperatury, które są prognozowane w Częstochowie, w Katowicach, Rzeszowie i w Krakowie. 30 stopni i to z kolei będzie najcieplejszy punkt na mapie w ciągu dnia w Warszawie. Tam też mogą być te burze najbardziej intensywne. 26 stopni i 25 to już północ naszego kraju, czyli między innymi Elbląg, Olsztyn i Trójmiasto. No i jesteśmy na tym wschodzie, gdzie dzisiaj będzie, tak jak wspominałem na początku prognozy, najpogodniej 24 w Suwałkach, 25 w Białymstoku i uwaga, 29 w Lublinie.
2: Autopromocja.
3: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rap

0: żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: No Gas, No Breaks, ten utwór rozpoczął drugą godzinę poranka w czwórce i pewnie No Gas, All Breaks w takim tempie biegnie do nas Marta Zinkiewicz, która jest bohaterką jak co tydzień reporterskiej części naszych wtorkowych spotkań. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że ludzie płacą naprawdę niemałe pieniądze za to, żeby w spokoju poczytać książkę. Do takich czasów, dożyliśmy. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie można sobie na to pytanie odpowiedzieć prosto, ale my skomplikujemy sprawę i pogrzebiemy trochę głębiej razem z Martą Zinkiewicz w drugiej godzinie naszego spotkania. Po dziewiątej z kolei zapraszam na spotkanie z tercetem Imperial. Co prawda dwie osoby będą ten tercet reprezentowały, ale to i tak fantastyczna sytuacja, że udało się ich zaprosić do naszego studia i że porozmawiamy o ich debiutanckim albumie, który ukazał się kilka tygodni temu. Jak już wspominałem, w dzisiejszym poranku jest kandydatem do jednej z najważniejszych i najlepszych płyt 2026 na polskim rynku muzycznym. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i spędzam z wami jeszcze ten poranek do godziny 10, z czego bardzo się cieszę. Okay, cameras ready. Everybody get in the lunch. Let's get this thing started, people. Come on. Continuous, you got your lines. You know the direction. Roll cameras, everybody. Roll cameras. Let's make this a good one. And action. LI's finest back at it. Premium sold on the

Molesta Evenement, Molesta Evenement, 16 liter, bohaterowie ubiegłotygodniowego rapowego koncertu w Opolu, któremu patronowało Polskie Radio Czwórka. Byliśmy tam sporą ekipą, można było posłuchać audycji i można było zobaczyć, zresztą nadal można to sprawdzić, relacje w naszych social mediach. Zapraszam was na przykład na Instagrama Czwórki. Festiwal w Opolu, koncert rapowy pod patronatem Czwórki i festiwal elektroniczny też na południu Polski, bo w Zabrzu również pod patronatem Czwórki. W kolejny weekend bawimy się na Carbon Festival, 19-20 czerwca, piątek i sobota. Duże święto muzyki elektronicznej, w ramach którego w Zabrzu pojawią się m.in. Who Made Who, Alex Bowman, Jan Blomqvist, DJ Storm czy Sofia Kurtesis, którą za chwilę usłyszycie na naszej antenie. A jeśli chcecie usłyszeć Sofię i całą resztę na żywo, to jest idealny moment. 22 645 2100. W Czwórce nie wiecie kiedy, ale są takie momenty, że można trafić na karnety i to jest właśnie ta chwila. Zadzwońcie i dostaniecie od nas karnet na Carbon Festival 2026, a my słuchamy Sofii Kurtesis.

0: How Music Makes You Feel Better to Sofia Kurtesis, jedna z gwiazd festiwalu Carbon Silesia, który w przyszły piątek i w przyszłą sobotę pod patronatem czwórki odbywa się w Zabrzu. I to jest festiwal, na który dzięki nam wybierze się Radek. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Chciałem zapytać, jak ci mija poranek, ale w sumie pomyślałem, że całkiem nieźle, jak zgarniasz karnet na festiwal i właściwie robisz to wyłącznie dlatego, że do nas zadzwoniłeś, za co ci bardzo dziękujemy. Ale no może jednak zapytam, jak mija ci poranek?
1: No oczywiście, jeżdżę, słucham was często w radio, bo uwielbiam audycje. Nowa muzyka również, jak i hip-hopowe audycje, często też słucham i Numera Raza, i Eldo. Więc no jedyne radio, które mogę słuchać w samochodzie, no, nie oszukujmy się.
0: Miód na nasze radiowe serca wylałeś. Rozumiem, że wybierzesz się w przyszłym tygodniu do Zabrza.
1: Tak, oczywiście postaram się. Nie planowałem, ale zorganizuję się tak, żeby się wybrać. Jeździłem często na Audio River swojego czasu jeszcze do Płocka. Mistrzowska, miejscówka, mistrzowski to był festiwal. Uwielbiam taką muzykę, zwłaszcza właśnie w takich miejscach.
0: No to myślę, że trafiasz idealnie, bo czasami za festiwalem stoi line-up, a czasami stoi za festiwalem line-up i konkretne miejsce, gdzie jest on organizowany, i wydaje mi się, że Zabrze, teren kopalni, to jest właśnie trochę takie wspomnienie tego, co mogłeś czuć w Płocku, kiedy nad Wisłą były organizowane te najlepsze edycje, najbardziej kultowe edycje festiwalu Audio River.
1: Tak o tym mówią, rzeczywiście festiwal w miejscu takim, gdzie jest niedaleko do, nie wiem, pola namiotowego, gdzie wszyscy naokoło właśnie po to przyjechali, żeby się dobrze...
0: Dokładnie tak. Nie da się ukryć, że klimat robi czasami więcej nawet niż połowę całego twojego myślenia o tym, dlaczego gdzieś wyjechałeś i dlaczego chciałeś się tam bawić. Super, że w takim razie trafiło na ciebie i że to nie jest przypadkowe rozdawnictwo karnetu. Radek będzie bawił się na Carbon Silesia Festival w przyszły piątek i w przyszłą sobotę, ale oczywiście słuchajcie anteny czwórki uważnie, bo jeszcze takie dropy line-upowe i dropy karnetów mogą się trafić. Radku, serdecznie cię pozdrawiam, miłego wtorku ci życzymy.
1: Bardzo dziękuję wszystkim, życzę miłego dnia.
0: Mam nadzieję, że taki będzie, skoro zacząłeś

z takim przytupem. A już za chwilę Marta Zienkiewicz o tym, dlaczego musimy zapłacić za to, żeby poczytać w spokoju książkę, czyli ta już reporterska część naszej drugiej godziny we wtorek. 22 minuty po godzinie 8. Słuchacie Czwórki.

0: czwartek, poranek czwórki.
1: Marta Zienkiewicz już jest, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mamy 25 minut po godzinie 8. Późno zaczynamy reporterską część poranka, ponieważ się zaczytałaś, prawda?
2: Tak, zaczytałam się. Słuchaj, nie mogłam się oderwać, ponieważ jakieś przygotowanie merytoryczne musiałam mieć.
1: Nie musiałaś za to zapłacić. Nawet grosza.
2: Nie musiałam, oczywiście, że
1: tylko
2: tak.
1: Tylko za książkę oczywiście.
2: A można jej wypożyczyć. Jakiś czas temu założyłam sobie kartę
1: można
2: jej biblioteczną.
1: Wypożyczyć. I co, i korzystasz? Chodzisz?
2: Mam przerwę,
1: jeśli tak,
2: powiem
1: to...
2: uczciwie. Ale był taki
1: taką
2: czas...
1: przerwę trwającą od początku założenia karty bibliotecznej.
2: Nie, były takie miesiące, że faktycznie przyszłam do biblioteki, no i wypożyczam te 4 książki.
1: A zwróciłaś?
2: No zwróciłam, za każdym razem, że wracałam.
1: Przeczytałaś i zwróciłaś.
2: No właśnie,
1: nie jesteś tą, która przechomikowała nie swoją własność.
2: Różnie bywało, bo miesiąc to jest ten czas, kiedy trzeba książki zwrócić, niezależnie czy bierzemy jedną, dwie czy cztery, a jednak 4 książki miesięcznie to jest bardzo szybkie tempo, więc ja brałam je, ale za każdym razem z tyłu głowy miałam, ja wiedziałam jak to będzie.
1: Jak to się skończy.
2: Tak.
1: Marta przychodzi z tematem, nie bez przyczyny pytam o książki i mówię o tym, że się zaczytałaś, bo dzisiaj w reporterskiej części naszych wtorkowych spotkań o tym, że ludzie płacą pieniądze za to, żeby móc w spokoju poczytać, czyli kolejne szaleństwo XXI wieku.
2: No dokładnie tak jest. Znowu monetyzujemy dosłownie wszystko, w tym przypadku jakąś taką ciszę, spokój i przestrzeń na to, żeby sobie poczytać książkę. Jesteśmy w stanie za to płacić. Mówię, jesteśmy, ale oczywiście nie wiem jak ty. Ja też nad tym przyznam, że jeszcze się nie zastanawiałam, czy na taki wyjazd mogłabym pojechać, ale widać trend. I my w porankach czwórki czasem rozmawiamy o takich trendach podróżniczych, bo ja mam wrażenie, że w ubiegłym roku czy w tym to jest wyjątkowo ciekawy temat, bo nie mówimy tylko o tym, że no tym razem taki kierunek, a nie inny, północ Europy, ponieważ jest chłodniej, a nie południe, w którym jest bardzo gorąco, tylko coś naprawdę zaczyna się dziać. Czyli my chcemy odwiedzać dane miejsca nie tylko dlatego, że tam jest ciekawie, że tam jest ładnie, tylko my szukamy jakiegoś pretekstu wokół, czyli na przykład jedziemy tam, żeby sobie poczytać tą książkę, no i przy okazji jesteśmy w jakimś ciekawym, fajnym miejscu. Otóż powstają bardzo ostatnie...

0: ostatnio popularne wyjazdy, które nazywają się pięknie po angielsku Reading Retreats. Myślę, jak możemy to przetłumaczyć, to są takie wyjazdy z książką, takie trochę dające oddech, spokój. Inna nazwa to jest na przykład Silent Reading Retreats, czyli wszystko kręci się wokół tego, że wyjeżdżamy tam, żeby sobie odpocząć, zregenerować się, no ale ta książka to jest taki punkt charakterystyczny tego wyjazdu.
1: I tu mi już, Marta, głowa wybucha, ponieważ ja generalnie wychowałem się w kulcie, no może bez przesady, że w kulcie czytania, ale wychowałem się w takim domu, w którym generalnie wyjazd na wakacje łączył się z tym, że każdy zabierał jakąś tam listę albo liczbę lektur, które sobie czytał w zależności od tego, gdzie się jechało. Albo na plaży, albo na, nie wiem, na molo przy jeziorze.
0: I żadna opłata nie była pobierana.
1: I żadna opłata za to nie była pobierana. Dokładnie. Po prostu decydowałeś o tym, jakie bierzesz książki z domu, z takim jechałeś na wakacje i albo się coś udało przeczytać, albo się tylko część udało przeczytać.
0: No to widzisz, wracamy trochę do punktu wyjścia, czyli do tego, że dzisiaj można monetyzować wszystko, zarabiać na każdej potrzebie i korzystać z każdej możliwości. W tym przypadku uczestnicy kupują sobie czas i przestrzeń do skupienia.
1: Jasne.
0: I to jest chyba takie...
1: Czyli płacą za to, żeby ktoś im zabrał telefon po prostu.
0: I żeby ktoś im po prostu nie przeszkadzał. Mm-hmm. Żeby... Oczywiście, że możemy sobie poczytać książkę w domu i w zasadzie płacić za to nie musimy, no ale tak. Tutaj muszę zrobić pranie, tutaj ktoś do mnie zadzwoni, a tutaj, nie wiem, jakiś ciekawy serial, nowy odcinek wyszedł, więc ta książka staje się jakimś takim elementem, że tak trochę pasuje, trochę nie pasuje. A w momencie, kiedy, uwaga, wyjeżdżamy, bo najpopularniejsze miejsca to są jakieś leśne domy, pensjonaty, to są hotele butikowe tak zwane, czy jakieś glampingi, czyli jakieś namioty albo takie domki tymczasowe wybudowane najlepiej gdzieś na odludziu, gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał, gdzie my z tą książką możemy spędzić kilka dobrych dni, no to właśnie to liczy się tam najbardziej. Są to zorganizowane wyjazdy oczywiście, które zazwyczaj trwają jakiś taki przedłużony weekend, 2-3 dni. No i to jest ciekawe, że wszyscy tam w pewnym momencie siadają, znajdują sobie jakieś miejsce i tam nie trzeba gadać, tam nie trzeba się specjalnie angażować w to, żeby rozmawiać o tym, co się w tych książkach dzieje. Tam zupełnie akceptowalne jest to, że gdzieś sobie usiądziesz w rogu i po prostu będziesz patrzył na tych wszystkich ludzi z książką, no i ty poczujesz większą motywację do tego, że ja nie wyciągnę telefonu, ja nie pójdę coś przekąsić, tylko ja będę siedziała i czytała książkę.
1: Uśmiecham się trochę pod nosem, dlatego że wydaje mi się, że fajnie wyglądające miejsce to jest niestety przyczynek do tego, żeby wyciągnąć telefon z kieszeni albo
0: zdjęcie.
1: Z torby, zrobić zdjęcie, wrzucić na Instagrama, chwaląc się tym, patrzcie w jakim fajnym miejscu jestem, jaka tutaj jest
0: i co ja robię z tą
1: przestrzeń
0: książką.
1: Ciekawa, jak w środku ktoś zadbał o wystrój. Wrzucam to na Instagrama, no i potem nie mogę się skupić, bo patrzę, kto polajkował, ile tych serduszek się pojawiło i już to czytanie jest odłożone na bok, ale może działa to inaczej, nie wiem.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, to jeszcze nikt o tym nie powiedział, ale oczywiście, że takie wyjazdy z książką na bank są organizowane w ten sposób, żeby to fajnie wyglądało na Instagramie, że ja mam tą piękną przestrzeń.
1: I wielka sobie... ściema znowu. Wielka internetowa
0: ściema.
1: Słuchaj,
0: ja bym tu nie była aż taka krytyczna, surowa. Myślę, że te dwa światy mogą się jakoś połączyć. Wiesz, jeśli ktoś ma taką potrzebę, taką chęć, niech już sobie zrobi to zdjęcie, wrzuci, ale potem rozkłada tą książkę, no i tam, wiesz, 50 albo i 100 stron dziennie, niech będzie na tym książkowym liczniku.
1: Marta Zienkiewicz, jeszcze się nie żegnamy, ale robimy krótką przerwę w opowieści o tym, jak łatwo zmonetyzować coś, co było niezwykle proste, czyli
0: czytanie książek.
1: 29 minut do 9:00.

0: Marta Zienkiewicz. Tym razem bez książki, ale z telefonem, bo książka została...
1: Już mnie nie zdradzę, niech będzie, że ja tam...
0: serce. O czytelnictwie, za które trzeba zapłacić, żeby się móc skupić, czyli coś, co wydaje się być dość naturalnym. Chcę poczytać, to po prostu odkładam inne czynności, a zwłaszcza...
1: No nie ma tak prosto w dzisiejszych czasach.
0: ...którym są telefony, social media na bok i czytam. Nie muszę za to płacić. Jak wyjeżdżam na wakacje, to po prostu decyduję o tym, ile książek zabieram i jak któraś mi się mniej podoba, odkładam, zaczynam kolejną. Ja tak rozumiem czytanie na urlopie, ale jestem starej daty człowiekiem, więc po to jest Marta i reporterska część poranka, żeby wyjaśniać, co dzieje się wśród młodszych.
1: Wiesz co, ja teraz wpadłam na świetny pomysł, bo skoro my mówimy dzisiaj o tym, że są takie płatne wyjazdy, które się pięknie nazywają reading retreats i my tam bierzemy książki i w ogóle płacimy za tą możliwość, że my sobie posiedzimy w ciszy z nieznanymi osobami i po prostu poczytamy, to jeśli ktoś ma taką potrzebę, że czuje, że w domu go wszystko rozprasza i w ogóle, no to przecież bierzemy 2, 3, 4 osoby i robimy sobie taki prywatny, niepłatny wyjazd, na którym możemy sobie czytać książki i się umawiamy, że...
0: Tak, to wystarczy, słuchaj, mieć, czytać te książki w pomieszczeniu, które ma 2 pokoje. W jednym zostawiamy telefony, wychodzimy z tego pokoju, w którym zostały telefony, zamykamy drzwi i siadamy, nie
1: świetna
0: wiem,
1: instrukcja.
0: Podłoga, krzesło, nie wiem, kanapa, cokolwiek i tam czytamy książki. Potem się umawiamy, że po 2 godzinach wychodzimy zobaczyć, co się w telefonach wydarzyło.
1: Nie, no robimy takie wyzwanie, wiesz, no
0: bo
1: cały dzień.
0: Te miejsca, o których opowiadasz, tak, te wyjazdy nie są organizowane do miejsc, które kojarzą się jakoś wybitnie czytelniczo. Nie są to miejscówki,
1: które
0: są w książkach, gdzie, no nie wiem, jakaś popularna powieść, popularna seria się dzieje, tylko to są po prostu randomowe, przepraszam za kolokwializm, randomowe miejsca, przypadkowe zupełnie.
1: Tak, chodzi przede wszystkim o to, żeby to było gdzieś na odludziu, żeby tych bodźców było
0: ale
1: mało,
0: żeby
1: była
0: jednak
1: cisza.
0: Internetu był.
1: No wiesz, jak mówimy o jakichś domkach w lesie, no to ten zasięg myślę, że przerywany. Może pod jednym drzewem, a pod drugim już nie ma tego zasięgu. Więc myślę, że to nie jest styl tego wyjazdu. Ale kto bardzo będzie chciał ten zdjęcie wrzucić, tak jak ustaliliśmy to wcześniej. No i oczywiście, że takie płatne wyjazdy, to, że możemy sobie poczytać książki, to jest jakiś trend, który trochę powstał na fali tego, że w ostatnim czasie wyjątkowo popularne są kluby książki. Te zakładane są w wielu miejscowościach, również w Polsce, w dużych, w małych. Swoje kluby książki zakładają też znane osoby, zakładają marki modowe. Każdy chce jakoś pod ten, chyba możemy powiedzieć, trend czytelnictwa w tym momencie się podłączyć. No i ja zapytałam jedną z założycielek takiego warszawskiego klubu książki, Literary Club, Mariola Karas jest założycielką i opowiedziała mi, jak takie spotkania wyglądają.
2: Początkowo proszę każdego uczestnika o przedstawienie się i powiedzenie, jaką książkę będzie dzisiaj czytał. Następnie przechodzimy

0: do czytania. To trwa około godziny na Silent Reading Parties. Oprócz tego, że oczywiście czytamy, to jest taka podstawa tych spotkań, to potem przechodzimy do rozmów i widzę, że jest duże zainteresowanie. Wiele osób chętnie zostaje i rozmawiamy o książkach. Jest to moment, kiedy można wymienić się różnymi rekomendacjami, poznać ciekawe tytuły, które potem przeczytamy, ale też nawiązać relacje. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo kiedyś czytanie było niejako ucieczką w samotność, a obecnie okazuje się, że jest pretekstem do poznania nowych ludzi.
1: No i myślę, że to jest kluczowe i to jest z jednej strony taki paradoks, bo jest to taka samotność, ale w grupie, czyli my robimy to wszyscy razem, ale jak tak patrzymy na siebie przez 5 godzin, że każdy z tą książką siedzi i każdy czyta, no to potem naturalnie jakieś rozmowy mogą wyjść. A co czytasz? A czy to jest ciekawe? A czy polecasz? A co myślisz o tej narracji? I tak podobno właśnie z takich wątków i tematów typowo związanych z książkami przechodzi się po prostu do rozmów o życiu. I to też jest jeden z tych elementów, że jeśli my lubimy czytać, no to już kilka takich punktów wspólnych możemy mieć.
2: Teraz sobie pomyślałem, Marta, że trochę to jest jak odwyk, zachowując oczywiście wszelkie zdrowe proporcje, ale taki wyjazd, na którym musisz odłożyć telefon albo chcesz odłożyć telefon po prostu i skupić się na czytaniu, to jest przez dobrych kilka godzin niezła walka ze sobą. Przypuszczam, że wypełnienie czytaniem albo po prostu myśleniem nawet 5 godzin bez brania telefonu do ręki, bez sprawdzania social mediów, bez dostarczania sobie cały czas tej dopaminki, to jest niezłe wyzwanie dla naszych organizmów, które są przebodźcowane i cały czas potrzebują tylko sprawdzić, zobaczyć, czy coś tam się nie wydarzyło, czy mogę sobie przewinąć 5 minut, czy mogę sobie przewinąć 10 minut. Także na samym końcu oczywiście trochę dworuję, ale myślę, że to pozytywny trend i fajnie, że tak się dzieje. Jeśli trzeba za to zapłacić, żeby móc się trochę uspokoić i skupić, no takie są też potrzeby po prostu XXI wieku, zaczynam to rozumieć.
1: Przeczytałam kilka artykułów dotyczących właśnie tego typu wyjazdów. Jak to wygląda na przykład w Stanach Zjednoczonych? I tam wyjazdy organizowane są naprawdę profesjonalnie, nawet właśnie do państw europejskich na południe. Jedziemy sobie do Grecji, tam się opalamy i czytamy te książki. No i wyobraź sobie, że na początku tego roku kilka wyjazdów organizowanych na przykład we wrześniu absolutnie były już wyprzedane. Zostały pojedyncze miejsca na wyjazdy w miesiącach letnich, ale trend jest taki, że zapotrzebowanie na nie jest naprawdę duże. Zazwyczaj jest to koszt około 1500 dolarów, jeśli mówimy oczywiście na taki kilkudniowy, 3-4-dniowy.
2: Ale z przelotem. All inclusive.
1: No widzisz, to nie sprawdziłam, czy z przelotem. Myślę, że nawet nie.
2: Ale poczekaj, to jedno jeszcze takie doprecyzowujące pytanie. Książki zabierasz sama, czy lista lektur jest przygotowana przez organizatora wyjazdu?
1: Zazwyczaj książki każdy zabiera sam. Później jest to właśnie taki ciekawy pretekst do rozmowy, bo możemy wymieniać się tym, co czytamy, dlaczego to czytamy, czy nam się podoba, ale myślę, że w momencie, kiedy te wyjazdy stają się naprawdę popularne, organizatorów jest wielu, to na pewno są też takie kuratorowane wyjazdy w momencie, kiedy dostajemy listę lektur, no i zabieramy je ze sobą. Ja też przyjrzałam kilka programów takich wyjazdów i to, co łączy największą liczbę z nich, to przede wszystkim kilka godzin wspólnego, cichego czytania dziennie. To jest taka absolutna podstawa. Bardzo często dołączają do tego na koniec dnia dyskusje o książkach, a nawet spotkania autorskie. To jest wtedy taka prawdziwa atrakcja tego wyjazdu. Przyjeżdża jakiś autor, no i mamy takie kameralne z nim spotkanie. Są też czasem organizowane warsztaty literackie albo warsztaty dziennikarskie. Jest to już trochę połączone z tym, że jednak czegoś się uczymy, zdobywamy jakąś wiedzę. To już nie jest takie totalnie odbodźcowujące, totalnie związane z tym, że tylko odpoczywamy, tylko jednak jakiś taki element kursu i nauki tam występuje. Spacery i aktywności w naturze. Oczywiście, że tak, no bo wtedy chłoniemy to, co dzieje się wokół nas. No i przede wszystkim ograniczony dostęp do telefonów i mediów społecznościowych, czyli ten wątek, o którym ty mówiłeś, na co ty zwróciłeś uwagę. No i tak mówimy o tym, że to jest coraz popularniejsze i tak dalej. I też postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda, czyli wykresy. Uwaga, postaram się ładnie to przedstawić. Sprawdziłam, jak to wygląda, jeśli chodzi o częstotliwość wpisywania tego hasła hasła w wyszukiwarkę, czy faktycznie widać jakiś taki duży wzrost. No i okazało się, tutaj już sprawdzam, rok 2022, trzeci, a nawet czwarty. No to jeśli mamy skalę od 0 do 100 i 100 to jest absolutny pik i taki moment szczytowy, kiedy najwięcej osób wpisuje właśnie Reading Retreats w wyszukiwarkę, no to te lata, o których wspomniałam, to jest skala 20.

0: 20. Ktoś tam może wpisał, ale nie było to nic nadzwyczaj popularnego. Rok 2025 widzimy wzrost, ale 2026 to jest już absolutny pik. To już jest 100 na 100, gdzie masa osób sprawdza, gdzie na taki wyjazd można wyjechać, ile to kosztuje i jak to wygląda.
1: Myślisz, że to jest długoterminowy trend? Będziemy przez najbliższe lata w ten sposób odpoczywać? Czy zajawka chwilowa, którą napędza jakaś koniunktura właśnie w social mediach i za kilka miesięcy nie będziemy pamiętać o tym, że płaciliśmy za czytelnicze wyjazdy?
0: Ja myślę, że jest to w tym momencie trend, a jak z każdym początkującym trendem dzieje się tak, że dużo osób chce sprawdzić, czy to jest dla mnie, czy mi się to spodoba, czy ja jak na to zapłacę równowartość $1500 za to, żeby sobie w ciszy poczytać książkę, to czy wrócę zadowolona. Więc w tym momencie myślę, że faktycznie możemy mieć największe zainteresowanie, ale z czasem jakaś grupa na pewno z tym zostanie, tylko już mniejsza, no bo ci, którzy pojadą po raz pierwszy, stwierdzą, że nie jest to dla mnie i sobie będą szukać innych wyjazdów tego rodzaju. Więc myślę, że to może z nami zostać, ale na pewno nie w takiej skali.
1: A myślisz, że poezję ktoś czyta na tych wyjazdach?
0: No myślę, że oczywiście, że tak, a nawet jakbyśmy
1: bo
0: poszukali...
1: poezja to wymaga jeszcze większego skupienia niż samo czytanie książki, bo to musisz przetrawić, pomyśleć sobie, co autor, dlaczego, jak i to jest dopiero wyzwanie.
0: Myślę, że w środku lasu to są dobre warunki do tego. Myślę, że jakbyśmy nawet poszukali jeszcze bardziej i dokładniej, to być może są nawet już organizowane takie wyjazdy tylko zorganizowane wokół czytania poezji, pisania poezji. Myślę, że to też może być takie ciekawe do wymieniania się wtedy swoimi różnymi spostrzeżeniami, no bo to już jest trochę inny poziom, no bo to już jest interpretacja, różne spojrzenia, a nie po prostu, wiesz, proza i to, czy nam się podobało i co myślimy o takiej narracji.
1: No jak mówisz o interpretacji, to od razu sobie pomyślałem, hej kochana, pomyśl, jak moglibyśmy to ciekawie rozwinąć. To cytat oczywiście z Olgi Tokarczuk, może niedokładny. Dobrze, że czytamy, dobrze, że piszemy, dobrze, że to czytelnictwo jednak cały czas nie szoruje po dnie, tylko jest podnoszone chociażby właśnie takimi inicjatywami, o których opowiadała wam w reporterskiej części poranka Marta Zienkiewicz. Bardzo ci dziękuję za
0: wizytę.
1: Mamy kwadrans do godziny 9:00.

0: 9 minut do godziny 9, to jest cały czas poranek w czwórce. Redakcja muzyczna pracuje, pieczołowicie wybiera utwory, które trafiają do katalogu nowości. Co tydzień jest to kilka różnych nagrań. Myślę, że czwórka jest stacją radiową, która ma najwięcej nowych utworów i taką najbardziej progresywną, tak zwaną playlistę w Polsce. Dlatego nas tak tłumnie słuchacie, za co wam bardzo dziękujemy. W tym tygodniu do tego katalogu nowości dorzucono m.in. Zachody i Zorze od PZ-a z jego albumu Muzyka Popularna. Nowy singiel Kuby Karasia z gościnnym udziałem Faustyny Maciejczuk, utwór zatytułowany Bez Obaw. Grane w poprzedniej godzinie Nick Up i Irish Goodbye, przy którym poleciłem wam sprawdzanie line-upu festiwalu Open Air, na którym Nick Up w tym roku wystąpią. Nowy Anderson .Paak i Dean, After State. No i utwór, który już teraz szykuje się do prezentacji przed wami, Two Nights in LA. To jest singiel od Party of Two z gościnnym udziałem Swima i Jade Grace. Singiel zapowiada rozszerzoną edycję albumu America's Next Top Party. Posłuchajmy go wspólnie, a ja wracam do was po godzinie 9.
1: To jest nowość czwórki.

0: tight. Remember posting a story will only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
2: Temperatura maksymalna we wtorek od 20 stopni na północnym zachodzie, około 25 stopni na południowym zachodzie, lokalnie do 30 w centrum i na południowym wschodzie. Nad morzem będzie najchłodniej od 18 do 20 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ale oczywiście w momencie burz lokalnie także mogą być z gradem, będzie silny i porywisty. W nocy zachmurzenie, wiem, że mamy dopiero początek dnia, no ale warto też powiedzieć, co się może wydarzyć za kilkanaście godzin. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, a na południu i na wschodzie kraju zanikające burze, te same, które pojawią się w ciągu dnia w centrum i będą przemieszczać się przez cały kraj. Temperatura w nocy trochę chłodniej niż dzisiaj, od 8 do 14 stopni w centrum. I tak będziemy zamieniać wtorek na środę, ale to dopiero za kilkanaście godzin, bo na razie minuta po 9.
1: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów.

0: i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje z

9 to już oficjalnie, 3 godzina poranka 4 do 10. Bartek Czarkowski zapraszam. Kilka dni temu jeden z postów internetowych o Tercet Imperial skomentowałem, że tercet na prezydentową i na prezydentów i nie było w tym cienia przesady, dlatego że to autorzy chyba dzisiaj najlepszego polskiego albumu, który ukazał się w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2026 roku. Dla wielu z was być może będzie to zespół zupełnie tajemniczy i dopiero odkryjecie go dzięki porankowi 4. Dla innych być może to już trio, które poznaliście dzięki chociażby Festiwalowi Polskiego Radia Nowa Tradycja. W każdym razie, jeśli jesteście tymi, którzy już tercet znają, albo tymi, którzy poznają go dopiero dzięki dzisiejszemu spotkaniu w Czwórce, to warto zostać do godziny 10. Za chwilę Joanna i Jan, czyli 2/3 tercetu Imperial w naszym studiu. Porozmawiamy i posłuchamy płyty Prymat. Hey, I'm smart. You dumb.

0: Poranek Czwórki.
1: I w Poranku Czwórki obiecani goście, czyli 2/3 tercetu Imperial. Dzień dobry, Joanna i Janek, witajcie.
2: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że przyjęliście nasze zaproszenie, bo to taki gorący moment, mam wrażenie, dla tercetu Imperial. 2 tygodnie po wydaniu płyty i musicie sobie radzić z, no nie chcę powiedzieć, że z wielką sławą, ale na pewno dużo się mówi o tercecie, dużo się pisze o tercecie, pojawiają się wręcz artykuły i akurat stanę za nimi murem, które uważają, że Prymat, czyli wasz debiut, jest najciekawszą płytą 2026 i mimo, że pewnie daleko jeszcze do takiego podsumowania 12 miesięcy w muzyce, to wydaje się, że będziecie mogli być w tych topowych zestawieniach gdzieś bardzo wysoko, czego wam na wstępie naszego spotkania gratuluję. Jak się macie z tym oszałamiającym sukcesem?
2: Asiu, jak się masz z tym sukcesem, powiedz.
3: Ja tego nie postrzegam jako oszałamiający sukces.
2: Ja też
3: to jest,
2: nie.
3: My dopiero się zaczynamy, to dopiero dociera gdzieś tam do polskich domów przez, nie wiem, bardziej przez, nie wiem, fanów, w cudzysłowie, każdego z nas z osobna z tercetu. Mhm. Bardziej tak to dociera.
2: Tak, no, to jest te zestawienia... Ja to już robię, ja zajmuję się tym dużo dłużej niż Asia i takie spektakularne jakieś zestawienia, czy właśnie pretendowanie do zestawień, czy jakieś dobre recenzje są bardzo miłe i to rzeczywiście pokazuje, że to nie przepada w czeluść. To, co się robi, a poświęciliśmy tej płycie i w ogóle tej koncepcji muzycznej dosyć sporo czasu i energii i serca. Tak szczerze to jest zrobione wszystko. No więc to nie idzie gdzieś w cień. Jest to jakoś zauważone, to jest miłe, natomiast my byśmy chcieli po prostu najbardziej, to byśmy chcieli grać po prostu koncerty, no.
1: No ale to się chyba też powoli dzieje i to może się dziać dzięki także tym pozytywnym recenzjom w prasie i w mediach i chociażby dzięki takim wywiadom.
2: Pytanie, no, co jest dla bookerów ważniejsze, recenzja czy płyta?
1: Recenzja płyty czy jakość płyty, tak?
2: Tak, czy znajomość materiału, czy... to, co kto o tym napisze.
1: No myślę, że jedno wynika z drugiego i nie ma się co oszukiwać. To jest Polskie Radio Czwórka, to jest stacja, która przede wszystkim gra muzykę mainstreamową, hip-hop, ale też sporo alternatywy, natomiast nie na co dzień gościmy wykonawców i zespoły, które czerpią z muzyki źródeł, z muzyki tradycyjnej i myślę, że to po części dzieje się właśnie także na skutek tego, że zostaliście zauważeni. Ja sobie codziennie praktycznie obserwuję to, jak wzrasta wam o tych kilkanaście odsłuchów popularność waszych utworów w serwisie Spotify. Od 2 tygodni płyta Prymat jest tam dostępna. Ukazała się przy okazji waszego koncertu na festiwalu Nowa Tradycja. W ubiegłym roku z kolei wygraliście niemalże ten festiwal, tak? Bo to była nagroda Grand Prix,
3: Grand Prix,
1: prawda?
3: Grand Prix,

0: jest najwyższa
1: chyba nie
0: nagroda.
1: Ma większej, tak. Nie ma wyższego wyróżnienia na nowej tradycji. No ale przedstawiając was tak od początku, to nie wzięliście się znikąd, bo Piotrek Zebrocki, którego tutaj w studiu nie ma, Janek Emil Młynarski, który w studiu jest, to są muzycy obecni na scenie alternatywnej i czasami także przecinające się gdzieś z projektami mainstreamowymi od dawna. Asia, tutaj nawet Janek powiedział o tobie, że ty jesteś najmłodsza w tym składzie i o tobie jeszcze publiczność musi się dowiedzieć. Ale gdybyście tak w kilku słowach przedstawili się, skąd wy się wzięliście na tej nowej tradycji w 2025 roku?
0: No tak, to był w ogóle nasz debiut, pierwszy występ wspólny i nie spodziewaliśmy się w ogóle takiego sukcesu.
1: Ale zaraz, ta nowa tradycja 2025 to był pierwszy koncert?
2: Tak.
1: Jako Tercet Imperial?
0: Tak.
2: I ta nazwa została wymyślona na potrzeby tego koncertu.
1: 7 minut przed wejściem do studia Lotusowskiego.
2: No tak. Chwilę, dosłownie chwilę przed.
1: Ale poznaliście się trochę wcześniej niż przyjeżdżając tutaj na Mokotów do siedziby Polskiego Radia.
2: Tak.
0: Poznaliśmy się w ten sposób, że chłopaki już zaczynali grać tę muzykę tradycyjną, czy inspirowaną tą muzyką tradycyjną, a ja przez to, że od 7 lat się tym pasjonuję i znam to środowisko i znam, powiedzmy, każdego, kto tę muzykę wykonuje, no to przy tej okazji poznałam chłopaków, jak grali w innym zespole. Oni chcieli to zagrać całkowicie elektronicznie.
2: Tak.
0: A później padł pomysł, żeby był do tego jeszcze wokal, żeby to było pełniejsze.
2: Ja to uzupełnię, bo to jest tak, że robiliśmy różne próby adaptacji muzyki, rytmiki i melodyki z Radomszczyzny na
0: oberków
2: na instrumenty elektroniczne. Bo to nie jest wcale nic odkrywczego. W wielu krajach świata, jak zapewne wiesz, muzyka tradycyjna danego kraju, czy jesteśmy w Afryce, czy jesteśmy na Kaukazie, czy jesteśmy na Bałkanach, jest po prostu uprawiana dalej, ale na innych instrumentach. To znaczy instrumenty, rewolucja w narzędziach nie zgładziła melodyki, tak jak to się stało u nas. Na polskiej wsi, że ta mistyczna melodyka i rytmika starodawna została razem z instrumentami wyparta przez muzykę biesiadną, potem i tak dalej, disco polo. No, to jest dłuższy temat, ale w telegraficznym skrócie. A myśmy po prostu podeszli do tego według takiej koncepcji, że to wszystko jest, że te melodie, które znamy dzięki różnym dokumentalistom wybitnym, możemy wziąć i teraz zastanowić się, co by było, gdyby na wsi cały czas te melodie funkcjonowały, tylko że jest nowe pokolenie, które już niespecjalnie chce grać na skrzypcach czy harmonii, tylko po prostu sobie kupuje w sklepie keyboard najbardziej kolorowy, błyszczący, migający i gra to samo. Więc zaczęliśmy to robić w duecie. No i po prostu pojawiło się...
1: Czyli ty i Piotrek.
2: Tak, ja i Piotrek. Zagraliśmy kilka takich niedużych koncertów, żeby to skonfrontować z odbiorcą i w międzyczasie właśnie pojawiła się Asia ze swoim anielskim głosem.
0: Objawiła się po prostu.
2: Ty
0: mi poprosiłeś. Tak?
2: No mówię, pojawiła się w tym sensie, że wpadliśmy z Piotkiem na pomysł, żeby dodać ten trzeci element bardzo ważny, czyli śpiew, bo te wszystkie melodie mogą być też ośpiewane.
0: No bo ja w tym czasie śpiewałam repertuar weselny,
2: właśnie,
0: powiedzmy z gałek rusinowskich.
2: Czyli spod Radomia.
0: No spod Przysuchy, nie spod Radomia.
2: Spod Przysuchy?
0: No Radom jest dalej. Z godzina chyba.
2: No ale mówię spod Radomia, żeby ludzie wiedzieli w ogóle, o czym rozmawiamy.
0: No
2: jak
0: tak.
2: Powiesz spod Przysuchy, to ludzie nie wiedzą, gdzie
0: tak.
2: To jest.
1: Konfrontacje geograficzne.
0: Ale po prostu śpiewałam ten repertuar weselny.

0: razem z Marią Siwiec, wybitną śpiewaczką i paroma jeszcze osobami z okolic, z Gałek albo z Przystałowic Małych, robiliśmy taką jakby rekonstrukcję tego wesela. Parę było okazji, czy to Muzeum Wsi Radomskiej, czy tutaj Nikit w Warszawie. No i też w ogóle zaśpiewaliśmy na prawdziwym weselu naszego przyjaciela. Więc to było wtedy, prawda?
1: Chyba tak.
0: Tak. No i chłopaki to usłyszeli, też byli na tym weselu.
2: I zwariowali. No to posłuchajmy.
0: Zobaczyli potencję.
2: Posłuchajmy, bo dużo mówimy, natomiast rzeczywiście nie wyjaśniliśmy takiej genezy i tego, czym jest muzyka Tercetu Imperial, więc może najłatwiej będzie posłuchać, a potem wrócić jeszcze do tematu tego połączenia elektroniki z muzyką tradycyjną, instrumentów i waszych podróży po Radomszczyźnie. Tercet Imperial, Kawalerka, a Asia Sztucka i Janek Młynarski, 2/3 tego składu, są w studiu Czwórki i opowiadają o płycie Prymat.

0: Kawalerka, Tercet Imperial w czwórce. Joanna Sztucka, Jan Emil Młynarski cały czas w studiu rozmawiamy i będziemy jeszcze słuchać fragmentów płyty zatytułowanej Prymat, płyty, która ukazała się 2 tygodnie temu. Jest niesamowitym połączeniem, mogę powiedzieć, muzyki tradycyjnej?
1: No tak.
0: Jak się najlepiej mówi na taką muzykę źródeł, żeby nikogo nie obrazić, bo dzisiaj no to są często takie niuanse, które mogą sprawić, że ktoś poczuje się dotknięty, ale muzyka tradycyjna jest tutaj okej określeniem.

0: Mówili, mówią tradycyjna, ale myślę, że nie każdy rozumie, co to znaczy, bo też może być muzyka tradycyjna z miasta. Po prostu myślę, że muzyka ludowa to jest określenie bardziej czytelne, chociaż niektórzy nie lubią tego określenia.
1: No czy to nie jest właśnie jakoś ale tak właśnie ludowa, ja chciała... czy to nie jest blisko cepeli już wtedy
0: nie,
1: myślisz?
0: Ale ja właśnie bym chciała jakby przejąć na nowo to określenie muzyka ludowa, żeby się kojarzyło... Znaczy nie wiem, no po prostu żeby, jak myślę, jako się mówi muzyka ludowa, to myśleć o tej prawdziwej, a nie o tej...
2: Chodzi o to, że muzyka ludowa, ten termin został zagospodarowany przez lata właśnie przez zespoły pieśni i tańca, przez cepelię i sztuka ludowa i tak dalej. I później jak się pojawiła ta awangarda entuzjastów takiej rdzennej muzyki wiejskiej w 90-tych latach, to się pojawił termin muzyka tradycyjna. Żeby to szło w jakiejś takiej opozycji, czy właśnie w awangardzie wobec terminu muzyka ludowa. A tak naprawdę muzyka ludowa jest pięknym terminem.
1: Czyli próbujemy przywrócić make muzyka ludowa great again.
2: Znaczy, nie, my niczego nie próbujemy przywrócić. Nie, my się zajmujemy...
1: Chodzi mi o sam termin, o samą terminologię muzyka ludowa, której jak możemy naprzemiennie używać z muzyką tradycyjną.
2: Możemy.
0: Mówię czasem muzyka... Polska muzyka wiejska, muzyka polskiej wsi.
1: A skąd Joanna, bo powiedziałaś w czasie wywiadu, że od 7 lat zajmujesz się muzyką, śpiewem. Skąd
0: śpiewem
1: ten,
0: nie.
1: Skąd ten moment fascynacji, jak to się zaczęło? Co skierowało cię w okolice Przysuchy, żeby trafić tam i dzisiaj śpiewać te teksty i śpiewać tak pięknie na płycie tercetu?
0: Trochę przez akurat zespół pieśni i tańca w innym mieście we Wrocławiu jakoś tak zetknęłam się z tą muzyką, bo to jest wyjątkowy zespół, gdzie nie tylko jest ta muzyka opracowana, taka właśnie cepelia, ale też osoba, która prowadzi ten zespół, akurat muzykę tradycyjną, tą archaiczną, zna, więc tam jakoś pamiętam, że były warsztaty właśnie z Marią Siwiec, też pojechałam na Mazurki do Warszawy, bo parę osób stamtąd jechało, no i się w tym zakochałam.
1: Mazurki, czyli festiwal Mazurków, tak?
0: Tak, festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Mhm.
1: To jest też taka impreza, która chyba kilkanaście lat temu, jak się pojawiła, to przyniosła, rzuciła takie nowe światło, zwłaszcza dla nowej publiczności na to, jak brzmi polska muzyka tradycyjna. Nie wiem, kapela Janusza Prosinowskiego, jego dzieciaki, to zdecydowanie... No nie wiem, czy dało taką popularność ogólnokrajową, ale na pewno zwróciło uwagę na to brzmienie, a pewnie wszystko zaczęło się od przełomowej płyty Wiosna Ludów kapeli ze wsi Warszawa na początku XXI wieku, to chyba jest tam 2001 w ogóle. Myślę, że od tego momentu datuje się te fascynacje i ten powrót muzyki tradycyjnej do polskich mediów, prawda?
2: Trudno powiedzieć.
0: Trudno powiedzieć, znaczy ja powiedzmy jestem bardziej związana z tym środowiskiem, które w latach 90. zaczęło tam jeździć
2: na wieś
0: i się uczyć od muzykantów, którzy jeszcze żyli, którzy teraz już nie żyją w większości, prawie wszyscy. Mówię o skrzypkach. I w tym też jest właśnie Janusz Prusinowski i tak właśnie Janusz Prusinowski Kompania to był zespół, którego bardzo dużo słuchałam na początku, bo to jest też taki dobry wstęp do tej muzyki. Chociaż już znałam parę nagrań Andrzeja Bieńkowskiego, muzyki odnalezionej, no bo tego na przykład naszej płyty nie byłoby, gdyby nie Andrzej Bieńkowski i jego nagrania.
2: To jest Kolberg naszych czasów.
0: Tak.
2: To jest dokumentalista, bez którego nie znalibyśmy tych melodii po prostu.
0: Tak, bo on to po prostu nagrał na kamerę.
2: On jeździł na wieś i nagrywał od końca lat 70. z kamerą VHS tam jeździł.
0: Też z tymi ludźmi się przyjaźnił. Znaczy tak. To nie było tak, bo są nagrania panu.

0: ale to były takie nagrania, no powiedzmy, no właśnie państwowe i takie formalne i krótkie i tylko audio, a Andrzej Binkowski tam mieszkał, żył z tymi ludźmi, nie jest muzykologiem, on jest malarzem, profesorem, ale po prostu zakochał się w tym pięknie i w tym całym, tej całej kulturze, która jeszcze wtedy była taka, taka inna niż w mieście, to znaczy to...
1: A te nagrania trafiły do Muzeum Etnograficznego, czy to są prywatne nagrania i trzeba po prostu wiedzieć, do kogo się zwrócić,
2: żeby tego posłuchać?
1: Jest cała masa
2: tych nagrań obecnie w sieci.
0: Ale to nie są wszystkie.
2: Ale to nie są wszystkie.
0: A czy są na YouTubie są nagrania wideo i też jest parę płyt wydanych przez Muzykę Odnalezioną?
2: Muzyka Odnaleziona to jest jeden z tych kierunków, prawda?
0: Tak.
1: Joanna, teksty, które ty śpiewasz na tej płycie, to są teksty ludowe, czy to są teksty, które wychodzą z tradycji ludowej, ale zostały przez ciebie na potrzebę płyty w jakiś sposób, nie wiem, unowocześnione albo dopisane, jak pracowałaś nad tym, co jest też bardzo dużą wartością prymatu?
0: Nie, no ja te wszystkie przyśpiewki są wybrane przeze mnie, ale nic nie jest zmienione, tam nie ma słowa zmienionego. To znaczy, to są przyśpiewki, które ja albo znam po prostu ze słuchu, bo się je śpiewa w różnych miejscach, na jakichś potańcówkach albo nagraniach, albo gdzieś są zapisane. No i też staram się je śpiewać gwarą, bo... No bo to jest też nasza taka jakaś koncepcja artystyczna, a poza tym gwarą śpiew jest, wtedy się bardziej zgadzają rymy.
1: Czy ta muzyka, którą nagraliście na album Prymat, wróciliście z nią do okolic, z których wywodzą się te oberki? Pojechaliście zagrać im jakiś taki, nie wiem, nieformalny koncert dla tych osób, które jeszcze żyją i jeszcze te tradycje kultywują, mieli okazję posłuchać was na żywo?
2: Znaczy tercetu chyba nie, znaczy nie graliśmy z tercetem na wsi, ale jeździmy tam od paru lat i mamy tam sporo przyjaciół i myślę, że oni nas bardzo wspierają. Też sesja zdjęciowa na przykład była robiona u jednego z naszych właśnie przyjaciół, takich wspaniałych muzykantów wiejskich, Piotra Binkowskiego. To było w Domaniowie, to są okolice Radomia. No i pamiętam, bo chodziło o to, żeby znaleźć jakieś gospodarstwo, gdzie jest hodowany paw. No więc ja zadzwoniłem do niego i zapytałem, bo w dawnych czasach na wsi często te pawie były hodowane. I zapytałem o to, czy przypadkiem kogoś takiego gdzieś tam nie ma. On powiedział, że jest, tam 3 domy dalej. Taki facet, co ma pawia. No i pojechaliśmy tam zdjęcia zrobić i on nas tak wspierał. Zawsze pyta, jak jest. Myślę, że oni są w ogóle, ci ludzie stamtąd, bardziej tacy supportujący często niż ci z miasta.
1: Powiedzcie mi, jak przekonać do siebie, bo może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto chciałby grać taką muzykę, jaką gra tercet.
2: No, super.
1: Jak trudna to jest sytuacja pojechać na polską wieś i znaleźć kogoś, kto potrafi jeszcze grać, kultywuje te tradycje, zna te przyśpiewki, zna te melodie, no bo może teraz zabrzmie idiotycznie, ale jak się wjeżdża na polską wieś, to raczej nie widzicie muzykantów stojących przed obejściem i przed domem. Trzeba mieć jakąś konkretną informację, w którą furtkę wejść, do których drzwi zapukać, żeby okazało się, że są tam jednak muzycy i że oni jeszcze potrafią wyjść i zagrać. Czy tu jest jakaś wskazówka od was możliwa?
0: My na przykład przedwczoraj byliśmy właśnie w Przysusze, przy Muzeum Oskara Kolberga był przegląd muzyki ludowej 60.
2: Szósty.
1: Dobrze, że nie 666, bo został zablokowany.
0: No i tam byli po prostu wszyscy.

0: harmoniści, najstarszy skrzypek Jan Kmita był, były wszystkie śpiewaczki. No i tam jest takie zbiorowisko, można tego posłuchać i też można do nich zagadać na przykład. Jest też oczywiście konkurs w Kazimierzu Dolnym.
1: Pod koniec czerwca, więc chyba jeszcze przed nami, tylko że to są takie wyjątkowe sytuacje, które zdarzają się w
0: tak,
1: sezonie,
0: ale tam
1: tak
0: są
1: to powiedzmy.
0: Naraz.
2: Ale te wyjątkowe sytuacje są jedyną możliwością.
1: Taką publiczną, tak?
2: Żeby tych ludzi poznać, żeby się do nich zbliżyć.
0: Są też potańcówki i zabawy. Oni no to nie mówią o potańcówkach, chyba tylko zabawy są na wsi, tylko że tam już jest grana muzyka taka, no nie taka jak nasza, tylko nowsza. Mhm. Na to się tak mówi, że to jest biesiadna muzyka. No to ja
2: ją nie wiem, lubię na przykład.
0: Czy to są lata 90-80?
1: Ale poczekajcie, mówiąc muzyka biesiadna, macie na myśli współczesne zespoły disco polo, czy muzykę biesiadną, która wywodzi się z tradycji ludowej, ale jest po prostu unowocześniona?
2: Tak, no.
0: Znaczy właśnie to ja nie wiem, czy to są jakieś rosyjskie melodie, czy co to jest?
2: To nie są rosyjskie melodie, to są
0: niemieckie.
2: Różne melodie, no. To są po prostu...
0: Ale nie przypominają tych polskich
1: archaicznych. Proszę się nie kłócić, to jest wywiad, który ma was przedstawić jako zgodny zespół, a nie zespół, który kłóci się o muzykę, o geografię
2: i... To jest spór, to nie jest kłótnia, to jest spór.
0: Kreatywny spór. Niech będzie.
1: Kałamarzyk, tercet imperial już teraz w czwórce.

0: Skała Marzyk. Jedyny utwór, w którym na tej płycie słychać ciebie. To
1: mnie i Piotrka, ja i Piotrek. Tak? To razem śpiewamy, tak.
0: Okej. Okay. Tak, tak. W pozostałych utworach, chociaż są też utwory czysto instrumentalne, Asia Sztucka, Janek i Asia są jeszcze cały czas w

0: w naszym studiu. To jest taka muzyka, która też sprawdza się bardzo na żywo. Na razie tych koncertów nie macie pobukowanych w dziesiątkach, ale są konkretne kierunki, konkretne terminy i moim zdaniem to też pokazuje, w którą stronę będzie się tercet rozwijał, bo mamy Off Festival na początku sierpnia, gdzie będzie można was zobaczyć. Chyba gracie pierwszego dnia festiwalu.
1: Tak, piątek.
0: Czyli w piątek, jeśli dobrze pamiętam line-up. Tak. Więc warto sobie, drodzy słuchacze, wybierający się na OFA, zaplanować ten przyjazd do Katowic wcześniej, żeby koncertu tercetu nie przegapić. Potem macie październik i Onsound w Krakowie. Gdzie byście chcieli najbardziej grać? To chcielibyście grać w dużych ośrodkach, czy chcielibyście podróżować po prostu po mniejszych miastach, czy nawet wsiach i krzewić tę kulturę tercetu Imperial?
2: Ja bym chciał grać na dużych scenach bardzo głośno.
0: Mhm. A tercet może grać bardzo głośno?
2: Tak, oczywiście.
1: No bo to są elektroniczne,
2: instrumenty. Tercet w ogóle powinien grać bardzo głośno. I tercet nie musi w ogóle być przyklejony do tradycji wsi. To jest twoje fajne, szlachetne życzenie, żeby ludziom to wytłumaczyć, żeby to zrozumieć, żeby do tego nawiązać.
1: Natomiast ja bym
2: formule,
1: to chciała.
2: Poczekaj. Natomiast w formule festiwalowej dla mnie osobiście jest to zupełnie do niczego niepotrzebne. Że można w takim idealnym świecie, wyobrażeniu byłoby tak, żeby po prostu grać to i nie tłumaczyć ludziom, że to jest tam z Radomia czy skądinąd, tylko jechać po prostu na jakiś festiwal, na dużą scenę i po prostu łomotać, no. Dawać ludziom tą energię, która wypływa z tego trójkowego rytmu po prostu.
0: Czyli na sam koniec naszego spotkania wychodzi na to, że tercet powinien być traktowany po prostu jako zespół bez konieczności tego odnoszenia się do tradycji, tak? Że
2: ja
0: jesteście
2: tak
0: po prostu jednym z dziesiątek czy setek zespołów, które w danym roku wydają płyty i są na równi, no nie wiem, z Kacperczykami na przykład.
2: No
0: albo...
2: nie będą, wiesz, wiadomo, że to jest co innego.
0: Bo mówimy o dużych festiwalowych scenach, więc...
2: Jeżeli w kontekście dużych festiwalowych scen, myślę, że po prostu ani nie ma czasu na to, żeby ludziom to tłumaczyć i tak dalej. Wiesz, z drugiej strony my przykładamy dużą wagę do tego kontekstu, z którego wychodzimy, no bo chociażby nasza płyta i w formacie CD i LP po prostu poświęca całą stronę na to, żeby opisać. Asia zrobiła takie opisy, skąd dana melodia pochodzi, kto ją grał i tak dalej. To jest dla nas ważne. Ale z drugiej strony doprowadzić do sytuacji, w której z tą muzyką właśnie, z tymi melodiami, które mają tak dużo lat, możemy wyjść na dużą scenę i to się właśnie wydarzy na przykład na OFIE albo na Unsoundzie, to mnie to najbardziej cieszy, mhm. że nie ma tego kontekstu, nie ma, nie wiem, imprezy, która jest zorientowana na muzykę tradycyjną czy cokolwiek takiego, nie ma publiczności, która jest publicznością związaną z muzyką tradycyjną czy ludową i część nas lubi, a część nas kontestuje, bo jesteśmy nie tacy, jak oni by chcieli, żebyśmy byli, tylko po prostu, że to jest po prostu... są stare narzędzia w postaci melodii i rytmu i nowa publiczność. To też widać trochę na naszych tych koncertach, które zagraliśmy do tej pory, że przychodzą po prostu ludzie młodzi spoza tego środowiska muzyki tradycyjnej. I oni szukają po prostu energii w tym. Zobaczyli nas tam na YouTubie czy gdzieś i po prostu szukają czegoś fajnego. I mnie to bardzo kręci, taka sytuacja.
0: Czyli hasło tercet na Openera, tercet na Audio Reverse z elektronicznymi, połamanymi rytmami, które prezentujecie. To
2: no,
0: by się
2: myślę,
0: tam
2: że tercet
0: sprawdziło.
2: Na Audio Reverse byłby spełnieniem moich marzeń.
0: Słuchaj, no to jeszcze chyba jest czas. Nie wiem, czy line-up Openera zamyka się jutro, to może być za późno.
2: Myślę, że już nie ma na to szansy.
0: Ale
2: teraz.
0: Tercet na Audio River, dwa telefony i warto to sprawdzić. Asia, myślisz, że muzyka tercetu i twój śpiew to jest także coś, co mogłoby się sprawdzić na zagranicznych festiwalach, na tych takich największych imprezach typu Primavera na przykład? Gdzie szuka się ciekawych kontekstów narodowościowych?
1: No pewnie, że tak. Znaczy ja też nie przedstawiam, ja nie śpiewam białym głosem. Ja uważam, że jak się jest z miasta, to się nie da powtórzyć tej

0: wszystkich i tej emisji, i tego takiego, że jakby nawet ta ten głos pochodzi od ludzi, którzy pracują w polu, pracowali w polu, którzy mówią do siebie głośno i trzymają się, nie wiem, za ramię, jak do siebie mówią i mówią sobie prosto w twarz, a my w mieście jesteśmy tacy zamknięci i introwertyczni i po prostu tego się nie da odtworzyć. Zresztą takie ucho osłuchane z radiem to już jest chyba do końca życia trochę nastawione na taką bardziej klasycznie rozumianą czystość, no. A ten taki śpiew ludowy jest aż taki połamany, powiedzmy. Ja tam się na to specjalnie nie silę, no ale, ale tak, no pewnie dobrze byłoby zagrać też za granicą, ale to chyba nie jest nasza też jakiś główny cel, prawda?
1: Na razie podbijmy Polskę.
0: Tak.
1: Tercet Imperial, dziękuję wam za wizytę. Trzymam kciuki za dużo koncertów i za rozwój projektu. O wartość muzyczną jestem spokojny. Joanna Sztucka, Jan Emil Młynarski. Brakowało w studiu Piotrka Zabłockiego, czyli 2/3 Tercetu Imperial byli naszymi gośćmi. Płyta Prymat już dostępna, a my słuchamy na pożegnanie i na zamknięcie naszego wywiadu utworu zatytułowanego Jaś. Prywatnie mój faworyt z tej płyty, moja ulubiona część i tak całego znakomitego albumu. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i dziękuję wam za dzisiejszy poranek. 10 minut do 10:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Media Expert Days w sklepie.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Po reklamie.
6: Czwórka. Czwórka. Rap gra.
7: Rap gra. Rap gra.
6: Rap gra.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Europa przeżywa obecnie dynamiczne otwarcie lata. Możemy już chyba tak powiedzieć, że to lato już nadchodzi bardzo szybkimi krokami. Podczas gdy południe i część centrum mierzą się z falami upałów na północy i krańcach atlantyckich. Chłodno, można powiedzieć. Najcieplejsze stolice Europy, bo takie przygotowałem w tej chwili, to Madryt 34 stopnie, dziś Ateny 31, Rzym 31, w Budapeszcie będzie 31 stopni, a w Warszawie także nieźle, 28 stopni, choć temperatura odczuwalna to ma być 31, bardzo wysoko stoimy w rankingu. A najzimniejsze stolice Europy, bo też takie przygotowałem, to Reykjavik, 12 stopni, wyspy, no i północny kontynent, to specjalizacja, to tam znajdzie się dużo chłodu, tam będzie dużo chłodu. Dublin, 15 stopni, no całkiem nieźle jeszcze, Helsinki 16, w Oslo 16, w Londynie będzie 18 stopni, tam widać też wyraźne ochłodzenie po rekordowych temperaturach.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit Back

0: skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: To była nowa interpretacja słynnego house'owego klasyka z lat 90. Robin S. i Show Me Love. Oficjalna, nowa wersja stworzona przez Francisa Merciera i Robin S. Nagranie, które zapowiada wspólny występ artystów, artystki i artysty. 14 czerwca w Brooklynie, w Nowym Jorku odbędzie się koncert. A Francis Mercier to artysta związany z Nowym Jorkiem. Pochodzi z Queens i nagranie Show Me Love to jest jeden z jego klasyków, można powiedzieć klasyków

życia, choć sam Mercier pochodzi z Haiti. Przeprowadził się w młodym wieku do Nowego Jorku, a samo nagranie Show Me Love to wielki hit. Bardzo lubię ten numer, zwłaszcza w wersji, w remiksie Stonebridge. Zresztą to oni wyprodukowali to nagranie. Jest bardzo dużo remiksów, natomiast ten remiks jest moim ulubionym. Wielu artystów czerpało z tego nagrania. Drake, Beyoncé i jeszcze kilku innych, którzy samplowali ten utwór. Także to nagranie zawiera wersję oryginalnej, bardzo ciekawą linię basu, charakterystyczną dla lat 90. To jest Korg M1, to nie była gitara basowa. Dziś tu mój wydawca Damian Sikorski przyszedł z gitarą basową, to jest bardzo dobry basista, ale w Show Me Love, wersji oryginalnej, pojawia się syntezator Korg M1. To właśnie ten syntezator sprawił, był to jeden z najsłynniejszych, może tak powiem, najsłynniejsze brzmienie lat 90. albo początku lat 90., pierwszej połowy lat 90., jeśli chodzi o muzykę taneczną. A teraz brytyjska formacja, która pochodzi z Leeds, Galaxians się nazywa. Posłuchamy dwóch utworów z nowej epki, Worlds Apart i Fantasy. To są muzycy, którzy założyli zespół, ponieważ mieszkali na jednej ulicy, poznali się właśnie gdzieś na ulicy podczas przemieszczania i tak stwierdzili, że założą zespół. Zespół wydał nowy krążek. Ten krążek nawiązuje klimatami trochę do klimatów electro-funk. Wcześniejsza płyta była płytą bliską klimatom house'owym. Ta jest bliższa elektro-funkowym, czyli klimatom z połowy lat, drugiej połowy lat 90.

specjalistę od brzmień disco, Prince'a Thomasa. To jest jego klasyczny Prince Thomas Disco Mix. Tyle, że Prince Thomas specjalizuje się w remiksach, które trwają no 10 minut, 11, 12, bardzo długie są jego remiksy, rozbudowane, no to są utwory, które wykraczają poza taką typową charakterystykę tanecznych utworów o konkretnej strukturze klubowych utworów. To nagranie akurat, które zaprezentuję, będzie miało niecałe 4 minuty, a sam utwór pochodzi z wydanego w marcu debiutanckiego albumu artysty Joshua Jehena. I know you are hurting everyone, is hurting everyone, is trying, you got to try. I o tym nagraniu Joshua mówi tak. To tak naprawdę dwie historie. Pierwsza dotyczy sąsiada z mojego dawnego mieszkania w Gröndal, którego partnerka choruje na demencję. Kiedy jechaliśmy razem windą, wspomniał, że ona bardzo lubi spacery. Dają jej telefon na wypadek, gdyby się zgubiła, ale teraz martwią się, że może już nawet nie pamiętać, jak z niego zadzwonić. A druga historia jest o pracowniku toalety, którego spotkałem w klubie Hooter na Brixton. Przez pewien czas większość obsługi toalet w londyńskich klubach pochodziła z mojego rodzinnego miasta Benin City. Nazywał się Ozaon i powiedział mi, że w ojczyźnie był dentystą. Tak mówi o tym nagraniu sam twórca, a Benin City to miasto, które znajduje się w Nigerii. Posłuchamy teraz wersji Prince'a Thomasa, jego wersji Disco Mix, a potem pojawi się inny norweski, legendarny producent, twórca muzyki disco, specjalista od editów, to będzie Todd Terje, i posłuchamy klasyka muzyki disco, nagrania You Should Be Dancing w wykonaniu formacji Bee Gees.

Formacja Galatians i nagranie Fantasy, a teraz Joshua Eirichen i nagranie Kirby Forever, zremiksowane przez norweskiego

You Should Be Dancing i Bee Gees, tu w wersji Norwega Todda Ter, jest specjalistą od editów i klimatów disco, edit zdabowany, gdzie jest bardzo dużo delayów, echo, usunięte są duże fragmenty wokalu, na tym właśnie polega ten edit, a samo nagranie w wersji oryginalnej ukazało się w roku 76, potem znalazło się w roku 77 na ścieżce dźwiękowej do filmu Gorączka Sobotniej Nocy. To właśnie przy tym utworze John Travolta wykonuje swój legendarny popisowy taniec solo w filmie Gorączka Sobotniej Nocy. No bardzo, bardzo dobry utwór, który trafił na pierwsze miejsce Billboardu i to tego głównej listy Billboardu, no i sprawił, że muzyka disco przynajmniej na 2 lata weszła na salony. Wszyscy chcieli słuchać disco, wszyscy chcieli grać disco, wszyscy chcieli komponować muzykę disco, ale długo to nie trwało. A teraz nowość. Antony Szmierek, poeta, wokalista, producent. W samych superlatywach mogę mówić o tym artyście o polskich korzeniach. Antony Szmierek i nagranie Chalk. To ten utwór ukazał się pod koniec maja. Jest to zapowiedź nowej płyty tego artysty. Utwór jest nagraniem, które promuje ten najnowszy krążek. Co ciekawe, Antony Szmierek pojawi się w Brighton. Wystąpił w październiku w klubie Chalk. On wystąpił też w Polsce całkiem niedawno, chyba w kwietniu. I niestety przegapiłem ten występ. No, to nagranie utrzymane jest w stylistyce house'owej i co ciekawe właśnie, tu ten utwór Chalk bezpośrednio odnosi się do bilarda, a dokładnie snookera. Tu opowiada, został zainspirowany postacią legendarnego mistrza tego sportu, Roniego O'Sullivana. No i właśnie Szmierek, tu takie ciekawe wyjaśnienie tego utworu, opowiada o tym, jak drobny gest, taki jak chociażby natarcie kija kredą, ma marginalny, ale potencjalnie decydujący wpływ na ostateczny wynik gry. No i on używa tego jako metafory teorii chaosu i bezwzględnej natury przemysłu muzycznego, gdzie o sukcesie, jak sam mówi, lub o porażce decydują detale. Posłuchajmy teraz tego nagrania. Jeszcze raz przypomnę, Szmierek rusza w trasę koncertową i wystąpi w klubie Chalk, tak się nazywa tego nagranie, a później Doll & Com, czyli odrobina muzyki disco w nagraniu Together One Time w wersji Butcha. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine and inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

Doll and Come Together One Time to wersja Butcha, no bardzo dobry producent i DJ, którego chciałbym usłyszeć w Polsce, bo to naprawdę ciekawy jest artysta. A teraz dwa nagrania, które znalazły się na kompilacji wydanej przez wytwórnię Solid Grooves. To jest Alan Fitzpatrick i Calvin Logue, Make It Right, to za chwilę, a potem pojawi się Dennis Cruz w kompozycji Bublin. Jambaka zaprezentuje już w drugiej godzinie, bo także jego nagranie znalazło się na tej kompilacji. Kompilacja jest przygotowana specjalnie na sezon na Ibizie.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie

0: RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: W poprzedniej godzinie prezentowałem najcieplejsze i najzimniejsze stolice europejskie, a teraz najcieplejsze i najzimniejsze miejsca na świecie. Stacje meteorologiczne stwierdziły, że najcieplej jest w Abadanie w Iranie oraz w Basrze. Basra to miejscowość w Iraku, zamieszkiwana przez ludność szyicką. Osiąga tam temperatura 48 stopni w cieniu, a najzimniejsze miejsce na świecie w tej chwili jest na Antarktydzie. Tam trwa środek nocy polarnej, temperatury spadają do ekstremalnych wartości. Stacja Wostok na Antarktydzie, tam temperatura odczuwalna z powodu wiatru spada poniżej 80 stopni, a dziś w Warszawie 28 stopni.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutanckiej

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

say. Do what you wanna do and play how you wanna play.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: W pierwszej godzinie porannej rezydencji prezentowałem dwa nagrania z kompilacji Solid Grooves, to wytwórnia Ibiza Sampler 2026. Teraz pora na dwa kolejne. Jam Back, przed chwilą For The Ladies, holenderski producent i DJ, który pojawił się, no, można powiedzieć, na niesławnej imprezie Circo Loco, która odbyła się w Wilanowie. Także pojawił się artysta, którego zagram za chwilę, Posa, Ride On Me, tak nazywa się kompozycja, także z tego samplera. Posa to David Ezekiel, którego ojciec jest Nigeryjczykiem, matka Irlandką, mieszkają w Londynie. I już 16 lat temu Posa kupił swoje pierwsze gramofony. Gra, jest digerem, jak sobie sam mówi. Ceni sobie oldschoolowy minimalizm. I to też bardzo ciekawe, stroni od social mediowego szumu. Otóż wyznaje zasadę let the music do the talking, tak mówi sam, niech mówi sama muzyka. No i rzadko udziela wywiadów, a jeśli już rozmawia to z dziennikarzami, to wyłącza na przykład kamerę, nie chce być pokazywany. Wiadomo, że jest żonaty, ale swoje życie prywatne trzyma z daleka od social mediów i to jest taka trochę też taki sposób, który znany jest chociażby z Francji. Francuscy artyści tacy jak Justice czy ekipa z wytwórni Ed Banger, oni też nie pokazują swojego życia prywatnego. To w sumie mi się nawet mi się podoba ten styl. No i tak, Posa o sobie mówi, że jest kolekcjonerem winyli i indigerem, wyszukuje, spędza dużo czasu na Discogs czy na Bandcamp.

ampie, kupuje płyty. No jest to bardzo dobry DJ. Właśnie występował na imprezie Circo Loco. Kto był i go słyszał, ten wie, że to naprawdę bardzo dobry DJ. Razem z Michaelem Bibi stworzył wytwórnię Solid Grooves, z której właśnie pochodzi to nagranie. Ibiza Sampler 2026 to sampler z utworami, które promują i wytwórnie, i sezon na Ibizie. Panowie tworzą też własną, mają swoją własną imprezę, na której grają mnóstwo muzyki house, bo no, są specjaliści właśnie od tych klimatów. Ride On Me już teraz, a potem klasyk Jungle Brothers i I'll House You w remiksie Hitmana z roku 98. I don't mean-

Can you feel it? Tak, właśnie taka fraza pojawiała się podczas różnych imprez house'owych, acid house'owych. Bardzo popularny zwrot Jungle Brothers, I House You, ale tu w wersji z roku 98, dość bliskie, może poza zmienionymi bitami. Hitmen stworzyli ten remix, czyli Rhythm Masters, brytyjski projekt, który współtworzył Robert Cetcari i Steve Mack. Steve Mack jest dalej aktywnym producentem i DJ-em, ale to nagranie jest bardzo istotne dla rozwoju muzyki tanecznej. Powstało w roku 88 i jest to klasyczny przykład brzmień hip house. Hip house, czyli połączenie muzyki hip-hopowej, rapu z muzyką house, to była końcówka lat 80., kiedy mieszały się różne gatunki muzyczne, kiedy producenci szukali, robili, eksperymentowali, szukali nowych muzycznych rozwiązań i w taki sposób właśnie powstało bardzo dużo gatunków dziś popularnych. Zresztą hip house powrócił też i dziś jest grywany, popularny, tworzony przez wielu house'owych twórców. Nagranie to był taki pierwszy mariaż w historii, bo otóż Jungle Brothers byli pierwszym hip-hopowym zespołem, który zaprosił do współpracy house'owego producenta i był nim nikt inny jak nowojorski król samplingu w tamtym czasie. Do dziś chyba jeden z najsłynniejszych producentów muzyki house to Todd Terry. Wokale powstały bardzo spontanicznie, bo beat był oparty przede wszystkim na utworach Todda Terry, Can You Party, i to właśnie stąd jest na Can You Feel It i Bango. I ten tekst powstał bardzo szybko, podobno od razu weszli panowie z Jungle Brothers do studia i od razu pojawił się ten tekst. A teraz przenosimy się, pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Mile High Club, tak nazywa się nagranie, które usłyszymy za chwilę, a wykonywane przez amerykańską królową muzyki basowej Unique.

Podoba mi się to nagranie, ponieważ łamie taką klasyczną strukturę utworu tanecznego. Tu mamy zarówno rytm house'owy, jak i mamy też nawiązanie do muzyki elektro, klasycznego elektro. Nie wiemy, kto stoi za tym projektem. Jacyś ghost producenci, o których... Ja myślę, że jest to ktoś bardzo znany. Sama nazwa Soft Focus przywołuje mi na myśl projekt Sub Focus, drum and bassowy projekt Sub Focus, a Chasing Attract przywołuje mi od razu projekt Chasing Status. Nie wiem i nie mam żadnych dowodów na to, że to są właśnie ci artyści, którzy stworzyli coś zupełnie innego niż to, co robią do tej pory. To jest tylko moje i wyłącznie moje podejrzenie. No, mówi się, że są to też producenci, którzy tworzą tech house'a, którzy nie chcieli się ujawnić. Wydała to wytwórnia Ultramoda na początku. Wrzucono to na TikTok, reakcje publiczności, ponieważ różni DJ-e grywali ten utwór. Reakcja była niesamowita i w związku z tym nakręcił się hype i pytano o ten utwór, no i nagranie się wreszcie ukazało. Podoba mi się to nawiązanie także w tej części elektro, takie nawiązanie brzmieniowe, może trochę do utworu Planet Rock. A teraz Mikon i gościnnie, wokalnie Mike Almond z projektu Głos, z projektu Soft Cell. Nagranie z roku 2000. Please Stay, tak nazywa się ta kompozycja. Tu dodatkowo zremiksowana przez projekt Royksopp. No właśnie, jest to jeden z pierwszych utworów tej fenomenalnej grupy. Samo nagranie Please Stay nie jest oryginalnym utworem Mikona. Mikon to John Gosling, producent, który był związany przez długi czas z wytwórnią Wall of Sound, także występował jako DJ. Pamiętam, że występował w 2001 roku na jednej z imprez w sopockim klubie Sphinx. I tu ten utwór nawiązuje do klasyka Berta Bacharacha z lat 60. Jest zainspirowany właśnie jego nagraniem z lat 60. Please Stay i Mikon i Royksopp już teraz.

0: Kiedyś to był duet, a dziś to jednoosobowy projekt Blondish, diska, DJ-ka i producentka Lovers on the Dance Floor tu z udziałem Curtisa Wellsa. Weronika Puszkar jest ze mną w studiu.
1: Cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A co tam w świecie słychać?
1: W świecie słychać, mam wrażenie, że ostatnio nawet troszeczkę nie ma nic takiego, co nas szczególnie porusza, przynajmniej nic takiego nowego. I dzisiaj my będziemy mieli też już temat niezwiązany z polityką międzynarodową, tylko bardziej temat podróżniczy, bo odwiedzi nas dziewczyna, która przez kilka lat pracowała w korporacji, ale zdecydowała się zmienić swoje życie, no i wyjechała do Patagonii. Takiego obszaru, który myślę, że aż tak wiele nam nie mówi. I to jest obszar, który znajduje się w Ameryce Południowej, jednocześnie w Argentynie i w Chile. Warunki są tam ponoć skrajne do życia, to znaczy ta pogoda się bardzo często zmienia, więc wszystko jest właściwie od niej uzależnione. A ona tam sobie podróżowała na rowerze, poznawała ludzi, także jestem bardzo ciekawa, jak tam się na co dzień też mieszka, bo te odległości między miasteczkami są ogromne, a mimo to ludzie są ze sobą blisko. No ale to może tak, wiesz, że jak masz jakieś przeszkody, to jeszcze bardziej żyjesz na przekór.
0: Ja słyszałem o takich ludziach, znam tak nawet, powiem, że którzy kupili sobie ziemię w Patagonii, bo ta ziemia była bardzo tania i zainwestowali, nie wiem po co, czy zamierzają tam jeździć, to był ten okres pandemii, kiedy ludzie szukali jakiegoś takiego azylu i wiem, że kupowano na potęgę, kupowano ziemię właśnie w Patagonii.
1: To muszę ją o to koniecznie zapytać, no bo też Patagonia jest nazywana końcem świata.
0: Mhm. No tak, tak, to jest koniec świata. Ja też się zastanawiałem właśnie, jak to jest, że ktoś chce kupić ziemię na końcu świata i tak naprawdę mają tylko ziemię i nie mają tam nic więcej, tak? Że to jest jakiś tam teren, po którym sobie mogą...
1: Tak, tym bardziej, że jak ktoś nawet pracuje na ziemi, gdzieś tam w terenie, no to i jeszcze jest to obszar uzależniony od pogody, to wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej trudne przez to.
0: A coś poza tym jeszcze, poza Patagonią?
1: Oczywiście zrobimy przegląd newsów ze świata. Piotrek Firan też wpadnie jak co tydzień z przeglądem europejskim. Także dużo rzeczy i będziemy mówić o tym, że coraz częściej w Europie pojawi się taki zakaz mediów społecznościowych. Coraz częściej o tym słyszymy. Kolejne kraje się na coś takiego decydują.
0: No ciekawe, to jest bardzo też ciekawy temat. Ja bardzo jestem w ogóle zainteresowany tym tematem, którym się zajmujesz. Mnie bardzo interesują newsy ze świata i podróżowanie i to jest moje hobby.
1: Tak, ja też to uwielbiam, tym bardziej, że właściwie teraz żyjemy w takich czasach, że cały czas się coś dzieje. Nie wiem, czy to ma związek z tym, że mamy takich charyzmatycznych przywódców, którzy wystarczy, że coś wrzucą na media społecznościowe i od razu wszyscy tym żyją. I jednocześnie mają tyle samo zwolenników, co przeciwników, co sprawia, że my wszyscy o tym rozmawiamy.
0: No niektórzy z nich mają więcej już przeciwników niż zwolenników, jeżeli myślimy o tym samym przywódcy, który wrzuca coś po nocach na social media.
1: Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy coś teraz wrzucił.
0: Nie wiem, ale został wygwizdany na pewno na jakimś meczu NBA.
1: Okej, musiałabym zajrzeć na media społecznościowe, bo tam się dzieje i to jest też ciekawe, że to są rzeczywiście takie oficjalne media społecznościowe Białego Domu, więc...
0: To jest, czasy się zmieniły tak, że aż ciężko uwierzyć, że jakie to były czasy za, nawet nie wiem, za Obamy chociażby. Już nie mówię o, nie wiem, Ronaldzie Reaganie.
1: Ale też jest prawda taka, że my trochę zapominamy o tym, co już było. Szczególnie jeżeli chodzi o polityków, to często się mówi o tym, że wyborcy mają trochę taką pamięć złotej rybki.
0: Tak, zresztą polityka jest uprawiana, ktoś powiedział, że poprzez social media teraz. Dobrze.
1: Tak,
0: Weronika Puszkar, Świat 4.0 po godzinie 12. A teraz posłuchamy My Jane Cole z nowego nagrania zatytułowanego Rise Up. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bear. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no...
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: www.radiowerchopl.pl.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęło południe.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj gorąco, temperatura maksymalna wynosi od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 25 na południowym zachodzie, do 30 nawet w centrum i na południowym wschodzie. Nad morzem jedynie chłodniej, od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na wschodzie pogodnie, ale na pozostałym obszarze już dużo chmur, także nie zapomnijcie parasolki wychodzące z domu. Będzie padać na zachodzie, a później również w centrum. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym może lokalnie towarzyszyć grad. Nawet IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia właśnie przed burzami.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie? To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z Wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
1: 9 czerwca, coraz bliżej wakacji i w świecie 4.0 to również słychać, dlatego że dzisiaj nie o polityce międzynarodowej, chociaż oczywiście też zrobimy przegląd newsów, ale przede wszystkim o podróżach będziemy rozmawiać i to o podróżach na koniec świata, bo właśnie tak nazywana jest Patagonia, obszar w Ameryce Południowej, który jednocześnie znajduje się w Argentynie i w Chile. Specyficzne miejsce, turyści docierają tam raczej rzadko. Bardzo odległy region, pełen lasów, lodowców, rzek, wulkanów. No, myślę sobie, że takie miejsce dla miłośników fotografii, bo krajobrazy naprawdę zapierają dech w piersiach, ale też dla miłośników przygód. No i właśnie na taką przygodę zdecydowała się Ania Kurnatowska, która za kilka minut pojawi się w studiu Czwórki i opowie, czym w praktyce jest Patagonia i dlaczego taki nietypowy kierunek wybrała na swoją podróż. Zapraszam do godziny 14:00. Jesteśmy razem.

0: Słuchasz Czwórki.
1: To jest nowość Czwórki.
2: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: dalej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.

0: dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr i gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Zachody i zorze, nasza nowość, to utwór z albumu Muzyka Popularna PZ-a.
2: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
1: A razem ze mną w studiu już Ania Kurnatowska, podróżniczka, coachka też. Cześć.
3: Cześć.
1: I będziemy sobie rozmawiać o Patagonii, o takim obszarze, który często nazywany jest przez podróżników, przez wielu ekspertów końcem świata, a który ty wybrałaś sobie na podróż, i to podróż solo.
3: Tak, no bo gdzie lepiej jechać, jak nie na koniec świata?
1: To dlaczego akurat Patagonia? Tak się zastanawiałam, skąd ci przyszedł do głowy, może to jest takie proste pytanie, ale jednak obszar, o którym za wiele się nie mówi, jak wpisze się w wyszukiwarkę, to nam wyskakuje, że to jest właśnie koniec świata, że taki surowy klimat, że wszystko jest uzależnione od pogody i nagle ty rzucasz wszystko, bierzesz plecak i decydujesz się po nim podróżować.
3: Nawet nie tyle plecak, co sakwy rowerowe, bo Patagonię przymierzyłam rowerem. Zaczęło się to od tego, że złapałam bakcyla bikepackingowego, czyli jazda rowerem z sakwami w Europie, i mój wyjazd musiał się już skończyć, moja podróż musiała się skończyć, bo miałam bilet samolotowy do Ameryki Południowej. No i wiedziałam, że bardzo chcę kontynuować podróż rowerem, więc po prostu wygooglowałam, gdzie najlepiej jeździć rowerem po Ameryce Południowej, i wyskoczyła Patagonia i specjalnie się nad tym nie zastanawiałam i stwierdziłam, super, to niech będzie Patagonia.
1: Ale to wynika z tego, że tam te odległości są tak odległe, że no, też zaludnienie jest niewielkie?
3: Wynika to z tego, że jest mało samochodów, bardzo mało, w ogóle bardzo mało ludzi, a ja bardzo lubię takie dzikie klimaty. No jest przepiękna natura i do tego to, co ja bardzo sobie cenię, to, że można wszędzie, gdzie się chce, rozbić namiot i spać. Do tego jest jeszcze dużo wody dostępnej, a jak się tak podróżuje na rowerze, to jest też istotna rzecz, jak łatwo dostać wodę. Także te czynniki spowodowały, że ani chwili się nie wahałam i ruszyłam do Patagonii.

0: goni.
1: To jak tam w ogóle dotarłaś?
0: Najpierw zjedzałam Amerykę Południową od strony Peru i później przez Chile zjechałam autobusem w stronę Patagonii i ruszyłam już stricte rowerem właśnie na początku Patagonii po stronie chilijskiej.
1: Mhm. Tak się zastanawiam, czy ta Patagonia rzeczywiście wygląda tak, jak ją

0: z krajobrazów. To wynika też z tego ogromnego wiatru, który tam wieje. Z bardzo specyficznej cywilizacji, czyli co jakiś czas są jakieś wioski, domy takie sklecone z drewna i sklepiki z bardzo słabym asortymentem, bo mało co tam rośnie i mało co tam dojeżdża. I to wszystko powoduje, że naprawdę człowiek czuje się jak na końcu świata. Plus, jak się spojrzy na mapę, no to faktycznie Patagonia jest między 40 a 50 stopniem szerokości geograficznej. Już nie ma żadnego kontynentu tak bardzo na południe wysuniętego, więc już dalej jest tylko Antarktyka. I jak tak parę razy scrollowałam właśnie mapę i robiłam, zoomowałam, patrzyłam, Boże, gdzie ja jestem, naprawdę już na samym koniuszku na dole naszej ziemi, więc to też na pewno potęgowało to wrażenie. No i naprawdę tam jest mało ludzi. Powierzchnia to jest chyba 3 razy większa od Polski, a mieszka tam 2 miliony ludzi, więc naprawdę są dni, kiedy mało kogo można spotkać.
1: To brzmi jak jakaś taka historia z baśni, szczerze mówiąc, ale zastanawiam się w praktyce, jak tam się żyje, bo ty, kiedy już tam dotarłaś, no i rzeczywiście zorientowałaś się, że tych ludzi za często nie można spotkać, ale trzeba przecież zorganizować sobie jakoś cały ten wyjazd, pobyt, jakiś nocleg, jakąś w ogóle trasę obrać.
0: Z trasą było bardzo łatwo, bo ja ruszyłam z Chile i tam jest tylko jedna droga. Nazywa się Carretera Austral i ona jest właśnie bardzo znana, szczególnie wśród rowerzystów i motocyklistów, bo jest bardzo dzika. Ona w dużej mierze jeszcze nie jest asfaltowa, tylko śrutowa i czasem nawet na przestrzeni 100 kilometrów nie ma żadnego miasteczka, czyli też żadnego sklepu, więc niby jest droga, ale jest dalej bardzo dziko.
1: Czyli cały czas musiałaś jechać z jakimś swoim zapasem wody chociażby.
0: Z wodą było łatwo, bo tam są lodowce i fiordy, więc czysta woda jest wszędzie dookoła, ale jedzenie tak, jak najbardziej. Miałam dosyć duży zapas tego jedzenia. Choć też...
1: A cały czas mówimy o tym, że podróżowałaś rowerem.
0: Tak, to wszystko rowerem, także no nie nastawiłam się tam na jakieś też super posiłki, no bo w tych sklepach było naprawdę bardzo mało, bo po prostu logistycznie trudno jest tam dowieźć jakiekolwiek produkty. Jeszcze jestem wegetarianką, więc to też nie ułatwiało sprawy.
1: A w takim razie jak już wyglądają sklepy, jak dotarłaś? To jest taki zwyczajny sklep?
0: No taki jak takie wiejskie sklepiki kiedyś u nas, bym powiedziała, taki vibe.
1: Okej, ale to może też działa tak, że te sklepy po prostu jeżdżą, że to są takie samochody, które rozwożą jedzenie, nie?
0: Nie, ale pamiętam na samym końcu tej drogi, bo ona się kończy w pewnym momencie, już dalej są tylko fiordy i lodowce i można ruszyć dalej rowerem, jak się jest upartym, jak ja.
1: Czyli już taki naprawdę punkt końca świata.
0: Końca, tak. To tam pamiętam, że chcieliśmy coś kupić z innymi rowerzystami, których poznałam po drodze i pytaliśmy chyba owoce jakieś, kiedy coś będzie i powiedzieli, nie wiemy, jak przyjedzie transport, może być za 2, może być za 3 dni. I tak chodziliśmy do tego sklepu codziennie, sprawdzając, czy jakieś produkty świeże dotrą, czy nie dotrą, więc no już jednak w Europie rzadko spotykana sytuacja, że brakuje podstawowych rzeczy i nie wiadomo, kiedy dojadą.
1: To jak wygląda to miejsce, to gdzie można tak powiedzieć, że już ta droga się kończy i jest ten koniec świata?
0: No, wygląda bardzo uroczo. To jest niesamowity klimat właśnie takiego totalnego oderwania od cywilizacji. Ale te miasteczka są urocze. Są różne drewniane domki, nawet jakieś knajpki, no bo jednak odkąd wybudowano tę drogę, czyli zaczęto ją budować w latach 70., no to turystyka się tam troszeczkę zaczęła robić popularna, więc są właśnie i jakieś hotele i restauracje, choć miejsca, w których ja spałam po drodze, trudno nazwać hotelami.
1: To za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak tam się funkcjonuje na co dzień, jak żyją tam ludzie. Ania Kurnatowska, podróżniczka, coachka, jest razem z nami.

0: jest audycja Świat 4.0.
1: 21 minut po godzinie 12 w studiu Ania Kurnatowska, podróżniczka i coachka, i rozmawiamy sobie o końcu świata, czyli o Patagonii, w której Ania spędziła jakiś czas. Aniu, przede wszystkim, jeżeli słyszymy informacje o Patagonii, to dowiadujemy się, że dynamicznie bardzo zmienia się tam pogoda. Czego ty doświadczyłaś?
2: Wszystkiego. Wiatru przede wszystkim i zimna strasznego. Tam pojechałam w lecie patagońskim i chyba nigdy tak nie zmarzłam i nigdy mnie tak nie wywiało. To jest bardzo, bardzo specyficzny klimat, który wynika z tego położenia geograficznego, z trzech oceanów, które tam się stykają i które powodują nieprawdopodobne wiatry, nawet 100 km na godzinę. Jak się jeszcze do tego jest rowerem z sakwami, to naprawdę czasem trudno jest utrzymać równowagę albo trudno jest po prostu pedałować do przodu i ma się wrażenie, że ten rower w ogóle się nie porusza.
1: I ten wiatr nadchodzi tak nagle? To znaczy, że ta pogoda się tak szybko zmienia, że z jednej strony świeci słońce, za chwilę pada deszcz, wieje wiatr?
2: Wiatr wieje prawie cały czas, bym powiedziała. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to tak, no w nocy może być mróz, a w ciągu dnia może być mocne słońce. I dużo, dużo deszczu też tak doświadczyłam podczas tej podróży, ale najbardziej zapamiętuję zimno i wiatr.
1: A miałaś jakieś przygody z tym związane? Bo szczerze mówiąc, to już zaczynam się zastanawiać, czy nie zapytać cię, czy nie żałowałaś, że podróżowałaś rowerem, ale z drugiej strony może tam nie ma za bardzo innych opcji też.
2: No jest sporo motocyklistów, no ale to w ogóle nie jest moja bajka. Trochę ludzi kamperami jeździ.
1: No tak, ale to już też pewien styl życia trzeba prowadzić, żeby się wybrać kamperem do Patagonii.
2: Tak, no ja bardzo lubię rower i absolutnie nie żałuję. Były bardzo trudne momenty, mentalnie chociażby, jak jechałam właśnie przez takie stepy argentyńskie i krajobraz się nie zmieniał w ogóle cały dzień, no tak jakby się jechał przez pustynię, nie było...
1: I właściwie nie wiedziałaś, kiedy się zmieni chyba, chociaż nie
2: wiedziałam, kiedy się zmieni. Tak, no ale to i tak były, nie wiem, 2 dni jazdy przez taki krajobraz, do tego wiatr wiał tak strasznie, że miałam wrażenie, że w ogóle nie jadę do przodu. Nie było nikogo, żadne samochody nie jechały, inni rowerzyści, tylko jakieś dzikie zwierzęta co jakiś czas zbiegały po bokach, takie dzikie lamy.
1: To brzmi przerażająco,
2: albo strusie.
1: Tak,
2: no i ten szum wiatru był straszny. On był taki bardzo w pewnym momencie trudny do zaakceptowania, że on nigdy nie mija. I to było trudne, ale jednocześnie takie bardzo głębokie przeżycie. Przejechać takie 2 dni.
1: Tak,
2: drugiego dnia już byłam na takich stepach zielonych, na bardzo złej drodze, na takiej śrutowej drodze i próbowałam się schować przed tym wiatrem, ale nie było absolutnie żadnej możliwości, żeby się schować.
1: To gdzie ty tam nocowałaś?
2: No właśnie, i wtedy co zrobiłam? Położyłam się na płasko na ziemi, bo już nie mogłam.

0: mogłam wytrzymać. I jak tak sobie leżałam i miałam w końcu ulgę od tego wiatru, stwierdziłam, no jak to ładnie, jak przyjemnie. I zobaczyłam, że już jest 8 wieczorem, a nawet nie zdałam sobie sprawy, bo tam jest bardzo jasno, bardzo długo. I stwierdziłam, dobra, spróbuję rozbić namiot i będę tutaj spała po prostu w takim lekkim rowie, można powiedzieć, koło drogi. Tą drogą nikt nie jeździł. Tak, musiałam odpocząć i nie mogłam już wytrzymać tego szumu. No ale też rozbicie namiotu przy takim wietrze w pojedynkę nie jest łatwym zadaniem, no bo wszystko odlatuje, no i nie chcesz jednak puścić żadnej części, no bo już jej nie złapiesz. No ale udało się na szczęście i następnego dnia wstałam przed 4 rano, bo wiedziałam, że w nocy wiatr jest trochę słabszy i ruszyłam.
1: Czyli w nocy było troszeczkę cieplej też?
0: Cieplej, nie, tam było w miarę okej. Okay. Tam akurat było okej okay po tej stronie argentyńskiej, no tylko ten wiatr był zabójczy i do tego stopnia, że bardziej się opłacało właśnie ruszyć po ciemku o 4, żeby choć parę godzin przejechać z mniejszym wiatrem. Nie bez, tylko z mniejszym wiatrem.
1: I tak twoje noclegi wyglądały każdego dnia?
0: Nie tylko tak, bo spotkałam po drodze cudownych innych rowerzystów i ze względu na to zimno często wynajmowaliśmy sobie tak zwane kabanie. Kabania, czyli taka chatka, w których można było rozpalić ogień i można było się ogrzać. Czasem były to takie szopy sklecone z drewna, z dziurami, ale to i tak było lepsze niż spanie w namiocie, bo po prostu nie mogliśmy się dogrzać w namiotach albo jeszcze coś wysuszyć, gdy przyjeżdżaliśmy mokrzy po deszczu.
1: Bo tam pewnie nie rozwija się żadna turystyka.
0: Rozwija się turystyka, ale to są właśnie takie bardzo proste domki, no dalekie od jakiegoś luksusu i komfortu.
1: Ale domyślam się, że zdarzają się może tacy podróżnicy, którzy po prostu pukają do ludzi i pytają o nocleg, skoro no, te warunki są tak skrajne. No to jeżeli jednak zobaczymy gdzieś w oddali jakiś dom, to staramy się tam szukać jakiegoś schronienia.
0: Zdarzyło mi się spać na farmie u ludzi nad pięknym jeziorem. Po prostu zaprosili mnie i innych rowerzystów do siebie i rozłożyliśmy namioty u nich wśród ich zwierząt i psów. Także to była bardzo, bardzo miły nocleg i rano mogliśmy właśnie się przy ogniu u nich w domu ogrzać.
1: Oni są tam trochę już do tego przyzwyczajeni? Że ktoś
0: absolutnie, absolutnie. Tak, oni są otwarci bardzo na takich podróżników, bardzo ciekawi. W pewnym momencie musiałam w ogóle złapać stopa, bo bardzo wiało, mi się skończyła woda i potrzebowałam podjechać 30 kilometrów, co
1: no to chyba trochę czekałaś na tego stopa.
0: Byłoby, właśnie ja jechałam i jak słyszałam samochód, a tych samochodów było bardzo mało, no to się zatrzymywałam i miałam szczęście, że jechał jakiś taki dostawca, który rozwoził papierosy po Patagonii i no i zatrzymał się, no bo mało ludzi jest na ulicy, no i mało samochodów, więc i miał wystarczająco duży samochód. No jak wsiadłam, no to on był zachwycony tym, że może porozmawiać z kimś, bo że w ogóle spotkał drugiego człowieka. Nie mógł się nadziwić, że może ze mną rozmawiać, bo rozmawiałam z nim po hiszpańsku i dla niego on nigdy praktycznie z tej Patagonii nie wyjechał, może był raz w Buenos Aires i dla niego to było niesamowite spotkać kogoś z innego kontynentu, jeszcze mówiącego po hiszpańsku i pokazywał mi właśnie jak się pije mate i rozmawialiśmy o tym życiu tam właśnie. Także dla niego to była olbrzymia frajda, że mógł porozmawiać z kimś takim jak ja.
1: No to za chwilę właśnie o życiu w Patagonii sobie porozmawiamy. Ania Kurnatowska jest razem z nami.

0: To jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
1: Jeżeli szukacie miejsca, w którym można odciąć się od mediów społecznościowych, ale też od telefonu po prostu, to Patagonia jest idealna. Dzisiaj Ania Kurnatowska, podróżniczka, jest razem z nami. No i rozmawiałyśmy sobie o tym, że złapałaś człowieka na stopa, bo próbowałaś się przedostać z jednego miejsca do drugiego i on był w ogóle w szoku, że spotkał jakichś podróżników. No bo no, turystów też tam za wielu nie ma, skoro to jest tak surowy region.
2: Tak, on jest, do dziś do mnie pisze co jakiś czas jakąś wiadomość, bo tak go poruszyło to nasze spotkanie. Pierwszy raz rozmawiał z kimś poza Argentyny, on nie jest przyzwyczajony w ogóle do wyjazdów poza Patagonię, no i cały dzień jeździ, rozwozi te papierosy, tam nawet nie ma zasięgu, więc z nikim nie może porozmawiać przez telefon. Także był zachwycony, jak mnie zobaczył.
1: I ale nie ma zasięgu przez całą drogę, czy?
2: Tylko w miasteczkach jest zasięg, a pomiędzy nie ma, a miasteczka nie są zbyt często. Mhm. Także no, spędza prawie cały dzień sam po prostu ze sobą, co też jest super, powiedziała, ale tak na co dzień może być trudne. No i bardzo było to ciekawe, jak opowiada właśnie o tym życiu, o warunkach, o tym, o klimacie. Są na pewno przyzwyczajeni do takich warunków i do zimna, i do wiatru. I chyba rozumiem to, że chcą tam mieszkać w tak pięknej, pięknej naturze i w takim oderwaniu od rzeczywistości, ale na pewno jest to zupełnie inny sposób na życie niż to, co my znamy.
1: Czyli oni trochę tak funkcjonują, jak my funkcjonowaliśmy kilkadziesiąt lat temu. No może chodzi mi na przykład o ten brak zasięgu. Czyli dzisiaj sami szukamy czasami miejsc, gdzie musimy się odciąć, żeby trochę odpocząć od tego wszystkiego, co przychodzi na nasz telefon, a tam to jest codzienność.
2: Tak, to jest codzienność i w ogóle chyba ta mniejsza dostępność właśnie towarów, no to, że właśnie jest mniej ludzi, więc ci ludzie się znają, pomagają sobie, są bardzo serdeczni.
1: Mhm. A z internetem jak wygląda ta kwestia? Też tego internetu brakuje?
2: W miasteczkach jest internet. Nie powiem, że był jakiś świetny, ale jest. To raczej to, co jest pomiędzy na drogach właśnie, gdzie nic nie ma, gdzie no, po stronie argentyńskiej stepy, a po stronie chilijskiej raczej fiordy, lodowce, no to tam też zasięgu się nie zazna. Mhm.
1: Ale tam oni też zdają sobie sprawę z tego, że my żyjemy zupełnie inaczej i że u nas jest z kolei problem uzależnienia od mediów społecznościowych, internetu, że właściwie tego telefonu już nawet na moment nie zostawiamy?
2: No pewnie. Aż tak oderwani taki... od rzeczywistości nie są.
1: Ale on jest trochę tym przerażony. Ale... Czy oni są w ogóle ci ludzie, którzy tam mieszkają, tym zaskoczeni, że tak można funkcjonować, skoro u nich to wygląda zupełnie inaczej?
2: Nie odniosłam takiego wrażenia. Miałam wrażenie, że oni widzą swoje życie jako tę normalność, a raczej dziwili się tym innym, tym przyjezdnym właśnie. Pamiętam taką rozmowę, zatrzymałam się raz u rodziny, przesympatycznej rodziny chilijskiej na noc i bardzo chcieli mi jakieś jedzenie przygotować.

0: wpływać na drogę. To jest, często się zdarza taka sytuacja, jak się jedzie rowerem, że ludzie chcą jakiś prowiant dać i, no i nie mogli się nadziwić, że ja nie jem mięsa. I że jak to tak w ogóle można? I że oni nigdy nie spotkali kogoś, kto by nie jadł mięsa. I to było dla nich jeszcze, no w Chile i w Argentynie je się bardzo dużo mięsa, no a w takiej Patagonii naprawdę no się nie wybrzydza, bo tego jedzenia jest mało. Tam hodują łososie, więc jedzą trochę ryb i owce, i też właśnie jedzą te owce.
1: Przygotowali ci coś wege?
0: Coś tak, coś jej się udało, ale było to bardzo trudne i powiedziała, że to musi być bardzo drogie, żeby nie jeść mięsa.
1: O, ciekawe.
0: Bo trzeba się bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć odpowiednie produkty.
1: A jak ci mieszkańcy tak w ogóle tam żyją? Czy skoro jest taki problem z tym, żeby kogoś spotkać, czyli z taką najprostszą rzeczą, że te odległości są tak ogromne, między miasteczkami też, pewnie między poszczególnymi domami, to na przekór oni są sobie bliżsi?
0: Wydaje mi się, że tak. Bo wszyscy byli bardzo, bardzo uprzejmi i proponowali pomoc, czy nawet właśnie jak kogoś spotykałam na drodze, gdybym chciała spać u niego, to zapraszali. Także widziałam taką otwartość i takie zaufanie do ludzi. No niestety jesteśmy często przyzwyczajeni do jakiejś wrogości, że raczej zamykamy drzwi przed obcymi, a tam ludzie raczej otwierali te drzwi.
1: A tu mamy jeszcze Patagonię, która znajduje się na obszarze dwóch państw, prawda? Chile i Argentyny.
0: Tak, dokładnie.
1: Czy ci ludzie żyją razem ze sobą? Znaczy są przyjaźnie do siebie nastawieni?
0: Miałam teraz takie wrażenie, że ta granica jednak mocno ich dzieli. Z tego, co zrozumiałam, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy żyli też właśnie blisko granicy, aczkolwiek kiedyś byli dużo bardziej połączeni, ponieważ zanim tę drogę wybudowano w Chile, to, no to Patagończykom z Chile było bliżej do Argentyny niż do Santiago, stolicy Chile, bo po prostu nie było drogi. Trzeba było jakoś statkiem płynąć po tych fiordach, żeby się przedostać na w stronę stolicy, więc żyli raczej właśnie wtedy razem. A teraz jak jest ta droga i ta granica mocno zaznaczona, no to myślę, że już tak żyją trochę każdy sobie. No też różne sytuacje polityczne są i ekonomiczne, trudne w Argentynie, więc to też ich jakoś rozdziela.
1: To za moment jeszcze porozmawiamy sobie o tym, czym się zajmują na co dzień i jak bardzo te zmiany pogody wpływają na ich codzienność. Dzisiaj z nami jest Ania Kurnatowska, coachka i podróżniczka.

0: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
1: W Świecie 4.0 dzisiaj Ania Kurnatowska, podróżniczka i coachka. Aniu, kiedy podróżowałaś po Patagonii, spotykałaś ludzi, chociaż tak jak mówiłyśmy, nie ma ich tam zbyt wielu, 2 miliony, tak podają różne źródła, że tyle jest mieszkańców w Patagonii. Czym oni się tam zajmują, skoro muszą wziąć pod uwagę zmienną pogodę?
2: Wiesz co, no coraz bardziej turystyką, chociaż ci turyści nie przyjeżdżają właśnie cały rok ze względu na pogodę, bo tak jak wspomniałam, ja byłam tam w lecie i było bardzo ciężko i bardzo zimno, więc ten sezon jest stosunkowo krótki. No ale właśnie są te domki do wynajęcia, czy jakieś knajpki w miasteczkach, więc na pewno tym się zajmują. Ropa, wydobycie ropy naftowej jest jednym z ważnych tam źródeł ich utrzymania, no i hodowla łososia, która też jest dosyć ciekawą historią, bo te łososie nie są wcale stamtąd, tylko przywieźli je Niemcy razem z, no jak była imigracja niemiecka, także przywieźli owce i później przywieźli łososie i to jest ważny filar ekonomii patagońskiej.
1: Oni cię wpuszczali też do siebie, do swoich mieszkań, bo wcześniej wspominałaś o tym, że nocowałaś w jakiejś stodole, ale zastanawiam się, jak bardzo są też spragnieni obecności innych ludzi, skoro no otwierają jakieś bramy swoich gospodarstw.
2: Nie wiem, na ile będę tutaj obiektywna, bo podróżowałam rowerem sama i moje doświadczenia są takie, że jak kobieta jest sama na rowerze z tymi sakwami, to ogólnie ludzie wszędzie są bardzo serdeczni, czy to w Europie, czy w Ameryce Południowej, więc doświadczyłam tego samego tam, ale no zakładam, że dla innych też byliby tacy otwarci i chcieliby wszystkich ugościć i właśnie wyprawić z prowiantem. Mhm.
1: Ale wydaje mi się, że też kiedy podróżujesz sama, to jesteś trochę zmuszona, żeby się z kimś, żeby kogoś poznać, bo w pewnym momencie jednak ta osoba pomaga.
2: Tak, no w Patagonii doświadczam tego bardzo, bo po pierwsze, pierwszego przyjaciela sobie sytuacja była taka, że miałam wypadek, przewróciłam się i trochę się poturbowałam i za mną jechał inny rowerzysta, akurat tak się złożyło, że to było po wyjściu z promu, więc była taka kumulacja ludzi i pomógł mi i już tak się zaprzyjaźniliśmy i zaczęliśmy jechać razem, także było to bardzo miłe, że ktoś mi pomógł, a jednocześnie później był fantastycznym kompanem podróży i później dołączył się do nas jeszcze jeden rowerzysta.

0: i tak jechaliśmy we trójkę i faktycznie nawet nie chodziło tylko o to, żeby mieć z kim pogadać, ale pocierpieć razem. Łatwiej było wytrzymać w tych trudnych warunkach, jak ktoś był obok i można było nawet o tym pogadać i jakoś wiadomo było, że ta druga osoba też musi się mierzyć z tym wiatrem, z tą fatalną drogą szutrową, czy z zimnem w nocy. Także tak, to było bardziej na pewno potrzebne tam, niż jak jechałam gdzieś, nie wiem, przez Hiszpanię.
1: Ale ty tych ludzi później spotykałaś, tych samych na swojej drodze?
0: Tak, to było tak, że tworzyły się takie grupki i co jakiś czas jechał się razem, później ktoś, nie wiem, kończył, czy jechał wolniej, albo jechał szybciej, ale parę znajomych twarzy można było spotkać przez kilka dni, czy kilka tygodni.
1: To tak sobie myślę, że jednak tam już przyjeżdżają tacy podróżnicy, którzy lubią przygody, którzy są odważni i jakoś są nastawieni na to, że warunki nie będą najłatwiejsze.
0: Tak, aczkolwiek ja myślałam, że taka byłam, a i tak się zdziwiłam, że było tak ciężko i tak zimno, więc na pewno trzeba mieć bardzo otwarty umysł, żeby potraktować to jako frajdę.
1: No pewnie dopiero w takich warunkach, kiedy jesteśmy, to przekonujemy się, czy naprawdę to jest coś, w czym chcielibyśmy być na co dzień. A jestem ciekawa, czy może rozmawiałaś też z jakimiś młodymi mieszkańcami Patagonii, jak im się tam funkcjonuje, czy może myślą o tym, żeby się wyprowadzić, albo może wyjeżdżają w jakieś takie miejsca, gdzie ludzi jest więcej, gdzie trochę to życie zaczyna tętnić, gdzie miejsc pracy jest więcej.
0: Wiesz co, nie miałam dużej styczności z młodymi ludźmi, ale ci, z którymi miałam, to wyjeżdżają też sezonowo do pracy. Mówili ja i wracają później do domu rodzinnego, także żyją tak pół na pół, ale zakładam, że są wszystkie możliwe sytuacje.
1: Co teraz u ciebie, jeżeli chodzi o ten podróżniczy styl życia? Skoro byłaś już na końcu świata, to co sobie teraz myślisz, kiedy układasz jakiś plan podróży?
0: No, przede wszystkim ta podróż wpłynęła na to, jak podchodzę do życia i co chcę robić teraz, bo na pewno była o odwadze, na pewno była o wolności i o tym, jak dużo można osiągnąć, o tym, jakie są w nas niesamowite pokłady energii, odwagi, siły i to dzisiaj kieruje mnie w życiu, dlatego też zdecydowałam się na bycie coachem. Chciałam się tym dzielić z ludźmi, bo nie każdy może pojechać do Patagonii i to przeżyć i nie każdy chce.
1: To znaczy nawet wydaje mi się, że słuchając ciebie, niektórym się wydaje, że i na pewno to jest wspaniałe miejsce, ale być może wielu z nas, jeżeli zdecydowałoby się na taką podróż, to by szybko pożałowało.
0: Możliwe. Także chciałam się dzielić tą odwagą, chciałam się dzielić tym z ludźmi, bo wierzę, że mamy w sobie takie pokłady i po prostu chciałabym to wyciągać, powiem kolokwialnie, z ludzi. A jak myślę o podróżach, no to na pewno myślę o tej naturze, o wolności i też o trudnych warunkach. Ciągnie mnie do tego, ciągnie mnie do takich właśnie sytuacji, kiedy muszę wyjść poza moją strefę komfortu, trochę się przetestować i pobyć właśnie w takiej surowej naturze z dala od ludzi.
1: Czyli już takie miejsca, gdzie ludzi jest więcej i gdzie to życie jest łatwiejsze i gdzie wszystko jest pod dostatkiem, raczej cię nie interesują.
0: Strasznie mnie to nudzi.
1: Ale dużo jest takich trudnych miejsc? Kiedy sobie tak rozplanowywałaś podróż kolejną?
0: Teraz planuję jechać do Norwegii, na północ Norwegii. Tam myślę, że znajdę miejsca, gdzie będzie mało ludzi i będą trudne warunki i do tego tam można spać na dziko, gdzie się chce, więc dla mnie jest to raj.
1: No to trzymam kciuki i pewnie będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać i o tej podróży porozmawiać. Ania Kurnatowska, podróżniczka i coachka, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg. Freak baby, freak baby.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła godzina 13, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 27 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej dzisiaj nad morzem, tam od 18 do 20 stopni. Pogodnie i bez chmur, raczej tylko na wschodzie. Poza tym przydadzą się parasolki albo płaszcze przeciwdeszczowe, dlatego że na pozostałym obszarze kraju bardzo dużo chmur i intensywne opady deszczu. Deszcz będzie padał początkowo na zachodzie, a następnie w centrum. Tam prognozowane są także burze. Wiatr słaby. Jeżeli chodzi o pogodę w nocy, to już chmur będzie raczej mało, a temperatura minimalna wyniesie 13 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: na audycję Świat 4.0. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Druga godzina audycji Świat 4.0. Przed chwilą rozmawialiśmy o podróżowaniu rowerem po Patagonii. Patagonii, która często nazywana jest końcem świata. A w tej godzinie naszego spotkania również będzie o podróżowaniu, ale o podróżowaniu w przyszłości. Wpadnie do nas Piotrek Piran, jak co tydzień, i opowie między innymi o testach bezzałogowych taksówek. Doskonale pamiętam, że ten pomysł pojawił się już kilka lat temu i mówiono wówczas, że za jakieś 5 lat wejdzie to do takiego codziennego użytku. Chociaż wtedy jeszcze te samochody bez kierowców powodowały wypadki na drodze. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Eksperci twierdzą, że do 2035 roku takich taksówek będzie nawet 100 tysięcy. Pierwszym miastem oferującym takie usługi ma być Monachium. Więcej niebawem Piotrek Firan, a wcześniej zrobimy też przegląd newsów ze świata. Zapraszam do godziny 14:00. Jesteśmy razem.

0: Do spotkania rozpoczynamy od sprawdzenia tego, co dzieje się na świecie. Ponad 5 tysięcy kilometrów nad Atlantykiem, 70 godzin w powietrzu i otwarty kosz. Wystawiony na mróz, deszcz oraz wiatr. Trójka baloniarzy przeleciała z USA do Europy balonem wypełnionym wodorem. Jako pierwsza Brytyjka i druga kobieta na świecie zrobiła to Alicia Hempleman Adams.
1: Dla 37-letniej mieszkanki Bath to największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze podróżniczej. Po wylądowaniu w Luksemburgu przyznała, że podczas lotu były chwile, gdy załoga obawiała się, czy uda się bezpiecznie dotrzeć do Europy. Deszcz powodował oblodzenie balonu, a każda zmiana pogody mogła oznaczać kłopoty tysiące kilometrów od lądu. Dzięki tej wyprawie Alicia Hempleman Adams została pierwszą Brytyjką i dopiero drugą kobietą na świecie, która przeleciała Atlantyk w balonie gazowym. Brytyjskie media przypominają, że jest córką słynnego podróżnika. Sama od lat bierze udział w ekstremalnych wyprawach i wcześniej dotarła m.in. na biegun północny. Wraz z Brytyjką lecieli Amerykanin i Niemiec. Po minięciu wybrzeży Kanady nie było już możliwości awaryjnego lądowania. Jeśli coś poszłoby nie tak, jedynym miejscem do lądowania był Atlantyk. Dlatego piloci przez cały czas zmieniali wysokość lotu, szukając korzystnych prądów powietrznych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Izrael zaatakował cele wojskowe w Iranie mimo nacisku ze strony prezydenta USA. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały kruchy rozejm. O szczegółach Wojciech Cygielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
2: Mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu, izraelski premier Benjamin Netanyahu zdecydował o ataku na stolicę Libanu, Bejrut. A gdy w odpowiedzi Iran uderzył na cele w Izraelu, izraelska armia ostrzelała Iran. Politycznie najważniejsze jest teraz pytanie, czy obowiązujący od 2 miesięcy rozejm między USA a Iranem jeszcze działa. Formalnie dyplomaci próbują go ratować. Waszyngton nadal mówi o możliwym porozumieniu z Teheranem. Donald Trump powiedział, że rozmowy nie są zerwane i że to on, a nie Netanyahu, decyduje o całym procesie. Izrael odpowiada, że nie może tolerować irańskich rakiet, które spadają na cywilów. Iran z kolei uzależnia szerszy układ od zatrzymania walk w Libanie, co będzie bardzo trudne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Rozejm z 8 kwietnia miał zatrzymać wojnę Iranu z USA i Izraelem, ale nie zamknął konfliktu izraelsko-libańskiego. 3 czerwca Izrael i Liban zgodziły się wdrażać kolejne elementy zawieszenia broni, ale wymiana ognia trwa. 2 dni zostały do inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata. Będzie to największa tego typu impreza w historii. Weźmie w niej udział 48 drużyn. W sumie na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku zostaną rozegrane 104 mecze.
3: Stany Zjednoczone będą gospodarzem 78 ze 104 meczów turnieju, które odbędą się w 11 miastach. Od Bostonu i Nowego Jorku poprzez Miami, Dallas, Los Angeles i Seattle. To sygnał, który towarzyszyć będzie rozpoczęciu transmisji telewizyjnych z mundialowych spotkań. Dyrektor FBI Cash Patel poinformował w mediach społecznościowych, że zespoły agencji do spraw reagowania kryzysowego pomogą chronić zawodników, personel i kibiców podczas tegorocznych Mistrzostw Świata FIFA. Pod kierownictwem naszej grupy reagowania na sytuacje kryzysowe wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie taktyczne, elitarne wyszkolenie oraz najnowsze narzędzia i technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wydarzenia o dużej randze, takich jak Mistrzostwa Świata, napisał Patel w serwisie X. W gotowości są zespoły do spraw uwalniania zakładników, jednostki SWAT, pirotechnik, analitycy behawioralni oraz specjaliści do spraw zwalczania dronów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Za chwilę kolejne wiadomości.

0: Świat 4.0.
1: W świecie 4.0 co tydzień przegląd zagranicznych newsów. A dzisiaj o tym, czego dokonał jeden z nielicznych Polaków. Michał Leksiński zdobył koronę ziemi, czyli stanął na najwyższych szczytach wszystkich kontynentów. Jest ich 9, a dla Michała Leksińskiego ostatnim był Denali na Alasce. Szczyt zdobył 3 czerwca. Michał Leksiński przypominał w połowie maja, gdy rozpoczynał podejście na Denali, że to jego trzecia próba wejścia na najwyższy punkt Ameryki Północnej.
2: Dobrze być tu z powrotem i dobrze jest być w drodze po tą ostatnią górę. Denali czeka. Pogoda niezła, także jest dobrze.
1: Denali ma 6190 metrów. Jest trudnym szczytem ze względu na surowy klimat Alaski i gwałtowne zmiany pogody. Michał Leksiński jest 29. Polakiem, który zdobył koronę ziemi. Na świecie dokonało tego niespełna 700 osób. Wymaga to lat przygotowań i oczywiście ogromnych nakładów finansowych. Akcja Wielcy Polacy ma promować w USA polską historię i jej bohaterów. Projekt zainicjował kierowca wyścigowy Tymek Kucharczyk. Co tydzień na swoim bolidzie będzie umieszczał specjalne grafiki przedstawiające wybitnych Polaków. Tymek Kucharczyk powiedział w nagraniu, że z okazji wyścigu na torze owalnym pierwszy uhonorowany został Mikołaj Kopernik.
3: Znasz go z podręczników, a teraz zobaczysz go na moim bolidzie. Mikołaj Kopernik to polski naukowiec, który dosłownie wstrzymał słońce i ruszył ziemię. A skoro zaczynamy ten projekt na pierwszym torze owalnym w tym sezonie, to wybór był prosty. Polak, który naprawdę rozumiał, jak obiekty poruszają się po okręgu. Na bolidzie wciąż mamy miejsce dla nowego sponsora, ale teraz wykorzystujemy tę przestrzeń, żeby opowiedzieć polską historię w Stanach Zjednoczonych.
1: 20-letni Tymek Kucharczyk występuje w tym sezonie w amerykańskiej serii samochodów jednomiejscowych. Wygrał już jeden wyścig, kilkukrotnie stawał na podium. Jedna z najchętniej odwiedzonych wysp na Ziemi, Bali, zaostrza przepisy dotyczące influencerów. Tamtejszy Urząd Imigracyjny zapowiedział wzmożone kontrole turystów, którzy do egzotycznego raju przyjeżdżają nie tylko po odpoczynek, ale także po to, żeby tworzyć płatne treści w internecie. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Turyści, którzy w mediach społecznościowych podczas pobytu na Bali będą zamieszczać zdjęcia i nagrania z wakacji, nie mają powodu do obaw. Indonezyjskie służby zamierzają jednak sprawdzać, czy wpisy reklamujące na przykład hotele, restauracje czy usługi na Bali nie są sponsorowane. Jeśli okaże się, że influencerzy reklamując miejsca czy aktywności otrzymywali wynagrodzenie nawet w formie wymiany barterowej, będą musieli wylegitymować się wizą zezwalającą na pracę w Indonezji. Płatna współpraca w zakresie tworzenia treści w mediach społecznościowych jest nielegalna dla osób, które wjeżdżają do Indonezji na wizach turystycznych. To znaczne zaostrzenie wykładni obowiązujących przepisów, jak piszą tamtejsze media, spowodowane napływem zagranicznych influencerów, których dochody są całkowicie poza kontrolą indonezyjskiej skarbówki. Wzmożone kontrole treści umieszczanych przez turystów na Bali trwają od maja. Przeciwnicy ograniczeń wobec influencerów przekonują, że kontrole mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek wyspy jako turystycznego raju. Jak dotąd jednak Bali zmaga się z nadmierną i rosnącą z roku na rok liczbą turystów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: A za chwilę u nas Piotr Firan i przegląd europejski.

0: Wtorek, druga godzina audycji Świat 4.0. Czas na przegląd europejski. W studiu jest już Piotr Firan.
1: Eurovibe w czwórce.
2: Zaczynamy od najważniejszych newsów z Europy. Najpierw Bruksela i tutaj wielki krok dla ofiar przestępstw w całej Europie. Rada Unii Europejskiej wczoraj przyjęła zrewidowaną dyrektywę o prawach ofiar, ale pytanie, o co chodzi? Dzięki nowym przepisom w każdym kraju Unii będzie działał jednolity, darmowy numer 116006, pod którym ofiary przestępstw, w tym także młodzi ludzie po nękaniu, hejcie czy przemocy, otrzymają natychmiastową pomoc informacyjną, wsparcie emocjonalne i konkretne wskazówki, co robić dalej. Nowe prawo wprowadza też łatwiejsze zgłaszanie przestępstw przez internet, specjalne strefy w sądach chroniące ofiarę przed ponowną traumą oraz lepszą ochronę i prywatność i dostęp do bezpłatnego wsparcia psychologicznego. I to ważny sygnał. Europa naprawdę stawia ofiarę na pierwszym miejscu i mówi głośno: nie jesteś z tym sam, nie jesteś z tym sama. Teraz przenosimy się do Hiszpanii. Zupełnie inny temat. Barcelona staje się stolicą przyszłości zakupów. Od dzisiaj do 11 czerwca w Barcelonie trwa jedno z najważniejszych wydarzeń retailowych w Europie. ShopTalk Europe 2026. Ponad 4,5 tysiąca ekspertów, przedstawicieli marek i innowatorów spotyka się, żeby rozmawiać o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia sklepy, jak rozwija się zrównoważona moda i jakie nowe modele zakupów czekają nas w najbliższych latach. Dla młodych ludzi to świetna okazja, żeby zobaczyć trend, które już niedługo wpłyną na nasze codzienne życie. Od spersonalizowanych rekomendacji w aplikacjach po ekologiczne rozwiązania w handlu internetowym. Jeśli interesujecie się marketingiem, biznesem, modą albo nowymi technologiami, warto zwrócić swoje oczy na Barcelonę i na konferencję ShopTalk Europe. I teraz jeszcze jeden news dotyczący całej Unii Europejskiej, bo niesamowite kobiety, które zmieniają świat innowacjami, zostały nagrodzone. 4 czerwca ogłoszono laureatki prestiżowej nagrody European Prize for Women Innovators. Wyróżniono wyjątkowe kobiety z całej Europy, między innymi za przełomowe rozwiązania w medycynie z wykorzystaniem AI, za cyfrowe terapie dla zdrowia psychicznego i zrównoważone technologie oraz projekty kosmiczne. Nagrody finansowe to, wiadomo, pieniądze, dziesiątki tysięcy euro, ale skupmy się teraz na szczegółach. Główną nagrodę w kategorii kobiet innowatorek zdobyła Katarzyna Spranger, Ukraina, Wielka Brytania, taka kategoria, jeśli chodzi o kraje, za stworzenie sztucznej inteligencji pomagającej w precyzyjnym i bezpieczniejszym leczeniu tętniaków mózgu z firmy Oxford Heartbeat. W kategorii Rising Innovators wygrała Marta Oliveira z Belgii, która rozwija technologię powracających kapsuł kosmicznych Atmos Space Cargo i wyróżniono też m.in. Elenę Heber z Niemiec za cyfrowe terapie zdrowia psychicznego oraz Judith Camaro Sanroma z Hiszpanii za ekologiczne filtry UV chroniące skórę i także nasze oceany. To tyle, jeśli chodzi o newsy z Europy. Za chwilę sobie porozmawiamy o autach autonomicznych i o konkretnych terminach, kiedy jazda takim samochodem będzie możliwa po europejskich drogach.
3: Wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: did anything like this. It's been too good.
1: Eurovibe w czwórce.
2: Do tej pory było tak, że niektóre samochody mogły jeździć już samodzielnie po drogach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie te same modele jakoś nie mogły sobie na to pozwolić z określonych powodów. Pytanie, czy to się zmieni, albo kiedy to się zmieni. I mamy informację o tym, że autonomiczne samochody w końcu wyjadą na europejskie drogi. Uber rozpoczyna testy robotaksi w Monachium we współpracy z Momentą i innymi partnerami i to jest jeden z pierwszych dużych komercyjnych projektów tego typu w Europie. Łączymy się teraz z moim gościem Norbertem Całą, który jest głównym geekiem także od elektromobilności, dziennikarzem technologicznym, podcasterem. Cześć Norbert.
3: Cześć, witaj. Hej.
2: Uber właśnie ogłosił ten start tych testów, to znaczy one jeszcze nie trwają, ale mają się zacząć. Jak dużą zmianę to oznacza dla Europy i dlaczego właśnie Monachium?
3: Wiesz co, Monachium jest w ogóle takim miejscem, gdzie bardzo duże zagłębie motoryzacyjne, bardzo duże zagłębie technologiczne. Ja ci powiem, że w Monachium 4 lata temu byłem na testach autonomicznego samochodu Volkswagena i jechałem w trybie w pełni autonomicznym. Kierowca oczywiście siedział za kierownicą, taki kierowca asystujący, ale nie dotykał w ogóle kierownicy i zrobiliśmy sporo kilometrów po okolicach Monachium, więc po prostu ewidentnie sobie firmy motoryzacyjne wybrały to miejsce jako to miejsce tych testów po prostu.
2: Czyli to nie jest trochę tak, żeby zagrać, powiedzieć, a my teraz podbijamy europejską motoryzację i zaczynamy w tym miejscu, gdzie sporo się zaczęło, no bo tam przecież i BMW ma swoją siedzibę niedaleko, w Stuttgardzie, Mercedes, generalnie południe Niemiec, co takie zagłębie, tak?
3: Tak właśnie o tym mówię, to jest zagłębie motoryzacyjne, to jest zagłębie technologiczne, tam przy lotnisku w Monachium właśnie Volkswagen ma swoje też centra testowe i po prostu myślę, że to jest takie naturalne miejsce do takich testów.
2: Wszystko się zgadza, nie ma co tutaj szukać jakichś teorii spiskowych. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. A propos regulacji w Europie. Jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o samochody autonomiczne? W jakim stopniu one mogą dzisiaj być autonomiczne i pytanie, kiedy to się zmieni?
3: One mogą być w tak zwanej autonomii nadzorowanej, czyli generalnie w poziomie autonomii, mamy kilka poziomów autonomii, tam od 1 do 5. Generalnie to, co mamy w tej chwili, to co w większości nas samochody są wyposażone w system 2 albo w system 2,5. W Europie jest jeszcze dozwolony w niektórych krajach system 3. Co to znaczy system 2,5 chociażby? To jest system 2,5 to jest taki, że samochód teoretycznie może jechać nawet w pełni autonomicznie, czyli my nie mam rączki na kolanach i samochód jedzie sam, ale my musimy bacznie obserwować drogę, naprawdę bacznie, typu nie da się napisać SMS-a w samochodzie, nie da się przeczytać książki, bo każde spuszczenie wzroku z drogi powoduje, że nasz system się wyłącza. I to jest taki system, który mamy w Europie. Mamy też system 3, na niektórych niemieckich autostradach, bo głównie chyba tylko w Niemczech, może we Francji też kawałek jakiś jest. Ten system 3 to jest system, który polega na tym, że jak jedziemy określonym fragmentem drogi, czyli na przykład właśnie autostradą, to możemy spuścić ten wzrok z drogi, możemy właśnie spojrzeć gdzieś na bok, w telefon nie możemy, ale gdzieś na bok możemy, ale musimy być gotowi, żeby w każdej chwili przejąć sterowanie samochodem, czyli samochód może w każdej chwili powiedzieć, kończę tą zabawę, a my musimy być w 100% gotowi, żeby przejąć sterowanie samochodem.
2: Norbert,
3: na takim etapie jesteśmy w Europie.
2: Tak, jeśli chodzi o przyszłość, bo zaczęliśmy od operatora aplikacji, przejazdów na aplikację. Czy to oznacza, że w przyszłości niedalekiej będziemy jeździć bez kierowcy taksówką?
3: To jest tak, jeśli pojedziemy sobie do Stanów Zjednoczonych albo do Chin, to możemy już teraz. Bo i w jednym, i w drugim, w Arabii Saudyjskiej też. Są już samochody, które są w pełni bez kierowcy. W Stanach Zjednoczonych mamy dwa systemy. Waymo, on jeździ bardzo zmodyfikowanymi samochodami. Samochody mają pełno lidarów doinstalowanych dookoła. I mamy robotaxi. To robotaxi jeździ zwykłymi seryjnymi samochodami, takie, które możemy kupić w salonie w Polsce, praktycznie identycznymi. I systemy już tam działają. W Chinach podobnie. No w Europie, kiedy to się zmieni? No przede wszystkim muszą zmienić regulacje, bo europejskie regulacje po prostu na razie, poza testami, tak jak będzie robił to Uber, po prostu nie dopuszczają takiej usługi komercyjnej i takich samochodów do sprzedaży.
2: Dlaczego tak jest, że te europejskie regulacje są bardziej powściągliwe, to znaczy bardziej chronią

0: użytkownika. My czekamy jako Europejczycy na to, aż inni zrobią te testy i dopiero u nas, jak już to będzie w 100% bezpieczne, zaczniemy jeździć, czy o co tutaj chodzi?
1: Mam wrażenie, że one właśnie nie chronią użytkownika. Kilka dni temu słynny wypadek, kierowca Ubera zawraca przez trzy pasy, inny kierowca jadąc trzykrotnie wyższą prędkością uderza w niego, tragiczny wypadek. Żaden system autonomiczny, który w tym momencie jeździ, nie zrobiłby takiej głupoty, ani po jednej, ani po drugiej stronie, więc ja nie wiem, kogo one chronią, na pewno nie użytkowników. Dlaczego Europa taka jest? Bo Europa taka jest.
0: Tak, tak, ale ja nie mówię ogólnie o przepisach, czy w ogóle o ludzkiej lekkomyślności, tak to nazwijmy, tylko mówię o całym tym mechanizmie wprowadzania autonomicznej jazdy w Europie, bo wszyscy inni już prowadzą te testy bardzo poważne. Można powiedzieć, że no, tradycje motoryzacyjne w ogóle w Europie są dosyć długie. Popatrzmy na Francuzów, na Hiszpanów, na Niemców i są też oczywiście te samochody właśnie z tych krajów jeżdżące autonomicznie, ale z jakiegoś powodu te testy gdzieś tam bardziej efektywnie prowadzone są na przykład w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, bo to Europa zawsze była trochę bardziej zachowawcza i taka jest. Idzie taką powolną ścieżką, robi te testy wolniej dopuszcza takie systemy, no bo mam wrażenie, że po prostu wynika z kultury europejskiej, która jest po prostu taka bardziej konserwatywna.
0: No dobrze, ale wspomniałeś jeszcze o tym mechanizmie, bo to jest ciekawe. Wielu ludzi ma jednak, albo zaczyna mieć obawy o swoją prywatność. W różnych sytuacjach to się gdzieś tam ujawnia. Tu się okazuje, że jednak jadąc tym samochodem, cały czas kamera cię obserwuje. I jak mamy do czynienia z samochodem z naszej części świata, czyli powiedzmy sobie takiego świata zachodniego, to jest gdzieś tam może niektórzy się poczują spokojniejsi, ale jeśli to jest Chińczyk, no to już mniej spokojni niektórzy są, zwłaszcza ci, którzy na przykład muszą dojechać do pracy w okolice jednostek wojskowych.
1: No wiesz co, to jest tak, że generalnie wszystkie współczesne samochody, te systemy nas obserwują i faktycznie rejestrują to, gdzie jedziemy, jak jedziemy i w ogóle. Faktycznie to, co powiedziałeś, my mamy, bardziej się obawiamy tego, gdzie te dane trafiają i to znowu my jako użytkownicy, chyba nawet rozmawialiśmy u ciebie kiedyś w jakimś programie o tym, też powinniśmy po prostu dużo bardziej naciskać na firmy motoryzacyjne, żeby były bardzo przezroczyste tutaj i bardzo transparentne. Co robią z tymi naszymi danymi? Bo to, że ktoś zbiera dane, to okej, zbiera. Wszyscy teraz zbierają dane, nasze telefony też zbierają dane. Tylko to, co z tymi danymi się potem dzieje, użytkownik powinien bardzo dobrze wiedzieć. I są firmy, które są bardzo transparentne i na ekranie samochodu widzisz, które dane są zbierane, co możesz wyłączyć, co możesz nie wyłączyć. Widzisz, co się z tymi danymi dzieje. A są firmy, które są absolutnie nietransparentne, nawet do tego stopnia, że jak im się zadaje pytanie, a robiłem takie rzeczy jako dziennikarz, to po prostu mówią, że pomidor.
0: No właśnie, pomidor. Ale my nie mówimy pomidor, bo chciałem jeszcze, Norbert, na koniec zadać ci pytanie dotyczące tego, jak myślisz, jak dużo czasu zajmie, zanim taki użytkownik będzie mógł sobie wyciągnąć telefon, zamówić właśnie Ubera, albo Bolta, albo FreeNow z pozycji telefonu w Europie i sobie pojechać bez kierowcy?
1: Pewnie zależy też od kraju, bo kraje europejskie nie mają obowiązku w tym temacie brania dyrektyw unijnych tak do siebie od razu i ich
0: wprowadzania w życie, tak.
1: Tak, każdy kraj może to zrobić po swojemu. Mam wrażenie, że niektóre kraje będą szybsze, niektóre będą wolniejsze. Pewnie te mniejsze kraje, Litwa, Estonia, Holandia, tam już są dużo bardziej zaawansowane te prace, one dopuszczają takie systemy coraz bardziej. Mam wrażenie, że te kraje takie jak Polska, Niemcy, Francja, czyli te takie chroniące też trochę to swoją własną motoryzację klasyczną taką, którą mają mocną, że one raczej będą najdłużej się przed broniły, ale jakbym miał robić predykcję czasową, mam wrażenie, że za 5 lat będziemy mieli kraje w Europie, gdzie będziemy wsiadali do autonomicznej taksówki i po prostu nie sobie jechali, albo będziemy jechali własnym samochodem w trybie autonomicznym, czyli będziemy siedzieli za kierownicą, ale właśnie będziemy czytali sobie książkę.
0: No to stawiamy kropkę i czekamy, co przyniesie przyszłość, a zapowiada się całkiem ciekawa. Norbert Cała, który jest
1: populizatorem elektromobilności.
0: Bardzo trudne słowo na koniec.
1: Bardzo trudne nam wyszło.
0: Dobrze, już nie będę nawet próbował. Dobrze, to w takim razie do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.

Świat 4.0 dobiega końca. Słyszymy się w tej audycji za tydzień. Już niewiele pozostało do godziny 14. Tymczasem polecam Wam już teraz piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w najbliższą sobotę, jak zawsze, na Stadionie Narodowym. Tym razem z Alicją Michalską od 14 do 16 będziemy sprawdzać, co przygotowali naukowcy, studenci, działacze kół naukowych, także wpadajcie koniecznie. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i polecam zostać z czwórką, bo już za chwilę popołudniowa. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny.

0: Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
8: Czwórka Polskie Radio.

0: could also get lost in the sauce.
1: You can get how you get lost in the sauce?
2: Już coraz bliżej fajrancik, godzina 14.
3: Pogoda.
2: No i mówiłem wczoraj w popołudniu, że dziś będą upały, to nie wierzyliście. A patrzymy na przykład na taki Kraków, tam 28 stopni. To jest najcieplejsze miejsce w całym kraju. Nie gorzej jest na przykład na Mazowszu. Warszawa 27, Żuromin 27. Troszkę niżej mamy na...

0: wschodzie, bo na przykład Podlasie tam 23 kreski. Natomiast ktoś teraz, kto nas słucha w Gorzowie Wielkopolskim, może powiedzieć, co ty w ogóle pleciesz, człowieku? Przecież u nas jest 16 kresek tylko. To jest najchłodniejsze miejsce w Polsce obecnie, ale na wybrzeżu podobnie, bo tak się waha między 16 a 18, Półwysep Helski 21. Dużo chmur dziś w całej Polsce. Będzie także burzowo. Przede wszystkim to jest taki pas od województwa warmińsko-mazurskiego przez Mazowsze, Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Małopolskę. No i w województwie małopolskim te burze będą dosyć silne, także jeśli coś pozostawiliście na balkonach, co wam może łatwo zwiać, zabieramy, chowamy, no i trochę deszczu też skapnie. Patrzymy, gdzie ten deszczyk sobie popada. No popada właściwie w całej Polsce, może spaść. Natomiast województwo podlaskie śpi, działa i wychodzi na spacer sobie spokojnie. Tam zero opadów.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: Koncert na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 12 minut po godzinie 14, a to jest...
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Dzień dobry, gdzie jest Kamil Jasieński? No nie ma jeszcze, nie ma i trochę nie będzie. Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie. Jeszcze wytrzymacie ze mną spokojnie, jeszcze do czwartku wytrzymamy razem. Najważniejsze jest to, że formuła audycji pod tytułem Popołudniowa się nie zmienia, czyli pierwsza godzina... Poświęcamy ją na konkurs. A co w konkursie do zgarnięcia? No wszyscy już pewnie wiedzą. Znane i lubiane czwórkowe torby, zestaw toreb, który na pewno się przyda na wakacje, kąpielówki, pićku, jedzenie, inne sprawy. Ręcznik na przykład można do takiej torby schować. Czasem godność, czasem honor, ale to już zależy od człowieka. Także słuchajcie, no zasady również znane i lubiane. Zagadka, słowo do odgadnięcia, podaje kategorię. A wy musicie tylko jedynie zadzwonić. Zadajecie mi pytania. Pytania ma pierwsza osoba, która się dodzwoni, a później już zadajemy jedno pytanie i to musi być strzał. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tak lub nie. Żadnych podpowiedzi. Druga godzina popołudniowy. Niecierpliwy, skłonny do kłótni i przechwałek. Pechowiec, momentami serdeczny, no chyba jedna z najpopularniejszych postaci popkultury i chyba najsłynniejszy przedstawiciel drobiu w ogóle w kulturze popularnej, czyli Kaczor Donald obchodzi dziś 92. urodziny. Staruszek dożył sędziwego wieku, ale trzyma się nadal bardzo dobrze, więc drugą odsłonę popołudniową poświęcimy tej kultowej postaci. No ciekawe, czy Walt Disney, który powołał do życia tę postać, spodziewał się, że Kaczor podbije świat. W studiu o tym fenomenie będzie opowiadał Radosław Koch z Kaczej Agencji Informacyjnej. Tymczasem łapcie za smartfony, telefony stacjonarne 226452100. Zestaw czwórkowych toreb jest do zgarnięcia. A my dziś w ekipie pod tytułem Alicja Mucha, Grzegorz Maciąg i Jędrzej Rosiewicz rozpoczynamy od nowości na naszej playliście polskiej patriotycznej. Utwór Bez obaw, Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Candido i utwór Get a Grip 21 po godzinie 14.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: No ja na pewno myślę o mieszkańcach centralnej i południowej Polski, bo tam będzie niezły pogodowy roller coaster. Burze, zagrzmi, będzie padać, będą chmury, będzie wiało. No niezła przejażdżka na przykład czeka osoby, które śmigają, załóżmy, takim pociągiem do Skarżyska Kamiennej. Tam z Warszawy do Skarżyska

Kostka Kamiennej jeździ taki piętrowy pociąg. Słuchajcie, oni mają identyczny w Szwajcarii. Po Curychu takie same jeżdżą. No normalnie mamy zachód, dziki zachód w tej Polsce. No i pewnie patrząc sobie przez szybę będzie można zobaczyć te wszystkie ciekawe zjawiska pogodowe. Łowcy burz dzisiaj świętują, to na pewno. Natomiast my też świętujemy, my się dobrze bawimy w popołudniówie. Bo konkursiwo czas zacząć. 226452100 to jest numer do nas. Łapcie za smartfony, a ja podaję kategorię znana i lubiana. No wiecie, no słuchajcie, jak ja wbijam do popołudniówy, to musi być kategoria geografia. Jedno pytanie, a potem strzał. No chyba, że dodzwonicie się jako pierwsi. Ten, kto będzie pierwszy, to ma dwa pytania i robi strzała. Także dzwońcie do nas 226452100. Do rozdania mamy nasze czwórkowe torby. A teraz duecik na naszej antenie, świetnie grający, czyli Disclosure i utwór Boss.

0: I like it. Howard i Guy Lawrence, czyli bracia, znani szerzej jako Disclosure.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Obecni na scenie muzycznej już od 16 lat, no i naprawdę dobre kawałki house'owe wypuszczają, a my teraz wpuścimy na antenę Emilkę, która się do nas dodzwoniła. Konkurs, kategoria geografia 226452100. Witaj, Emilko.
2: Witaj.
0: Jak tam popołudnie wtorkowe? No już niedaleko ten piąteczek, ale jeszcze trochę. Tam gdzieś na horyzoncie się pojawia.
2: To znaczy, ja to chyba mam piątek, bo sobie leżę nad wodą na kocyku, jest mój pies obok i jest pięknie. Także
0: ajajaj, a zdradź, jakie to jest miejsce.
2: Piątek.
0: Dziś jest piątek, ale gdzie ty świętujesz ten twój piątek?
2: A sobie na Wilanowie świętuję.

0: No to zazdrościmy, to tutaj rozumiem jakiś, nie, miałem mówić pałac na wodzie, co ja mówię, pałac na wodzie to łazienki królewskie. Wilanów, dobrze, naprawdę piękne okolice, natomiast my tu mamy torby czwórkowe do rozdania, więc już nie przedłużając,
1: poproszę cię
0: o dwa pytania w takim razie i potem lecimy ze strzałem.
1: Czy to jest miasto?
0: No i bardzo dobrze, to jest miasto.
1: No to ja wiem. To
0: już?
1: Jest Szczecin, tak.
0: No widzisz, się pospieszyłaś, a miałaś jeszcze jedno pytanie, no ale już poszło. To
1: o,
0: niestety.
1: Kurde.
0: No niestety, to nie jest Szczecin. Już co się stało, to się nie odstanie, ale słuchaj, no naprawdę pomogłaś i sobie, ale też innym słuchaczom, no bo wiemy, że szukamy miasta. Emilko, życzę ci miłego odpoczynku i wywczasu w takim razie na tym kocyku i pogłasz ode mnie pieska.
1: Dobrze, a czy ja mogę kogoś pozdrowić? A,
0: oczywiście.
1: A czy ja mogę pozdrowić moje dwie super koleżanki, z którymi się wybieram właśnie do Szczecina za dwa dni na babski wypad?
0: Pewnie, pozdrawiamy jak mają
1: Ala
0: na imię.
1: Ala i Anetka, kocham.
0: Ala i Anetka. Słowa tak. Miłości tutaj od Emilki przesyłamy do was. Czwórka też was pozdrawia. Dzięki Emilko serdeczne, trzymaj
1: dzięki,
0: się.
1: Dzięki, miłego dnia, hej.
0: Pozdrawiamy wzajemnie. A ja przypominam, że nasz numer to 226452100. Kategoria geografia i Emilka, która odpoczywa sobie właśnie na kocyku na warszawskim Wilanowie. Już nieco nam pomogła, bo wiemy, że szukamy miasta, ale tym miastem na pewno nie jest Szczecin. Teraz gramy, a wy do nas dzwońcie 226452100.

0: Jak się klaszcze na dwa, to tak pod włos, prawda? No to trzeba mieć trochę tego poczucia rytmu. Pik, pik, skip, kruchy i utwór, no właśnie, na dwa.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: No i telefon już jest powoli coraz bardziej rozgrzany do czerwoności. Nasz czwórkowy 226452100. Gramy, bawimy się, bo do zgarnięcia są czwórkowe torby. Kategoria geografia. No i dla przypomnienia. Emilka do nas zadzwoniła kilka chwil temu. I co się okazało? Że szukamy miasta, to na pewno. Natomiast nie szukamy Szczecina, to też na pewno. Iwo jest z nami. Siemaneczko.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Iwo, opowiadaj, co tam u ciebie. Emilka wypoczywa, a ty co tam porabiasz we wtorkowe popołudnie?
2: No, też wypoczywam, trochę chory jestem.
0: No to stary, to może poprawimy ci humor, tutaj może ci się uda zgarnąć nasze czwórkowe torby, to leć, dawaj, pytanko i strzała.
2: To miasto jest w Europie.
0: To miasto jest w Europie.
2: Dobrze. Czy to jest Paryż?
0: No niestety nie, to nie

0: Jest Paryż, miasto zakochanych. Tam lepiej sznurowadeł nie wiązać, bo może to zostać odebrane różnie przez naszą partnerkę na przykład. Także dzięki serdeczne, Iwo, za telefon. Trzymaj się, no i dużo zdrówka w takim razie życzymy. Tytus jest razem z nami. Dzień dobry, Tytusie.
1: Dzień dobry.
0: No a co tam u ciebie w to popołudnie wtorkowe? Luzik, dużo zajęć, co tam się dzieje?
1: No właśnie wróciłem ze szkoły i...
0: No i co, jakieś piąteczki wpadły? Dwójeczki może?
1: Na szczęście nie.
0: Nie? A co, co było w tej szkole? Co tam się działo?
1: No, pisaliśmy kartkówkę z matmy.
0: Kartkówka z matmy. Co to było? Tabliczka mnożenia? Jakieś logarytmy? Cóż to takiego?
1: O sześcianach i figurach.
0: Sześciany, figury. O nie, to była moja zmora w szkole, także no współczuję, ale to już najważniejsze, że już po bólu w takim razie, no chyba, że ty może lubisz tę dziedzinę matematyki, no to spoko. Lecimy z konkursem w takim razie. Tytuł, zdawaj. Pytanie i strzał.
1: Czy to miasto jest na zachodzie?
0: Czy to miasto jest na zachodzie? Dobrze usłyszałem? Ale jeszcze może dodaj coś, zachodzie czego? Jakiś punkt odniesienia, bo tak wiesz, nie za bardzo wiem, jak zinterpretować to pytanie.
1: Zachodzie Europy.
0: Na zachodzie Europy. No niestety nie, nie jest to zachód Europy.
1: Okej.
0: No, tam chyba tata podpowiada coś. Poznań usłyszałem w tle chyba.
1: Czy jest w Polsce?
0: Czy jest w Polsce? Tak jest, to jest miasto w Polsce, ale właśnie. Dwa pytania, także już poszło. No dobrze, bo widzicie, ja się zagalopowałem tutaj. Strzelaj w takim razie, stary, dawaj. Czy to jest, jakie to miasto w Polsce?
1: Poznań.
0: No niestety nie, tam słyszałem tatę twojego w tle, ale niestety nie jest to Poznań. Dzięki serdeczne. Janusz jest razem z nami. Cześć, Januszu.
2: O, hej, hej.
0: No to dobrze, to w takim razie jakie masz pytanie?
2: Miłego, spokojnego popołudnia, najważniejsze.
0: A, dziękujemy serdecznie i wzajemnie. Wszystkiego dobrego życzymy, no wiadomo. No dobrze, no to w takim razie nasz konkursiwo, co tam ci chodzi po głowie, jak myślisz?
2: To miasto jest na południu Polski.
0: Nie, to nie jest południowa Polska.
2: Nie południowa.
0: No to strzelamy.
2: No to będzie Gdynia. Najpiękniejsze miasto, najspokojniejsze.
0: Najpiękniejsze, z fajnym bardzo naprawdę dworcem. Bardzo też lubię to miasto. Natomiast niestety to nie jest Gdynia. Dzięki, Januszu. Wszystkiego dobrego, miłego wtorku.
2: Do usłyszenia.
0: Krystian jest z nami. Halo, halo.
3: Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Krystianie, no to lecimy.
3: Chciałbym zapytać, czy jest to miasto nad Polskim Morzem?
0: To jest miasto nad Polskim Morzem, bardzo dobrze.
3: No to ekstra. W takim razie pozdrawiam Janusza, mojego poprzednika. I czy jest to Gdańsk?
0: No, niestety nie, to nie jest Gdańsk. Tam widzę, że tam krążymy tutaj po okolicach tego Trójmiasta. Niestety pozdrawiamy cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki, hej.
0: Michał jest teraz na naszych łączach. Dzień dobry, Michale.
4: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: No siemanko, no to w takim razie zanim jeszcze pytanie opowiadaj, co u ciebie? Wszystko gituwa?
4: Wszystko elegancko, w aucie właśnie pokazuje 30 stopni, czuć wakacje, lato.
0: A, no właśnie, właśnie, już niecałe dwa tygodnie do tego zarówno astronomicznego, jak i kalendarzowego, także już czekamy, czekamy, zbliża się wielkimi krokami. Ja tam słyszę chyba u ciebie kierunkowskazy w tle, ale teraz chciałbym jeszcze usłyszeć od ciebie pytanie i twój strzał.
4: To pytanie, czy nazwa tego miasta jest powiązana z częścią ciała człowieka?
0: Hu, dobre, dobre, podoba mi się, bardzo kreatywnie. Nie. Niestety odpowiedź negatywna.
4: Szkoda, bo miałem strzelać i strzelam, że to łeba.
0: Haha, dobre, dobre, dobre, dobre. Natomiast, no dobra, no spalone już niestety poszło, szkoda, że to tak nie wyszło, no, ale niestety nie jest to łeba, natomiast już podsumowując, dzięki Michał serdeczne.
4: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, już podsumujmy sobie w takim razie, co wiemy, szukamy miasta nad Polskim Morzem, ale nie jest to ani Gdynia, ani Gdańsk, ani łeba. Polskie Morze, Morza Szum, Ptaków Śpiew, Złota Plaża Pośród Drzew, 226452100, jesteśmy już coraz bliżej, dzwońcie do nas, bo torby nasze czwórkowe na was czekają. A teraz te dźwięki, które już w tle słyszycie, to Magdalena Bay i utwór Image za 24, godzina 15.

0: Niech was nie zwiedzie ta nazwa Magdalena Bay, bo to nie tylko jedna artystka, tylko duet pani o nazwisku Tenenbaum i pan o nazwisku Lewin.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: O czym ja myślę? Myślę o mieście nad polskim morzem, jak już pewnie większość z was zdołała się przekonać po telefonach naszych słuchaczy. A numer do nas to 226452100. No i kto nie chciałby przytulić czwórkowych toreb? Zawsze się gdzieś to może przydać. Poręczne, pakowne i stylowe do tego. No i mamy kolejnych słuchaczy na antenie. Dodzwonił się do nas Wojtek. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Jak tam burzowo już u ciebie? Jaka część Polski?
2: Południowa Polska. Już się troszkę zachmurzyło. Cisza przed burzą.
0: Cisza przed burzą. No to jak uderzy, to dopiero będzie. To będzie można ten filmik sobie odpalić i obejrzeć tego pana. Co to się stanęło, który tam o tym piorunie opowiadał. Ale dalej to już nie będziemy cytować. Wojtku, w takim razie poproszę cię o pytanie i o strzał.
2: Chciałem zapytać, czy jest to miasto wojewódzkie lub powiatowe?
0: Czy to jest miasto wojewódzkie lub powiatowe? No właśnie. To jest takie, wiesz, pytanie trochę zbyt złożone. Musisz je bardziej tutaj uprościć nam.
2: Okej, okay, no to w takim razie, czy jest to miasto wojewódzkie?
0: Dobrze, czy jest to miasto wojewódzkie? Uwaga, uwaga, tam tarararam. Otóż nie. To nie jest miasto wojewódzkie. Ale przypominam ci, że jest to miasto nad morzem. To ci mogę powiedzieć.
2: Mhm. Okej, okay. No to w takim razie strzelę, że chodzi o Władysławowo.
0: Otóż nie. Ale naprawdę to jest dobra miejscówka. Oj, słuchajcie, bo tutaj niektórzy narzekają na Władysławowo, że tłumy i tak dalej. Ale słuchajcie, idziemy do Władysławowa i tam w okolicy mamy tyle różnych miejsc i ciekawych plaż wolnych od tłumów. Tylko trzeba trochę, wiecie, pokminić. Wojtku, dziękuję ci serdecznie za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
0: Janusz jest razem z

0: nami. Dzień dobry, Januszu.
1: No, dzień dobry. Próbujemy z tymi torbami.
0: No, lecimy, lecimy. Dawaj.
1: Czy ta nazwa tej miejscowości jest powiązana coś z twarzą człowieka?
0: Dobre, dobre. Było, że część ciała, teraz twarz człowieka. No, niestety, czekaj, zastanowię się. Nie.
1: Nie, no to nie, to Ustka miała być, to nie będzie Ustka. To strzelamy Kołobrzeg.
0: Kołobrzeg. Fajnie kombinujesz, fajnie, ale niestety nie jest to Kołobrzeg. Dzięki serdeczne, trzymaj się.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Paweł jest na łączach. Siemaneczko, Paweł.
2: Cześć, cześć.
0: No to słuchaj, bez owijania w bawełnę, dawaj.
2: Czy jest to miasto w województwie zachodniopomorskim?
0: W województwie zachodniopomorskim. Otóż nie. To, żeś nam teraz tutaj ładny naprawdę obszar odsiał.
2: W takim razie, czy jest to Sopot?
0: Nie jest to Sopot, także Trójmiasto już mamy wykreślone. Ani Gdynia, ani Gdańsk, ani Sopot. Dzięki, Pawle, trzymaj się, miłego wtorku. Karolina się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Karolino.
3: Witam serdecznie.
0: No to proszę, lecimy w takim razie.
3: Czy organizowane są tam czasami jakieś może festyny coroczne walentynkowe?
0: Oho, a to żeś teraz ciekawie tutaj pokomplikowała. Festyny walentynkowe. Wiesz co? No raczej niekoniecznie. Raczej to jest znane z innych imprez niż walentynkowych. Walentynki to nie, nie.
3: Okej, czyli mogę teraz strzelać, czy mam jeszcze jedno pytanie?
0: No już został strzał tylko.
3: Hełmno?
0: Niestety, nie jest to Hełmno. Dzięki, kurczę. Karolino. Ale
3: dzięki,
0: próbuj dalej, próbuj. Cześć, cześć. Marek jest razem z nami. Halo, Marku.
4: Halo, halo, witam.
0: No jesteśmy już coraz bliżej, już jest naprawdę ciepło. Ja tylko ci przypomnę, miasto nad morzem i nie jest to województwo zachodniopomorskie. Cóż to takiego może być, ale zanim podasz mi nazwę tego miasta, masz jeszcze jedno pytanie.
4: Tak, pytanie brzmi, czy to miasto leży na półwyspie?
0: Tak, leży na półwyspie. Tam jest trochę tych miasteczek, no właśnie.
4: No to strzelam w takim razie.
0: Strzelaj, dawaj.
4: Hell.
0: Bardzo dobrze, mamy to. Brawo, Marku, zestaw toryb trafia w twoje ręce, niech ci służą. No i teraz opowiadaj, czy ty się na Hell może wybierasz w te wakacje?
4: Nie mam jeszcze planów na wakacje, ale w takim razie będę musiał zaplanować ten Hell. Także byłem kilka razy, podoba mi się i...
0: No właśnie, na Hel, czyli Półwysep Helski, czy do Helu, do samego miasta, no ale skoro zgadłeś, to chyba to jest jakiś znak, jakaś wycieczka musi zostać przyszykowana. No słuchaj, no wraca autobus. Dokładnie. 666 do Helu. Co prawda to nie będzie PKS, tylko przewoźnik autokarowy, ale wyobraź sobie ten autokar z Krakowa czy z Warszawy z napisem Hel na przodzie i numer 666 i śmiga przez całą Polskę. Gratki jeszcze raz serdeczne. Marku, wszystkiego
4: dziękuję,
0: dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego wtorku.
4: Pozdrawiam serdecznie z Podlasia, z Białegostoku dokładnie.
0: O, super, pozdrawiamy całe Podlasie. Jaga mistrz, niech będzie tam, niech gra w przyszłym sezonie.
4: Jaga,
0: lecimy po mistrzostwo w przyszłym sezonie, dzięki serdeczne. Także Marek zgarnia torby, my teraz gramy, Jack Marlowe na naszej antenie. No i słuchajcie, po godzinie 15 będziemy na pewno gadać o Kaczorze Donaldzie. Kultowa postać w popkulturze, we wszystkim właściwie, komiksy, różnego rodzaju filmy. Słuchajcie, zostańcie razem z czwórką, bo będzie naprawdę fajnie.

0: Scotland. 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like.
1: Słuchajcie, wracamy na antenę czwórki. No i o co chodzi teraz? Teraz chodzi nie o Kaczora Donalda, tylko o artystkę pod tytułem Zuziula. Już 18 czerwca o godzinie, o której niektórzy już sobie smacznie chrapią, ale nie wy, bo o 23 na naszej rap scenie wystąpi Zuziula. Koncert będzie oczywiście transmitowany na antenie czwórki, ale słuchajcie, można do nas tu wbić, zobaczyć, jak wygląda nasze duże studio i znakomicie się bawić. Ten koncert poprowadzą Dominika Płonka i Adrian Suma, a my mamy dla was do rozdania podwójne wejściówki. Także partner, partnerka, także spokojnie zabieracie, wbijacie tutaj do nas na miejsce i bardzo dobrze się bawicie. No słuchajcie, Zuziula to jest młoda, utalentowana artystka, wschodząca raperka i wokalistka. Buduje swoją tożsamość bardzo konsekwentnie. No i na początku zaczynała od wytwórni Baila Ella Records, która została założona przez Young Leosie. Na początku była hype-manką właśnie na koncertach Young Leosi, zastąpiła w tej roli Bambi, a potem już postawiła na własną karierę muzyczną, na rozwój tej swojej kariery, wydając pierwsze wydawnictwo w karierze Warm Up. Także przypominamy, 18 czerwca, 23 koncert Zuziuli. Dzwońcie do nas po podwójne wejściówki 226452100, a Zuziula teraz na naszej antenie właśnie z Young Leosią i Clear Mind. Utwór pod tytułem Znasz Mnie. Słyszymy się po godzinie 15:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora.

0: te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Jeszcze wytrzymajcie, jeszcze chwileczkę. Za chwilę koniec pracy, a teraz godzina 15.
1: Pogoda.
0: No i co nas dzisiaj czeka? Już dużo się wydarzyło, bo deszcze, grad, wiatr, burze, czego dzisiaj właściwie nie było w Polsce, jeśli chodzi o pogodę. Natomiast cały czas niebezpiecznie może być w województwie małopolskim, bo tam naprawdę porządnie zagrzmi. A może także spaść grad, także uważajcie na głowy. Z balkonu zabieramy wszystko to, co może łatwo odfrunąć. No i te burze najsilniejsze to właśnie województwo małopolskie. Zahacza tutaj też nam ta strefa burzowa o ślad. Ale właściwie tam będą silne burze, ale zagrzmi to właściwie w całej Polsce. No może poza Podlasiem, tam będą mieli święty spokój. Jeśli ktoś wybrał się w ten wtorek na wycieczkę do Puszczy Białowieskiej, spokojnie, proszę nie uciekać, proszę chodzić, zwiedzać, bo jest naprawdę pięknie. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest obecnie najcieplej w Płocku, 28 kresek, a w Koszalinie najchłodniej 15.

0: podcaście. Co nas czeka jutro? Jutro nas czeka właściwie ochłodzenie, bo najwyższa temperatura to będą 24 stopnie i to będzie województwo podkarpackie, Rzeszów i okolice, a potem już przyjdzie czas na ochłodzenie.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie?
3: Inne zdanie?
2: To znakomicie. Pogadajmy, nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Feelings 12 minut po godzinie 15.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, słuchajcie, Kamil Jasiński, gdzie jest Kamil? Wytrzymacie do czwartku, Jędrzej Rosiewicz jest z wami, a razem ze mną Radosław Koch, Kacza Agencja Informacyjna. Naprawdę coś takiego istnieje i przyszedł z komiksami Kaczora Donalda, jest nawet taka mała figurka. Przyjechał do nas z Rybnika. Dzień dobry, Radku.
2: Dzień dobry, nie wiem, czy mnie tutaj...
0: No właśnie, i tutaj wiesz, tak się po prostu zagapiliśmy, bo tutaj są takie świetne komiksy, że nawet zapomnieliśmy ci ustawić mikrofonu. Słuchawek nie potrzebujesz, to jakby ktoś dzwonił, to spokojnie. Ale ty mi jeszcze powiedz tak szybko na początek, no bo dzisiaj obchodzimy 92. urodziny Kaczora Donalda, chociaż tutaj też pojawiają się pewnego rodzaju różne teorie. Czym się zajmuje Kacza Agencja Informacyjna?
2: Kacza Agencja Informacyjna zajmuje się informowaniem o komiksach Disneya.
0: Czyli kiedy coś się nowego pojawia na rynku, komiksy, filmy, pewnie też jakieś kreskóweczki, coś?
2: Tak, ale głównie w tym wypadku związane z Kaczorem Donaldem czy Myszką Miki.
0: No to my w takim razie ten wątek już za chwilę poszerzymy. Będziemy rozmawiać też o białych krukach, czy ile w ogóle warte są takie komiksy. Ile Radek czyta takich komiksów dziennie? Coś dzisiaj już czytałeś?
2: Nie.
0: Jeszcze nie, czyli jeszcze pewnie wszystko przed tobą. Dobra, o tej rutynie Kaczej Radka za chwilę będę pytał. Tymczasem gramy Coase i utwór Disneyland. Radek, byłeś w Disneylandzie?
2: Nie.
0: Ja też nie. No ale może ktoś z słuchaczy. Jak coś, to dzwońcie 226 452100. Zostańcie razem z czwórką, za chwilę do was wracamy.

0: Polska, patriotycznie, biało-czerwono, zespół Kols, który już niebawem będzie tutaj w studiu czwórki, ale o tym się dowiecie już niedługo.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Tymczasem my śpiewamy 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam Kaczor. Donald obchodzi 92 urodziny, rok 1934, 9 czerwca, wtedy wszystko się zaczęło. O tych początkach Kaczora Donalda i jak to potem się rozkręciło, jak to wygląda dziś, będzie nam opowiadał Radek Koch, Kacza Agencja Informacyjna. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: No to opowiadaj w takim razie, kto wpadł na pomysł wymyślenia Kaczora Donalda i jakie były jego początki? Jak to wyglądało?
2: Znaczy, ogólnie o początkach, o tym, kto stworzył dokładnie postaci w pierwszych krótkometrażówkach Disneya, to jest trudno powiedzieć. Na pewno udział Walta Disneya był spory.
0: No
2: na pewno udział był w tym wypadku spory aktora, też animatora, który użyczał głosu przez pierwsze kilkadziesiąt lat postaci oryginalnie, czyli Clarence'a Nasha. Więc pewnie to była jakaś tam łącznie, razem po prostu stworzyli postać, która początkowo była właśnie drugoplanowym bohaterem Mądrej Kurki.
0: Ten Clarence Nash

0: On naśladował dźwięki zwierząt, no i Walt Disney był zachwycony tym, co tak. on potrafi zrobić z głosem, w związku z czym rozpoczął z nim współpracę.
1: Tak, tak. I ona tam trwała wiele, wiele.

0: Giwał tam, nie chciał pracować, Kaczor Donald. On miał wtedy taki dłuższy dziób jeszcze, on wyglądał trochę inaczej niż dzisiaj i on miał też taką okrągłą głowę, bez tych takich właśnie włosów. Ja tutaj patrzę teraz na twoje komiksy, które przyniosłeś do studia, tutaj widać jakieś kosmyki te białe, tam ta głowa była taka okrągła, trochę się różnił jednak.
1: Tak, tak, tak, ale wiadomo, o tym później zatrudniono, tak jakby można powiedzieć, Kaczora Donalda do bycia postacią drugoplanową w krótkometrażówkach z Mikim i potem się po prostu to zaczęło, potem zaczął pojawiać się w komiksach, no i dostał później osobną i serię komiksową w gazetach, paski komiksowe, no i osobne krótkometrażówki.
0: No i właśnie, Kaczor Donald, 1934, początki, on zawitał też do Polski, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, on się też nieco inaczej nazywał.
1: Tak, Kaczorek Zadziorek, między innymi, być może było też jeszcze jakieś inne imię, ale jednym z imion na pewno był Kaczorek Zadziorek, ale to już była taka stricte końcówka, bo jednak te postaci, które w Polsce jeszcze przed II wojną światową były popularne, to jednak głównie Miki, który już tam od 28 roku święcił triumfy.
0: Właśnie, Myszka Miki. Ja jestem od dłuższego czasu w takiej grupce na Facebooku Żyjemy w Kaczogrodzie i na chwilę teraz, no jednak to jest przyjaciel Kaczora Donalda. Oni tam czasem się trochę kłócą, natomiast jest między nimi tutaj nić znajomości. Dlaczego w grupce Żyjemy w Kaczogrodzie większość użytkowników nazywa Myszkę Miki uszatym zbrodniarzem?
1: Czyli według mnie to jest trochę przesada w tym wypadku.
0: Według mnie nie akurat.
1: Znaczy na pewno Donald jest postacią dużo bardziej taką, z którą możemy się utożsamiać. Bo jednak doskonale wiemy, czy to z tych krótkometrażówek, czy potem z komiksów, że jednak Donald to jest ta osoba, która zatrudnia się do jakiejś pracy, po tygodniu zostaje zwolniona, a potem znowu się zatrudnia.
0: Taki pechowiec właśnie.
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, a Myszka Miki zawsze jakoś wszystko uchodziło na sucho, więc ja się nie dziwię tym licznym komentarzom na tej grupce. Ja też, wiesz co, miałem trochę tak, że, no bo tak, Radek przyszedł tutaj na przykład z Gigantem, to są te takie naprawdę grube książki z komiksami, mamy też czasopismo, jest Kaczor Donald, jest figurka Kaczora Donalda, ja też zbierałem właśnie za dzieciaka te wszystkie komiksy, giganty, te mamuty i zawsze jak rozpoczynał się komiks z Myszką Miki, to tak, a dobra, to na koniec przeczytam i leciałem do Kaczora Donalda. No coś mnie po prostu w tej postaci jakoś nie pociągało. Co ma w sobie takiego Kaczor Donald, że jakoś go tak wszyscy pokochali?
1: Znaczy, no tak jak już powiedzieliśmy, że jednak no, jest tym pechowcem, możemy się utożsamiać, jest taką postacią jednak bliższą takiemu przeciętnemu człowiekowi. Natomiast gdy Miki, to tak jak było powiedziane, no jest tam, współpracuje z policją.
0: Konfident, no.
1: Wszystko mu wychodzi, zagadki kryminalne rozwiązuje i inne tam ma tego typu rzeczy. Natomiast Donald, nawet jeżeli w czymś jest ekspertem, nawet jeżeli cię czegoś nauczy, to i tak jakiś splot okoliczności spowoduje, że i tak się nie uda.
0: Tak, prosimy tutaj o wchodzenie, naprawdę zareklamujemy grupkę, bo jest naprawdę świetna i jest, żyje ta grupka, Żyjemy w Kaczogrodzie i tam co chwila tylko po prostu jest widać takie parcie na to, żeby tę Myszkę Miki na czymś przyłapać i ja wielokrotnie widziałem takie właśnie posty, że wrzucane były fragmenty komiksów, że na przykład ta Myszka Miki na kogoś donosi. No i oczywiście pojawia się ten tekst uszaty zbrodniarz. Żyjemy w Kaczogrodzie, ponad 11 tysięcy członków. Tylu fanów mamy właśnie tego uniwersum w Polsce.
1: Ale pewnie jest jeszcze więcej. Bo
0: pewnie
1: to
0: jest jeszcze więcej. Nie wszyscy o tym wiedzą, o tej grupce oczywiście. Tak. Więc o tym uniwersum będziemy jeszcze rozmawiać. Przypominamy, 100 lat dla Kaczora Donalda, który obchodzi dziś 92. urodziny, a przede mną siedzi specjalista w tej dziedzinie, w dziedzinie Kaczora Donalda, czyli Radosław Koch, Kacza Agencja Informacyjna. Za chwilę wracamy do rozmowy. Let me tie my shoes right quick.

0: Lack of Afro. No tego na mojej głowie to na pewno nie brakuje.
1: To jest popołudniowa w czwórce.
0: Ale Radosław też ma się czym pochwalić. Dwóch blondynów w studiu czwórki jeszcze w takich okolicznościach, że tutaj dużo żółtego koloru. Także wszystko się zgadza. Radek Koch, Kacza Agencja Informacyjna i rozmawiamy o ikonie popkultury. Jeden z najsłynniejszych przedstawicieli drobiu w kulturze popularnej, czyli Kaczor Donald, skończył dziś 92 lata, ale ma się dobrze, cały czas się rozwija. Nie widać po nim zupełnie, trzyma się tak jak Krzysztof Ibisz. No i właśnie, jak to wygląda współcześnie? Czy ten Kaczor Donald cieszy się w Polsce sporą popularnością? Tutaj mówiliśmy już, że żyjemy w Kaczogrodzie, ponad 11 tysięcy członków. Dużo masz znajomych? Czy ty jesteś właśnie w takiej bańce trochę kaczej i że wiesz, że sami znajomi, którzy czytają i oglądają Kaczora Donalda?
2: No trochę i tak i nie. To wiadomo o tym, że to jest trochę bardziej skomplikowane, ale wiadomo o tym, że sporo osób czytało tego Kaczora Donalda, szczególnie dawno temu, te 20-30 lat temu. Ale oczywiście wiadomo o tym, że wielu znajomych poznałem też na takim już prehistorycznym forum, które już nie istnieje, Disney Polska, gdzie tam właśnie wiele osób, fanów, największych fanów kaczek, którzy do dzisiaj różne treści tworzą w internecie, to właśnie stamtąd, tam właśnie poznałem, ale czy Kaczor Donald u nas jest jakoś bardzo popularny? Na pewno jest jakoś popularny, ale wiadomo o tym, że to nie jest taka popularność jak na przykład w Niemczech,
0: Skandynawii. Finlandia przede
2: wszystkim. Tak, tak, Finlandii, jak tam przyjechał na przykład Don Rosa, gdzie na przykład twórca Życia i Czasów Snego Sama Kwacza, to tam po prostu były takie tłumy, takie gigantyczne tłumy do niego. Po prostu tam Kaczor Donalda zna praktycznie każdy. A jeszcze Don Rosa stworzył komiks zainspirowany Kalevalą, czyli tą słynnym eposem fińskim, więc tam to jest po prostu, no tam taki Don Rosa to może pojawić się jako gość, nie wiem, jakiegoś programu po głównym dzienniku informacyjnym.
0: Celebrytą jest po prostu, a i to jest autentyk. Niektórzy Finowie kupują prenumeratę komiksów jeszcze nienarodzonym swoim dzieciom, no bo tam komiks naprawdę stoi na dosyć wysokim poziomie, w sensie jest dosyć mocno popularny, ale to wróćmy jeszcze do przeszłości. Kiedy się właściwie ukształtowała ta postać Kaczora Donalda w takiej formie, jaką znamy ją dzisiaj?
2: Znaczy, to zależy, czy mówimy trochę o postaci, czy trochę o wyglądzie. Ponieważ wygląd, to według mnie to gdzieś ten koło 38, 9, 40 roku, to gdzieś ten wygląd tu jest plus minus taki jak obecnie. Natomiast jako taka postać, bym powiedział, komiksowa, taką jaką my znamy z komiksów, to raczej to, co Karl Barks, czyli późniejszy na przykład twórca Sknerusa, Diodaka, Gogusia i całego tego uniwersum kaczego, w komiksach w drugiej połowie 40. Że on jednak tak jakby trochę tego Donalda rozwinął, dodał właśnie tego Sknerusa, całą rodzinę.

0: wszystko inne i tak jakby w tym momencie się wykrował taki stuprocentowy Donald, jakiego znamy obecnie z komiksów, czy na przykład skacze opowieści też później, więc gdzieś w tym okresie.
1: No właśnie, Radek mówi tutaj o latach 40. XX wieku i my się tutaj na chwilę zatrzymamy, ale zanim, no to ja mam pytanie do naszych słuchaczy. Uszaty zbrodniarz, czyli myszka Miki, czy kaczor Donald, który team wybieracie? Dzwońcie do nas 226452100. Kaczor Donald zdobył Oscara. Opowiedz o tym. To był rok 1942 i kaczor Donald właściwie został wykorzystany na użytek takiej trochę propagandy amerykańskiej w czasach II wojny światowej. O co chodziło?
0: Tak, tak. Ponieważ była krótkometrażówka, w której Donald budzi się w Niemczech.
1: W III Rzeszy, tak jest.
0: Tak, dokładnie. Początku, bo to było w tym momencie stworzone, bo to wiadomo, że to było w tym momencie i po prostu pracuje w fabryce broni. I ta krótkometrażówka jednak w tym zrobiła takie wrażenie, że no, dostała Oscara, a co do tego kontramyszka Miki, żadna krótkometrażówka z Mikim w roli głównej nie zdobyła Oscara. Ha,
1: no właśnie, no widzicie, a więc rynek po prostu filmowy zweryfikował. No to dzwońcie do nas, 226452100, a ten film, o którym mówimy, no to było Der Führer's Face, 42 rok, Oscar w kategorii krótkometrażowy film animowany, który ukazywał właśnie te realia życia w totalitarnym państwie. A ja powtarzam pytanie, uszaty zbrodniarz czy kaczor Donald, dzwońcie.

0: Milky Malgrap i utwór Just The Way You Are. I my właśnie kochamy Kaczora Donalda za to, jakim on właśnie jest, czyli takim pechowcem, trochę niezdarą. No i ta myszka Michi, która gdzieś tam się z niego śmieje. Wszystko jej się udaje. No po prostu nie mogę. Nie mogę z tą myszką Michi. Jeśli wy chcecie się opowiedzieć po którejś ze stron myszka Michi czy Kaczor Donald, no to numer znacie 226452100. A w studiu jest Radosław Koch, Kacza Agencja Informacyjna. Radek przyszedł do studia, przyjechał właściwie z samego Rybnika z komiksami, z książkami. Nasz Wielki Donald, tam jest jakieś opasłe tomiszcze, widzę, czarna okładka. Cóż to takiego, Radku?
1: Tak, Nasz Wielki Donald wydany 2 lata temu z okazji 90. urodzin Donalda. I to jest taki zbiór, taki przekrojowy, różnych opasłów.

0: opowiadań od adaptacji tej pierwszej krótkometrażówki po jakieś najnowsze komiksy.
1: No właśnie, bo tak jak jeszcze Radek mi zdradzał tutaj i pokazywał przed wejściem na antenę, ta krótkometrażówka, która pojawiła się na ekranie, tam Kaczor Donald był biały. Natomiast tutaj, w tej książce, on jest pomalowany na żółto.
0: Tak, tak. Prawie jak tutaj logo czwórki.
1: Prawie jak logo czwórki. Kiedyś Kaczor Donald był żółty, był bardziej okrągły, miał dłuższy dziób. No i teraz opowiedz mi trochę o tej serii, o tych seriach właściwie Mega, Giga i Gigant Mamut. Ja zbierałem te komiksy, muszę je odkopać, bo naprawdę były świetne. Na przykład to uniwersum osadzone Kaczora Donalda przeniesione do epoki lodowcowej. To był świetny komiks na przykład. Tak. Mitologia też była, prawda?
0: Tak, tak. Na przykład była adaptacja Odyseusza, Donaldyseusz, którą znajomymi się nabijami czasami, że to jest najlepsza adaptacja Odysei i nie ma znaczenia, co tam Nolan zrobi w tym roku, bo już powstał Donaldyseusz i to jest najlepsza wersja.
1: No to już w takim razie dziękujemy panu Nolanowi. Mamy tutaj Odyseję z Kaczorem Donaldem w roli głównej i to oni tutaj tak reagują, twórcy współczesnego Kaczora Donalda, na bieżąco, prawda? Bo ostatnio, teraz na początku czerwca, Kaczor Donald po piłkarsku. Nadchodzi tak. Mundial 2026, więc musiał się taki pojawić.
0: Dokładnie. Zresztą jest i tak jakby zwykłym gigancie, i w specjalnym gigancie piłkarskim komiks. W tym zwykłym gigancie to nawet stricte nawiązuje do chyba do obecnego mundialu. Nie wiem, jak to dokładnie w tej historii jest, ale z tego powodu, że większość komiksów obecnie Disneya jest tworzonych we Włoszech przez włoskich twórców, to nic dziwnego, że Donald jest właśnie też fanem piłki nożnej, tej piłki nożnej, którą my to nazywamy futbolem, nie oczywiście futbolu amerykańskiego, więc to nie jest akurat nic dziwnego, że Donald, tak jak Włosi, kochają
1: piłkę nożną, tak. Włosi bardzo kochają, uwielbiają, to bardzo dobrze w takim razie, że tak to się tutaj zadziało i że Włosi nam tutaj tworzą głównie Kaczora Donalda, ale wątki polskie w Kaczorze Donaldzie, na przykład obwarzanek krakowski. Tak, opowiadaj.
0: Tak, tak. W jednym z Kaczorów Donaldów koło 10 lat temu pojawił się komiks, w którym Sknerus wpada na pomysł, żeby zainwestować w biznes owarzankowy, tylko tam przez pewien tam trafia, już nie pamiętam dokładnie fabuły, ale ostatecznie ląduje w dawnym Krakowie. Tam chyba jest jakaś przygoda ze smokiem.
1: Bo oni chyba polecieli tam do Krakowa, ale się okazało, że za duża konkurencja. Jakoś przenieśli się do przeszłości, nie?
0: Coś takiego.
1: Do takiej dalekiej przeszłości.
0: Coś takiego. I tutaj mamy nasz stricte komiks i w Krakowie, i właśnie pokazujący owarzanki, i po prostu pokazujący, no, pięknie i rynek, i chyba Wawel, i pokazujący właśnie, nawiązujący do legend o smoku krakowskim. Więc naprawdę to piękna reklama Polski.
1: Ale to pociągnijmy właśnie jeszcze ten wątek, bo była także Maria Skłodowska-Curie, było Euro 2012.
0: Tak, też było. Donald i Goguś przylecieli na mecz otwarcia.
1: O proszę, no to się musieli trochę zawieść. Chociaż pewnie, a było napisane, komu kibicowali?
0: Nie było napisane. Nie, chyba nawet nie było powiedziane, kto mecz, jaki tam jest.
1: Okej. No ale ważne, że ten wątek się pojawił. Radek Koch jest w studiu czwórki. Kacza Agencja Informacyjna. Dziś Kaczor Donald obchodzi 92. urodziny. 9 czerwca 1934 roku zadebiutowała Mądra Kurka. To była taka pierwsza krótkometrażówka z udziałem Kaczora Donalda, ale on tam miał rolę bardziej drugoplanową. Był żółty, jak nam tutaj opowiadał Radek. My dalej o Kaczorze Donaldzie będziemy rozmawiać, bo to jest naprawdę ciekawy temat. Na przykład Białe Kruki albo Zaginione Historie, Zaginione Komiksy. O tym za chwilę sobie porozmawiamy, a wy możecie do nas dzwonić pod numer 22645 2100. Uszaty zbrodniarz czy Kaczor Donald?

0: No i komu się przypomniały dawne lata Crazy Frog, ale to Lil Nas X i utwór Here We Go.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: No i jak takie słowa padają na X-ie czy na Facebooku pod postami, właściwie w postach Fabrizio Romano, to wiadomo już, że będzie jakiś wielki piłkarski transfer. Ale my nie o piłkarzach dziś, choć do Mundialu Wielkiego 2026 już tylko dwa dni. My o kaczorze Donaldzie, który dziś świętuje urodziny, a przede mną siedzi specjalista od kaczora Donalda, kaczkofan. Tak znalazłem też taki opis twój, kaczkofan, to jest dobre
2: tak,
0: określenie?
2: Tak. Nawet mam taki nick na Instagram. No tego używam trochę za rzadko, żeby ten, ale mam.
0: Ale bardzo ładna nazwa jest Kacza Agencja Informacyjna. To jest naprawdę bardzo zgrabne tutaj określenie. Radosław Koch, no i właśnie, Kaczor, Donald i Białe Kruki. Czy są jakieś komiksy, które gdzieś może zaginęły, albo które bardzo trudno dostać?
2: Ja powiem, jak jest prawdopodobnie, czyż nie powiem na 100%, najbardziej cenny komiks Kaczora Donalda w Polsce. Jest, są to urodziny Kaczora Donalda, ale nie ten tom Nasz Wielki Donald, co był wydany teraz, tylko tom z 94 roku, wydany z okazji 60-lecia Kaczora Donalda. I to jest nieduży tomik, chyba tam ma ze 100 stron, a on obecnie tak na aukcjach chodzi już po kilkaset stów, jeśli już nie tysiąc, tysiąc kilkaset, więc to już jest, no, spory biały kruk, jak na polskie warunki.
0: No to jest naprawdę drogie, ale jest dostępny, tylko po wysokich cenach.
2: Bardzo rzadko się zdarza, ale jest. Ale znaczy, jeżeli tam pół roku poczekasz, rok poczekasz, to da się znaleźć.
0: I to normalnie Egmont wypuszczał?
2: Tak.
0: Okej. A była taka sytuacja, że ktoś inny wypuszczał komiksy Kaczora Donalda, czy raczej Egmont od samego początku w Polsce?
2: Przed wojną, to wtedy tak.
0: No to tak.
2: Tak,
0: to
2: ale obecnie nie. Różne oczywiście jakieś tam, z innymi bohaterami Disneya to wydawali, ale w Polsce nie. A, było w Gazecie Wyborczej, w dodatku były paski, niektóre klasyczne.
0: A, takie krótkie komiksy.
2: Tak.
0: Ale to nawet tutaj w Gigancie też, jeśli dobrze pamiętam, w niektórych tych seriach na końcu też były takie krótkie komiksy z Kaczorem Donaldem. Nie wiem, czy Myszka Miki też tam była
2: obecna.
0: Nie,
2: tam akurat były z Kaczorem Donaldem. Kaczor. Też były takie bardzo stare właśnie z lat 40.
0: No dobrze. Jeśli chodzi o datę urodzenia Kaczora Donalda, no mówimy tutaj, że 9 czerwca 1934 roku. Są różne teorie, różnie też się na to wskazuje, natomiast zostańmy tutaj przy tej dacie, ale czy są jakieś teorie spiskowe związane z Kaczorem Donaldem?
2: Raczej na pewno, nie wiem. Raczej wydaje mi się, że więcej teorii jest z Mikim, przez to z tego powodu.
0: No to opowiadaj, no to jest akurat niedaleko, pada jabłko od jabłoni.
2: Ale nie z Mikim, to raczej teorie, raczej nie, z Donaldem to najbardziej, tak w sumie teoria jaka jest, to jest związana z siostrzeńcami. Czyli tak pośrednio z Donaldem, czyli kto jest ojcem siostrzeńców.
0: No
2: tak
0: właśnie.
2: Jakby to jest tajemnica, która nie została w żaden sposób wyjawiona. Don Rosa, kiedy

0: w jednym komiksie chciał w takiej krainie za górami, za lasami pokazać jakiegoś kaczora, tajemniczego kaczora. Tam chyba ten komiks nie miał mieć ostatecznie odpowiedzi, czy ten tajemniczy kaczor był ojcem świeszczeńców, ale miała być lekka sugestia. Niestety akurat to nie weszło finalnie do tego komiksu, są tylko szkice z tego, więc widocznie chyba nie chciano po prostu tego tematu poruszać.
1: Ja pamiętam, jak kupiłem sobie kiedyś, właściwie to rodzice mi kupili, gazetkę Kaczora Donalda, a w niej było drzewo genealogiczne. Jak to tam wszystko wygląda, te powiązania, kto z kim, Kaczor Donald. Ja byłem zachwycony absolutnie, że mogłem zobaczyć całą tę kaczą rodzinę, ale właściwie no, było bardzo dużo postaci w tym drzewie, ale one chyba nie wszystkie trafiły do komiksów. Jakie są takie najbardziej nietypowe postacie, które gdzieś pojawiały się tutaj w komiksach Kaczora Donalda, oprócz tych wszystkich nam znanych, czyli Kaczor Donald, Daisy, siostrzeńcy i tak dalej.
0: Tak, czyli ja nie wiem, czy teraz nie przekręcę, ale jest coś, jest taki jeden z kuzynów Donalda, Fiskat, ma pseudonim Kaczydziób, czy coś takiego. Aha. To on jest chyba pokazywany na tym drzewie jako, nie wiem, czy on nie jest pokazywany jako brat Dziobasa, czy coś koło tego. Okay. On tam gdzieś pojawił się w kilku komiksach. Nigdy się tam chyba zresztą z Dziobasem nie pojawił w żadnym komiksie, już nie pamiętam, jak to jest. Ale po prostu czasami się zdarza, że po prostu są jakieś takie postaci, które gdzieś tam jeden, dwa razy zostały pokazane i one gdzieś w tym drzewie zostały umieszczone.
1: No dobra, a Sknerus McQuatch, hit czy kit? Jak oceniasz jego postać?
0: No hit! Chociaż
1: taki
0: na przykład
1: dusigrosz mocny.
0: Tak, chociaż na przykład w komiksach ze Superkwękiem często właściwie Sknerus był pokazany jako ten taki strasznie zły miliarder, który po prostu wyciska z Donalda wszystko, co się da.
1: Wszystkie soki. A Super Kwęk, no bo tutaj właśnie mamy na stole czwórkowym tutaj w naszym studiu giganta i na okładce jest Super Kwęk, czyli taka nieco inna odsłona Kaczora Donalda.
0: Tak, chociaż oryginalnie to jest bardziej mściciel niż superbohater, ponieważ to jest postać stworzona przez Włochów, która na wzór Diabolika. I on właśnie był stworzony głównie po to, żeby Donald mógł się w jakiś sposób mścić na Sknerusie, mścić się też na...
1: A na myszce Miki?
0: Nie do końca, a w tym wypadku nie. W tym wypadku nie, ale Sknerus właśnie często w tych starych włoskich komiksach był pokazywany jako właśnie bardzo zły miliarder i właśnie to po Superkwęk potem właśnie poszedł bardziej w stronę takiego superbohaterstwa.
1: No dobrze, Radku, najbardziej creepy komiks Kaczora Donalda, taki, że włos się na głowie jeży, włosy stają dęba.
0: Trudno mi teraz powiedzieć. No nie, naprawdę. A czyli tu wspomniałeś.
1: Ja przeglądałem sobie fora i tutaj dużo osób wskazywało na taki najmroczniejszy komiks z Kaczorem Donaldem. Pod tytułem ten komiks miał taki tytuł Kaczor, którego nie było. I to z okazji 60. rocznicy powstania postaci. 94. rok.
0: Tak, i to jest u nas wydany akurat chyba z 20 lat później, ale jest to komiks, w którym jest pokazany świat bez Donalda. I tam po prostu siostrzeńcy są wielcy, Daisy chyba jest jakąś też dużo gorszą kaczką niż zwykle. Ja wiem o tym, że odnośnie Daisy też różni fani mają różne opinie.
1: No bardzo mnie denerwowała. No ten tyle się stara, walczy, zabiegał o nią tak mocno, a ona z kim? Z Gogusiem cały czas kręciła
0: na boku.
1: No tam
0: to różnie jest. Tam.
1: Czyli co, taka moda na sukces trochę kacza.
0: Tak, tak.
1: Ze wszystkimi właściwie. No dobra, no jeśli chodzi właśnie o tego kaczora, która nie było, tak, bo to tam było coś takiego, że on miał urodziny i że potem nagle on gdzieś tam ma jakąś serię takich tutaj błędów, porażek, jakiś dżin się pojawia.
0: Tak, dżin i życzy sobie, żeby nigdy się nie urodził, no i potem widzi, jaki jest kaczor bez niego.
1: Ale słuchaj, ten Kaczor Donald, to on tam też ma za parę tutaj tych wad miał, za kołnierzem, tam ma parę takich kwestii, bo przecież był taki jeden komiks, dość brutalny, Goofy się topi, a ten zamiast mu pomóc, to jeszcze, bo ma przywiązano, tam przywiązał mu do nogi kotwicę, jeszcze wrzucił tę kotwicę.
0: Tak, tak, ale to jest historia bardzo stara, ale taka, wiadomo, jak się popatrzy na te stare animacje Disneya, to tam często właśnie były dość brutalne rzeczy.
1: Bardzo, bardzo tak, bardzo ciekawe też te kwestie były. Natomiast powiedz mi jeszcze na koniec, czy są jakieś zloty fanów Kaczora Donalda?
0: O, stricte u nas nie ma, czyli na przykład we Włoszech są, u nas to...
1: A jakie miasta głównie?
0: Teraz nie powiem.
1: Okej, ale Włochy, tam
0: tak,
1: oni mocno
0: Włoszech,
1: stoją kaczorem.
0: Nie wiem, czy to przy okazji jakichś festiwalów, znaczy najczęściej to jest związane z jakimiś innymi festiwalami komiksowymi. No to... U nas to wiadomo o tym, że jeżeli przyjedzie jakiś głośny twórca kaczych komiksów, to wiadomo o tym, że wszyscy fani się z tego powodu pojawią.
1: No to Radek, ty jako głowa i mózg kaczej agencji informacyjnej, jakiś zlocik tutaj. Jeśli nie 2026, to 2027. Ja bym się pojawił w takim razie.
0: Zobaczymy, co się uda zrobić.
1: No to dobra, ja trzymam kciuki. Jakiś polski zlot fanów Kaczora Donalda, który dziś obchodzi 92. urodziny. A razem ze mną był Radosław Koch, czyli kaczko

Kofan, Kacza, Agencja Informacyjna. Radku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i że byłeś razem z nami. Wysłuchacie Czwórki Polskiego Radia. No i właśnie, to co już teraz leci, to Disgusting Sisters i Weirdo Magnet. Zostańcie razem z nami.

0: No i tak właśnie zmysłowo nam Disgusting Sisters zaśpiewały za 10 minut godzina 16.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Która powoli dobiega końca, a to oznacza, że Jacob Jamrozek już za chwilę przy mikrofonie.
2: A możesz po niemiecku teraz?
0: Jakob Jamrozek.
2: A, to dobrze? Mi się podoba. To teraz hiszpański? Bo zaraz wiedzie Suahili, chciałem ci powiedzieć.
0: A po hiszpańsku teraz, tak?
2: Nie.
0: José? Nie, to jest Jaś.
2: Jose?
0: Jose?
2: Nie, to Jan chyba.
0: To jest Jan chyba. A Jakub?
2: Ale czekaj, ładnie zacząłeś po francusku.
0: Jacques.
2: Podoba mi się, podoba. No i teraz to Suahili na koniec już.
0: Suahili. Jakob Jamrozek. Nie wiem, muszę sprawdzić. Teraz mnie zachęciłeś,
2: żebym sprawdził. Poliglota, poliglota.
0: No dobrze, Jakubie, powiedz mi, czy ty czytałeś Kaczora Donalda?
2: Czytałem, miałem niektóre wydania komiksów, no i dwa, to była też jedna z moich ulubionych wieczorynek, bo pamiętam, że jak byłem mały i po wiadomościach pojawiały się bajki w telewizji, w programie pierwszym telewizji polskiej, no to wtedy najgorszym oczywiście wyborem było Lipient Messi, czyli ten program, którego bały się wszystkie dzieci do nauki angielskiego.
0: Ten czarodziej taki i ta dziewczynka z chłopakiem, nie? W tych kolorowych włosach.
2: Beznadziejne to było, natomiast Kaczor Donald to obok Smurfów była jedna z moich ulubionych kreskówek.
0: Tak, a jeszcze dodaję Garfielda w takim razie, taki tam, kurczę, już nie pamiętam, kto to był. Tak, kot, ale ten taki dubbing był świetny, takim znudzonym, ironicznym głosem. No i oczywiście lasagna, jego ulubione danie. No tak, no Kaczor Donald 92 lata dziś obchodzi. Ja muszę wyciągnąć naprawdę z domu rodzinnego, bo naprawdę miałem bardzo dużo tych komiksów. Wieczorynka, no to był wynalazek dopiero, co? Ale no już nie ma, już nie ma. Na pewno.
2: Ale wiesz, co było jeszcze w Kaczorze Donaldzie? Ta trójka jego, to byli
0: siostrzeńcy.
2: Siostrzeńcy, chociaż
0: zawsze... Zyzio.
2: Tak. Też ich lubiłem.
0: Oni bardzo fajni, zawsze urozmaicali te historie kacze. No dobrze, a teraz ty nam będziesz urozmaicał po godzinie 16. Cóż takiego się pojawi?
2: No ja wiem, że niektórzy lubią przypieczone na grillu chociażby kaczki. My dzisiaj też będziemy rozmawiać o tym, czy jesteśmy przypieczeni na plaży, czy nie. Goła klata, czy koszulka? Czy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy nie? Bo niedługo będzie taki wybór przed nami, że albo jechać na plażę z tym, co mamy w

0: swoim ciele i się zaakceptować i zdjąć tę koszulkę i leżeć i się grzać, albo ewentualnie powiedzieć sobie, nie, to ja odpuszczam, bo ja nie chcę się porównywać do innych i nie chcę, żeby na mnie patrzyli, jak te fałdy mi gdzieś tam szaleją. No i jeszcze trzecia opcja, tej nie polecam w ogóle, mianowicie jakieś diety cud, żeby w miesiąc zgubić powiedzmy 15 kilo.
1: O tym nie, wszystkim dzisiaj ewolucja, będziemy rozmawiać. Nie rewolucja, jestem team powolnego
0: No i Jędrzej
1: zmieniania.
0: Załatwił nam dzisiaj audycję. Do usłyszenia jutro.
1: Trzymajcie się, ja na pewno mówię wam papa, Jędrzej Rosiewicz, razem ze mną była Alicja Mucha i w drugiej godzinie Kuba Szczepaniak, a już za chwilę Kuba Jamrozek i audycja Pogadajmy. Zostawiam was z utworem od Tate McRae, Sports Car, no to na koniec ścigamy się super szybkimi wyścigówkami. Do usłyszenia jutro o 14:00.

0: Autopromocja.
1: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
2: Nie zniechęcaj się.
1: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójt.

0: wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy...

0: profession. That's a session quickening up my profession.
1: I wybiła godzina 16.
2: Pogoda.
1: Od zachodu nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie deszcz i ochłodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Małopolskę i Podkarpacie, mówi dyżurny synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
3: Miejscami tym burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do około 25-35 mm, natomiast silniejszych burz spodziewamy się na wschodzie województwa śląskiego oraz w Małopolsce, gdzie punktowo te burze mogą przynieść nawet do około 45 mm deszczu i tam właśnie z tego powodu obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Dodatkowo w trakcie burz spodziewamy się porywu wiatru do 75 km na godzinę i miejscami może padać również grad.
1: Po południu na wschodzie kraju jeszcze ciepło, od zachodu na pływa natomiast obecnie chłodniejsze powietrze.
3: Na zachodzie kraju już mamy chłodniejszą aurę, bardziej pochmurną. Tam miejscami pada deszcz i tam temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na nizinie szczecińskiej do około 25 na Dolnym Śląsku. Natomiast w centralnej i wschodniej części kraju, tu gdzie jeszcze nie dotarł front atmosferyczny, który przyniesie nam dzisiaj przelotne opady deszczu i burze, jeszcze na termometrach ciepło i przyjemnie. Dziś maksymalnie do 30 stopni Celsjusza zobaczymy m.in. w Warszawie, w Kozienicach, ale też na wschodzie województwa świętokrzyskiego czy na północy Podkarpacia.
1: A jutro w całym kraju chłodniej, w centrum i na wschodzie temperatura spadnie nawet o 10 stopni Celsjusza.
2: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczełydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

0: Joy w czwórce, tak witamy was muzycznie. Wtorek, 9 czerwca, dzień dobry, witajcie, cześć.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Jest czerwiec i co się niedługo zacznie? No to, o czym formacja Nieżywych Schabów śpiewała, kiedy ja schabu jeszcze nie jadłem, za to oglądałem namiętnie, może nie Świnkę Pepę, bo to nie moje czasy, ale na przykład Kaczora Donalda.
2: Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato.
0: No lato i będą wakacje i będziemy wyjeżdżać i będziemy się rozbierać na plaży. No albo tej plaży będziemy po prostu unikać. No bo umówmy się, żyjemy w kulturze fit, w której jak się okazuje wygląd ma znaczenie. I teraz albo sobie pojedziemy na wakacje z tym wyglądem jaki mamy i będziemy się tym cieszyć, albo będziemy na tych wakacjach rozebrani i non-stop będziemy zajmować się tym, że nie wyglądamy tak jakbyśmy chcieli, albo w ogóle odpuścimy sobie wyjazd, no bo nie zdążyłem z formą na to lato. Jest też czwarta opcja, tej nie polecam, na siłę będziemy szukać diety cud, która w miesiąc ma zrobić z nas bogów. I co wy na to? Goła klata czy jednak koszulka? Czy wy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy absolutnie nie? Dzisiaj czekam tylko na szczere telefony. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Z tego co widzę, Magda Żelazowska już na leżaku, no a my kłócimy się o krem z filtrem. Kuba Szczepaniak i Kuba Jamrozek, czekając na wasze telefony 226452100.

0: 45-2100, bo tak zadzwonić do radia i powiedzieć, czy woli się być na plaży z gołą klatą, czy jednak w koszulce, no to podejrzewam, jest pewnego rodzaju wyzwanie, ale liczę na was. Wy przejmujecie się opinią innych, kiedy jesteście na wyjeździe, jesteście na plaży, kiedy wchodzicie do wody na przykład, te oczka zerkają na innych, że on ma sześciopaka, ja nie. Jak to u was wygląda? 22-645-2100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Cały świat zwiedziła i teraz pojawiła się w naszym studiu Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka, szeroko działająca między innymi na Instagramie. Dzień dobry, cześć Mileno.
3: Dzień dobry.
0: Ale z tym światem zjeżdżonym to chyba nie przesadziłem.
3: Światem może nie, ale Europę na pewno. Chociaż ostatnio w marcu udało mi się odwiedzić Argentynę i Brazylię. A później wybieram się też może w jakieś bardziej egzotyczne rejony.
0: Ja już wiem jakie. Już oferowałem się, że mogę wejść do walizki i jechać nawet w luku bagażowym. Słuchaj, a ty obserwujesz czasem to, jak ludzie w różnych miejscach, szerokościach geograficznych zachowują się na plaży?
3: Tak, obserwuję.
0: I jak się zachowują?
3: Długo by mówić, ale rzeczywiście czasami brakuje nam, bo mówię nam jako ludzie, tak, jako gatunek ludzki, brakuje nam podstawowych zachowań, jeżeli chodzi o zachowanie czystości, bądź kulturowo, tak, jakie są zachowania na plaży, taki savoir vivre, można powiedzieć, turysty. No to też czasami pozostawia wiele do życzenia.
0: No, tu podejrzewam, że jest faktycznie wiele do zrobienia, a jeśli chodzi o takie kwestie, jak ludzie podchodzą do tego, jak wyglądają, do swojego ciała.
3: Tak, no to generalnie widzę takie zachowania, no bo ja obserwuję też to, co ludzie jedzą, ale rzeczywiście no, obserwuję to, co reprezentują sobą, tak, też jak wyglądają. Wyłączoną mam już od dawna ocenę, bo człowiek z marszu rodzi się już, nawet czytałam ostatnio takie badania, że nawet małe dzieci oceniają, tylko tego nie widzą, znaczy tylko tego nie mówią, przepraszam, bo nie umieją jeszcze, ale no tak, ja mam taki kierunek zawodowy, że gdzieś to mnie to interesuje, ponieważ w różnych właśnie krajach czy kulturach, gdzie kuchnia jest inna niż Polska, jest to bardzo ciekawe, ponieważ zawsze staram się zauważyć coś i obserwować na przykład, jeżeli, załóżmy na to, wracając do mojej podróży marcowej, kuchnia Ameryki Południowej jest dość specyficzna, ale na przykład dzięki temu, że wiem, jak ona wygląda, to widzę, jakie kłopoty zdrowotne mają tamtejsi ludzie, że choroba otyłościowa jest na wysoką skalę, natomiast nie chcę powiedzieć może, że się nie dziwię, chociaż nie ma tam takiej edukacji przez to, ale jeżeli zachowują się w określony sposób żywieniowy, no to ja się nie dziwię temu, jak wyglądają, ale to w ten sposób oceniam, a nie oceniam tego przez pryzmat, że... No,
0: nie wyszykował się na lato na przykład,
3: tak,
0: nie ma sześciu,
3: tak, absolutnie, sześciopaku. Absolutnie. Patrzę pod kątem zdrowotnym, bo zauważmy jedną rzecz, że masa ciała nie zawsze jest wyznacznikiem zdrowia, absolutnie, szczególnie szczupłość.
0: Ciekawy jestem, co na ten temat ma do powiedzenia nasz słuchacz Michał. Dziś pytamy was o gołą klatę albo koszulkę. Czy wy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy nie? Halo, halo, cześć Michale.
4: Cześć, cześć, witam was.
0: Ty już po wakacjach, no, czy przed wakacjami? Zdradź to jeszcze.
4: A, jeszcze przed.
0: A, czyli szykujesz formę.
4: Forma jest taka, jaką lubię i tyle.
0: A to mi się podoba.
3: A to ciekawe.
4: I tutaj właśnie jak usłyszałem audycję i temat audycji, od razu mi się nasunęło jedno naprawdę no, powtarzające się przysłowie, że nie ocenia się po prostu książki po okładce. Każdy ma się czuć z sobą dobrze, a nie dla innych. A po drugie, w większości ludzi, których spotkamy na plaży, pewnie w swoim życiu już więcej nie spotkamy. Więc nie ma się co przejmować tym, jak ktoś nas ocenia, a każdy się czuje w swoim ciele tak, jak lubi, jak chce.
0: To drugie to mi się bardzo spodobało, że faktycznie to są ludzie, których pewnie na oczy gdzieś tam w rowach nad morzem już nie zobaczę.
4: Milo. No dokładnie, dokładnie.
3: Być może, aczkolwiek jest też taka opcja, że może zobaczy kogoś, kto mu się bardzo spodoba, więc będzie próbował, może zawiązać jakieś znajomości, więc dlaczego nie? Albo w barze pobliskim, prawda? Stojący po lemoniadę.
0: A powiedz, jak to u ciebie wygląda? Ty jak jedziesz na plażę, to się faktycznie zupełnie nie przejmujesz, zdejmujesz koszulkę i cieszysz się tym, jak wyglądasz, czy jednak taki element porównywania trochę wchodzi w grę?
4: Nie ma takiego porównywania. Człowiek by po prostu psychicznie zwariował, jakby patrzył, o, ten ma super bicepsy, ten ma super klatę. Ja jadę wypocząć, zresetować głowę po całym, można powiedzieć, nie wiem, roku, pół roku pracy, wypocząć dla siebie, dla rodziny i tyle.
0: odpowiedział on. Bardzo krótko.

0: wszystko bardzo konkretnie i dziękuję ci za ten telefon. To gdzie te wakacje będą?
1: Tak szczerze mówiąc, to chyba te wakacje będą na Chorwacji tradycyjnie.
0: To ładnie. Z tego,
1: ale
0: co wiem,
1: to dopiero wrzesień.
0: Można tam z samolotem polecieć, można samochodem. Wiem, że już pociągi nawet jeżdżą, więc z Polski, więc to może być
1: ale
0: ciekawe.
1: Ale tradycyjnie samochód jak na razie.
0: Tradycyjnie samochód.

0: 00. Razem z nami Milena Nosek, która jest dietetyczką kliniczną i jest też psychodietetyczką. Mileno, czy ludzie przychodzą do ciebie właśnie teraz, w jakiejś takiej większej liczbie, kiedy zbliżają się wakacje i być może doszli do wniosku, że to jest ten moment, kiedy trzeba coś zmienić?
1: Teraz już nie, zdarzało się takie pomysły, natomiast jeżeli ktoś mnie już zna z szerzenia wszelkiej edukacji, to wie, że nie wyznaję takiego trendu, więc już nie mam takich klientów, przykro mi, ale bo bym chciała jeszcze przekazać, że to nie na tym rzecz polega, że nie możemy ulegać tej presji społecznej, że ta forma na lato tak zwana często wiąże się z tym, że to bardzo wyznacza, w jaki sposób ma ktoś wyglądać, a ja tego tematu bardzo pilnuję u ludzi, z uwagi na to, że dbam o nawyki, a nie o... Jestem w ogóle zwolenniczką kultury antydietetycznej, więc myślę, że dlatego ludzie, którzy mnie słuchają, no nie zgłaszają się, no wiedzą, co na ten temat myślę.
0: A wiesz, że chciałem clickbaitowo teraz powiedzieć, a za kilka minut porozmawiamy o tym, jaka będzie dieta cud, która sprawi, że w ciągu 3 tygodni będziecie wyglądać najlepiej na plaży.
1: To już znasz odpowiedź, bo nie ma takiej.
0: No to muszę wymyślić coś innego. Na razie powiem, że Milenar z nami zostaje, a pytanie do was brzmi: goła klata, czy jednak koszulka. Czy wy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy absolutnie nie? 22-645-2100. Telefon tylko dla odważnych.
2: Pogadajmy. 22-645-2100.
0: Jak się jest na plaży, to można słuchać Czwórki. Jak się słucha Czwórki, to co jakiś czas wpadają tam też nowości, między innymi te od Zary Larsson. Posłuchajcie sami.
2: Nowość na playliście.

0: 2100. Rozumiem, że mogą być też takie historie, że teraz się nie przejmuję, ale miałem taki czas w swoim życiu, kiedy na przykład unikałem wyjeżdżania na wakacje, bo wiedziałem, że tam trzeba się rozebrać, albo teoretycznie, biorę w cudzysłów, wypadałoby się rozebrać. Jakie są wasze historie? Złapcie za telefon, dajcie znać. 226452100.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka, która kilka minut temu uświadomiła mi, że mój chytry plan o tym, żeby pogadać o tym, jakie są dzisiaj diety cud, które sprawią, że w ciągu 3 tygodni będziemy znakomicie wyglądać na plaży, to nie jest najlepszy kierunek.
2: Tak, no ja tak powiedziałam, że nie ma, ale oczywiście gdybyśmy chcieli bardzo znaleźć, to są, tylko że moje stanowisko wobec tego jest negatywne, dlatego powiedziałam, że nie ma, bo nikomu bym nie polecała, ale oczywiście jeżeli mamy 3 tygodnie, no bo tyle, 2 tygodnie to już będzie za mało, oczywiście, że są, tylko że one są po prostu dla człowieka niekorzystne, niezdrowe. Są różne tak zwane detoksy, bo z detoksem one zazwyczaj nie mają nic wspólnego. Są różne posty. Są takie sposoby, gdzie można bardzo szybko stracić tkankę tłuszczową. Podkreślam tkankę tłuszczową, bo na początku tracimy wodę lub glikogen. I tutaj na wadze łazienkowej bądź w specjalnym pomiarze można zobaczyć, że w cudzysłów schudliśmy, natomiast to nie jest tkanka tłuszczowa, ale można już bez tam farmakologii ani wspomagaczy, tylko za pomocą żywienia i ruchu w połączeniu. Natomiast ryzyko jest takie, że będzie to efekt jojo, będzie narastająca frustracja, będziemy cierpieć z powodu permanentnego głodu, więc emocje wokół tego nie będą miłe i stąd ludzie sobie budują często taką też negatywną narrację, że dietetyka, dietetyk to są wrogowie, a zapominamy o tym, że to tak nie powinno właśnie wyglądać. Bo jeżeli ktoś się podejmuje, jakkolwiek to będziemy interpretować, diety, to jeżeli intencja jest taka, że zmieniamy nawyki, że wprowadzamy coś, dlaczego mamy poprawić na przykład swoje samopoczucie, bo chorujemy na coś, mamy diagnozę. Jeżeli wprowadzamy takie zachowanie dietetyczne, żeby się lepiej poczuć, no to tak. I to nie jest na pewno nic złego, ale jeżeli chcemy tylko schudnąć, bo właśnie wyjeżdżamy na wakacje, bo nie chcemy się wcisnąć w 2 rozmiary mniej, no to nie jest to dobry pomysł, czyli bo zawsze się odbije czymś negatywnym.
0: Kiedy słyszysz te hasła, jakiś post Daniela, posty sokowe, warzywne, to taki facepalm, rozumiem, pojawia się na twarzy. To nie
2: już
0: jest dobra
2: nie,
0: droga.
2: Wiesz, ja mam taką szeroką tolerancję i akceptację tego, co widzę i słyszę, że no, tak, nie robi to na mnie już wrażenia.
0: A dlaczego my w ogóle decydujemy się na to, żeby faktycznie ten miesiąc przed wyjazdem próbować coś zmienić? Bo to się wiąże trochę z tym, że my pojedziemy na te wakacje, no i tam znowu będzie to porównywanie. Skąd to się bierze?
2: Tak, albo będzie tak zwane popuszczenie pasa.
0: All
2: inclusive, wiesz, i wszystko...
0: Zapłacone trzeba korzystać.
2: Wszystko się dzieje. Ja chyba częściej spotykam się właśnie z takim przypadkiem, że tylko właśnie w zależności od tego, w jakim środowisku się pracuje, bo czasami ktoś jedzie na wakacje, żeby właśnie tam popróbować nowych rzeczy, zapoznać się z tamtejszą kuchnią, czy nawet jak jedziemy do Polski, to po prostu nie patrzeć na absolutnie na kilokalorie, bo na przykład ktoś robi to przez cały rok, a mimo to nie ma wymarzonej formy, więc mówi, a dobra, na wakacjach to już sobie pozwolę, bo po to są też wakacje. A druga część, drugi biegun, o którym ty mówisz, no to są rzeczywiście ludzie, którzy są zapętleni w swoich codziennych obowiązkach, ich takie dietetyczne podejście czy zdrowie nie jest priorytetem na co dzień i pojawia się na przykład wydarzenie, gdzie wiesz, to mamy zakorzenione też od wieku nastoletniego, od tego jak to było w domu, jak postrzegamy swoje ciało, sylwetkę i czy się porównujemy, bo jeżeli tak jest, no to jeżeli jedziemy na wakacje i pojawia się pomysł, dobra, zrobię teraz szybko formę na lato, no to pewnie dlatego, że albo jedziemy w grupie znajomych, no albo to są ludzie, którzy podlegają ciągle ocenie z zewnątrz i bardzo się nią przejmują, tak? Nie mają na tyle zbudowanego swojego takiego poczucia własnej wartości i wiedzą, że ich walory są inne niż wygląd, więc to jest bardzo złożone.
0: Bo ja podejrzewam, że też jest taka grupa. Pewnie często rozmawiamy o takich skrajnościach, że ktoś na przykład ma otyłość olbrzymią, no i faktycznie być może trochę się wstydzi, ale będą też ludzie, których określilibyśmy mianem

Midnight Sun od Zary Larsson to jest nasza nowość na playliście, po którą na pewno niejednokrotnie w czwórce będziemy sięgać. Goła klata czy koszulka, skoro o słońcu powiedzieliśmy? Czy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy absolutnie nie? Jakie jest wasze podejście? 226452.

0: wyglądających tak naturalnie, jak każdy inny, i to wciąż będą osoby, które nie będą chciały zdjąć koszulki na plaży, bo się będą wstydzić.
1: Tak, mamy bardzo wiele tych zachowań a propos tego. Myślę, że no jeżeli słucha nas właśnie ktoś taki, no to moją taką radą pierwszą jest, no może teraz jest za mało czasu, chciałam powiedzieć, bo dużo czasu ktoś ma, jak jedzie na wakacje wrzesień, październik, listopad, ale teraz, no to rzeczywiście na przyszłość to jest taka praca właśnie, żeby sobie odpowiedzieć na pytania. Zawsze ja polecam wziąć kartkę, długopis i w spokojnej atmosferze sam ze sobą, odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ja na przykład chcę schudnąć w 2 tygodnie albo 3 do wakacji, co mi to da, jakie będą tego efekty dla mnie i dlaczego tak bardzo przejmuje mnie ocena przyjaciół, bliskich czy obcych ludzi. I stamtąd myślę, że wypłynie bardzo duża wiedza i to dobrze temu człowiekowi zrobi, bo taka refleksja i naprawdę przewartościowanie pewnych rzeczy pomaga. I takie realne spojrzenie na sytuację. Czy rzeczywiście jestem oceniana przez pryzmat tego, ile ważę, czy przez to, co potrafię dać ludziom w trakcie wspólnego spędzania czasu, czy po co w ogóle mi te wakacje, bo jak po to, żeby ciągle się stresować, no to mija to się z celem, prawda?
0: Powiedziała Milena Nosek, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka. Ja zamknąłem drzwi na klucz, więc na razie jeszcze nie uciekniesz. Spokojnie, kiedyś
1: otworzy.
0: Nie mam
1: zamiaru, słuchaj.
0: Bardzo się cieszę z tego powodu. Pytanie do was. Goła klata czy koszulka? Czy wy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy nie? Dzisiaj telefony od tych odważnych, którzy nie boją się podzielić swoją historią.
1: 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: O dietach można rozmawiać, ale o dietach można też słuchać. Co powiecie na ten kawałek od wdowy, jego tytuł, i to nie będzie zaskoczenie, to dieta.

0: poniedziałkiem.
1: To wdowa o swojej diecie 226452100. Przyjdą wakacje, będziemy wyjeżdżać, będziemy na plaży i będzie trzeba zdjąć koszulkę. I co wtedy? Goła klata, czy jednak tę koszulkę zostawicie? Czy wy przejmujecie się opinią innych w takich miejscach jak plaża? Czy absolutnie nie? To jest schowane gdzieś głęboko w piachu albo za parawanem. Dajcie znać, złapcie za telefon 226452100.
2: Pogadajmy.
1: Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka razem z nami. Mileno, jeśli powiemy komuś, zaakceptuj siebie, jedź na wakacje i zdejmij koszulkę i się ciesz tymi wakacjami, to będzie fajne na kubek albo jako napis na koszulkę, ale nie wiem, czy nam ktoś uwierzy. Albo czy ktoś weźmie to do siebie na tyle, żeby faktycznie tak zrobić.
3: No to nie jest na pewno bardzo prosta rzecz do zrobienia. Absolutnie nie jest. Czasami jest to proces, więc tak jak właśnie przed przerwą mówiliśmy sobie, że jeżeli mamy więcej czasu, to możemy zacząć od refleksji na ten temat, właśnie po co zwracamy uwagę na wygląd, czy działa na nas ocena innych ludzi, czy się porównujemy. I tam znaleźć źródło swoich, można powiedzieć, też zmartwień, bo niektórych to martwi. Hasło zaakceptuj siebie jest...
1: Pokochaj siebie.
3: Takim, pokochaj siebie z takim sloganem, myślę. I jeżeli ktoś tak mówi, a zdarza się tak, że specjaliści też to mówią, to jest, wiesz, tego typu komunikat, jak człowiekowi z depresją powiesz... Nie przejmuj się, tak?
1: Albo komuś,
3: to jest
1: rękę,
3: bardzo złożone.
1: Jak to trener mówi, rozbiegaj to.
3: Tak, bardzo to jest złożone, więc myślę, że to nie jest dobry komunikat. Myślę bardziej, żeby właśnie taki człowiek sobie mógł dłużej pomyśleć nad tym, dlaczego tak ma. Bo znalezienie źródła takich myśli daje właśnie często rozwiązanie i niekoniecznie nawet musi się wybrać na złożoną psychoterapię, żeby to zrozumieć, ale nie jest to też zły pomysł, dlatego że często chęć porównywania się albo taki nawet automat w głowie się pojawia, że się porównujemy. To wynika właśnie z wychowania, z komunikatów, które słyszeliśmy w dzieciństwie od rodziców, od nauczycieli, bądź ze środowiska sportowego na przykład. Jeżeli, nie wiem, kobieta dorosła, kiedyś ćwiczyła gimnastykę artystyczną, tańczyła w balecie albo była modelką, no to stamtąd wzięła bardzo dużo, tak? I niekoniecznie tylko zawsze pozytywnych rzeczy. U chłopców na przykład tak, jeżeli ktoś miał skłonność do szybszego gromadzenia tkanki tłuszczowej albo nie miał dobrych nawyków z domu w sprawie odżywiania się i zabierał na przykład do szkoły jakieś przekąski albo kupował randomowe posiłki, to jakby ta masa ciała była cały czas wyższa i też mógł słyszeć w środowisku, tak, wiele takich komunikatów, które zapisują się bardzo łatwo nastolatkom, dzieciom i nastolatkom w umysłach i skutkują później kłopotami w dorosłości.
1: Powiedziałeś dzisiaj o tym, że do ciebie ludzie nie przychodzą raczej po to, żeby otrzymać dietę cud, bo ty w to absolutnie nie wchodzisz. Ale czy ten temat wakacyjny się pojawia w gabinecie, czy nie?
3: Tak, temat wakacyjny się pojawia, ale na przykład z uwagi na to, że mam tak zwane przypadki kliniczne, na przykład z chorobami jelit, bądź z tendencją do niedokrwistości, albo chorobą autoimmunologiczną stawów, no to tacy ludzie szukają dla siebie instrukcji, jak żywić się poza granicami kraju.
1: Czyli jak pojadę na to all inclusive, to co ja tam mogę jeść, jak mam jakiś jelitowy problem?
3: Też, albo nawet jeżeli jedziemy do Polski, to no, żywimy się w hotelach albo na własną rękę, to co na przykład wybrać w restauracji, w barze, w smażalni, żeby to tak bardzo nie zaszkodziło. I też pytają, czy taki dwutygodniowy pobyt na przykład zniweczy to wszystko dietetycznego, czy tych celów, które zostały osiągnięte, czyli lepiej się czują ci ludzie, to czy takie małe, drobne dyspensy będą miały znaczenie?
1: No to nie będzie cheat day, to będzie cheat days.
3: Tak, tak. Natomiast są rozwiązania w Polsce i za granicą. Mamy bardzo dużo już miejsc, które wychodzą naprzeciw różnym rozwiązaniom, chociażby żywność bezglutenowa, czy bardzo mi się też podoba to, że od kilku lat jest, że w menu restauracyjnych czy w bistrach są zaznaczone bardzo widocznie alergeny. Więc taka osoba oczywiście sobie wybiera różne posiłki, które jej pasują.

0: Zawsze możemy dopytać też obsługę, kelnerów, są też hotele i też w Polsce, gdzie realizują specjalistyczne diety. Więc słuchajcie, wszystko jest możliwe, tylko trzeba się dobrze komunikować, dobrze przedstawiać swój, można powiedzieć, kłopot dietetyczny i na pewno znajdziemy rozwiązanie.
1: A można się cieszyć tym wyjazdem? To znaczy, jak ja jadę za granicę i nie chcę zniweczyć tego, co wypracowałem przez ostatnie miesiące na przykład, to czy ja muszę być tam na sałacie, skoro chciałbym tego lokalnego jedzenia posmakować?
0: Na pewno nie, dlatego że tutaj też domniemam, nie jesteś na sałacie. Więc jeżeli wyjedziesz na wakacje, to ja właśnie w ten sposób uczę ludzi, żeby mogli jak najprościej i jak najbardziej z dużym prawdopodobieństwem przełożyć te założenia, które mają, będąc w trybie pracującym bądź obowiązków, na te wakacyjne. I oczywiście zmienia się tam styl życia, ale weźmy pod uwagę, że jeżeli jedziesz na wakacje, no to oczywiście w zależności od tego, jaki kto ma plan, ale zazwyczaj jest zwiedzanie, jest aktywność fizyczna, nawet czasami wyższa niż tradycyjnie, bo są różne ciekawe sporty, są animacje, są też tam zabawy, gry dla dzieci, w których też dorośli mogą brać udział. Są spacery, ponieważ chcemy poznawać okolice, miejsca, więc myślę, że to się jakoś wszystko równoważy.
1: Powiedziała Milena Nosek, która z nami jeszcze zostaje. Jeszcze te drzwi nie permanentnie zamknięte. No permanentnie nie, ale no na razie jeszcze, okej? Okay? Może tak być? 226452100. Pojedziemy sobie na wakacje. I teraz tak, czy ściągacie koszulkę na tych wakacjach i cieszycie się tym, jak wyglądacie? Czy jedziecie na wakacje, ściągacie, ale myślicie sobie, no ja to do końca tak nie wyglądam, jakbym chciał i będę się porównywał do tych, którzy są obok mnie na leżaku? Czy odpuszczacie sobie ten wyjazd, no bo nie zdążyliście zrobić formy na lato, czy, i tu jest to najgorsze, czwarta opcja, na siłę szukacie diety cud, która sprawi, że w miesiąc będziecie bogami. Jak to u was wygląda? Goła klata czy koszulka? Przejmujecie się opinią innych na plaży czy absolutnie nie? Czekam na wasze telefony. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: 17 minut pozostało do godziny 17. Goła klata czy koszulka? Przejmujecie się opinią innych na plaży czy nie? Wakacje przed nami, więc warto zrobić sobie taki mały rachunek sumienia. 226452100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Ja kiedyś tak miałem, że się wstydziłem na przykład rozebrać, ale co ciekawe, nie dlatego, że miałem za dużo kilogramów, tylko tak czułem, że za mało. Jestem takim patyczakiem, a inni rozbudowani, dobrze wyglądający, sześciopak na brzuchu. No niektórzy jednopak, bo tacy też byli, ale mimo wszystko to porównywanie gdzieś było. A ty tak miałaś?
3: Ja tak nie miałam.
0: Nigdy?
3: Nigdy, dlatego że też nigdy nie... Zawsze moja masa ciała była taka jakaś stabilna i myślę, że no mnie tak też wychowano, że ten wygląd jakoś tak nie powinien determinować mojego samopoczucia i moich relacji, więc ja to jestem za to bardzo wdzięczna, bo dzięki temu myślę też mogę pomagać ludziom i wiem, że tak jest, taki jest sens, więc no nie miałam tak.
0: I że jak teraz jedziesz na wakacje i patrzysz na ludzi na plaży, to ich nie oceniasz?
3: Staram się, chociaż czasami rzeczywiście no, są to myśli automatyczne, bo no, po prostu na przykład mi kogoś szkoda, albo widzę jakąś chorobę na przykład, to chyba to bardziej, albo no niestety właśnie ja myślę, że bardziej powinniśmy się zastanowić, wiem, że to w ogóle odbiega od tematu, ale na przykład nad tym, żeby wyrzucać po sobie śmieci, albo nie trzepać ręcznika w ten sposób z piachu, żeby przy okazji obsypywać sąsiadów.
0: Ja albo nie rozkładać parawanu tak, że
3: to oceniam i nie mówię, że nie. Natomiast no rzeczywiście, jak widzę kogoś z chorobą otyłościową i patrzę, co ma na przekąskę, no to budzą mi się jakieś tam myśli, tak? Ale absolutnie nie są to oceniające, bo wiem, że to jakby wieloczynnikowa choroba. Natomiast a propos jeszcze tak mi się przypomniało i to chyba może jest dobra przestroga a propos tych diet cud i szukania tego, że słuchajcie, to jest niebezpieczne, bo nie wiemy nigdy też, jak organizm nasz zareaguje. Jak wspomniałeś o tej szczupłości, to właśnie też sobie przypomniałam taki case study z mojego gabinetu, że rzeczywiście zrobiłyśmy z kimś, z jedną z kobiet taki eksperyment, że dobra, szybko tam, akurat nie do wakacji, tylko do jakiegoś tam wesela czy uroczystości rodzinnej. No i niestety stało się tak, że ta biedna kobieta nie mogła nic normalnie zjeść na tym weselu, bo od razu źle się czuła. Takie detoksy, czy to nie był detoks, ale mówię teraz ogólnie, abstrahując od sytuacji, że stosowanie różnych, i to jeszcze bez kontroli i bez konsultacji z specjalistą, różnych detoksów, postów, bardzo niskokalorycznych diet, wiąże się też ze zmianą mikrobiomu jelitowego, który odpowiada za nastrój, za poziom energii, za koncentrację, pamięć, za masę ciała również. Więc jeżeli my zaburzymy w jakiś sposób ten mikrobiom przez 2-3 tygodnie, a jest to możliwe, no to potem na przykład, nie wiem, lecimy do Maroka i spotykamy się zupełnie z innymi bakteriami i w wodzie, i w pożywieniu, i w ogóle wszędzie, więc nie wiadomo, jak ta nasza zubożona, bo być może tak się wydarzyć, zubożeni mieszkańcy naszych jelit się zbuntują w jakiś sposób, będziemy po prostu mniej odporni, więc to są nieprzewidziane czasami sytuacje, jak nasz organizm. Jesteśmy też w ogóle po każdej diecie redukcyjnej, czy ona trwa dłużej, czy krócej, jesteśmy osłabieni, bo jednak to jest deficyt, jednak zabieramy organizmowi energię, zabieramy dowóz paliwa po prostu, więc ten organizm musi sobie jakoś poradzić, adaptuje się, a nie każdy organizm, nie w każdym wieku i nie w każdym stanie fizjologicznym jest w stanie sobie tak samo poradzić, więc to uważam po prostu za niebezpieczne, dlatego nie dlatego, że jestem anty, ale tłumaczę właśnie, dlaczego jestem anty.
0: Jesteś też kobietą social mediów, bo tam cię można znaleźć jako specjalistkę. Dużo widzisz tam takich niebezpiecznych trendów, być może przedwakacyjnych, dotyczących tego, jak podchodzimy do

0: naszego ciała?
1: Oj, bardzo dużo. I jedną z przyczyn właśnie, dlaczego ta presja społeczna się odbija cały czas i wraca w traktowaniu właśnie, czy postrzeganiu zdrowia przez pryzmat szczupłości i kojarzenia z tym, oczywiście błędnego, no to bardzo dużo social mediów takich widzę niestety niebezpieczeństw, szczególnie dla młodych osób.
0: Kusi mnie, żeby spytać cię o te najgorsze trendy dietetyczne z internetu, tylko zawsze zastanawiam się, na ile to jest promowanie tych trendów, na ile nie, wymieniając ich nazwy. Ale jak skrytykujemy albo poddamy ocenie, to chyba nie będzie źle.
1: Ja myślę, że niestety może się komuś jakiś trend spodobać, bo jestem w takiej praktyce, że wiem, że może nie warto jednak.
0: Ale takie rzeczy są, rozumiem, że...
1: Są.
0: To nie, ale to też niełatwo zweryfikować potem profil kogoś, kto takie łatwe sposoby na trudne problemy nam daje.
1: Tak, natomiast jest też takie zjawisko jak, no, nawet jeżeli trener personalny, czy specjalista, ekspert, a nawet nie, ktoś, kto nie ma związku z wykształceniem, żeby edukować o zdrowiu, a dużo mamy takich ludzi, no to też ta osoba często promuje bardzo skrajne trendy i dobre, potwierdzone naukowo, i złe. Więc wówczas odbiorca trochę nie wie, ma dezinformację, prawda? Trochę nie wie, w co wierzyć, bo nie ma tam selekcji źródeł wiedzy. Więc to dlatego może być po prostu wątpliwe, bo ta biedna osoba oglądająca, zachwycona na przykład kimś, nie wie, czy ten post z wczoraj ma potwierdzenie naukowe, bo nawet nie wpada na to, żeby sprawdzić. No, nie musi, tak? Bo odpowiedzialność tego, kto publikuje treści, powinna być właśnie taka, żeby ktoś nie miał wątpliwości, żeby mógł uwierzyć i zastosować, i żeby nie stała mu się krzywda. Natomiast tak się nie dzieje. I to jest główny problem
0: z social media. No, to jest w ogóle trudne dla kogoś, kto też nie ma wykształcenia, bo dla ciebie rozumiem pyk i
1: no
0: jesteś
1: właśnie
0: w stanie się odnaleźć.
1: Tak, ja też rozumiem twórców, ale uważam, że jeżeli ktoś nie ma wykształcenia w danym kierunku, no to nie powinien się wypowiadać publicznie.
0: Powiedziała Milena Nosek, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka, i to jest kropka. Ja mogę otworzyć drzwi, a ty lecisz do świata i na wakacje. Chociaż jeszcze nie teraz.
1: Jeszcze nie mam wakacji.
0: Ale wiesz, warto mieć taką perspektywę, bo to zawsze sprawia, że przyjemniej się pracuje.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Goła klata czy jednak koszulka? Czy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy absolutnie nie? Dzisiaj czekamy na wasze historie. 226452100. Spodobało mi się dzisiaj to, co powiedział Michał, żeby podejść do tego tak, że faktycznie tych osób, które spotkamy na plaży, być może nie spotkamy nigdy w naszym życiu, chociaż życie lubi płatać też figle, więc różnie może być. Ale ciekawy jestem też, jakie są wasze inne historie, bo być może w swoim życiu mieliście tak, że wasz wygląd na plaży wam przeszkadzał, ale minęły lata, polubiliście siebie albo coś zmieniliście i teraz jest zupełnie inaczej, teraz jedziecie, zdejmujecie koszulkę, cieszycie się tymi wakacjami i jeszcze dodatkowo nie oceniacie innych ludzi. Albo oceniacie, ale tak nieświadomie. 226452100. Goła klata czy koszulka? Czy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy nie?
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
1: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
1: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
10: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.
16: Czwórka, radio i podcast.

0: To Confidence Man, Let Them Bells Ring. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Zaczynamy poważnie. 16-latek, który został ukąszony przez egzotyczną żmiję lewantyńską, jest w szpitalu, gdzie podano mu surowice. Prokuratura bada sprawę nielegalnej hodowli dwóch takich węży w Nowym Targu. O szczegółach Filip Droszcz.
2: Śledczy ustalają, w jaki sposób żmije trafiły do domu nastolatka. Gatunek ten nie występuje naturalnie w Polsce, a w południowej Europie i na Bliskim Wschodzie.
3: Żmija lewantyńska należy do pierwszej kategorii zwierząt szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Jest to gatunek o silnie toksycznym jadzie, którego posiadanie przez osoby prywatne jest w Polsce całkowicie zabronione.
2: Mówił Jarosław Stelmach z nowotarskiej policji. Mundurowi sprawdzają również, czy doszło do narażenia nastolatka na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. 16-latek został ukąszony podczas karmienia węży.
3: Nastolatek wymagał specjalistycznej pomocy medycznej i został przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie podano mu surowice.
2: Chłopak nadal przebywa w szpitalu. Niezbędną do leczenia surowice sprowadzono z Niemiec. W domu znajdowały się także inne gady, które były hodowane legalnie. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Węże zostały odłowione i zabezpieczone przez specjalistów. A jeśli chodzi o pogodę, dziś po południu na wschodzie kraju jeszcze ciepło. Od zachodu napływa natomiast chłodniejsze powietrze, a jutro? Jutro w całym kraju, w całej Polsce będzie chłodniej. W centrum i na wschodzie temperatura spadnie nawet o 10 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
4: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
5: Nie, nie zniechęcaj się.
4: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka.

0: Lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: To Trueno, rocznik 2002, prosto z Argentyny. Ciekawy jestem, gdyby jego muzyka była piłkarzem, to którym? Odpowiedzi na to pytanie pewnie teraz nie znajdę, ale mogę spytać was o gołą klatę, czy jednak koszulkę. Czy wy przejmujecie się opinią innych, kiedy jesteście na plaży, czy absolutnie nie? 226452100.
1: Na audycję Pogadajmy.

0: zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Zapraszam, zapraszam. Niecały miesiąc został do wakacji, no a wraz z początkiem sezonu urlopowego wraca też presja, biorę w cudzysłów, formy na lato, bo w mediach społecznościowych pojawiają się obietnice szybkiej metamorfozy. To kilka cytatów. Minus 10 kg w miesiąc, płaski brzuch w 14 dni, detoks przed urlopem, czy w końcu dieta, która odmieni sylwetkę przed plażą. Umówmy się, to wszystko sprawia, że czujemy presję. W takim razie, czy wy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy absolutnie nie? 226452100. Właśnie o tym rozmawiamy dziś do godziny 18.
0: Pogadajmy. 226452100.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Goła klata czy koszulka? Przejmujecie się opinią innych na plaży, czy w ogóle nie? To pytanie dziś do Was kierujemy w Pogadajmy 226452100. Razem z nami Franciszek Ostaszewski, psycholog i trener personalny z Uniwersytetu SWPS. Z tą uczelnią związany jest naukowo. Halo, halo, cześć Franku.
1: Halo, halo, cześć. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam wszystkich.
0: Słuchaj, my to się znamy od 100 lat, możemy być na ty.
1: Super,
0: w naszej rozmowie. Franku, czy zdarza się tak, że kiedy zbliżają się wakacje, to ty masz 100 razy więcej roboty, bo nagle wszystkim się przypomniało, że fajnie by było fajnie wyglądać na plaży?
1: No mam. Na pewno jak miałem takie najintensywniejsze lata pracy jako trener, to już w ogóle to było bardzo zauważalne. Także zdecydowanie, pokrótce odpowiadając, to jednak ten klasyczny motyw, że lato za rogiem, chcemy zrobić na szybko sylwetkę plażową, to zdecydowanie jest obecne. Zresztą tak samo jak początki roku i noworoczne postanowienia. To są takie dwa najbardziej wyraźne właśnie w tej branży wciąż rzuty osób, które trochę na gwałt właśnie często bardzo szybko chcą osiągnąć ile tylko się da.
0: Przewracałeś wtedy oczami i odpowiadałeś, nie no, cuda to nie tutaj.
1: No może nie przewracałem, ale starałem się jakoś tam jednak już od razu sprowadzić na ziemię trochę i jednak nie, że podcinać skrzydła czy odbierać jakieś ambicje, ale no urealnić to wszystko, jak ten proces tak naprawdę wygląda.
0: To skąd

0: się w ogóle bierze ta presja, że jak się zbliżają wakacje, to od razu pojawia się w głowie ta myśl, muszę schudnąć. To jest kwestia porównywania się czy tysiąca innych rzeczy.
1: Oczywiście pewnie jest bardzo dużo rzeczy, ale porównywanie się jasne na pewno jest ważnym czynnikiem. Natomiast presja, czy też w zasadzie powiedzmy przypomnienie sobie o tym, że najwyższa pora, to trochę bierze się stąd, że po prostu zdajemy sobie sprawę, że kurczę, rzeczywiście został miesiąc czy dwa do wyjechania nad morze. Wchodzi nad morze czy gdzieś na wakacje, tak? Wchodzi już wiosna, więc też zaczynamy się bardziej rozbierać, kolokwialnie mówiąc, tak? Już nie nosimy ciągle bluz, kurtek i wielu różnych warstw, tylko zaczynamy nosić tylko t-shirty, sukienki i tak dalej, więc jest to też jakiś dla nas sygnał na co dzień, jak te ubrania na nas wyglądają i to też może budzić pewne skojarzenie, że być może się zebrało przez zimę gdzieniegdzie za dużo i teraz to widać bardziej, no bo właśnie nagle zeszłoroczny t-shirt zaczyna być niepokojąco opięty i nie tam, gdzie trzeba, na przykład tak na bicepsach czy gdzieś, tylko na brzuchu. Więc to się wszystko kumuluje. No plus taka społeczne zagadnienia dookoła tego, związane z tym, że po prostu jak zaczyna być wiosna, to wszyscy na Instagramie czy w social mediach zaczynają z branży trenerskiej, no to przypominać i przywoływać właśnie, że ostatni moment, że lato tuż za rogiem, warto o siebie zadbać, więc to jest też taki po prostu branżowo-marketingowo dobry moment, więc jesteśmy tym bombardowani. No a z drugiej strony, po prostu wszyscy zaczynają sobie bardziej zdawać sprawę z tego, że rzeczywiście wyjazdy są coraz bliżej i to ostatni moment na działania. Często niestety to już jest zbyt późny moment na działanie, no ale na ostatnią chwilę rzutem na taśmę właśnie dużo osób też po prostu stara się w tyle, ile się da zyskać w ciągu tych ostatnich tygodni czy miesięcy.
0: Ja czasem widzę takich czy psychologów, czy być może ludzi zajmujących się dietetyką albo treningiem personalnym, którzy chyba robią wam trochę krecią robotę, to znaczy mówią, jesteś w stanie schudnąć w najbliższe 15 dni. Odezwij się do mnie, ja ci pomogę, powiem ci, jak to zrobić.
1: No, to jest od lat oczywiście obecne, żeby nie było, no każda branża ma, wiesz, swoje jakieś ciemniejsze strony, w sensie, czy osoby, które starają się, w cudzysłowie, trochę nieuczciwie, tak, na trochę ludzi ponaciągać, czy dużo obiecują, a rzeczywistość to potem inaczej weryfikuje, no ale co zarobili, to ich. No właśnie trochę bazując na tych nadziejach ludzi i trochę na tym, że rzeczywiście zostało mało czasu, to taka obietnica, że dołącz do mojego tutaj zespołu i właśnie do lata najbliższego, czyli w ciągu 15 czy 30 dni zrzuć 15 kilo i wyrzeźbi kratę na brzuchu i tak dalej, to też przemawia tak do ludzi, łapią się czego się da i jak ktoś, kto wydaje się profesjonalistą, no i często też ktoś, kto po prostu sam ma bardzo ładną, wypracowaną przez lata sylwetkę, obiecuje, że możesz wyglądać tak jak ja w ciągu następnego miesiąca, no to dla osób, które nie są specjalnie w temacie, tak, zaczynają dopiero chodzić w sport, w ruch czy w strefę fitness, to jest to wszystko bardzo po prostu kuszące i nie wiedząc, jak ten cały proces tak naprawdę wygląda, to kto by się na to nie złapał trochę, nie?
0: Ale czekaj, jest pierwsza połowa czerwca. Powiedzmy sobie, że lato, wakacje zaczynają się jednak w lipcu, tak traktujemy te dwa miesiące, lipiec, sierpień. Czy do tego czasu cokolwiek można zrobić, czy już jest naprawdę tak późno, że teraz to tylko samoakceptacja?
1: Nie, oczywiście, że można zrobić dużo, dużo dobrego. W ciągu miesiąca takim dla większości ludzi realistycznym i zdrową wartością kilogramów, które można zgubić w takie 30 dni, to jest gdzieś w okolicach 3-5 kilo. Jeżeli my myślimy o takim prawdziwym, zdrowym, normalnym procesie zrobionym z głową, no bo oczywiście głodząc się przez najbliższe 30 dni, to na pewno ktoś zrzuci ponad 10, natomiast jest tu super ważna kwestia, że samo zrzucenie 10 nagle kilogramów, to zwłaszcza jakąś głodówką, to wcale nie poprawi w fajny sposób sylwetki. Cera będzie popsuta, utrata mięśni może zajść, gospodarka hormonalna może być rozregulowana, już tam nie mówiąc o wahaniach nastroju, pogorszeniu snu i wszystkim innym, więc mówię o takim właśnie zdrowym, bez negatywnych konsekwencji, a wręcz właśnie z dobrymi konsekwencjami gubienie kilogramów, to 3-5 kilo w miesiąc jak najbardziej można zrzucić, zbudować kilogram mięśni, jak ktoś zaczyna, to na przykład też, jak ktoś jest bardziej zaawansowany, no to pewnie aż tyle mięśni nie zbuduje, ale trochę zawsze. Natomiast pomijając takie aspekty stricte liczbowe, to nawet jeżeli ktoś się dwa tygodnie czy tydzień przed wakacjami rzuci to złe słowo, ale zaangażuje w zdrowy tryb życia i zdrowe funkcjonowanie,

i zacznie wyrabiać jakieś nawyki, które z nim zostaną, na przykład na następne lata, no, może nie zdąży tak wyglądać idealnie, tak jakby chciał w ciągu do lipca tego roku.

0: nie wyrobi się stricte na te wakacje, to jeżeli dzień przed wakacjami zajdzie jakaś mentalna zmiana mówiąca o tym, że właśnie zaczynam od dzisiaj naprawdę funkcjonować inaczej i przygotowuję się na przyszły rok, no to super, nie? Więc pod takim trochę psychologicznym kątem, to właśnie nawet i w ciągu dnia można zrobić bardzo dużo dobrego dla siebie, ale odpowiadając właśnie bardziej do rzeczy, to no to ten miesiąc, to tak naprawdę to jest realistyczne myślenie o jakichś minus 3-4 kilogramach.
1: Powiedział Franciszek Ostaszewski, to mogłaby być puenta naszego spotkania, ale nie będzie, bo jeszcze mam do ciebie, Franku, wiele pytań. Franek jest psychologiem, jest też trenerem personalnym, zawodowo związanym z Uniwersytetem SWPS. Pytanie do was, to dla tych odważnych. Goła klata, czy jednak duża koszulka? Czy wy przejmujecie się opinią innych ludzi na plaży? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Pogadajmy.
1: Słuchacie, pogadajmy w czwórce, a dziś pytanie do was. Goła klata, czy jednak duża koszulka, czy przyjmujecie się opinią innych na plaży? No bo ten sezon wakacyjny się rozpoczyna, będziemy jechać na wakacje, no i ten pierwszy moment, kiedy zdejmujemy z siebie te tony ubrań, kiedy pokazujemy trochę golizny, no bo jedziemy po to, żeby trochę słońca zażyć jednak. Czy wtedy pojawia się wstyd, czy jednak duma? Zakładam, że tych emocji może być mnóstwo. 226452100. Goła klata, czy duża koszulka, czy przejmujecie się opinią innych na plaży. Razem z nami Franciszek Ostaszewski, psycholog i trener personalny, zawodowo-naukowo związany z Uniwersytetem SWPS. Franku, a ty miałeś kiedyś taki moment, że jak jechałeś na plażę, to się trochę wstydziłeś?
2: No pewnie. Ja to gdzieś tam właśnie te 10 ponad lat temu, kilkanaście lat temu, jak zaczynałem, powiedzmy, zaangażowanie w sport, czy właśnie jakoś zaczynałem interesować się tym całym światem i nabierać jakiejś większej świadomości siebie, czyli powiedzmy kończąc może gimnazjum, może gdzieś w trakcie liceum, to generalnie był u mnie taki okres wychodzenia z jakiejś właśnie mniejszej lub większej, ale nadwagi, czy właśnie ze zmagania, okres takiego zmagania się z własnym wizerunkiem i jak go poprawić.
1: Ale więc to wyglądało tak, że patrzyłeś, jak ktoś inny wygląda na plaży, a jak ty i...
2: Wiem, z czym to się, wiem, trochę z czym to się je i co ludzie mogą czuć. Wtedy, jako że byłem jeszcze taki względnie dorastający, to właśnie, tak jak mówisz, pewnie to były głównie porównania z innymi, plus po prostu patrzenie na siebie, jeszcze Facebook, Instagram i tak dalej, takie rzeczy, jeśli już były, to dopiero raczkowały, więc powiedzmy, że się tak na social mediach jeszcze nie zdążyłem naoglądać właśnie jakichś często wyidealizowanych, a w każdym razie jakichś pięknych sylwetek, których bym bardzo zazdrościł, chociaż już jakieś właśnie wstępne rzeczy na YouTubie dotyczyły.

0: kończący siłowni i tak dalej oglądałem, więc no oczywiście zazdrościłem różnych umięśnionych sylwetek tam oglądanych, ale generalnie tak, to porównywanie się z innymi na plaży, jakiś taki dyskomfort na obozach na przykład, jeszcze jak byłem właśnie młodszy, to względem rówieśników, którzy jednak wyglądali trochę inaczej, to wszystko było tak odczuwalne.
1: Ale rozumiem, że to nie było tak, że znalazłeś potem jakąś ulotkę z dietą cud, postawiłeś na tę dietę, a potem ten sport przyszedł.
0: Nie, natomiast dookoła kulturystyki to też funkcjonowały swego czasu, znaczy wtedy jak właśnie, jak ten taki obszar fitnessowo czy siłowniany powiedzmy dopiero wchodził na nasz rynek, to łatwo było się też złapać na różne takie zagraniczne wtedy chwytliwe programy w stylu właśnie, żeby wyrzeźbić brzuch w 30 dni robiąc po 2000 brzuszków dziennie i tak dalej, więc też tak jak i wielu innych trenerów czy wiele innych osób zaangażowanych w siłownię też miałem swój moment polegnięcia czy właśnie próby osiągnięcia jakichś spektakularnych rezultatów bardzo szybko właśnie będąc skuszonym tutaj jakimiś zagranicznymi obietnicami i właśnie zagranicznymi projektami i tak dalej, więc no trochę też ta przysłowiowa ulotka, można powiedzieć, że gdzieś tam dawno temu mnie skusiła.
1: Ale wiesz co, ja zawsze mam taki problem, bo jak ktoś mi w social mediach coś obiecuje, to bardzo często mówi to pewnym głosem, podaje liczby, no i tak myślę sobie, no to może zaufam. A z drugiej strony nie widzę tam jakiejś podstawy naukowej, tylko nie jestem w stanie każdej informacji dzisiaj zweryfikować, która szczególnie mówi o diecie, o tym, czy ja mogę schudnąć w ciągu kilkunastu dni, czy nie, co jest jakąś nową metodą, a co jest kompletnym farmazonem. Ja sam się trochę w tym gubię. Jak ty się odnajdujesz?
0: Już teraz to po prostu przez lata wprawy i już trochę właśnie wyrobienia sobie wiedzy, właśnie co jest realne, co nie jest realne, jak te procesy przebiegają fizjologicznie i właśnie co mniej więcej brzmi jak prawdziwa obietnica, a co już jest właśnie jakimś marketingowym naciąganiem. Mniej więcej śledzę naukową stronę właśnie siłowni czy sportu, diety i tak dalej, więc no właśnie jestem mniej więcej w stanie ocenić, co kto mówi. Natomiast tak dla osoby wchodzącej dopiero w ten świat, to jest to niezwykle trudne, ponieważ osób właśnie, tak jak mówisz, pewnym głosem mówiących, ładnie wyglądających, przedstawiających się jako trenerów z wieloletnim doświadczeniem i tak dalej, jest ogrom. Oni też często mówią zupełnie różne rzeczy i bardzo trudno jest się w tym nie pogubić. Jakimś wyznacznikiem jest to, jacy podopieczni, czy jakie przemiany stoją za daną osobą, tak? Czy ktoś właśnie stara się swoją firmę też podeprzeć tym, że jego jacyś tutaj podopieczni osiągnęli fajne efekty i też czy to nie jest, nie wygląda na coś naciąganego, w sensie, że te efekty są właśnie przedstawiane jako coś zrobionego w tydzień, w miesiąc, tylko właśnie w jakimś realistyczniejszym okresie w stylu od pół roku w górę, więc to jest pewien wyznacznik, ale nieogromny, no bo przemiany można odkoloryzować. Też no myślę, że na pierwszym miejscu po prostu powinno być to, czy ktoś w wszystkim, co opowiada, stara się tam, gdzie się da, dokumentować to linkiem do badań czy do jakichś opracowań naukowych. Bardzo ważnym wyznacznikiem też w każdej branży, myślę, eksperckości jakiejś tam będzie to, czy ktoś, na ile ktoś przedstawia definitywne twierdzenia mówiące, że zawsze coś najlepsze, coś dla każdego, nie, bezapelacyjnie róbcie to, co ja mówię i tak dalej, bo rzeczywistość naukowa pokazuje, że jednak najczęściej w wielu branżach dobrym punktem odniesienia jest mówienie, że coś zależy, że nie dla wszystkich, że przeważnie pewien dystans do treści, które się przedstawia, czy pewna, no właśnie, takie nieprzedstawianie kategorycznych, definitywnych, chwytliwych haseł.
1: To ja tylko mogę dodać, że tę rzeczywistą wiedzę przedstawia Franciszek Ostaszewski, który jest psychologiem i trenerem personalnym, zawodowo związanym z Uniwersytetem SWPS. Mam takiego znajomego, który mówi, że jak ktoś w internecie używa na przykład złotych liter, to on już mu z założenia nie wierzy, bo podejrzewa, że tam jakieś głupoty mogą się za tym kryć. Pytanie do was. Goła klata czy duża koszulka, czy przejmujecie się opinią innych na plaży? 226452100. Dziś do godziny 18 czekam na wasze telefony.
2: Daj znać, co o tym myślisz.
1: Być może plażowicz, być może kuracjusz, a może wakacjusz. Bartek razem z nami. Halo, halo, cześć Bartku.
3: Cześć. Cześć Kubo, witam słuchaczy.
1: Jak to u ciebie wygląda? Jedziesz sobie na wakacje, wychodzisz na plażę i co, zdejmujesz tę koszulkę i jak się czujesz?
3: Powiem w ten sposób.

0: I moja koszulka głównie jak się idę kąpać, ja ze względu na gabaryty nie przepadam za ściąganiem koszulki, ale to nie dlatego, że boję się oceny i po prostu lepiej się w tej koszulce czuję. Natomiast kąpielówki na dole, znaczy na dole zostają tylko kąpielówki, więc jakieś tam spodenki czy coś są zrzucane na spacery, czy do takiego bieżącego siedzenia z dzieciakami.
1: Ale rozumiem, ty nie jesteś z tych, którzy przejmują się jakoś konkretnie opinią innych na plaży. Czy jednak?
0: Nie, myślę, że nie. Szczególnie, że korzystam z uroków pływania na supie, czy z innych sportów wodnych. No i wtedy, oczywiście, że można by to robić w koszulce, ale nie, zupełnie mi to wtedy nie przeszkadza.
1: Musiałeś się tego nauczyć, czy tak masz po prostu, że lubisz siebie tak jak jest?
0: Ja zawsze jestem dość duży, więc jakoś z tym funkcjonuję i powiedzmy, że radzę sobie z tym. Że to jest problem innych ludzi, że są mniejsi.
1: O, to mi się podoba. Bardzo dobre podejście do życia. Podejrzewam, że wiele ułatwia. Bartku, wszystkiego dobrego. Dokąd na wakacje zdrać jeszcze?
0: No wyjątkowo w tym roku nasza miejscówka jest zajęta. W związku z tym jeszcze nie mamy konkretnych planów, ale byliśmy w długi weekend na plaży. No ja siedziałem w koszulce, ale córa była na tyle odważna, że poszła się kąpać. Dodam, że byliśmy nad Bałtykiem.
1: No to pozdrowienia dla córy. Mam nadzieję, że zdrowa.
0: Tak.
1: No, fantastycznie. Bartku, to ja ci życzę raz pomysłu na to, żeby spędzić jakoś tę resztę wakacji, a dwa takiego podejścia do życia, jakie masz dzisiaj, o jakim dzisiaj mówisz. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Kto wie, być może spotkamy się na jakiejś plaży bez koszulek. Goła klata czy koszulka? Czy wy przejmujecie się opinią innych na plaży, czy nie? 22 645 2100.

0: Z tej strony jestem z wami do godziny 18 i pytam, pytam o to, czy w waszym przypadku goła klata, czy jednak duża koszulka, czy przyjmujecie się opinią innych na plaży. Czekam na telefony 226452100, psycholog i trener personalny Franciszek Ostaszewski razem z nami. Franku, jak ktoś waży teraz 120 kilo, ma 1,80 m powiedzmy, albo 1,85 m i nawet do wakacji przez ten miesiąc czy pół miesiąca schudnie 5 kilo, no to koniec końców szału nie będzie, to nie będzie jednak jeszcze ciało Adonisa, ale jednak chce jechać na tę plażę, chce jechać na wakacje. I teraz co on może zrobić, żeby jakkolwiek dobrze się tam czuć?
1: Myślę, że po prostu już będą kluczowe wątki takie psychologiczne, czyli związane z zdaniem sobie sprawy, że tak o mojej wartości wcale nie świadczy to, jak wyglądam, że mogę być super wartościowym człowiekiem i właśnie pewnym siebie i który jest po prostu fajną osobą, fajną jednostką, zupełnie niezależnie od tego, czy jestem mniej, bardziej otyły, czy jak wyglądam. To jest, a powinno być po prostu dla wszystkich absolutnie czymś drugorzędnym w kształtowaniu swojej jakiejś wartości, czy w takim budowaniu poczucia, że to, co mogę zaoferować światu, tak, i to, jak ludzie mnie będą odbierali, dzieje się tylko przez pryzmat tego, jak wyglądam. Więc takie myślenie należałoby odstawić na bok i jednak skupić się na budowaniu poczucia pewności siebie i swojej wartości wynikającym z wszystkiego innego, co czyni mnie mną, tak, tego, co mam w głowie, tego, co mówię, jaki jestem, jak się czuję, jaki jestem dla rodziny, przyjaciół i tak dalej. A kwestie wizualne trochę należałoby odłożyć na bok, no ale wiadomo, że to jest trochę wyidealizowane gadanie i tak nie zawsze się da, więc no, bardzo zachęcam do tego, żeby zdawać sobie po prostu sprawę, że tak, no, wszystko jest procesem i że zaangażowanie się w ruch, zaangażowanie się w sport, rozpoczęcie jakiegoś procesu chudnięcia, no to już jest właśnie początek walki, to jest bardzo ważny krok, który powinien jakieś nasze zadowolenie i pewność siebie też podbudowywać.
0: Czyli nie rezygnować z plaży, z basenu, ze zdjęć właśnie z powodów kompleksów.
1: No nie, absolutnie nie.
0: Też tak sobie myślę, że przecież wakacje trwają kilka miesięcy, więc nawet jak ktoś teraz pojedzie na jakiś wyjazd i jednocześnie na tym wyjeździe stwierdzi, no dobra, to ja zaczynam moją przemianę, to przez te 2 czy 3 miesiące, bo wakacje mogą być też studenckie we wrześniu, trochę może zgubić, trochę tę sylwetkę zmieni.
1: No prawda, tak, no pewnie. Już 3 miesiące pracy to już jest naprawdę solidny okres, kiedy można właśnie i ponad tą dyszkę zgubić, równocześnie ćwicząc można też trochę mięśni zbudować, więc to już jest, zaczyna być taki okres, w którym zauważalne efekty zaczynają być nie tylko dla nas, bo my angażując się w jakieś zmiany, no to efekty widzimy często troszkę szybciej niż otoczenie, a kilka takich już miesięcy to już taki okres, gdzie rzeczywiście też i otoczenie spokojnie może zauważyć u nas różne wizualne poprawy, więc tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
0: To dwa pytania, takie dwa szybkie strzały. Czy ważenie się codziennie pomaga, czy szkodzi?
1: To zależy, bo to bardzo zależy od jednostki. Ważenie się codziennie jest statystycznie rozsądne, bo waga po prostu codziennie fluktuuje i można po prostu przez wahania wody ważyć mniej i więcej w skali jednego dnia o plus minus, nie wiem, 2 na przykład kilogramy, więc wchodzenie na wagę raz w tygodniu ma taki minus, że można akurat wejść w momencie, kiedy wahanie wagi jest na plus i się trochę zniechęcić, że kurczę, cały tydzień ciężko pracuję, a nagle waga pokazuje więcej. A nie zauważyłbym tego, że przez wcześniejsze kilka dni pokazywałaby minus 2 kilogramy, a akurat dzień wcześniej najadłem się, nie wiem, dużo soli, zatrzymałem trochę więcej wody i przez to waga pokazuje wartość wyższą. No ale ważenie się codziennie i maniakalne kontrolowanie tego też może doprowadzić niestety do tutaj różnych problemów i przesadnej obsesji na punkcie wagi i wyglądu, więc tu nie mam jednoznacznej, sorry, odpowiedzi. Ważne jest, no, bardziej ważne od wagi jest lustro i samopoczucie.
0: No to jeszcze jedno pytanie z tych szybkich. Co bardziej wpływa na sukces? Silna wola czy codzienne nawyki?
1: Jasne, że codzienne nawyki, tak? Nie, silna wola jest, raczej bym powiedział, że to przereklamowany konstrukt. Mało kto ma taką determinację, taką silną wolę, o jakiej kolokwialnie myślimy, kiedy to hasło pada, więc na to bym nie stawiał, stawiałbym na konsekwencje i na wyrabianie po prostu dobrych nawyków i trzymanie się ich, tak? To jest modne hasło, które zawsze pada przy okazji tego typu procesów, to, że jest to maraton, a nie sprint, więc i to trochę

0: oddaje ideę tego, że to wszystko trwa i to po prostu wszystko wymaga czasu. I to, co nas może w tym pomóc nam wytrwać, no to to, że będziemy, że dostosujemy plan pod własne możliwości, pod własne drobne zmiany, nie będziemy próbować z dnia na dzień stać się nie wiadomo jak zawodowym sportowcem, który żyje nie wiadomo jak aktywnie i zdrowo, tylko będziemy robić w taki sposób, w jaki nam pasuje i będziemy się tego po prostu trzymać jak najdłużej, a no najlepiej, jak już te zdrowe zmiany i nawyki wdrożymy, no to niech one z nami zostaną do końca życia, no bo to też jest tak naprawdę najważniejsze. Nie zamęczyć się przez najbliższy rok, żeby na przyszłą plażę wyglądać świetnie, porobić sobie kilka zdjęć, a potem efekt jojo i rezygnacja ze sportu i tak dalej, tylko żeby odnaleźć frajdę w zdrowym funkcjonowaniu, w zdrowym odżywianiu, w byciu aktywnym człowiekiem i wtedy sylwetka drugorzędnie przyjdzie samoczynnie po prostu obok, a zdrowe życie, zdrowe nawyki to z nami zostanie na zawsze i jak odnajdziemy w tym wszystkim radość, to będzie najważniejsze i to nam naprawdę zapewni najlepsze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
1: Czyli maratończyk był z nami. Franciszek Ostaszewski, psycholog, trener personalny związany z Uniwersytetem SWPS. Dzięki za tę rozmowę.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dobrych wakacji.
0: Również. Dobrych wakacji, dzięki.
1: Goła klata czy duża koszulka, czy przejmujecie się opinią innych na plaży? Dajcie znać. 226452100. Czekam na wasze telefony.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: To lato i Sunday Service w czwórce, 42 minuty po godzinie 17.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Prosto z plaży, Weronika Puszkar. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: No nie do końca z plaży.
2: No, ja zdecydowanie nie z plaży.
0: Opowiemy skąd, natomiast zanim to, dzisiaj takie pytanie postanowiłem zadać słuchaczom, czy mają problem z tym, jak wyglądają na przykład na plaży. Ty kiedykolwiek złapałeś się na tym, że wiesz, jedziesz na plażę na wakacje i się jakkolwiek porównujesz do ludzi?
2: Nie porównuję się, ale oglądam sobie...

0: sobie później zdjęcia i widzę, że jeszcze powinnam trochę na przykład schudnąć, albo zrzucić brzuch, albo po prostu poćwiczyć.
1: Ale większość tych zdjęć jest przerobionych.
0: Nie, nie, co to, no, nie, nie, no, to nie są takie zdjęcia, które wrzucam. To nie są takie zdjęcia, które wrzucam, ale nie, ja mówię o swoich zdjęciach.
1: A ty mówisz o swoich, a ja mówię o innych,
0: tak,
1: że bardziej się na nich
0: nie, patrzysz. Nie, to ja na swoje tak przeglądam, mówię nie.
1: Czyli
0: na następny rok robię formy.
1: Krytyczne
0: i później zostaje 2 tygodnie do wyjazdu albo tydzień. I wtedy zaczynam ćwiczyć. Jest już za późno, no ale tak przynajmniej się oszukuję.
1: Ja też się łapałem na tym wielokrotnie, ale doszedłem do wniosku, że to trochę tak jest, że zanim się pojedzie na wakacje, albo nawet jak masz te 4 tygodnie do wakacji i orientujesz się, że jest za późno, to warto zacząć tu i teraz, a nie od po wakacjach, żeby szykować się na kolejny sezon, a teraz cieszyć się tymi wakacjami tak, jak to wygląda.
0: No zdecydowanie, no ale to wiadomo, że tak zaczynamy jeszcze w styczniu, bo są postanowienia noworoczne, później trochę odpuszczamy, no i później zbliża się to lato i wyjazd i wtedy ciśniemy.
1: Na pewno nie odpuścili sprawy ci, którzy stworzyli bardzo ciekawe badanie, w którym wzięło udział ponad 15 tysięcy uczennic i uczniów z całej Polski, ale więcej na ten temat wiesz ty.
0: Tak, chodzi o szkoły, które są przyjazne osobom LGBTQ+. Odbył się 8 ranking takiej edycji, gdzie wybierano takie szkoły, które no, są przyjaźnie nastawione do takich osób. No i dzisiaj ukazały się wyniki raportu. No i okazuje się, że no, jeszcze mamy wiele do zrobienia, ale oczywiście też wyłoniono takie szkoły, które dobrze podchodzą do osób z różną orientacją seksualną. I po raz pierwszy w ogóle 3 państwa inne poza Polską też startowały w tym wszystkim. Słowacja, Słowenia i Litwa. I jesienią te europejskie państwa też zrobią swoje rankingi w szkołach ponadpodstawowych. A teraz już mamy wyniki z tego, jak to wygląda w Polsce. I na podium znalazły się 2 szkoły stołeczne i 1 szkoła z województwa warmińsko-mazurskiego. O tym opowiedział mi Jakub Juszczak z fundacji Grow Space.
2: Pierwsze miejsce zajęło 1. Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie. 2. miejsce 30. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie. I 3. miejsce 1. Liceum Społeczne Liceum Ogólnokształcące Bednarska w Warszawie. Status szkoły przyjaznej, czyli najwyższą notę możliwą do utrzymania w rankingu, otrzymało 181 szkół w całej Polsce ze wszystkich miast wojewódzkich, ale warto też podkreślić, że szkoły przyjazne obserwowaliśmy na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast i na tym nam bardzo zależy. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę na jej rzecz.
1: Nie chcę spłycać tego tematu, ale jeśli chodzi o Boguchwałę, znam tę miejscowość, chodziłem tam nad wodę.
0: O, no to widzisz, ja w sumie nie znałam, ale no dobrze jest, że też się dociera do takich szkół, które nie są tylko w Warszawie, tylko w stolicach województw, prawda, że też tam też zwraca się uwagę na ten problem, ale jak powstaje taki ranking?
2: Ranking to jest badanie. Szkoły przesyłają swoje odpowiedzi. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i tak naprawdę cała społeczność szkolna od 2018 roku. Jest ono w pełni anonimowe i trafiliśmy już swoją działalnością do 10 000 uczniów i uczennic z ponad 3 000 szkół w całej Polsce. Jako Fundacja Grow Space będziemy przyznawać standardy szkoły otwartej i taka szkoła, która otrzyma taki standard, będzie spełniała te 10 punktów, które w skrócie można nazwać, że podkreślamy tutaj przede wszystkim różnorodność, otwartość, szacunek, reakcje i przede wszystkim edukację.
0: Ale tutaj też warto dodać, że no ta przemoc ze szkół niestety nie zniknęła. 36% badanych wskazało, że zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBT. Natomiast 43% z jeszcze innych powodów. Często też znamy osoby, które dotknęła przemoc w internecie, cyberprzemoc, a też już trochę mniej, ale nadal osoby, które dotknęła przemoc fizyczna. No i co też jest takie trochę bardzo smutne nawet, że co trzeci uczeń nie zna nikogo w szkole, komu może zaufać. Natomiast ja też się pytałam, jak właściwie też dociera się do takich osób, no bo okazuje się, że czasami one rzeczywiście same się zgłaszają do Fundacji Grow Space, że dają znać o tym, że w ich szkole dzieje się problem, no bo wydaje mi się, że też jest czasami trudno ocenić, czy ktoś przekracza jakąś granicę, na przykład nauczyciel, albo głównie nauczyciel, bo

0: że nie wie, czy coś, że zwróci uwagę na przykład na strój, czy to już jest coś, co powinien sobie odpuścić, czy ma prawo powiedzieć, że może taki strój nie jest jakby odpowiedni do szkoły. Amelia Rudnicka, która jest edukatorką i koordynatorką Fundacji Waria Poznań i Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej, też powiedziała mi, że często chodzi o taką pomoc, na którą nikt nie reaguje.
1: Nauczyciele po prostu ujmują temu, co się dzieje. Często nie chcą widzieć. I ja czasami też słyszałam od nauczycieli takie porównanie, że jak lekarze po jakimś czasie już przestają się tak przejmować tym, czy faktycznie ta złamana noga jest poważniejsza, czy nie. I to na pewno wynika z tego wieloletniego doświadczenia. Natomiast w takich szkołach bardzo często zapomina się o tym, że każdy przypadek jest inny, każde dziecko też jest inne, każda sytuacja jest inna i to podejście powinno być bardziej zindywidualizowane. Bardzo często też dotyczy to tego, że w momencie, w którym, nie wiem, nauczyciel dopuszcza się jakiegoś karygodnego zachowania względem dziecka, komentowania jego wyglądu, tu nie chodzi po prostu o zwrócenie uwagi na to, że dziecko się źle zachowuje, ale też komentowanie, z jakiej rodziny pochodzi albo jakie ma tam problemy, no bo w mniejszych miejscowościach każdy się zna, więc to też jest bardzo często wiadome. Docinki, właśnie udawanie, że tej przemocy rówieśniczej nie ma, żeby po prostu nie generować więcej problemów w szkołach.
0: I teraz co można z tym zrobić? No tutaj ta młodzież podkreślała, że należy edukować i nauczycieli, i uczniów, i też informować o tym, gdzie to wszystko można zgłaszać, ale też chcieliby powołać rzecznika praw uczniowskich.
1: Rzecznik ma być osobą, która wspiera uczniów w sytuacji naruszenia ich praw, reaguje na problemy i wzmacnia kulturę dialogu w szkołach. To nie jest instytucja przeciwko nauczycielom, to jest instytucja na rzecz lepiej działającej szkoły. Chcę bardzo mocno to podkreślić. Rzecznik praw uczniowskich nie ma utrudniać życia nauczycielom, ale ma odciążyć szkołę, system i organizacje społeczne, które dzisiaj bardzo często samodzielnie niosą ciężar spraw uczniowskich. To jest wsparcie dla całej społeczności szkolnej. Nauczyciele mają swoje narzędzia ochrony, takie jak związki zawodowe, karty nauczyciela, obowiązek ochrony przez dyrektorów i organ prowadzący, a uczniowie takiego systemowego zaplecza dotąd nie mieli. Rzecznik ma więc równać szanse, a nie tworzyć konflikt między uczniami i nauczycielami.
0: I też tutaj chodzi o to, żeby ten rzecznik rozwiązywał problem jeszcze zanim on eskaluje i zanim trafi gdzieś dalej do mediów albo do rzecznika praw dziecka na przykład.
2: Ranking szkół przyjaznych LGBTQ+, od roku 2018 to jest największe w Polsce badanie dotyczące bezpieczeństwa, otwartości i jakości klimatu społecznego w szkołach ponadpodstawowych, o czym Weronika opowiadała. Zmieniło się trochę od naszych czasów. Ja wiem, że to brzmi teraz jak takie opowieści kombatanckiej treści, a my nie jesteśmy rówieśnikami
0: Piasta Kołodzieja. No tak, a tobie chodzi o ten czas, kiedy chodziliśmy do szkoły.
2: Tak, do gimnazjum na przykład, albo do liceum.
0: No zdecydowanie się zmieniło. No w ogóle się zmieniło, już nie mam tu na myśli osób LGBT, tylko w ogóle podejście nauczycieli do uczniów,
2: znaczy,
0: do wszystkich
2: wtedy
0: uczniów.
2: Wtedy też się mówiło o otwartości, ale akurat chyba nie w tym wymiarze. Też LGBTQ+, to był jakoś taki temat tabu może, a w sumie nie było to tak dawno temu.
0: Tak, ale no myślę sobie, że w ogóle nie było takiej otwartości, że nauczyciele sobie na dużo więcej pozwalali wobec uczniów, że było dużo więcej kar, zakazów. No teraz jak sobie
2: Gdzie ty do szkoły chodziłaś?
0: Czasami, no to wydaje mi się, że dzisiaj by to już nie przeszło.
2: Nie, u mnie w szkole było pod tym kątem całkiem przyjemnie.
0: No, u mnie zależy na której
2: lekcji. Było kilku takich oryginałów nauczycielskich, których wspominam do dzisiaj, ale może dzięki temu, że byli oryginalni, ale nie w żaden sposób przemocowy, to mam kogo wspominać.
0: No, ja się czasami zastanawiam. No, mam kogo wspominać, ale czy to są dobre wspomnienia? Nie wiem, bo to były takie różne rzeczy dotyczące tego, jak dziewczyny się ubierały. A wiadomo, że jak jesteś w gimnazjum, no to się aż tak nad tym nie zastanawiasz, czy to jest odpowiednie, czy nieodpowiednie. To jest taki czas, gdzie trochę próbujesz i trochę rzeczywiście może zakładasz coś, co nie powinnaś założyć, nie powinieneś założyć do szkoły, no ale co z tego? Masz wtedy te 12 lat, no i chyba nic złego się takiego nie dzieje, że założysz szeroki, złoty pasek.
2: Tośmy powspominali. Zabrakło tylko herbaty i ciastek. I wtedy byłoby super. Bardzo ci dziękuję, Weronika, za to.
0: Dzięki
2: Dokąd
0: wielkie.
2: Płyniesz? Jeśli chodzi o wakacje, bo od wakacji zacząłem nasze spotkanie dzisiejsze.
0: Nie mam pojęcia jeszcze. Ja zawsze na spontanie to wszystko wymyślam.
2: Tego ci zazdroszczę, bo faktycznie są takie momenty, że Weronika nagle znika i odnajduje się gdzieś w Szwajcarii, albo we Francji, albo w jeszcze innym kraju i bardzo
0: Ale
2: mi się
0: to na
2: podoba.
0: Takie city breaky. A jeżeli chodzi o wakacje, to już wiesz, musi być bardziej przemyślany rzeczywiście ten kierunek. No ale jeszcze nie ma.

0: mam planów, tak czy siak. Je, bo
1: i
0: to
1: tak
0: już
1: chcę się tego od
0: tydzień.
1: Ciebie nauczyć, takiego podejścia
0: bo ty już
1: spontanicznego.
0: Wiesz.
1: Nie wiem.
0: No.
1: Ale się nauczę, mimo wszystko. Bardzo dziękuję wam za ostatnie 2 godziny. Jutro w pogadamy o małpkach i to nie oznacza, że będziemy w zoo, będziemy rozmawiać o tych małpkach, które sprawiają, że alkoholizm w Polsce to jest naprawdę poważne zjawisko, a jest o czym mówić. Zresztą te małpki będą też objęte systemem kaucyjnym, więc tu dodatkowy argument do tego, że warto o tym pogadać. Magda Żelazowska i Kubów Dwóch, Szczepaniak i Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
2: No nareszcie, koniec dnia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
6: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: W związku z prognozowanymi burzami i silnymi opadami deszczu oraz gradu i porywami wiatru, alert RCB został wysłany do osób przebywających na terenie województw małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, opolskiego oraz śląskiego. Eksperci zaapelowali, by osoby przebywające na tych zagrożonych terenach znalazły bezpieczne schronienie w trakcie burzy. Uważajcie na siebie.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Jangleosią i debiutancki

0: Koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Media Expert Days w sklepie.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Backstage.
1: To było NX Worries, czyli Knowledge oraz Anderson .Paak. Piękne duo, które jeszcze usłyszycie dziś w ramach Backstage'u 6 minut po godzinie 18, a przy mikrofonie Dominika Płonka. Mam nadzieję, że spokojnie i gdzieś tam z daleka od dużych burz, albo przynajmniej stojąc czy siedząc w jakimś schronionym miejscu, spędzacie dziś czas tego wtorkowego wieczoru. Uważajcie na siebie, bo rzeczywiście w wielu miejscach może dzisiaj pogoda płatać figle albo już to robi. Przed chwilą graliśmy najnowszy duet NX Worries, duet, na którego wydawnictwo nadal kolejne czekamy. O niektórych innych, tym razem polskich wydawnictwach, będziemy natomiast mówić w pierwszej godzinie Backstage'u. A to dlatego, że gośćmi dzisiejszej audycji będą Marcel Baliński i Magdalena Koleśnik, którzy tworzą Współgłosy. Współgłosy, czyli zespół współtworzony przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi Frajda oraz właśnie przez Marcela Balińskiego, razem ze wsparciem Magdaleny Koleśnik i Bartosza Bieleni oraz jeszcze przez Rafała Różalskiego i Bartosza Szablowskiego. Te wszystkie osoby współtworzą zespół Współgłosy, który, słuchajcie, w zeszłym roku zgarnął Fryderyka za album roku Jazz Eksperymentalny. Tworzą świetną muzykę i o Backstage'u, o tego

o to, jak od podszewki prowadzi się taki projekt, będę pytać już za chwilę. A wszystko dlatego, że premiera drugiej płyty Współgłosów jest zaplanowana już na wrzesień, a my właśnie dostaliśmy pierwszą jej zapowiedź w postaci singla Po co? Więcej pytań zadam już za moment. Zostańcie z nami.

0: 16 minut po godzinie 18, a to był Anderson .Paak i Knowledge, a na ficie też Snoop Dogg, utwór From Here, a ze mną w studiu są już nasi dzisiejsi goście, wcześniej zapowiedzieni przeze mnie Marcel Baliński, czyli kompozytor, pianista i głowa projektu Współgłosy. Cześć.
1: Cześć.
0: Oraz Magdalena Koleśnik, aktorka, także część chóru Współgłosy i rozumiem, że też osoba wspierająca projekt całym swoim sercem.
2: Absolutnie wspierająca.
0: Bardzo mi miło, że dzisiaj przychodzicie. Chciałam was w zasadzie już zaprosić do backstage'u, o tym też rozmawialiśmy poza anteną przy okazji waszego poprzedniego albumu, przy okazji również Fryderyków. Wtedy się nie udało, ale ja się cieszę, że przychodzimy tutaj ze świeżą, nową energią, ze świeżym singlem również. Ale trochę chciałabym jeszcze wrócić do tej sytuacji sprzed roku tak naprawdę, niewiele ponad roku, bo w tym roku Fryderyki trochę później, gala. Dostaliście rok temu Fryderyka w kategorii album rock jazz eksperymentalny jako zespół Współgłosy. Słuchajcie, czy wy przygotowaliście wtedy jakąś przemowę na tę galę, czy jednak to był totalny spontan i się w ogóle nie spodziewaliście tej wygranej? Jak to wyglądało?
1: Nie, absolutnie nic nie było przygotowane. To w ogóle był freestyle, po prostu tam ze sceny i też, znaczy mnie tak zastanawiało, bo to nawet ja pamiętam, tak podszedłem do Magdy właśnie i jak wyszliśmy i zobaczyłem, że ja byłem posadzony w pierwszym rzędzie, a cała reszta zespołu była usadzona w ostatnim rzędzie, na samej górze, wiesz, no

Muzeum POLIN, ta sala jest ogromna i my tak, no albo po prostu ktoś, no że chyba ktoś, albo po prostu tego nie dostaniemy i że to jest taki jasny sygnał, albo ktoś nie pomyślał po prostu, ale bo jakoś tak, wiesz, ja w ogóle nie dopuszczałem do myśli, wiesz, że gdybyśmy dostali, to że w ogóle, wiesz, ja bym sam w ogóle wychodził po tę nagrodę, nie, że takieś dla mnie to w ogóle... To jest zespół, jakby to wszyscy wychodzimy, nie? No i tak

0: bardziej wybrzmiała. Słuchajcie, to może tak w ramach odświeżenia, wróćmy do samych początków też dla słuchaczy, którzy po raz pierwszy usłyszą dziś projekt Współgłosy. Jaka historia powstania kryje się za tym projektem? Magda, może też chcesz powiedzieć.
1: O, a to akurat Marcel lepiej opowie, bo ja od początku nie byłam w tym zespole. Od pewnego momentu tam się pojawiłam.
2: Od drugiego koncertu, mm-hmm. Tak. No pierwszy, wiesz, pierwszy koncert to, w ogóle Współgłosy to jest po prostu bardzo, w bardzo dużym, bardzo dużej części pomysł mojej siostry. I właściwie ona po prostu miała marzenie, zawsze chciała śpiewać i mieć zespół i stwierdziłem, że no to zróbmy po prostu. I była też jakaś tam wcześniej, miałem próbę, parę lat wcześniej, ale to jakoś tam się bardzo nie udało. Potem jakieś tam inne sytuacje wyszły i w tym 2021 roku zagraliśmy ten pierwszy premierowy koncert, który był no takim totalnym chaosem i eksperymentem. Czymś takim, chyba to jest taka najbardziej eksperymentalna rzecz, jaką w ogóle w życiu zrobiłem i jestem, bardzo lubię ten też nasz koncert, chociaż w ogóle zdjąłem go z YouTube'a jakiś czas temu, bo miałem takie
0: dlaczego?
2: Nie.
0: Dlaczego?
2: Mówię, nie, to jest za dużo w ogóle, to jest za grube. Tak mówię.
0: To w takim razie jakie elementy spowodowały, że stwierdziłeś, że, bo to też fajne w kontekście tworzenia takiego projektu od kuchni, że stwierdziłeś, że dzisiaj wyciągasz, czy gdzieś archiwizujesz to nagranie akurat?
2: Znaczy wiesz co, ja myślę też, że może to jest jakiś mój prywatny link, że dla mnie to był taki, ja bardzo ciężko chorowałem w tamtym momencie i że dla mnie jakoś tak może jeszcze nie miałem po prostu ten jakiś czas temu tak w pełni oswojonego patrzenia na siebie, jakby wiesz, byłem po takiej bardzo ciężkiej chemioterapii i po prostu miałem tak, że długo, jakby dużo czasu mi zajęło tak, żeby się przyzwyczaić do takiego widzenia siebie z dystansu, jakby takie, wiesz, zdewastowane ciało, no ale to jakby to też spowodowało coś takiego, że miałem jakieś takie, no my to nazywamy głębsze dostępy i że po prostu już mnie tam prawie po prostu wygięło w tę drugą stronę, to jak już, i to był pierwszy koncert taki w ogóle po tym wszystkim, no to już jak się rzuciłem w to szaleństwo, to już po prostu
0: to
2: było,
0: już
2: to już obłęd, to był naprawdę jakiś obłęd i tam, i wszyscy, cały zespół w to poszedł i to też ja mam coś takiego, że to jest dla mnie tak jeszcze dużo, że mnie dobra, ściągnę, bo jeszcze ktoś to w ogóle zobaczy i pomyśli, że jestem jakiś chory psychicznie.
0: Czyli po prostu duże emocje pierwszego wspólnego koncertu. To w takim razie przenieśmy się trochę w czasie, rozumiem, że wtedy zaczęliście grać, stworzyliście płyta, no świetna płyta ze świetną oprawą graficzną. Jeszcze dzisiaj o poranku od deski do deski całej słuchałam i w ogóle uważam, że ta płyta jest latem przede wszystkim.
2: Oho.
0: Jakoś jakbym miała porównać do pory roku. Ona nie jest wiosną, ona jest latem totalnie, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Przenieśmy się do momentu, w którym macie, no właśnie, pytanie, czy wy mieliście jakikolwiek moment odpoczynku po tym debiucie wydawniczym? Taki, kiedy rzeczywiście były tygodnie, że kompletnie nie myśleliście o Współgłosach, czy jednak to jest projekt, zespół, grupa ludzi, która tak was przejmuje i tak przejmuje wasze życie, że cały czas coś się w kontekście tych Współgłosów działo i czy te projekty od razu, ta pierwsza i druga płyta od razu się tak jakoś ze sobą splotły?
2: No, my żyjemy Współgłosami bardzo, to cały czas Współgłosy są z nami, ja też jestem, wiesz, właściwie to jest jakaś luksusowa sytuacja, bo ja jestem tydzień w tydzień w warsztacie terapii zajęciowej, jeżdżę do Łodzi i w każdy wtorek mamy próby właściwie, także to jest jakoś tak mega oldschoolowo, mam wrażenie,
0: część etapu,
2: że
0: wiesz, po prostu.
2: Tak, że w ogóle wiesz, to jest regularnie próbujący zespół i także tak wiadomo, że jakby też w 25 roku zagraliśmy 20 koncertów, to jest w ogóle jak na taki zespół takiego rozmiaru, ile tam jest osób, to jest strasznie dużo, tak
0: to
2: mi
0: prawda.
2: Się wydaje. I
0: intensywny sezon.
2: Taki intensywny sezon i też tak bardzo świadomie w tym roku stwierdziliśmy, żeby dużo, dużo mniej, żeby tak trochę spokojniej, żeby też tak może trochę bardziej czasami za tym tęsknić, chociaż każdy koncert był absolutnie wyjątkowy, ale że tak też stwierdziliśmy, że potrzeba zatęsknić trochę, prawda?
0: To w takim razie może posłuchajmy na początku pierwszego singla z drugiego, kolejnego albumu zapowiedzianego przez was, którego premiera już we wrześniu, a do rozmowy wrócimy za moment.

0: To były współgłosy i utwór Po co? Po raz pierwszy na antenie czwórki, a na zegarze 26 minut po godzinie 18. Cały czas słuchacie audycji Backstage. Przy mikrofonie Dominika Płonka, a ze mną Marcel Baliński oraz Magdalena Koleśnik, czyli współorganizatorzy projektu, głowy projektu, wspierający projekt, no i również udzielający się w nim muzycznie. Słuchajcie, skąd wybór tego akurat utworu, takiego bardzo egzystencjonalnego moim zdaniem w treści, a jednocześnie bardzo lekkiego w brzmieniu, jako właśnie pierwszy singiel z nowej odsłony współgłosów?
1: No pomysłów było dużo, był taki moment w ogóle, że właściwie każda piosenka mogłaby być singlem. Dotarliśmy do takiego miejsca, że tak już, ja już się strasznie tym pogubiłem.
0: Ale to jest dobry dylemat. Jeżeli każda piosenka się do tego nadaje, to bardzo dobrze świadczy o albumie.
1: I gdzieś chyba to w ogóle było też od Bartka Bieleni wyszedł ten pomysł, że on też rzucił ten pomysł, że to powinna być piosenka, że najpierw było, że to jest utwór, który powinien otwierać album cały, że jak w ogóle wrzucasz sobie płytę na gramofon, czy tam CD-ka odpalasz i po prostu pierwsze co masz to ten sample z iPhone'a, ta perkusja po prostu, bo w ogóle te bębny, które są w tym utworze, to jest sample z próby nagrany na mój telefon. Po prostu, wiesz, bębniarz złapał i mówię, dobra, to nagram, żeby pamiętać dokładnie, co tam gram.
0: I została już telefonem. Ta wersja?
1: No i wyszliśmy do studia i on, wiesz, zaczął to grać po prostu na tych bębnach i wszyscy tak mamy, no, kurde, coś tam nie siedzi do końca, jakoś to nie działa tak dobrze. No i poszliśmy do reżyserki, mówię do Jeremiasza, naszego wspaniałego realizatora, mówię, stary, dawaj, wrzucamy ten sample i po prostu to są te 2 sekundy na cały numer samplowany i właściwie szabla, nasz bębniarz nic tam nie zagrał. Znaczy dogrywał sobie do tego tak, żeby była jego energia z nami. Oczywiście to jest wyciszone całkowicie.

0: Ten cel... Duchem jest po prostu.
1: Znaczy nie, no, sample to jest on. To jest on, no, grający. Także jest. No, jest jak najbardziej.
0: A dużo mieliście jeszcze takich przygód? Przypominacie sobie coś takiego, co przypadkowo właśnie w trakcie powstawania nawet wcześniejszego albumu się wydarzyło i mieliście, no to jest to i tego drugi raz nie jesteśmy w stanie uchwycić? Podczas koncertów może? Albo podczas klipów? Czy uważacie, że w ogóle ten projekt jakby opiera się też na takiej energii tego, co tu i teraz i łapania raczej chwili niż takiego mocnego planowania? Bo mam wrażenie, że te utwory trochę tak brzmią, że z jednej strony są bardzo zaplanowane, a z drugiej strony, że tam jest dużo mimo wszystko tego eksperymentu i tego, co wyjdzie.
1: Jest. To jest też... ja bardzo lubię ten balans i na pierwszej płycie bardzo dużo jest tych form... że jest jakby powiedziane, skąd wychodzimy i dokąd zmierzamy, ale jakby jak tam dojdziemy jest nieokreślone, jakby, że tam musi być zostawiona ta przestrzeń na improwizację, na eksperyment właśnie w tym zespole, absolutnie.
2: Ale też z niektórymi utworami, z ich wersjami z płyty i koncertowymi było tak, że te części improwizowane ewoluowały w bardzo różne strony. I czasem te oryginalne wersje z płyty są bardzo różne. Albo bardzo na koncertach to się rozrasta. Czasem nawet zmienia jakiś swój taki core. Więc to takie ruchome są części tych utworów. I gdzieś rosną razem z nami, zmieniają się razem z nami. Przez te 20 koncertów niektóre rzeczy bardzo się zmieniały. Wracały do swojej pierwotnej formy, więc to też bardzo ciekawe, jak to w nas rośnie i zmienia się, w zwależności od, nie wiem, pory roku.
1: Tak, ale to też super w ogóle mieć coś takiego, że to jest jakąś taką bardzo, daje dużą swobodę, że to nie jest też po prostu 20 razy zagranie od A do Z dokładnie tak samo. Każdy koncert był zupełnie inny i te same utwory zawsze inaczej brzmią. To jest bardzo takie też ciekawe, jak my jako tako 15-osobowy organizm dopasowujemy się do sytuacji, którą zostajemy na scenie, jaka to jest scena, jaka to jest widownia, jaki ja mam instrument, bo my zawsze jak gramy mamy fortepian akustyczny, to jest bardzo, bardzo ważny element w ogóle dla brzmienia zespołu.
0: Ale właśnie ta ilość członków zespołu też mam wrażenie, że to z tego też wynika ta taka żywa energia, to co, o czym Magda mówiła, taka energia żywego organizmu i też z racji tego, że większość osób w zespole mimo wszystko cały czas można powiedzieć, że to jest ich świeża przygoda związana z muzyką i wydaje mi się, że z tego może też ta energia przez ten wasz wspólny organizm przenikać po prostu live już w trakcie koncertów.
2: No tak, zawsze na koncercie są jakieś wydarzenia, ktoś ma jakąś dramę, ktoś inny jest bardzo śpiący i to są takie stany, które oddziaływują na nas wszystkich i coś z tego robimy, to znaczy nie udajemy, że tego nie ma, tylko jak jest jakaś drama, to rozwiązujemy ją, staramy się przed koncertem, ale też czasem ona się dzieje na koncercie. To jest elementem performatywnym, ale też ludzkim. I myślę, że to jest bardzo ciekawe i to właśnie jest też takie prawdziwe, że wprowadzamy te rzeczy jakby do obiegu, że stają się wydarzeniem niezamiecionym pod dywan, tylko wręcz właśnie przytulonym.
0: A jakie lekcje w takim razie wyciągnęliście z tego pierwszego albumu stricte nagrywkowe? Co chcieliście tym razem zrobić kompletnie inaczej, jeżeli chodzi o drugi album Współgłosów? No słyszałam na pewno, że będą jakieś dodatkowe osoby, więc pytanie, czy o tym możecie powiedzieć, a jak nie, to na przykład jakim kluczem je dobieraliście, albo no cokolwiek, czy jesteście w stanie zdradzić?
1: Tak. Mamy, znaczy tak, najpierw powiem o tym, że bardzo chciałem, żeby ta druga płyta była bardziej piosenkowa niż pierwsza. Jakby ta pierwsza pokazała takie dwie główne ścieżki, którymi możemy iść, w których wydaje mi się zespół najlepiej funkcjonuje. To jest właśnie ta piosenkowa i eksperymentalna i chciałem to sobie rozdzielić na dwie osobne płyty. Właśnie, żeby jedna była piosenkowa, a trzecia, tak ostatnio powiedziałem, że to już będzie tak eksperymentalna, że nikt z was jej w ogóle nie kupi, nie będzie chciał słuchać.
0: Czyli idziecie taką typową ścieżką artysty. Teraz idziecie w komercję, a później po prostu eksperymentalne brzmienia.
1: Tak, dobrze.
0: A to możecie zdradzić chociaż jedną postać albo jakąś taką zagadkę słuchaczom czwórkowym zrobić, kto wystąpi w ramach gościnki na tym albumie?
1: Tomasz Kot.
0: O, proszę.
1: Błażej Król. i jest jeszcze

0: trzeci gość i ten trzeci gość nawet się dorobił swojego tytułu na płycie i to jest Piotr Polak.
1: Wspaniale.
0: Będzie no to... utwór Kwestia Piotra Polaka na płycie.
1: No to w takim razie nie możemy się doczekać. Uważam, że dobór gości to jest pierwsza liga totalnie i zagramy tym razem jeszcze z pierwszej płyty Współgłosy i Ach, ukochana, proszę nie smuć się, a do rozmowy wracamy za moment.

0: Za 24 minuty godzina 19, a to było Czułe czuwanie, tutaj poprawka z mojej strony, aczkolwiek numer Ach ukochana, proszę nie smuć się, będziemy jeszcze grali tutaj na antenie czwórki, także, bo tutaj wywołałam tą wcześniejszą zapowiedzią duży entuzjazm u Marcela, który jest cały czas z nami w studiu, razem z Magdą, czyli zespół Współgłosy. O tym zespole rozmawiamy, ten zespół dzisiaj w backstage'u, w pierwszej godzinie backstage'u gramy. Na sam koniec chciałabym zapytać was jeszcze o taką pieśń przeszłości. Zakładacie sobie jakieś cele, benchmarki, jeżeli chodzi o ten drugi album? Gdzie chcielibyście nim dotrzeć? Do kogo? Czy raczej jesteście twórcami myślącymi tu i teraz?
1: Magda,
0: może macie swoje, takie skryte bardziej pragnienia, jeżeli chodzi o marzenia zespołu Współgłosy, gdzie chcielibyście zagrać, gdzie jeszcze dotrzeć. No docieracie bardzo daleko, między innymi na Off Festiwalu w tym roku, ale o tym jeszcze porozmawiamy.
2: Chyba ja nie myślę jakimiś takimi kategoriami, gdzie, do jakiej, jakiego typu grupy czy festiwalu chciałabym, żebyśmy dotarli, tylko rzeczywiście wierzę w to, że będziemy docierać do coraz większej grupy osób. Myślę, że jakby z naszym profilem zajmie to nam pewien okres czasu, żeby to się rozszerzało, ale ja mam na to olbrzymią cierpliwość i bardzo dużo serca. Więc bardziej zasilam po prostu swoją nadzieją i rozpędem to, żeby to po prostu docierało do jak największej grupy osób, bo dużo dobrego może zrobić.

0: i muzycznie, i ludzko.
1: A marzenia innych członków zespołu? Czy na przykład słyszeliście,
0: no,
1: bo tam...
2: W Zamościu, bardzo by... Zespół bardzo by chciał zagrać w Zamościu. Nie, okay. Że w ogóle...
1: No konkret.
2: Zamość, jest to tak, nie pamiętam jeszcze, ale takie były właśnie kierunki,
0: Toruń.
2: Wiesz, że Toruń, Zamość, no bo tam ładnie
0: jest. Z fajnymi
2: jest
0: starówkami, można, tak, fajnie. Miasta. To bardzo prosimy, zaproszenie nas do...
2: Zamość, tak. Koniecznie, bo już w nas...
1: Tak, może zagranicznie muszą. Też. Ostatnio u nas gościł zespół Klawo, który bardzo się rozjeździł zagranicznie i oni też już mają na przykład live z Montreux, ale już im się nie podobało, że za krótko tam byli, że nie pozwiedzali, że się tylko w nocy wykąpali w jeziorze, więc tutaj z każdym kolejnym koncertem myślę, że będziecie mieli większe wymagania.
2: No za granicą bardzo ja bym chciał, żebyśmy zagrali. Znaczy mieliśmy zaproszenie w ogóle na 4 koncerty do Szwajcarii, ale tam z różnych względów musieliśmy to przełożyć, ale myślę, że na pewno do tego wrócimy i na pewno to zrobimy. No a w Polsce, ja myślę, że bym bardzo chciał, żeby się spełniły słowa Agnieszki Szydłowskiej, która powiedziała, że to jest zespół, który się odnajdzie zarówno na Openerze, jak i na Warszawskiej Jesieni. I ja myślę, że i Opener, i Warszawska Jesień.
1: Ja też miałam mówić Opener ogólnie, nie wiem dlaczego, ale to właśnie bardzo mi wasz zespół na Openera pasuje, tym bardziej na te takie obecne odsłony Openera, które są bardzo szerokie muzycznie. No w takim razie o tym Off Festiwalu trochę porozmawiajmy, bo to już za dokładnie 2 miesiące, czyli 9 sierpnia. Czy tam szykujecie coś specjalnego? Bo to jest bardzo niezwykły odbiorca, jeżeli chodzi o takie festiwale większe, komercyjne.
2: Nie no, lecimy po prostu klasyczny przebieg nasz i to już jest taki coś specjalnego.
0: Klasyka gatunku
2: myślę na pewno, no ale zagramy też single.
1: Ale zagracie przedpremierowo drugi album, czy jeszcze tutaj...
2: Nie, okay. Bo nie graliśmy jeszcze na Offie. W ogóle nasza obecność na Offie to już od chyba 3 lat albo 4 nawet była planowana i to się tak dopiero w tym roku ziściło.
1: Byliście zajęci po prostu.
2: Nie do końca. Nie, ale myślę, że na pewno.
1: Ale gracie
2: single.
1: Na scenie głównej, to też warto powiedzieć.
2: Tak,
1: czy tam na tym koncercie coś goście się pojawią, czy tutaj też jeszcze na razie lecicie klasykiem?
2: Ja myślę, że bez gości chcę Adama Kiepuszewskiego, ale tu już się dogadaliśmy, żeby na gitarze zagrał jeden utwór.
1: Świetnie.
2: Także Adam nam
1: gość specjalny, na pewno będzie gdzieś w pobliżu.
2: Także jego weźmiemy, ale tak to klasyka gatunku. No, ja myślę, że też że fajnie, bo tam taka jest publiczność zaangażowana, że tam będzie ta muzyka bardzo, bardzo żyła.
1: Ja myślę, że w ogóle ciekawym, to tak z mojej strony podpowiedź, ciekawym featuringiem do was byłby właśnie też Franek Warzywa między innymi. Ja myślę, że tutaj też ta ekipa by się odnalazła. Ale to tak rzucam na antenie, gdyby to się stało, to wtedy będę mogła sobie wyciąć po prostu te jakieś odpowiedzi. A na sam koniec zapytam w takim razie, gdzie można was śledzić przede wszystkim, jak was znaleźć i w internecie i gdzie poza Offem być może można was jeszcze podsłuchać w to lato?
2: We wrześniu premierowe koncerty. Jeden w Warszawie w Nowym Teatrze 13 września, drugi 17 września na otwarcie Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi. Będziemy w październiku też grać w Starym Teatrze w Krakowie. Będziemy jeszcze grać na pewno w Trójce koncert w Studio Osieckiej i jeszcze jakieś 2 koncerty będziemy grać, ale jeszcze one się ustalają. Ale tak 6 koncertów będzie w ogóle na jesieni. Jak tylko usłyszycie, to zapraszamy w internecie, Instagram, Facebook oczywiście. Mamy też super stronę internetową, na której dużo jest fajnych materiałów umieszczonych i też można poczytać, posłuchać, zobaczyć nasze buzie. No i... tyle.
1: To prawda, odwiedzałam. Piękna strona internetowa. Sprawdzajcie na mediach. Sprawdzajcie na mediach społecznościowych Współgłosy, wpadajcie na ich koncerty i oczekujcie, ja bardzo oczekuję na wasz drugi album, nie mogę się doczekać. Widzimy się na pewno na Off Festiwalu. Marcel Baliński i Magdalena Koleśnik, czyli zespół Współgłosy, byli gośćmi backstage'u. I na sam koniec zapowiedziany już wcześniej, Achu, kochana, proszę, nie smuć się. Dzięki wam bardzo.
2: Dzięki wielkie.

To był zespół Współgłosy. Ach, ukochana, proszę, nie smuć się. Zespół będzie grał dosyć sporo latem, między innymi na OFF Festiwalu już za 2 miesiące, 9 sierpnia, ale również wypatrujcie ich drugiego albumu, którego premiera już we wrześniu, a zaraz za nią cały cykl koncertów. Współgłosy byli gośćmi w backstage'u, a teraz pora na trochę muzycznych nowości. Po godzinie 19 przygotowałam dla Was, no nazwałam to tak zwane poczerwcówkowe nowości, a to dlatego, że rzeczywiście ten czerwcówkowy piątek owocował w ogrom nowych albumów, nowych gościnek, zapowiedzi nowego materiału, tudzież singli. To wszystko już po godzinie 19, a zaczynamy takim elektronicznym akcentem Just a Girl w backstage'u, a później Noche Without You z najnowszych.

0: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
1: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
0: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
1: No, no.
2: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.

0: minęła 19.
1: Pogoda.
0: W związku z prognozowanymi na dziś burzami, silnymi opadami deszczu, gradu i porywami alert RCB. O tym, żeby schronić się albo poszukać schronienia w takich ciężkich pogodowych czerwcowych momentach, dostały województwa małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, opolskie i śląskie. Także jeżeli jesteście dziś w podróży tego wieczora, to uważajcie na siebie szczególnie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
4: i Ula.
2: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
4: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
4: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Czwórka, radio i podcast.

0: Backstage.
1: 7 minut po godzinie 19, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. To jest druga godzina Backstage'u. Godzina, która będzie przepełniona najnowszymi brzmieniami, muzyką, która zapanowała czerwcówkę ostatnią i która nadaje nowego brzmienia lata 2026. Zaczynamy od bardzo, bardzo świeżej sprawy, czyli od tego, że wczoraj wieczorem otrzymaliśmy 4 nowe single od Madonny. Single, które pojawiły się w ramach takiego krótkometrażowego filmu o nazwie Confessions 2. To jest ta sama nazwa, co nazwa albumu, na którego cały czas czekamy. Premiera już w lipcu. Przed chwilą zagraliśmy remix Peggy Gou, remix utworu Madonny, właśnie zapowiadający również ten najnowszy album. No ale kochani, co się dzieje w tym filmie? Naprawdę wiele gwiazd można tam zobaczyć, między innymi Sabrina Carpenter, Odessa Zion, aktorka, ale była też między innymi Kate Moss. Dużo się dzieje bardzo w tej produkcji. Jak to jest, że Madonna ma 67 lat i nadal potrafi ustawiać trendy, wpływać na to, jak brzmi nowoczesny pop? Nie ma chyba drugiej takiej postaci dzisiaj na scenie, która w takim wieku nadal grałaby aktywnie koncerty, będąc jednocześnie tancerką na scenie, co oczywiście budzi duże kontrowersje wśród publiki. Niektórzy mówią, że to jest czas już dla Madonny, żeby zejść ze sceny, ale fani

Madonny cieszą się z tego, że będą mogli usłyszeć swoją idolkę, chodzącą ikonę live. My cały czas czekamy na cały album. Sprawdzajcie koniecznie film krótkometrażowy o tytule Confessions 2. Czekając na album, zagramy jeszcze jeden utwór, który już ukazał się singlowo, czyli Love Sensation, a później dla Was kolejna nowoczesna odsłona popu i R&B, czyli Flo i najnowszy singiel Don't Break Her Heart. Dużo nowości dziś w Backstage'u. Zaczynamy.

Flo i Don't Break Her Heart, czyli trio, które brzmi trochę jak Gen Z wersja Destiny's Child. To wszystko w backstage'u w ramach drugiej muzycznej godziny, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, na zegarze 16 minut po godzinie 19. No to my wrócimy jeszcze na chwilę do albumu, który częściowo już wam grałam, ale jeszcze nie zdążyłam wiele o nim powiedzieć. Jest to kolejny album od Skrillexa, który nie próżnuje. Jest jednym z niewielu producentów, którzy konsekwentnie od już ponad dekady wydają albumy, które wyznaczają trendy jak najbardziej, szczególnie w tym brzmieniu elektronicznym. Tym razem dostaliśmy niedługo po poprzednim, bo minął jedynie rok od poprzedniego albumu i dostajemy kolejny o nazwie Soma, gdzie Skrillex z jednej strony utrzymuje ten swój elektroniczny, taki ciężki, mechaniczny sznyt, mechaniczne brzmienie, a z drugiej strony zaprasza artystów z brzmienia latino. I ten cross jak najbardziej wydaje mi się, że zarówno fanom Skrillexa, jak i fanom tej muzyki hyperpopowej, elektronicznej, latino, hiszpańskojęzycznej pasuje. Posłuchajcie jeszcze dwóch utworów z albumu Soma, a was zachęcam w ogóle do przesłuchania tego albumu od deski do deski. E o Bondy, a później Duro od Skrillexa w czwórce.

To było trochę dobrej elektroniki od Skrillexa, utwór Duro. Cały album Soma ukazał się 5 czerwca, czyli w ostatni piątek. Możecie go słuchać już w całości na streamingach, a na zegarze 25 minut po godzinie 19 przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Dziś w drugiej godzinie backstage'u dużo muzycznych nowości, a to wszystko dlatego, że artyści nie próżnują. Niektórzy pewnie na jakieś wakacje lecą, niektórzy biorą ślub, tak jak na przykład Dua Lipa na Sycylii, a niektórzy rzeczywiście cały czas w ogniu wydawniczym. No jest taki jeden artysta, który w zasadzie bardzo dobrze, że wrócił, bo już chyba wszyscy się o niego martwili. Od ostatniego albumu mijają 4 lata, a jak na obecne tempo wydawania muzyki przez artystów, tą tiktokizację wszystkiego, my cały czas mamy nowe brzmienia przy sobie. To jest dosyć długa przerwa, ale być może będzie było na co czekać. Jeszcze tego do końca nie wiemy. Już zdradzam, o kim mówię. Jest to oczywiście Steve Lacy, który w końcu zapowiedział nadchodzący kolejny album o tytule Oh Yeah, ze znakiem zapytania na końcu. Przepiękna okładka z takim bardzo ciekawym okręgiem. Piękne analogowe zdjęcie Steve'a. Wygląda, jakby zapowiadało się na taką bardziej intymną i oszczędną w brzmieniach płytę. Wiele o tym jeszcze nie wiemy. Na razie dostaliśmy jeden singiel zapowiadający ten album, czyli utwór The Feeling, utrzymany w bardzo takim klasycznym indie brzmieniu. Powiedziałabym, że to jest dużo bardziej zachowawczy singiel versus to, co dostawaliśmy na ostatnim albumie, czyli na Gemini Rights z 2022 roku. Dostaliśmy też już całą setlistę. Album ukaże się 17 lipca, czyli już niedługo. I to też jest taka ciekawa zależność ostatnio artystów, że wolą najpierw zarzucić jeden singiel, później cały album i dopiero promocję zaczynać po wydaniu całości albumu. I ja to jak najbardziej rozumiem. Myślę, że często konkretne utwory mają więcej sensu dopiero wtedy, kiedy usłyszymy je w kontekście całego wydawnictwa i podoba mi się fakt, że wracamy do takiej serii, takiej wersji promocji całego albumu. Tutaj rzeczywiście od Steve'a Lacy'ego dostaniemy 10 tracków, także całkiem sporo i jak na razie mamy same tytuły. Wydaje mi się, że na tym albumie nie będzie ani jednego featuringu. Bardzo ciekawy zabieg. Czy to oznacza, że dostaniemy kolejny album, gdzie będą same featuringi, tak jak na przykład w kontekście ostatniego krążka Zary Larson czy Pink Panthers? Tego jeszcze nie wiemy. Na razie mamy ten jeden singiel, mamy do tego wizual, mamy nowego Steve'a Lacy'ego. Bardzo za nim tęskniliśmy, także posłuchajmy The Feeling, a później jeszcze jego wielki przebój z poprzedniego albumu, czyli Bad Habit.

Za 24 minuty godzina 20, a to był Steve Lacy, utwór Bad Habit. My cały czas czekamy na najnowszy album Steve'a Lacy'ego o tytule Yeah, który ukaże się już niedługo. Mamy nadzieję, że będzie tak dobry jak pierwszy singiel zapowiadający ten album, czyli The Feeling. A jeżeli chodzi o kolejne czerwcowe wydania, nowe wydawnictwa, świeżynki, nowości, no to do albumu wydanego od Skrillexa, wydanego przez Skrillexa w ostatni piątek, dołącza również najnowszy krążek od Malcolma Todda, czyli utwór czyli album Do That Again. Tutaj również, tak samo jak w przypadku Steve'a Lacy'ego, którego albumu jeszcze w całości nie mamy, ale już wiemy, że album wyprodukowany i zaśpiewany tylko i wyłącznie przez Malcolma Todda. Żadnych featuringów tutaj nie mamy, a mamy aż, słuchajcie, 35 minut materiału, 13 krótkich, takich intymnych, miłosnych piosenek. Zagramy dwie z nich, X&O's oraz Obsessica, teraz w czwórce. People make

Obsessica w czwórce, Malcolm Todd, który w zeszły piątek wydał album Do That Again. Tam 13 takich skromnych, brzmieniowo oszczędnych, ale jednocześnie docierających totalnie do słuchaczy Malcolma utworów. Sprawdzajcie cały album, jak najbardziej tutaj polecenie z mojej strony, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Słuchacie Backstage'u za 16 minut, godzina 20. Przechodzimy do świata popu i alternatywnego popu. Mam dla was jeszcze kilka nowości od dziewczyn. Między innymi najnowszy utwór od Nii Archives, która podobno wchodzi bardziej w stronę właśnie tej alternatywy. O tym mówią zagraniczne media. Od niej posłuchamy utworu Vertical, a później Tinashe, czyli znana tekściarka, kompozytorka, ale również artystka solowa, która idzie po bardziej K-popowe brzmienie i przyszła naprawdę z petardą, z singlem Too Easy, o którym właśnie media, ale też komentatorzy, fani mówią, że K-popowe dziewczyny mogą się uczyć od Tinashe takiego brzmienia. Posłuchajcie zresztą sami.

0: Za 10 minut godzina 20 to była Tina She i Too Easy i chyba podobało się mojemu gościowi, a jednocześnie prowadzącemu audycję, która już po godzinie 20, czyli numerowi Razowi. Cześć.
1: Dobry wieczór, siemanko. Witam.
0: Podoba ci się nowa Tina She?
1: Podoba mi się.
0: Z tych ostatnich sekund, które usłyszałeś?
1: Oczywiście, bardzo fajny kawałek, ja w ogóle ją bardzo lubię i jak zawsze gdzieś się coś pojawia,
0: zadziorna,
1: to
0: taka surowa, świetna produkcja. Jedyne, co mi się nie podoba, to ten numer ma niewiele ponad minutę i mam takie, że on by mógł się jeszcze rozwinąć i coś by mogło się zadziać, ale chyba jesteśmy w takich czasach dzisiaj, że rzeczywiście królują te numery, krótkie numery.
1: Krótkie numery, jak najlepiej jak się jeszcze mało dzieje, to już w ogóle jest łatwe do
0: ogarnięcia. Dużo zapętla, żeby było repeat value, żeby można było od razu śpiewać. Jakie brzmienia w takim razie po godzinie 20 numer? Czy przywiozłeś coś z Opola na przykład? No bo tu warto wspomnieć, że ostatnio widzieliśmy się piątkowego wieczoru, kiedy to grałeś w ramach Opola w festiwalu 63.
1: Słuchaj, odsłony. szukałem i niczego nie znalazłem w tym Opolu, niestety.
0: Nic cię nie zainspirowało brzmieniowo.
1: Nic mnie nie zainspirowało, ale przywiozłem dużo rzeczy z Ameryki, dużo nowych rzeczy, tak naprawdę 3/4 dzisiejszej audycji to są totalne nówki sztuki. Nie zdążyłem, bo zobaczyłem to dopiero później, nowy Pharrell Williams.
0: Słyszałeś? Tego jeszcze nie słyszałam.
1: W ogóle nie wiem, czy to już jest cały klip, ale chyba tak, bo na Instagramie mi się wyświetlił, on w ogóle rapuje tam nie jak Pharrell Williams.
0: Bardzo ciekawe, że rzeczywiście mam wrażenie, że teraz jest jakiś duży powrót tych takich wielkich ikon i gwiazd. No na przykład dostaliśmy wczoraj też 4 nowe numery od Madonny, która ma 67 lat i cały czas koncertuje.
1: Ja jestem fanem Madonny w ogóle.
0: No a ona chyba jest fanką cały czas samej siebie, no bo fakt, że jeszcze nie poczuła tego momentu, że może sobie odpocząć, tylko dalej wraca na scenę i też opowiada w swoim klipie, że w ogóle czas na to, żeby wcielić się w nową postać, wiesz, to jest niesamowita jakaś silna wola, żeby
1: szukanie
0: żeby nadal...
1: też cały czas, aczkolwiek Madonna...
0: Może też jakieś uzależnienie od tego bycia na scenie, co by nie było.
1: Myślę, że na bank, tym bardziej, że Madonna, nie wiem, czy na pewno zauważyłaś, no bo śledzisz muzykę i znasz się na niej. Przez całą swoją karierę Madonna szła bardzo z prądem. To ona nic nie robiła pod prąd. Oprócz pierwszych kawałków, które były kontrowersyjne ze względu na teksty.
0: To prawda.
1: Ona zawsze szła z tym, co jest modne na rynku i moim zdaniem to jest jedna z tych artystek, wyszło jej to po prostu najlepiej, jak tylko mogło wyjść, bo czy płyta z Pharrellem, czy bity Timbalanda, czy taka płyta, no teraz wychodzi ta właśnie dwójka.
0: Confessions, dokładnie.
1: I ta płyta jak wyszła, ja wtedy akurat robiłem promocję tego albumu po Empikach i żeśmy jeździli, po prostu robiliśmy takie release party.
0: Świetne.
1: No to ja się wtedy zakochałem w tej płycie. Mówię, co za w ogóle sztos, nie moja muza, ale no Jump, kawałek po prostu mnie buja do dzisiejszego dnia
0: bardzo
1: mocno.
0: I to jest ciekawe, że Madonna dzisiaj wraca z racji tego, że to sama ona, w sensie, że Madonna jest na fali. Brzmienia elektroniczne nadal są na fali. My wracamy jeszcze cały czas, mam wrażenie, po covidowo do tego, żeby być na scenie i tańczyć razem wspólnie i żeby doświadczać czegoś razem właśnie on the dance floor, tutaj mówiąc po angielsku, a nie
1: tak
0: przez
1: jest.
0: Ekran. Więc z tego się bardzo cieszymy. Na Madonnę czekamy również na audycję numer raz na fali. Ona już po godzinie 20. A ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. A słyszymy się już jutro o poranku. Cześć!

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Deszczowo, przynajmniej w Warszawie deszcz zaczął padać, miał wcześniej, zaczął później, ale z tego co widzę po godzinie 20 już ma nie być tego deszczu, aczkolwiek myślę, że nie przeszkadza, bo to ciepły już taki letni deszcz, więc można nawet zmoknąć i myślę, że nie będzie żadnych konsekwencji, jeżeli chodzi o przeziębienie. Ciśnienie to dzisiaj 1012 hektopaskali, no i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: numer raz na fali. Na fali.
1: Yo, moi drodzy, witam was serdecznie. 5 minut po godzinie 20. Spojrzałem na wskazówkowy i jakoś tak mi bliżej dziesiątki było, ale potem zryknąłem na zegar, który pokazuje takie normalne cyferki, czyli zegar elektroniczny. No i tu faktycznie 20.05. W ogóle niesamowite, teraz tak sobie pomyślałem, a propos nauczenia się w ogóle takiego zegara wskazówkowego, bo zazwyczaj jak jesteśmy dziećmi, to w ogóle nie rozkminiamy tego, bo jest to zbyt skomplikowane, a tak naprawdę nie jest to skomplikowane, ale myślę, że do tej pory by się pewnie znalazło kogoś, kto nie zna się na zegarze wskazówkowym. Ciekawe, czy są tacy ludzie, ale nie musicie do mnie dzwonić, ani mi o tym opowiadać, wystarczy, że pomyślicie sobie, że to wy, ja to poczuję, mam nadzieję, swoją energię. Dzisiaj, moi drodzy, dużo nowoczesnych kawałków. Zaczęliśmy od Big Twins, Edo Wears to Love. Ciekawy numer, bez bitu. Myślę, że to trochę takie nowoczesne podejście, bo faktycznie większość ekipy z Griselda, może nie większość, ale Conway the Machine czy Benny the Butcher też na pewno. No myślę, że Griselda lubi bez bitu i ten sample wtedy jest, wiadomo, że bardzo wyeksponowany, ale z drugiej strony fajnie jest bez bitu, ale fajnie jak ten beat też w końcu wchodzi. Na mojej płycie ostatni kawałek Po deszczu zawsze wychodzi słońce właśnie ma taki klimat, tak samo jak kiedyś nagraliśmy jako Warszawski Deszcz do DJ-a Volta, Kilkaset słów prawdy i tam też tego bitu nie ma, a na końcu jest i zupełnie inaczej wygląda. Nadaje oczywiście takiej dynamiki, co jest fajne, uważam, ale to też są jakieś czasy, którymi się kierujemy i albo idziemy pod prąd, albo z prądem. Myślę, że Griselda idzie w ogóle pod prąd, bo oni bardzo mają specyficzne to brzmienie. Chyba dzisiaj w ogóle ktoś będzie od nich, bo wczoraj chyba ze 3 kawałki od nich znalazłem, ale pewnie w drugiej godzinie to nastąpi. Jak na razie 48 Pesh, Used To, kawałek, bardzo specyficzny, charakterystyczny raper. Ciekawy głos, fajnie rapuje. Myślę, że wszystko się totalnie zgadza. No i oczywiście też jest producentem, więc oprócz tego, że rapuje, to produkuje. No i całkiem mu to nieźle wychodzi. Oczywiście ja bardzo uwielbiam numer 48 Pesh, wyprodukowany przez DJ-a Premiera, No More, chyba ten kawałek się nazywa. Genialny. Natomiast dzisiaj wybrałem nowość, bo wypuścił to, warto puścić. A potem, moi drodzy, będzie Wyclef Jean, który wraca. Wraca i to chyba w całkiem dobrym stylu. Utwór nazywa się 2010, Mr. October, a gościnnie występuje G Herbo, czyli połączenie oldschoolowego pana z newschoolowym panem, a jednak w dalszym ciągu brzmieniowo to jest taki Wyclef Jean, może nie za czasów Fugees, bo wiadomo, że to się zmieniło bardzo mocno, ale w dalszym ciągu Wyclef, więc posłuchajcie 48 Pesh, Used To, a potem Wyclef Jean.

Wyclef i Dziherbo. Bardzo ładny kawałek. Uważam, że takie utwory wolniejsze też są bardzo hip-hopowe. Ostatnio po wypuszczeniu swojego najnowszego singla z zespołem Molesta Ślady poczytałem sobie komentarze, które w ogóle jestem miło zaskoczony, więc dziękuję wam serdecznie za tak przecudowny odbiór tego kawałka, bo no 99 tych wszystkich komentarzy, a jest ich około tam, nie wiem, 250, naprawdę są pozytywne. No i oczywiście musi być parę takich negatywnych, niekoniecznie krytycznych, ale po prostu, żeby tylko tak wbić szpileczkę. I jeden z takich komentarzy, co w ogóle mnie zaskoczyło, że gościu napisał, że jak słucha tego kawałka, to ma wrażenie, że ten kawałek jest zwolniony, że w ogóle powinien być przyspieszony i że w ogóle co to jest, że pod takie rzeczy się rapuje. Totalnie nie rozumiem takiej krytyki, bo ja rozumiem, że komuś się może nie podobać tak wolny, aczkolwiek ten beat do śladów, obydwa te bity mają klasyczny hip-hopową ilość BPM-ów, chyba 96 czy 98, więc no ten kawałek naprawdę nie jest za wolny. Są wolniejsze. Myślę, że nawet te nowocześniejsze są wolniejsze, ale wiadomo, że jak przeliczymy na przykład tempo razy dwa, to się też inaczej troszkę to oblicza, ale często no jest to dwukrotnie szybsze tempo albo ewentualnie jeszcze wolniejsze przy jakichś slow jamach, a hip-hopowo to ten kawałek, który przed chwilą słyszeliście, Wyclefa, no był myślę, że dużo wolniejszy niż ten nasz. No ale dobrze, to jest też kwestia gustu. Ja w ogóle uważam, że macie prawo do tego, żeby pisać swoje. Moglibyście tylko czasami pisać bardziej tak konstruktywnie. Jak faktycznie coś wam przeszkadza, coś was boli, to tak by napisać wprost. A takie pisanie, że dziady w wieku 50 lat krzyczą elo i tam jeden komentarz był również dobry, mówi mordo, te dziady wymyśliły elo. Więc to są chyba takie sytuacje, gdzie może ktoś jeszcze za bardzo nawet nie zna tej starej szkoły, nie za bardzo był w stanie posłuchać, zaprzyjaźnić się, osłuchać, więc okej, wasza wola, wasza totalnie wolność, więc róbcie, co wy macie ochotę, a nie co ktoś wam sugeruje albo mówi. Już za chwilę będzie niejaki Wiki i to w ogóle jest dla mnie totalny sztos, bo nie spodziewałem się, że to będzie tak fajny kawałek. Nie mówiąc już o klipie, sprawdźcie sobie koniecznie klip do utworu Right Away, no bo człowiek, który to rapuje, jest przezabawny wyglądowo, w sensie on trochę wygląda jak taki menel, jest biały, chociaż nie wiem, może jakaś faktycznie jest domieszka afroamerykańska w jego krwi. Nie ma chyba bodajże dwóch przednich zębów, więc wygląda trochę faktycznie jak menel, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo kawałek jest świetny. Totalnie oryginalny styl rapowania. Gościu myślę, że totalnie nie ma hamulców ani żadnego wstydu przed tym, żeby wykrzesać z siebie coś fresh. No i nie wiem, może wy powiecie, że to nie jest wcale fresh, a dla mnie flow i no flow jest ważniejsze niż nawet skille, więc jeżeli raper ma dobre flow, to wtedy nawet skille, których nie ma, się obronią. No i myślę, że tutaj zgadza się raczej wszystko. Kawałek trochę taki prześmiewczy, ale bardzo, bardzo dobry. Także Wiki Right Away już za chwilę, a potem Tierra Whack, czyli Wax Paper, raperka, która zaczynała swoją przygodę pod pseudonimem Diesel Diz w 2017 roku, do 2017 roku, no i powróciła do swojego imienia rodowego, czyli Tierra Helena Wack. Tierra Wack, myślę, że to bardzo fajny pseudonim, a przy okazji imię i nazwisko. Jej piosenka Mambo Jumbo została nominowana do nagrody Best Music Video w tegorocznej gali rozdania nagród Grammy, więc myślę, że jest to docenienie, a współpracowała z takimi artystami i artystkami jak Beyoncé, Alicia Keys, Tyler, The Creator, Chief Keef czy Mel.

Tierra Whacky, Wax Paper 2026, totalna nowość, no i moim zdaniem kosmiczny w ogóle kawałek, kosmiczny beat. Tak jakby teraz każdy chciał, żeby te bity, czy wiadomo, że zawsze do tego dążymy, żeby były te bity oryginalne, ale oczywiście myślę, że właśnie Griselda wprowadziła taki low-fiowy styl bardzo mocno, natomiast to jest jeszcze coś bardziej dziwnego, bo miałem wrażenie, że tak jakby leciał jakiś sample i ktoś specjalnie tak delikatnie zatrzymywał winyl, nawet nie do rytmu, ale po prostu fałszował ten sample. No ciekawe, ciekawe podejście, myślę, że myślę, że w ogóle warto próbować, warto wychodzić poza schematy, żebyśmy robili coś w miarę oryginalnego. Jeżeli oczywiście nie trzymamy się jakiejś swojej drogi, tylko jesteśmy otwarci na to, co można jeszcze wytworzyć, co można stworzyć. No, ale niektórzy idą na łatwiznę, no i po prostu robią to, co się komu podoba. No i myślę, że to też jest dobry patent na to, żeby zarabiać dobre pieniądze i żeby mieć sławę i splendor. No trochę jak z Colim chyba, myślę, że to takie podejście bardzo biznesowe i też bardzo dobrze uważam, bo jak można zarabiać na tym, na muzyce kupę kasy i jeszcze bawić tym ludzi i samemu się z tym dobrze czuć, no to czemu nie? Każda droga jest dobra, oby być cały czas sobą i żeby nie zaprzedać się za bardzo, no bo pamiętajmy, że mamy jedno życie i postępując też w odpowiedni sposób z ludźmi, czy też zwracając się do ludzi, też miejmy tą świadomość, że to kiedyś może do nas wrócić i że kiedyś to może my będziemy z tej drugiej strony i zawsze trzeba się postawić z dwóch stron, jeżeli oczywiście myślimy podobnie, bo są ludzie, którzy no po prostu totalnie mają gdzieś drugiego człowieka i po prostu robią swoje. No i tak też jest, taki jest porządek świata. A już za chwilę totalna nowość od Snoop Dogga. Snoop Doggy Dogg cały czas nas bombarduje nowymi kawałkami i krótkimi filmikami dokumentalnymi. Tym razem utwór Step z gościnnym udziałem producenta Swiss Beats, męża prywatnie pani Alicji Klucz, czyli szwajcarskie bity i Alicja Klucz dobrze się dobrali, bo cały czas są małżeństwem i chyba szczęśliwym, mam nadzieję. Tego im życzę oczywiście jak najbardziej. No a Snoop to Snoop. Myślę, że tutaj nie trzeba w ogóle mieć oczekiwań w stosunku do Snoopa, bo on nawet nie daje czasu na te oczekiwania. On po prostu nagrywa muzę i czy to jest rap, czy to jest funk, czy jest to gospel, czy jest to dance, czy wiele, wiele innych gatunków, no to Snoop i tak zawsze będzie Snoopem. I myślę, że to jest jeden z tych artystów, któremu można wybaczać wszystko. Oczywiście możecie powiedzieć, no ale tutaj kawałek, tam nie wiem, z Calvinem Harrisem, czy z jakimś innym DJ-em house'owym. No i co z tego? Ale to jest dobre i w dalszym ciągu nie można nawet tego postawić obok, ani porównać do naszego disco polo. Więc fajnie jest robić muzykę, która bawi ludzi, ale też fajnie, jak ona jest taka konkretna, a nie takie pitu-pitu. No ale oczywiście też pitu-pitu jest potrzebne. Dla tych, co lubią pitu-pitu. No i tyle. Snoop Dogg, utwór Step, a potem będzie Samara Sin i Bushwick z gościnnym udziałem Overcast. No myślę, że dwa bardzo dobre kawałki warte usłyszenia.

0: seeing this bitch like
1: Samara Cin i Bashwick, kawałek, który właśnie się skończył, no ale my, no może nie pędzimy, idziemy spacerkiem, no bo jest wieczór, nie wiem, czy deszcz jeszcze pada, bo nie widziałem, ale nawet jak pada, to niech sobie pada. Ja mam zawsze tak, że jak pada deszcz, to wtedy naprawdę lubię słuchać muzyki i myślę, że muzyka wtedy działa troszeczkę inaczej, no bo ten entourage, który mamy za oknem, deszczowy, taki pochmurny, na pewno no, też wpływa na nasze samopoczucie i wtedy muzykę też odbieramy troszeczkę inaczej niż na przykład jak jest gorąco, upał. No też w zależności od muzyki, od pory roku wybieramy sobie utwory, które nam pasują i wiadomo, że w lato fajnie jest sobie wrzucić na przykład Summertime od DJ Jazzy Jeffa i And Fresh Prince'a, czy Just Cruising od Willa Smitha, czy no wiele, wiele innych kawałków. Myślę, że mógłbym te kawałki wymieniać w nieskończoność, czy 24/7 od Artful Dodger. Jest tego naprawdę dużo, a w zimę no to płyta Jazzy, myślę, że pasowałaby idealnie. Tam jest dużo lodu i dużo zimna, ale z drugiej strony jak jest zimno, to chcemy się też trochę ocieplić i wtedy też ta, no umówmy się, muzyka, która jest w święta, w ogóle, która jest taką nutą, którą kojarzymy ze świętami, no to ma w sobie dużo ciepła i nawet jak na dworze jest zimno i słuchamy na przykład George'a Michaela, Wham, albo Mariah Carey, albo tysiąca innych artystów, którzy stworzyli takie utwory, przy których mamy czuć się dobrze i świątecznie, no to faktycznie takie utwory ciepłe na zimę są idealne. No a z kolei w lato też lubimy ciepło i no reggae na przykład. No to jest bardzo letnia muzyka, ale nie każdy reggae lubi. Ja mam parę ulubionych kawałków reggowych, ale jakoś też specjalnie za reggae nigdy nie przepadałem. No piękna muzyka, muzyka duszy, muzyka korzeni, muzyka jamajska. Myślę, że to też trzeba mieć odpowiedni stan umysłu, żeby słuchać reggae i czuć to po prostu, ten puls wyjątkowy, który w tej muzyce jest. A już za chwilę Paweł Ściana i All Type of Ways, czyli Paul Wall, który dopiero co skończył promowanie swojej płyty i już nie spuszcza z tonu kolejny kawałek, tym razem bardziej taki w jego oldschoolowym klimacie, więcej czuć tutaj, więcej tego brudnego południa, aczkolwiek ja lubię, myślę, że Paula Walla w każdym wydaniu, nawet u Statica Selecty razem z Termanologym czy z Banem B, to też jest świetne połączenie, no ale tutaj solowo i całkiem nieźle, a natomiast później będzie, no i to jest też niesamowita rzecz, Nipsey Hussle, który odszedł już od nas chyba, nie wiem, 2 lata temu, może nawet więcej, no wypuszcza kolejny utwór, w sensie on tego nie wypuszcza, ale Bino Ridu, jak niejaki, albo Redux, nie wiem jak to się mówi, Reckless kawałek nazywa się, i Nipsey Hussle no wstał z grobu i zarapował. A tak naprawdę zastanawiałem się nad tym wczoraj, jak, bo wiadomo, że zostają wokale, producent, który na przykład spędził z danym artystą wiele lat, albo to są produkcje nagrywane pod jego bity, w jego studiu, no to wiadomo, że gdzieś tam te rzeczy są. Oczywiście no, nie jest to nasze, tylko pewnie jest to rodziny, w zależności od testamentu, czy w ogóle taki testament powstał. No i teraz pytanie, czy taki raper, którego zwrotki zostały, który już nie żyje, który totalnie nie ma wpływu na to, kto będzie z nim rapował, czy on się zgadza na takie rzeczy? No nikt tego nie wie, ale myślę, że jak patrzy Nipsey, to on doskonale wie i już odpowiedni porządek z tym zrobi. Ale może wcale nie będzie musiał, bo może akurat ten utwór zawsze chciał zrobić i wyszedł po prostu dopiero po jego śmierci. Paul Wall i Nipsey Hussle, Bino Ridu i Reckless.

A my na zegarach mamy 15 minut do godziny 21. No i słuchaliśmy Nipsey Hussle, to co przed chwilą, dobrze słyszeliście, więc może was uświadamiam, a może po prostu rozkminiliście i zastanawialiście się, co to za numer Nipseya, którego nie znacie. No myślę, że takich kawałków trochę jeszcze możemy dostać, ciekawe, pomijając już AI, które może nam wytworzyć

w ogóle wokal danego artysty i to robi to coraz lepiej. No ale myślę, że aż tak daleko bym się jednak nie posuwał, chociaż ostatnio na koncercie Snoopa Tupac do niego przemawiał. Był ogromny telebim, na którym Tupac ze skrzydłami anielskimi mówi: Snoop, dobrze, że jesteś. No dziwne, ale z drugiej strony ciekawe, że można już takie rzeczy robić i wygenerować i wygląda to całkiem dobrze. No nie ma wiochy. Jestem ciekaw, co z tymi hologramami, co z tego czasu były popularne i faktycznie artyści pojawiali się na scenie za pomocą hologramu, ale jakoś widzę, że mało artystów z tego korzysta, w takim sensie, może całe szczęście, bo jeszcze dużo artystów żyje, ale tak samo na przykład Gorillaz, którzy od wielu lat posługiwali się swoim wymyślonym wizerunkiem, narysowanym wizerunkiem, też bardzo ciekawa rzecz. Dobrze, na koniec tej godziny mam dla was Masta Killa, Hip Hop Forever. No i to w ogóle jest niesamowite, bo to jest Beat Easy Mo B. No i jest to taki hołd, hołd w stronę w ogóle zasłużonych raperów i kultury hip-hopowej, więc fajnie, że dziadek Masta Killa coś takiego robi, wielki szacun. W ogóle pod Beat Easy Mo B to w ogóle jakiś kosmos jest dla mnie, że to w dalszym ciągu hula i że Easy Mo B dalej robi bity. 30 maja zeszłego roku album Masta Killa, to jest drugi promujący singiel z tej płyty. Oczywiście mamy tutaj gościnne udziały Snoop Dogga, Method Mana, no ale Easy Mo B robi robotę. Także będzie to, a na koniec jeszcze tej godziny Larry June, no i od Larry June'a w ogóle zaczniemy kolejną godzinę, więc zostańcie z nami, a na zegarach mamy 14 minut do godziny 13 minut do godziny 21.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio.
6: Czwórka Polskie Radio.

0: Dochodzi godzina 21.
1: Pogoda.
0: Już po deszczu popadało i już powoli wysycha nasza cudowna ziemia. Jakość powietrza bardzo dobra, więc możemy oddychać pełną piersią. No oczywiście jeszcze burza z deszczem jest zapowiadana i faktycznie te burze dzisiaj miały występować. Nawet alerty były wysłane, że grad, deszcz, burze i wszystko. Patrzę na mapę i tutaj Warszawa, no i delikatnie na Śląsku, Katowice, w Dolny Śląsk, Wrocław, ale i na zachodzie mamy delikatne przelotne opady deszczu, Koszalin tam też, a w większości Polski bezchmurnie, piękne zachody słońca, możliwe, że nas czekają, myślę, że tak w Gdańsku może być, albo na przykład na Suwałkach, temperatura 19 stopni w Warszawie, najchłodniej jest we Wrocławiu, tam tylko 14 stopni, a najcieplej z tego co widzę to mamy w Białymstoku, bo tam aż 20 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.

Piliście? Rap scena czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

5 minut po godzinie 21, a my przechodzimy do utworów, które naszykowałem dla was na tą godzinę. Zaczęliśmy w ogóle od Larry June i skończyliśmy Larry June'em, a w ogóle skończyliśmy Larry June'em wyprodukowanym przez, no i teraz nagle zapomniałem, jejku, a znam tych producentów i kuk!

Cooking Soul, dobrze, Cooking Soul, wyprodukowany przez Cooking Soul, co też jest dziwne, specyficzne, ponieważ Cooking Soul zazwyczaj remiksują utwory, a nie robią produkcję. I może też tak tutaj było, nie wiem, bo tego kawałka nie znałem wcześniej, więc zaprezentowałem go, podobał mi się po prostu bitowo, a ten, który leciał przed chwilą, no to też totalnie nowy Larry June, oczywiście już bez ekipy producenckiej Cooking Soul, no ale na pewno tutaj ktoś się tym zajął. Utwór nazywał się The Machinist, czyli po prostu maszynista. Ciekawe, o jakim maszyniście Larry June rapował, nie posłuchałem, więc nie wiem, ale może to być maszynista taki po prostu jak producent, albo na przykład jak realizator dźwięku, bo to też trochę jest maszynista, bo tych suwaków tam trzeba przesuwać, wiedzieć co i jak. No nie da się może przyspieszyć ani zwolnić czasu, ale myślę, że każdy realizator ma na to swój patent, żeby ewentualnie, nawet jak jest jakiś błąd, żeby tak zrobić, żeby tego błędu nie było słychać. Tak samo jest z bycie muzykiem, bo czasami jak się pomylimy w tekście, to jak kawałka jeszcze ktoś nie zna, no to mamy tą przewagę, że ktoś tego nie zna, więc fajnie jest z tego wybrnąć, nie zatrzymywać się, tylko po prostu rapować dalej. Nawet w Opolu Ostry widziałem, że się pomylił, ale no u Ostrego nie słychać tych pomyłek, bo on od razu gładko przychodzi na freestyle, a Skubaniutki potrafi to robić wyśmienicie i naprawdę jest w tym dobry. Ciężko myślę w ogóle rozkminić, co jest freestylem, a co jest już zwrotką napisaną, no i myślę, że to jest turbo szacun. A ja w ogóle chciałbym wam opowiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ napisał do mnie przed chwilą DJ Element, którego bardzo serdecznie pozdrawiam całą ekipę Scratch Polygon, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dostałem takie info, o którym z chęcią powiem, to co prawda czasu jeszcze trochę jest, bo to jest 4 lipca tego roku, start o godzinie 12:00, co ważne, wjazd jest totalnie za free, Scratch sesja i showcase, no i tutaj jakbym miał wymieniać tych DJ-ów, to pewnie nie starczyłoby mi godziny, a widzę, że tutaj mi się za bardzo dokładnie nie odpala ta miniaturka wysłana, ale koncerty, między innymi Mike Apk, Ematei Dutch, X, Jig Marger, oj, tutaj już mi się coś urwało i tutaj już nie widzę, ale między innymi również wystąpi tu Plako Viber i Tomik, Młody Kuros, czyli ekipa Pretekstu. Akurat bardzo z tego powodu się cieszę, bo ja bardzo wspieram i bardzo propsuję, a ta ekipa również pojawiła się na mixtape DJ Elementa, więc myślę, że tutaj wszystko się zgadza. W każdym razie Scratch sesja i showcase, 7 dzień lipca. Ja jeszcze przed tym wszystkim myślę, że zadzwonimy do Elementa i pogadamy z nim po prostu na żywo i on więcej opowie, co będzie można usłyszeć, czego się będzie można spodziewać, ale na pewno będzie ekstra, no bo w ogóle pokazy DJ-skie są dla mnie czymś wyjątkowym i zawsze się zastanawiam, jak oni mają tą podzielność uwagi, że potrafią łączyć te dwie płyty. Ja niby też to potrafię robić, ale jak miałbym tak zasuwać jak oni, to no, nie wyszłoby mi to nigdy. Myślę, że koordynacja, ale praca, trening, to jest najważniejsze. No, a chłopaki robią naprawdę świetne rzeczy. Także do tego tematu jeszcze wrócimy. A my tą godzinę już zaczęliśmy od Larry June'a, ale teraz będzie niejaki Nizi i Wild Style. I to też jest w ogóle ciekawy kawałek, ale powiem wam o nim już po, bo widzę, że już trochę przegadałem. A potem będzie Messi z gościnnym udziałem Rocka Marciano. Więc posłuchajcie, a ja zaraz wszystko posprawdzam i wam opowiadam.

13 minut po godzinie 21. No a ja powiem, czego słuchaliśmy, bo już sobie to wszystko sprawdziłem i ten kawałek, który leciał przed chwilą, to jest składanka chyba producencka The Cook Presents, The Bat, The Villain and The Bandidos. No i tutaj możemy usłyszeć m.in. Wayside Gunna, Ghostface Killera, Rocka Marciano, którego przed chwilą słyszeliśmy, Fat Joe'a, Evidence'a, The Alchemist'a, Black Todd z zespołu The Roots, Raekwon, Rom Street, El Zaya, no i jeszcze innych gości. Co najdziwniejsze, moi drodzy, to jest to, że właśnie sobie sprawdziłem na YouTubie, ile ten kawałek ma wyświetleń. To jest niesamowite. Kawałek ukazał się 7 czerwca, czyli przedwczoraj, tak, jeżeli dobrze rozumuję. Mamy dzisiaj tak, przedwczoraj i wyobraźcie sobie, że ten utwór ma 65 wyświetleń, nie 65 tysięcy. Nie 65 milionów, 65 wyświetleń. Porównując nawet do mojego utworu z zespołem Molesta, który też mi się teraz wyświetla, no to dosyć duża różnica, bo ja wypuściłem ten klip 4 dni temu i mam 37 tysięcy. To jest niesamowite, moi drodzy, że artyści, no tacy jak Rock Marciano, zbierają tak mało, możliwe, że no widzę, że kanał jest dosyć nierozwinięty, bo ma tylko 27 subskrybentów, aż zasubskrybuję, a nie, nie zasubskrybuję, bo muszę się zalogować, więc tego nie zrobię, ale to jest naprawdę dziwne, że tak to wygląda i że patrząc na wyświetlenia możemy totalnie nie zwrócić na to uwagi, jeżeli ktoś się kieruje wyświetleniami, co jest fajne, a co nie. Ja zazwyczaj sprawdzam te utwory, które mają najmniej wyświetleń i często nie przejeżdżam się na tym, wręcz przeciwnie, odnajduję artystów, utworów.

których bym pewnie nigdy nie usłyszał, a dzięki temu, że mamy dostęp przez YouTube'a do całego świata, możemy sobie takie rzeczy poznajdywać, bo artyści wrzucają swoją muzykę na YouTube, no i możemy po prostu korzystać z tego i sobie wynajdywać, digować i sprawdzać. Natomiast to, co było wcześniej, to w ogóle niesamowita rzecz. Nizi, utwór Wild Style. Na początku, jak tego posłuchałem, mówię premier, no ale nie, no premier już taki wtórny z lat 90., 2000 bardziej może, o. No ale okazuje się, że beat wyprodukował niejaki tutaj rzymskimi jest 14 i Music, czyli 14 Music chyba, tak powinno się to nazywać. No i oczywiście Nizi, który subskrybentów ma 2500. Tyle co ja chyba mam podobnie. No a wyświetleń ma 3000, niecałe 900, a utwór był wydany 5 czerwca, czyli wtedy, kiedy ja wydałem swój utwór. No i to jest niesamowite. W ogóle miesiąc temu ma Nizi 855 wyświetleń. Jejku, jakie to jest przykre z jednej strony, że taki dobry rap, no nie ma aż takiej słuchalności, ale Nizi, no myślę, że może być niestety trochę oskarżany o taką wtórność bardzo charakterystyczną, no bo ten kawałek jest naprawdę wyjęty z gdzieś tam z rękawa DJ-a Premiera, a jeszcze na początku jest Rappin' Zone in Danger z utworu, który wyprodukował DJ Premier dla Channel Life i KRS-One'a, więc no tak za dużo tych podobieństw, no i rapuje trochę jak Afura. Przynajmniej tak ja go odebrałem, ale jest biały. Jest biały, ma długie włosy, brodę, wygląda jak metalowiec. Wygląda jak gitarzysta z Metaliki, tylko że dużo młodszy. Naprawdę przysięgam, możecie sobie sprawdzić. Dobrze, a my jedziemy dalej, bo kolejny kawałek to będzie Crooked MH Crooked Brew. Tak nazywa się ten numer i co ja o nim tutaj wiem. Nie za dużo, ale właśnie, to jest w ogóle dla mnie zagadka, bo ja nie do końca skumałem, o co chodzi z tym kawałkiem. Z tego co widzę, wrzucony jest 20 godzin temu ten kawałek. Teledysk znaczy się. Teledysk jest wrzucony 20 godzin temu. Wyświetleń ma 67 w ciągu 20 godzin, więc malutko, ale przecież nie patrzymy na wyświetlenia. Natomiast ten kawałek to jest jakiś w ogóle, wygląda jak z lat 90. i możliwe, że on jest, możliwe, że ja tego nie doszukałem się, ale naprawdę sprawdzałem. Jeżeli zobaczycie teledysk, to jest żywcem wyjęty po prostu z jakiegoś Brooklynu czy z Bronxu w wczesnych lat, początek lat 90., nawet nie koniec, początek lat 90. Nie wiem, czy taki filtr jest nałożony, czy po prostu to wszystko jakoś ze sobą gra, ale jest to przedziwne. I ja jeszcze tego poszukam, bo możliwe czasami jest tak, że są publikowane teledyski wygenerowane, w sensie nie wygenerowane, tylko zremasterowane na nowo. No i one wtedy mają tą datę, która jest nowa tak naprawdę, a kawałek może sięgać pamięcią nawet lat 90., ale powiem wam, że naprawdę nie wiem, bo nie ma żadnej informacji i nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Jak dla mnie brzmi to oldschoolowo, wygląda oldschoolowo, ale jak jest nagrane teraz, no to w ogóle mega szacun i ukłony dla tych paru dżentelmenów, bo ich tu jest pięciu, no czyli klasyczny, dobra oldschoolowa ekipa. A tuż po Crooked MH będzie Kelani Back and Forth i to też jest świetny kawałek, bo gościnnie udziela się tu Missy Elliott, moi drodzy. Missy Elliott, która no, nie zmienia się od wielu, wielu lat w takim sensie w dobrym tego słowa znaczeniu. Też totalna nowość ten kawałek, a sprawdzę z ciekawości, ile ten kawałek na przykład ma wyświetleń, tak dla porównania. No ale Kelani ma prawie ponad 4,5 miliona subskrybentów, więc po jednym miesiącu jest 600 tysięcy. Też niedużo jak na takich artystów. No ale dobra, posłuchajcie. Najpierw Crooked MH, a potem Kelani. Another fat track produced by Justin Crabb. While we the quiet storm.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Kelani i Missy Elliot, jak zawsze w formie, a wcześniej ten dziwny Crooked MH, Crooked Brew. Spróbuję się do tego dokopać, jeszcze spróbuję znaleźć jakieś informacje, bo jakoś tak mi się mega nie chce wierzyć w to, że ten kawałek powstał wczoraj, czy też przed chwilą. No tylko, że jednak ma swoje lata, ale może, możliwe, że się mylę i na przykład jak się mylę, to jestem bardzo zadowolony, jak się mylę w tej dziedzinie, bo jak są jeszcze takie ziomki, którzy nagrywają w taki sposób, no to wielki szacun i props. A już za moment, no właśnie, i mówiłem o Griseldzie i będzie Griselda, będzie Benny the Butcher, Love Hate, ale oczywiście z gościnnym udziałem Genaski, czy to Genaski zaprosiła Bennego the Butchera do utworu Love Hate, a później będzie French Montana, Max B i Remy Ma, Ever Nice See You, no czyli zestawienie, można powiedzieć, dwóch takich ekip bardzo popularnych teraz, bo zarówno Griselda, jak i French Montana, czy Max B, czy Remy Ma, no oni cały czas dobrze szpącą w tej muzyce, w tym biznesie. Są charakterystyczni, no jest coś więcej wokół tego niż tylko sama muzyka, a tak naprawdę muzyka tu powinna odgrywać główną rolę, ale akurat myślę, że w przypadku Griseldy to coś więcej to jest właśnie ta ekipa, którą tworzą, że to nie są pojedynczo stojący raperzy, tylko że no jest to ekipa, a ekipy zawsze były mocne, mocniejsze, ale też akurat w tym wypadku każdy z tych graczy w Griseldzie no, ma bardzo duże znaczenie i myślę, że każdy z i pod względem sprzedaży płyt i wyświetleń ma bardzo podobne wyniki, no bo się też wspierają nawzajem i moim zdaniem wspieranie się nawzajem daje o wiele lepsze efekty niż kłótnie, no chyba, że faktycznie te bify, no, chociaż ja już też nie wiem, czy te bify mają jeszcze rację bytu, bo tak naprawdę kiedyś bifem się żyło przez no dłużej niż dzisiaj, bo dzisiaj tak naprawdę mamy internet, który daje nam bif jednego dnia taki, drugiego dnia już jest inny i my zapominamy szybciutko o tamtym bifie. No chyba, że dla takich fanów prawdziwych to wiadomo, że wtedy echa nie znikają, jeżeli chodzi o pokłosie takich bifów i disów. Także Genaski, Benny the Butcher, Love Hate, bo ten French Montana, Max B i Remy Ma, Ever Sign See You przed wami teraz.

21:35, a my mogliśmy sobie potańczyć, nie wiem, czy kojarzycie ten kawałek. That's the way, aha, aha, I like it. Myślę, że na niejednej dyskotece w latach 70. Dyskotekowy kawałek leci.

chciał na każdej imprezie, no bo umówmy się, do tańca to jest cudowne. No a tutaj French Montana, Max B i Remy Ma zrobili taki cover tego utworu, ale fajnie, bo niektóre utwory nie są takie oczywiste do samplowania. Ja myślę w ogóle, że pod ten sample, no bardzo trudno go zrobić tak, żeby on pasował, ale im się udało i zrobili to naprawdę fajnie. No i kawałek buja. No też o to chodzi w muzie, żeby po prostu bujała, więc to było bujające. Dobrze, jako następny Druzilla, prawie jak Grezilda, ale Druzilla i I Wanna Rock Right Now z It Takes Two, i to jest, moi drodzy, remix oczywiście oryginalnego kawałka DJ-a. No i teraz nagle mi wyleciało z głowy Rob J. Kurczę, ale ta pamięć jest zawodna. Do tej pory cały czas pamiętałem. Nieważne, przypomnę sobie i wam na pewno powiem. Rob Bass i Funky Fresh, chyba to się nazywało. Kurczę, ale nagła po prostu zaćma. Tak, Rob Bass i DJ Easy Rock. Okej, już sobie sprawdziłem i wszystko wiem. No i to był, myślę, że ich taki szlagier. Nazywał się oczywiście It Takes Two, natomiast tutaj mamy ten dopisek, ale I Wanna Rock Right Now, ponieważ to jest bardzo znany sample właśnie z Rob Bass'a, świętej pamięci, dlatego też gram te kawałki, bo dopiero co od nas ziomeczek odszedł, więc fajnie jednak te utwory jeszcze troszeczkę pograć i powspominać oczywiście, no bo to nasza jakaś taka, jeżeli chodzi o tą muzykę rap, pierwotne rzeczy, które myślę, że dawały inspirację bardzo wielu raperom i producentom, tak jak właśnie ten kawałek. Czyli Druzilla, a potem będzie Courtney Bell, Royce da 5'9 i Benny the Babucher, czyli kolejny tym razem rzeźnik, jeżeli chodzi o Grezildę. No i zostańcie z nami, 38 prawie minut po godzinie 22, no a ja za chwilę do was wracam.

0: I'll make it all look immaculate. Bang.
1: Bang, bang, bang. 43 minuty po godzinie 21. A ja sobie na chwilę, na koniec jeszcze zajrzę do ploteczek hip-hopowych. No i to dosyć ciekawe, bo Kanye West, który oczywiście został wyklęty w Polsce i w ogóle w Europie Zachodniej, no został potraktowany naprawdę bardzo źle. Oczywiście ze względu na to, jakie głosił hasła, głównie antysemickie i profaszystowskie. No ale to myślę, że to tylko jakiś tam odpał Kanye Westa. Nie bronię go oczywiście, ale no, koncerty były zakazane w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Włochy czy oczywiście Polska. No ale Gruzja przyjęła Kanye Westa z otwartymi rękami, moi drodzy, no i tam zapewnią mu totalny sztos. 12-14 dzień w czerwcu wystąpi w Gruzji, w Dynamo Arena, w Tbilisi, więc myślę, że to będzie gruba rzecz. Zostało jeszcze ujawnione, no myślę, że to nie jest żadna tajemnica, ile kosztuje taki koncert Kanye Westa, więc to wszystko, co wokół tego, czyli produkcja, stadion, logistyka czy postawienie słynnego globusa, to jest ponad 10 milionów złotych. Do tego garza rapera, która wynosi kilka razy tyle, czyli przypuszczam, że z 50 milionów złotych może brać za koncert. No jest to kwota kosmiczna, totalnie. Myślę, że dla każdego artysty jest to dużo pieniędzy, no ale dla Kanye Westa myślę, że jest za mało jeszcze. Chociaż nie wiem, może wcale nie jest zachłanny na pieniądze. Pojawią się na tym koncercie bardzo znani ludzie i przedstawiciele państwa, jak premier Gruzji Irakli Kobakidze. No a Kanye West będzie nocował w apartamencie prezydenckim w hotelu Telegraf, który należy do miliardera George'a Ramishvili'ego, który jest uznawany za jeden z najbardziej ekskluzywnych adresów w gruzińskiej okolicy. Co jest zabawne w tym wszystkim, a propos tych antysemickich, profaszystowskich haseł, które głosił Kanye West w ostatnim czasie, okazuje się, że taka informacja pojawiła się na łamach magazynu Rolling Stone, że jednym z organizatorów wydarzenia jest, uwaga, Live Nation Israel. No i tu mamy troszeczkę taki zgrzyt, bo wydaje mi się, że to w ogóle jest dosyć dziwne, że takie sytuacje mają miejsce. I z tych plotek mam jeszcze dużo rzeczy, no między innymi, że skoksowany Waco wyjeżdża na dłużej z Polski. Serio? Niech wyjeżdża chłopina, niech zarabia. Myślę, że powinien te pieniądze, które włożył w muzykę i w swój artyzm, dostać od nas w Polsce, od raperów, z którymi nagrywał przez tyle lat. Nie wiem, czemu akurat Waco jest bardzo poszkodowany, bo umówmy się,

producentem jest naprawdę niezłym, no i zrobił bardzo dużo dla warszawskiego rapu, szczególnie dla tej ulicznej strony, no ale jak widać, nie wszyscy tak myślą, no i Waco musi za chlebem wyjechać za granicę. Mam nadzieję, że nie na długo i mam nadzieję, że dzięki temu wróci do muzyki, jak poczuje się bardziej komfortowo, jeżeli chodzi o finansowy aspekt życia. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, 21:46 na zegarach. Na koniec będzie Blackst i Sasha Cable, utwór Ruin, a potem będzie Backshot i Reality, moi drodzy. No i na koniec jeszcze tej godziny będzie cudowny utwór Gap Band Outstanding, który kocham, uwielbiam i szanuję. Także zostawiam was z tymi utworami. Dziękuję za dzisiaj, no i trzymajcie się. Dobrej nocki.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Tu czwórka.

0: Wybiła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Więcej opadów na mapie się pojawiło, bo i południe naszego kraju, i wschód, no i w Warszawie jak na razie widać, że deszcz nie pada, ale i Białystok, i Suwałki, i w Olsztynie mgła, więc uważajcie na siebie, jak będziecie jechać. Temperatura w Suwałkach 18 stopni, w Białymstoku 19, na południu 15, 16 do 17, na zachodzie między 14 a 15, no a tutaj na północy 13, 15, 16, w centrum w dalszym ciągu 19, czyli jest na pewno ciepło, jakość powietrza bardzo dobra. No i tyle chyba. Mam nadzieję, że będzie

0: Radio.
1: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie uwierzycie, kto był dziś gościem Bartka Czarkowskiego. Do tej rozmowy wracamy w audycji Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
4: Obiecani goście, czyli 2/3 tercetu Imperial. Dzień dobry, Joanna i Janek, witajcie.
5: Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry.
4: Cieszę się, że przyjęliście nasze zaproszenie, bo to taki gorący moment, mam wrażenie, dla tercetu Imperial. 2 tygodnie po wydaniu płyty i musicie sobie radzić z, no nie chcę powiedzieć, że z wielką sławą, ale na pewno dużo się mówi o tercecie, dużo się pisze o tercecie, pojawiają się wręcz artykuły i akurat stanę za nimi murem, które uważają, że Prymat, czyli wasz debiut, jest najciekawszą płytą 2026 i mimo, że pewnie daleko jeszcze do takiego podsumowania 12 miesięcy w muzyce, to wydaje się, że będziecie mogli być w tych topowych zestawieniach gdzieś bardzo wysoko, czego wam na wstępie naszego spotkania gratuluję. Jak się macie z tym oszałamiającym sukcesem?
6: Ja tego nie postrzegam jako oszałamiający sukces.
5: Ja
6: to jest,
5: nie.
6: My dopiero zaczynamy, to dopiero dociera gdzieś tam do polskich domów, bardziej przez, nie wiem, fanów, w cudzysłowie, każdego z nas z osobna z tercetu.
5: Ja to już robię, ja zajmuję się tym dużo dłużej niż Asia i takie spektakularne jakieś zestawienia, czy właśnie pretendowanie do zestawień, czy jakieś dobre recenzje są bardzo miłe. I to rzeczywiście pokazuje, że to nie przepada w czeluść, to co się robi, a poświęciliśmy tej płycie i w ogóle tej koncepcji muzycznej dosyć sporo czasu i energii i serca. Tak szczerze to jest zrobione wszystko. Natomiast my byśmy chcieli po prostu, najbardziej to byśmy chcieli grać po prostu koncerty, no.
4: Nie wzięliście się znikąd, bo Piotrek Zebrocki, którego tutaj w studiu nie ma, Janek Emil Młynarski, który w studiu jest, to są muzycy obecni na scenie alternatywnej i czasami także przecinające się gdzieś z projektami mainstreamowymi od dawna. Asia, tutaj nawet Janek powiedział o tobie, że ty jesteś najmłodsza w tym składzie i o tobie jeszcze publiczność musi się dowiedzieć. Dużo mówimy, natomiast rzeczywiście nie wyjaśniliśmy takiej genezy i tego, czym jest muzyka tercetu Imperial, więc może najłatwiej będzie posłuchać, a potem wrócić jeszcze do tematu tego połączenia elektroniki z muzyką tradycyjną, instrumentów i waszych podróży po Radomszczyźnie. Tercet Imperial, Kawalerka, a Asia Sztucka i Janek Młynarski, 2/3 tego składu, są w studiu Czwórki i opowiadają o płycie Prymat.

0: Kawalerka, tercet imperial w czwórce. Jak się najlepiej mówi na taką muzykę źródeł, żeby nikogo nie obrazić, bo dzisiaj no to są często takie niuanse, które mogą sprawić, że ktoś poczuje się dotknięty, ale muzyka tradycyjna jest tutaj okej określeniem.
1: Mówią tradycyjna, ale myślę, że nie każdy rozumie, co to znaczy, bo też może być muzyka tradycyjna z miasta. Muzyka ludowa to jest określenie bardziej czytelne, chociaż niektórzy nie lubią tego określenia.
0: No czy to nie jest właśnie jakoś ale tak właśnie ludowa, ja chciała... czy to nie jest blisko cepeli już wtedy
1: nie,
0: myślisz?
1: Ale ja bym chciała jakby przejąć na nowo to określenie muzyka ludowa, żeby się kojarzyło... Znaczy nie wiem, no po prostu żeby, jak myślę, jako się mówi muzyka ludowa, to myśleć o tej prawdziwej, a nie o tej...
2: Chodzi o to, że muzyka ludowa, ten termin został zagospodarowany przez lata właśnie przez zespoły pieśni i tańca, przez cepelię i sztuka ludowa i tak dalej. I później jak się pojawiła ta awangarda entuzjastów takiej rdzennej muzyki wiejskiej w 90-tych latach, to się pojawił termin muzyka tradycyjna, żeby to szło w jakiejś takiej opozycji, czy właśnie w awangardzie wobec terminu muzyka ludowa. A tak naprawdę muzyka ludowa jest pięknym terminem.
0: Czyli próbujemy przywrócić make muzyka ludowa great again.
2: Znaczy, nie, my niczego nie próbujemy przywrócić. Nie, my się zajmujemy...
0: Chodzi mi o sam termin, o samą terminologię muzyka ludowa, której jak możemy naprzemiennie używać z muzyką tradycyjną.
2: Możemy.
1: Mówię czasem muzyka... Polska muzyka wiejska, muzyka polskiej wsi. Naszej płyty nie byłoby, gdyby nie Andrzej Bieńkowski i jego nagrania.
2: To jest kolb.

0: Spielberg naszych czasów.
1: Tak.
0: To jest dokumentalista, który... Bez którego nie znalibyśmy tych melodii po prostu.
1: Tak, bo on to po prostu nagrał na kamerę.
0: On jeździł na wieś i nagrywał od końca lat 70. z kamerą VHS tam jeździł.
1: Z tymi ludźmi się przyjaźnił. Znaczy, tak. To nie było tak, jak, bo są nagrania panu, ale to były takie nagrania, no powiedzmy, no właśnie państwowe i takie formalne i krótkie i tylko audio, a Andrzej Binkowski tam mieszkał, żył z tymi ludźmi, nie jest muzykologiem, on jest malarzem, profesorem, ale po prostu zakochał się w tym pięknie i w tym całym, tej całej kulturze, która jeszcze wtedy była taka inna niż w mieście.
2: A te nagrania trafiły do Muzeum Etnograficznego, czy to są prywatne nagrania i trzeba po prostu wiedzieć, do kogo się zwrócić, żeby tego
0: posłuchać? Jest cała masa tych nagrań obecnie w sieci.
1: Tak,
0: ale
1: to nie są wszystkie.
0: Ale to nie są wszystkie.
1: A czy są na YouTubie są nagrania wideo i też jest parę płyt wydanych przez muzykę odnalezioną?
2: Joanna, teksty, które ty śpiewasz na tej płycie, to są teksty ludowe, czy to są teksty, które wychodzą z tradycji ludowej, ale zostały przez ciebie na potrzebę płyty w jakiś sposób, nie wiem, unowocześnione albo dopisane, jak pracowałaś nad tym, co jest też bardzo dużą wartością prymatu?
1: Wszystkie przyśpiewki są wybrane przeze mnie, ale nic nie jest zmienione, tam nie ma słowa zmienionego. Też staram się je śpiewać gwarą, bo to jest też nasza taka jakaś koncepcja artystyczna, a poza tym gwarą śpiew jest, wtedy się bardziej zgadzają rymy.
2: Powiedzcie mi, jak przekonać do siebie, bo może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto chciałby grać taką muzykę, jaką gra Tercet.
0: No, super.
2: Jak trudna to jest sytuacja pojechać na polską wieś i znaleźć kogoś, kto potrafi jeszcze grać, kultywuje te tradycje, zna te przyśpiewki, zna te melodie, no bo może teraz zabrzmie idiotycznie, ale jak się wjeżdża na polską wieś, to raczej nie widzicie muzykantów stojących przed obejściem i przed domem. Trzeba mieć jakąś konkretną informację, w którą furtkę wejść, do których drzwi zapukać, żeby okazało się, że są tam jednak muzycy i że oni jeszcze potrafią wyjść i zagrać. Czy tu jest jakaś wskazówka od was możliwa?
1: My na przykład przedwczoraj byliśmy właśnie w Przysusze przy Muzeum Oskara Kolberga. Był przegląd muzyki ludowej 66. Tam byli po prostu wszyscy. Harmoniści, najstarszy skrzypek Jan Kmita był, były wszystkie śpiewaczki. No i tam jest takie zbiorowisko, można tego posłuchać i też można do nich zagadać na przykład. Jest też oczywiście konkurs w Kazimierzu Dolnym.
2: Pod koniec czerwca, więc chyba jeszcze przed nami. Tylko, że to są takie wyjątkowe sytuacje, które zdarzają się w
1: tak,
2: sezonie, tak to powiedzmy.
1: Tak, ale naraz.
0: Ale te wyjątkowe sytuacje są jedyną możliwością.
2: Taką publiczną, tak?
0: Żeby tych ludzi poznać, żeby się do nich zbliżyć.
1: Są też potańcówki i zabawy. Oni to nie mówią potańcówka, chyba tylko zabawy są na wsi. Tylko, że tam już jest grana muzyka taka, no nie taka jak nasza, tylko nowsza. Mhm. Na to się tak mówi, że to jest biesiadna muzyka.
2: Tercet Imperial, dziękuję wam za wizytę. Trzymam kciuki za dużo koncertów i za rozwój projektu. O wartość muzyczną jestem spokojny. Joanna Sztucka, Jan Emil Młynarski. Brakowało w studiu Piotrka Zabłockiego, czyli 2/3 Tercetu Imperial byli naszymi gośćmi. Ja nazywam się Bartek Czarkowski. Dziękuję wam za dzisiejszy poranek.
3: To byli goście. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online. 4 online.

0: podróż i to podróż solo.
1: Tak, no bo gdzie lepiej jechać, jak nie na koniec świata?
0: To dlaczego akurat Patagonia? Tak się zastanawiałam, skąd ci przyszedł do głowy, może to jest takie proste pytanie, ale jednak obszar, o którym za wiele się nie mówi, jak wpisze się w wyszukiwarkę, to nam wyskakuje, że to jest właśnie koniec świata, że taki surowy klimat, że wszystko jest uzależnione od pogody i nagle ty rzucasz wszystko, bierzesz plecak i decydujesz się po nim podróżować.
1: Nawet nie tyle plecak, co sakwy rowerowe, bo Patagonię przymierzyłam rowerem. Zaczęło się to od tego, że złapałam bakcyla bikepackingowego, czyli jazda rowerem z sakwami w Europie i mój wyjazd musiał się już skończyć, moja podróż musiała się skończyć, bo miałam bilet samolotowy do Ameryki Południowej. No i wiedziałam, że bardzo chcę kontynuować podróż rowerem, więc po prostu wygooglowałam, gdzie najlepiej jeździć rowerem po Ameryce Południowej, wyskoczyła Patagonia i specjalnie się nad tym nie zastanawiałam i stwierdziłam, super, to niech będzie Patagonia.
0: Ale to wynika z tego, że tam te odległości są tak odległe, że no, też zaludnienie jest niewielkie?
1: Wynika to z tego, że jest mało samochodów, bardzo mało, w ogóle bardzo mało ludzi, a ja bardzo lubię takie dzikie klimaty. No jest przepiękna natura i do tego to, co ja bardzo sobie cenię, to, że można wszędzie, gdzie się chce, rozbić namiot i spać. Do tego jest jeszcze dużo wody dostępnej, a jak się tak podróżuje na rowerze, to jest też istotna rzecz, jak łatwo dostać wodę. Także te czynniki spowodowały, że ani chwili się nie wahałam i ruszyłam do Patagonii.
0: To jak tam w ogóle dotarłaś?
1: Najpierw zjedzałam Amerykę Południową od strony Peru i później przez Chile zjechałam autobusem w stronę Patagonii i ruszyłam już stricte rowerem właśnie na początku Patagonii po stronie chilijskiej.
0: Czy ta Patagonia rzeczywiście wygląda tak, jak ją sobie wyobrażałaś? Bo kiedy sobie wrzucimy hasło w wyszukiwarkę, to wyskakują nam rzeczywiście wspaniałe krajobrazy. A co się dzieje, kiedy jest się tam na miejscu naprawdę?
1: Jest to bardzo trudne do opisania, bo naprawdę to czuć, że jest się na końcu świata. To wynika nie tylko z krajobrazów, to wynika też z tego ogromnego wiatru, który tam wieje, z bardzo specyficznej cywilizacji, czyli co jakiś czas są jakieś wioski, domy takie sklecone z drewna i sklepiki z bardzo słabym asortymentem, bo mało co tam rośnie i mało co tam dojeżdża. I to wszystko powoduje, że naprawdę człowiek czuje się jak na końcu świata. Plus, jak się spojrzy na mapę, no to faktycznie Patagonia jest między 40 a 50 stopniem szerokości geograficznej. Już nie ma żadnego kontynentu tak bardzo na południe wysuniętego, więc już dalej jest tylko Antarktyka. Powierzchnia to jest chyba 3 razy większa od Polski, a mieszka tam 2 miliony ludzi, więc naprawdę są dni, kiedy mało kogo można spotkać.
0: Kiedy już tam dotarłaś, no i rzeczywiście zorientowałaś się, że tych ludzi za często nie można spotkać, ale trzeba przecież zorganizować sobie jakoś cały ten wyjazd, pobyt, jakiś nocleg, jakąś w ogóle trasę obrać.
1: Z trasą było bardzo łatwo, bo ja ruszyłam z Chile i tam jest tylko jedna droga. Nazywa się Carretera Austral i ona jest właśnie bardzo znana, szczególnie wśród rowerzystów i motocyklistów, bo jest bardzo dzika. Ona w dużej mierze jeszcze nie jest asfaltowa, tylko śrutowa i czasem nawet na przestrzeni 100 kilometrów nie ma żadnego miasteczka, czyli też żadnego sklepu, więc niby jest droga, ale jest dalej bardzo dziko.
0: Czyli cały czas musiałaś jechać z jakimś swoim zapasem wody chociażby.
1: Z wodą było łatwo, bo tam są lodowce i fiordy, więc czysta woda jest wszędzie dookoła, ale jedzenie tak, jak najbardziej. Miałam dosyć duży zapas tego jedzenia. Nie nastawiłam się tam na jakieś też super posiłki, no bo w tych sklepach było naprawdę bardzo mało, bo po prostu logistycznie trudno jest tam dowieźć jakiekolwiek produkty. Jeszcze jestem wegetarianką, więc to też nie ułatwiało sprawy.
0: To jak wygląda to miejsce? To gdzie można tak powiedzieć, że już ta droga się kończy i jestem koniec świata?
1: No, wygląda bardzo uroczo. To jest niesamowity klimat właśnie takiego totalnego oderwania od cywilizacji. Ale te miasteczka są urocze, są różne drewniane domki, nawet jakieś knajpki, no bo jednak odkąd wybudowano tę drogę, czyli zaczęto ją budować w latach 70., to turystyka się tam troszeczkę zaczęła robić popularna, więc są właśnie i jakieś hotele i restauracje, choć miejsca, w których ja spałam po drodze, trudno nazwać hotelami.
0: Aniu, przede wszystkim, jeżeli słyszymy informacje o Patagonii, to dowiadujemy się, że dynamicznie bardzo zmienia się tam pogoda. Czego ty doświadczyłaś?
1: Wszystkiego.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych. Sprawdzamy, co działo się w świecie 4.0. Posłuchajcie sami.
0: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
3: A razem ze mną w studiu już Ania Kurnatowska, podróżniczka, coachka też. Cześć.
4: Cześć.
3: I będziemy sobie rozmawiać o Patagonii, o takim obszarze, który często nazywany jest przez podróżników, przez wielu ekspertów końcem świata, a który ty wybrałaś sobie na

0: Wiatru przede wszystkim i zimna, strasznego. Tam pojechałam w lecie patagońskim i chyba nigdy tak nie zmarzłam i nigdy mnie tak nie wywiało. To jest bardzo, bardzo specyficzny klimat, który wynika z tego położenia geograficznego, z trzech oceanów, które tam się stykają i które powodują no, nieprawdopodobne wiatry, nawet 100 km na godzinę. Jak się jeszcze do tego jest rowerem z sakwami, to naprawdę czasem trudno jest utrzymać równowagę albo trudno jest po prostu pedałować do przodu i ma się wrażenie, że ten rower w ogóle się nie porusza. Wiatr wieje prawie cały czas, bym powiedziała, natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to tak, no w nocy może być mróz, a w ciągu dnia może być mocne słońce i dużo, dużo deszczu też tak doświadczyłam podczas tej podróży, ale najbardziej zapamiętuję zimno i wiatr. Nie było nikogo, żadne samochody nie jechały, inni rowerzyści, tylko jakieś dzikie zwierzęta co jakiś czas zbiegały po bokach, takie dzikie lamy.
1: To brzmi przerażająco,
0: albo strusie,
1: tak.
0: No i ten szum wiatru był straszny, on był taki bardzo w pewnym momencie trudny do zaakceptowania, że on nigdy nie mija i to było trudne, ale jednocześnie takie bardzo głębokie przeżycie, przejechać takie dwa dni.
1: Tak,
0: drugiego dnia już byłam na takich stepach zielonych, na bardzo złej drodze, na takiej śrutowej drodze i próbowałam się schować przed tym wiatrem, ale nie było absolutnie żadnej możliwości, żeby się schować.
1: To gdzie nie tam było. Nocowałaś? Gdzie
0: no właśnie i wtedy
1: przerwę?
0: Co zrobiłam? Położyłam się na płasko na ziemi, bo już nie mogłam wytrzymać. I jak tak sobie leżałam i miałam w końcu ulgę od tego wiatru, stwierdziłam, no jak to ładnie, jak przyjemnie. I zobaczyłam, że już jest 8 wieczorem, a nawet nie zdałam sobie sprawy, bo tam jest bardzo jasno, bardzo długo. I stwierdziłam, dobra, spróbuję rozbić namiot i będę tutaj spała po prostu w takim lekkim rowie, można powiedzieć, koło drogi. Tą drogą
1: nikt
0: nie
1: jeździł.
0: Tak, musiałam odpocząć i nie mogłam już wytrzymać tego szumu. No ale też rozbicie namiotu przy takim wietrze w pojedynkę nie jest łatwym zadaniem, no bo wszystko odlatuje, no i nie chcesz jednak puścić żadnej części, no bo już jej nie złapiesz. No ale udało się na szczęście i następnego dnia wstałam przed 4 rano, bo wiedziałam, że w nocy wiatr jest trochę słabszy i ruszyłam.
1: Czyli w nocy było troszeczkę cieplej też?
0: Cieplej, nie, tam było w miarę okej. Okay. Tam akurat było okej okay po tej stronie argentyńskiej, no tylko ten wiatr był zabójczy i do tego stopnia, że bardziej się opłacało właśnie ruszyć po ciemku o 4, żeby choć parę godzin przejechać z mniejszym wiatrem. Nie bez, tylko z mniejszym wiatrem.
1: I tak twoje noclegi wyglądały każdego dnia?
0: Nie tylko tak, bo spotkałam po drodze cudownych innych rowerzystów i ze względu na to zimno często wynajmowaliśmy sobie tak zwane kabanie, czyli taka chatka, w których można było rozpalić ogień i można było się ogrzać. Czasem były to takie szopy sklecone z drewna, z dziurami, ale to i tak było lepsze niż spanie w namiocie, bo po prostu nie mogliśmy się dogrzać w namiotach albo jeszcze coś wysuszyć, gdy przyjeżdżaliśmy mokrzy po deszczu.
1: Bo tam pewnie nie rozwija się żadna turystyka.
0: Rozwija się turystyka, ale to są właśnie takie bardzo proste domki, no dalekie od jakiegoś luksusu i komfortu.
1: Ale domyślam się, że zdarzają się może tacy podróżnicy, którzy po prostu pukają do ludzi i pytają o nocleg, skoro no, te warunki są tak skrajne. No to jeżeli jednak zobaczymy gdzieś w oddali jakiś dom, to staramy się tam szukać jakiegoś schronienia.
0: Zdarzyło mi się spać na farmie u ludzi nad pięknym jeziorem. Po prostu zaprosili mnie i innych rowerzystów do siebie i rozłożyliśmy namioty u nich wśród ich zwierząt i psów. Także to była bardzo, bardzo miły nocleg i rano mogliśmy właśnie się przy ogniu u nich w domu ogrzać.
1: Oni są tam trochę już do tego przyzwyczajeni?
0: Absolutnie, absolutnie. Tak, oni są otwarci bardzo na takich podróżników, bardzo ciekawi. W pewnym momencie musiałam w ogóle złapać stopa, bo bardzo wiało, mi się skończyła woda i potrzebowałam podjechać 30 kilometrów, co
1: no to chyba trochę czekałaś na tego stopa.
0: Byłoby, właśnie ja jechałam i jak słyszałam samochód, a tych samochodów było bardzo mało, no to się zatrzymywałam i miałam szczęście, że jechał jakiś taki dostawca, który rozwoził papierosy po Patagonii i no i zatrzymał się, no bo mało ludzi jest na ulicy, no i mało samochodów, więc i miał wystarczająco duży samochód. No jak wsiadłam, no to on był zachwycony tym, że może porozmawiać z kimś, bo że w ogóle spotkał drugiego człowieka. Nie mógł się nadziwić, że może ze mną rozmawiać, bo rozmawiałam z nim po hiszpańsku i dla niego on nigdy praktycznie z tej Patagonii nie wyjechał, może był raz w Buenos Aires i dla niego to było niesamowite spotkać kogoś z innego kontynentu, jeszcze mówiącego po hiszpańsku i pokazać

0: Pokazywał mi właśnie, jak się pije mate.
1: Dzisiaj z nami jest Ania Kurnatowska, coachka i podróżniczka.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
1: Słuchacie najlepszych z najlepszych w czwórce. Udowadniamy wam, że nie ma pytań bez odpowiedzi. Przykład? Bardzo proszę, posłuchajcie.
2: Popołudniowa w czwórce.
3: Jędrzej Rosiewicz jest z wami, a razem ze mną Radosław Koch, Kacza Agencja Informacyjna. Naprawdę coś takiego istnieje i przyszedł z komiksami Kaczora Donalda, jest nawet taka mała figurka. Przyjechał do nas z Rybnika. Dzień dobry, Radku.
4: Dzień dobry, nie wiem, czy mnie tutaj...
3: No właśnie, i tutaj wiesz, tak się po prostu zagapiliśmy, bo tutaj są takie świetne komiksy, że nawet zapomnieliśmy ci ustawić mikrofonu. Słuchawek nie potrzebujesz, to jakby ktoś dzwonił, to spokojnie. Ale ty mi jeszcze powiedz tak szybko na początek, no bo dzisiaj obchodzimy 92. urodziny Kaczora Donalda, chociaż tutaj też pojawiają się pewnego rodzaju różne teorie. Czym się zajmuje Kacza Agencja Informacyjna?
4: Kacza Agencja Informacyjna zajmuje się informowaniem o komiksach Disneya.
3: Czyli kiedy coś się nowego pojawia na rynku, komiksy, filmy, pewnie też jakieś kreski. Skóweczki, coś?
4: Tak, ale głównie w tym wypadku związane z Kaczorem Donaldem czy Myszką Miki.
3: No to opowiadaj w takim razie, kto wpadł na pomysł wymyślenia Kaczora Donalda i jakie były jego początki? Jak to wyglądało?
4: O tym, kto stworzył dokładnie postaci w pierwszych krótkometrażówkach Disneya, to jest trudno powiedzieć. Na pewno udział Walta Disneya był spory.
3: No
4: na pewno udział był w tym wypadku spory aktora, też animatora, który użyczał głosu przez pierwsze kilkadziesiąt lat postaci oryginalnie, czyli Clarence'a Nasha. Razem po prostu stworzyli postać, która początkowo była właśnie drugoplanowym bohaterem Mądrej Kurki.
3: Ten Clarence Nash, on naśladował dźwięki zwierząt, no i Walt Disney był zachwycony tym, co on potrafi zrobić z głosem, w związku z czym rozpoczął z nim współpracę.
4: Tak, tak. I ona tam trwała wiele, wiele lat. Zresztą w USA, mimo tego, że Donald ma 92 lata, to w USA tylko de facto dwóch aktorów w tym czasie użyczało głosu Donaldowi, co też pokazuje, no, jak to jest stałe w tym wypadku w USA. U nas też Jarosław Oborek dubbinguje od ponad 30 lat Kaczora Donalda. No i początkowo Donald był właśnie taką zabawną postacią w tej krótkometrażówce Mądra Kurka, która zupełnie była o czymś innym, bo była o tej właśnie kurce, która tam potrzebowała kogoś do pomocy przy zbieraniu kukurydzy.
3: Ten się wymigiwał, tam nie chciał pracować, Kaczor Donald. On miał wtedy taki dłuższy dziób jeszcze, on wyglądał trochę inaczej niż dzisiaj i on miał też taką okrągłą głowę, bez tych takich właśnie włosów. Ja tutaj patrzę teraz na twoje komiksy, które przyniosłeś do studia. Tutaj widać jakieś kosmyki, te białe, tam ta głowa była taka okrągła, trochę się różnił jednak.
4: Tak, tak, tak. Ale wiadomo o tym, później zatrudniono, tak jakby można powiedzieć, Kaczora Donalda do bycia postacią drugoplanową w krótkometrażówkach z Mikim i potem się po prostu to zaczęło, potem zaczął pojawiać się w komiksach, no i dostał później osobną i serię komiksową w gazetach, paski komiksowe, no i osobne krótkometrażówki.
3: On zawitał też do Polski, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, on się też nieco inaczej nazywał.
4: Tak, jednym z imion na pewno był Kaczorek Zadziorek, ale to już była

0: taka stricte końcówka, bo jednak te postaci, które w Polsce jeszcze przed II wojną światową były popularne, to jednak głównie Miki, który już tam od 28 roku święcił triumfy. Na pewno Donald jest postacią dużo bardziej taką, z którą możemy się utożsamiać, bo jednak doskonale wiemy, czy to z tych krótkometrażówek, czy potem z komiksów, że jednak Donald to jest ta osoba, która zatrudnia się do jakiejś pracy, po tygodniu zostaje zwolniona, potem znowu się zatrudnia.
1: Taki pechowiec właśnie.
0: Tak, dokładnie. Możemy się utożsamiać, jest tak taką postacią jednak bliższą takiemu przeciętnemu człowiekowi. Nawet jeżeli cię czegoś nauczy, to i tak jakiś splot okoliczności spowoduje, że i tak się nie uda.
1: Jeden z najsłynniejszych przedstawicieli drobiu w kulturze popularnej, czyli Kaczor Donald, skończył dziś 92 lata, ale ma się dobrze, cały czas się rozwija, nie widać po nim zupełnie, trzyma się tak jak Krzysztof Ibisz. No i właśnie, kiedy się właściwie ukształtowała ta postać Kaczora Donalda w takiej formie, jaką znamy ją dzisiaj?
0: Wygląd to według mnie gdzieś koło 38, 9, 40 roku, to gdzieś ten wygląd tu jest plus minus taki jak obecnie. Natomiast jako taka postać, bym powiedział, komiksowa, taką jaką my znamy z komiksów, to raczej to, co Karl Barks, czyli późniejszy na przykład twórca Sknerusa, Diodaka, Gogusia i całego tego uniwersum Kaczego, w komiksach w drugiej połowie 40, że on jednak tak jakby trochę tego Donalda rozwinął, dodał właśnie tego Sknerusa, całą rodzinę, wszystko inne i tak jakby w tym momencie się wykreował taki stuprocentowy Donald, jakiego znamy obecnie z komiksów, czy na przykład z Kaczy opowieści też później, więc gdzieś w tym okresie.
1: Kaczor Donald zdobył Oscara. Opowiedz o tym. To był rok 1942 i Kaczor Donald właściwie został wykorzystany na użytek takiej trochę propagandy amerykańskiej, tak, w czasach II wojny światowej. O co chodziło?
0: Była krótkometrażówka, w której Donald budzi się w Niemczech.
1: W III Rzeszy, tak jest.
0: Tak, dokładnie. Początku, bo to było w tym momencie stworzone, bo to wiadomo, że to było w tym momencie i po prostu pracuje w fabryce broni. I ta krótkometrażówka jednak w tym zrobiła takie wrażenie, że no, dostała Oscara.
1: Ten film, o którym mówimy, no to było Der Führer's Face, 42 rok, Oscar w kategorii krótkometrażowy film animowany, który ukazywał właśnie te realia życia w totalitarnym państwie. Radek przyszedł do studia, przyjechał właściwie z samego Rybnika z komiksami, z książkami. Nasz Wielki Donald, tam jest jakieś opasłe tomiszcze, widzę, czarna okładka, cóż to takiego, Radku?
0: Tak, Nasz Wielki Donald, wydany 2 lata temu z okazji 90. urodzin Donalda i to jest taki zbiór taki przekrojowy różnych opowiadań od adaptacji tej pierwszej krótkometrażówki po jakieś najnowsze komiksy.
1: No właśnie, bo tak jak jeszcze Radek mi zdradzał tutaj i pokazywał przed wejściem na antenę, ta krótkometrażówka, która pojawiła się na ekranie, tam Kaczor Donald był biały. Natomiast tutaj, w tej książce, on jest pomalowany na żółto.
0: Tak, tak. Prawie jak tutaj logo czwórki.
1: Prawie jak logo czwórki. Kiedyś Kaczor Donald był żółty, był bardziej okrągły, miał dłuższy dziób. No i teraz opowiedz mi trochę o tej serii, o tych seriach właściwie Mega, Giga i Gigant Mamut. Ja zbierałem te komiksy, muszę je odkopać, bo naprawdę były świetne. Na przykład to uniwersum osadzone Kaczora Donalda przeniesione do epoki lodowcowej. To był świetny komiks na przykład. Tak. Mitologia też była, prawda?
0: Tak, tak. Na przykład była adaptacja Odyseusza. Donaldyseusz, którą znajomymi się nabijami czasami, że to jest najlepsza adaptacja Odysei i nie ma znaczenia, co tam Nolan zrobi w tym roku, bo już powstał Donaldyseusz i to jest najlepsza wersja.
1: No to już w takim razie dziękujemy panu Nolanowi. Mamy tutaj Odyseję z Kaczorem Donaldem w roli głównej i to oni tutaj tak reagują, twórcy współczesnego Kaczora Donalda, na bieżąco, prawda? Bo ostatnio teraz na początku czerwca Kaczor Donald po piłkarsku. Nadchodzi tak. Mundial 2026, więc musiał się taki pojawić.
0: Dokładnie. Zresztą jest i tak jakby zwykłym gigancie i w specjalnym gigancie piłkarski komiks. W tym zwykłym gigancie to nawet stricte nawiązuje do chyba do obecnego mundialu, nie wiem jak to dokładnie w tej historii jest, ale z tego powodu, że większość komiksów obecnie Disneya jest tworzonych we Włoszech przez włoskich twórców, to nic dziwnego, że Donald jest właśnie też fanem piłki nożnej, tej piłki nożnej, którą my to nazywamy futbolem, nie oczywiście futbolu amerykańskiego, więc to nie jest akurat nic dziwnego, że Donald tak jak Włosi kochają
1: piłkę nożną, tak, Włosi bardzo kochają, uwielbiają, to bardzo dobrze w takim razie, że tak to się tutaj zadziało i że Włosi nam tutaj tworzą głównie Kaczora Donalda, ale wątki polskie w Kaczorze Donaldzie, na przykład obwarzanek krakowski,
0: tak, tak, tak. W jednym z Kaczorów Donaldów koło 10 lat temu pojawił się komiks, w którym Sknerus wpada na pomysł, żeby zainwestować w biznes owarzankowy, tylko tam przez pewien

0: tam trafia, już nie pamiętam dokładnie fabuły, ale ostatecznie ląduje w dawnym Krakowie. Tam chyba jest jakaś przygoda ze smokiem.
1: Bo oni chyba polecieli tam do Krakowa, ale się okazało, że za duża konkurencja. Jakoś przenieśli się do przeszłości, nie?
0: Coś takiego.
1: Do takiej dalekiej przeszłości.
0: Coś takiego. I tutaj mamy nasz stricte komiks i w Krakowie, i właśnie pokazujący Owarzanki, i po prostu pokazujący, no, pięknie i rynek, i chyba Wawel, i pokazujący właśnie, nawiązujący do legend o smoku krakowskim. Więc naprawdę to piękna reklama Polski.
1: Ale to pociągnijmy właśnie jeszcze ten wątek, bo była także Maria Skłodowska-Curie, było Euro 2012.
0: Tak, też było. Donald i Goguś przylecieli na mecz otwarcia.
1: O proszę, no to się musieli trochę zawieść. Chociaż pewnie, a było napisane, komu kibicowali?
0: Nie było napisane. Nie, chyba nawet nie było powiedziane, kto mecz, jaki tam jest.
1: Okej. No ale ważne, że ten wątek się pojawił. Radek Koch jest w studiu Czwórki. Kacza, agencja informacyjna. Dziś Kaczor Donald obchodzi 92. urodziny. 9 czerwca 1934 roku zadebiutowała Mądra Kurka. To była taka pierwsza krótkometrażówka z udziałem Kaczora Donalda, ale on tam miał rolę bardziej drugoplanową. Był żółty, jak nam tutaj opowiadał Radek. My dalej o Kaczorze Donaldzie będziemy rozmawiać, bo to jest naprawdę ciekawy temat. Na przykład Białe Kruki albo Zaginione Historie, Zaginione Komiksy. O tym za chwilę sobie porozmawiamy.
2: Działo się
3: w Czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.

0: grav.
1: Si ma così sono chiosulo di pozontek. Ha, ha, ha, ha. Wróciłem sobie właśnie z czasów. Pójdź, pójdź, da.
0: Zwykły

0: Jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać. Lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Może stracisz wszystko, jeśli były skopiowane.

stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany, tego się nie wyrzeknę, moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mą.

na pantofle. 00 z Valion, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka,

rodzą się buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

Lepszy na blut, na blut. A zresztą wróćmy ten tok oskarżeń. Taki raper na przykład, raz inteligent w twarzy z nadmorza i w obu przypadkach niemalże. Ta erudycja, cały ten serca zapał w każdej z komór. A może to jest awatar? Nie widziałaś nigdy go w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptych narcyz nie ogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Po co ta ocena, jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

Mendik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mick Oway. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg